0: prowadzenia wojny, trzeba uderzyć w jej zdolność do finansowania i produkcji uzbrojenia. Jak mówił, temu właśnie służą ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie i inne ważne obiekty. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo trudna, ale w odpowiedzi nie będziemy mieli innego wyboru, jak sprawić, by była bolesna również dla Rosji. I właśnie dlatego mówimy, że przed zimą potrzebne są działania eskalacyjne. A podczas wtorkowej rozmowy z Donaldem Trumpem, Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina jest gotowa do zawarcia rozejmu energetycznego. Stany mają negocjować z obiema stronami o ewentualnym zawarciu takiego porozumienia. W ostrych słowach do szefa rosyjskiej dyplomacji w ONZ-cie zwrócił się szef polskiego MSZ-u. Siergiej, wiem, że słuchasz, powiedz swojemu szefowi dość tego. Mówi Radosław Sikorski. W każdej chwili możecie zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Przestańcie narażać Europę i świat na dalsze niebezpieczeństwo. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi. Dość tego. Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał nowe informacje o planowanej stałej bazie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jak mówił, Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Stała baza była jednym z tematów rozmów.
1: Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
0: Mówi szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Jak przekazał, rozmowa dotyczyła też m.in. inwestycji amerykańskich firm w Polsce. Bez paniki, ale z niepokojem. Tak mieszkańcy Braniewa przyjęli informację o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjski śmigłowiec Mi-8 po godzinie 11 nadleciał znad Zatoki Gdańskiej. Maszyna spędziła po polskiej stronie 42 sekundy. Jak mówią nam mieszkańcy Braniewa, dziś nie odczuli bezpośredniego zagrożenia. Przyznają jednak, że mieszkanie tak blisko granicy wpływa na ich codzienność.
2: Ja czuję lęk. Dzieci czują lęk. Młodzież.
3: Nie odczuwam takiego strachu, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo niebezpieczne, co się dzieje.
2: Czujemy się zagrożeni, dlatego że nasz sąsiad jest blisko, więc nie jest to takie standardowe.
4: Człowiek coraz częściej się zastanawia, jak może się sytuacja dalej rozwinąć.
0: Jak poinformowało dowództwo operacyjne, do incydentu doszło w czasie działań szkoleniowych w obozie królewieckim. Nasze wojsko śledziło lot maszyny i poderwało dyżur na myśliwce.
5: Czytamy to jako kolejny incydent i próba testowania gotowości naszej obrony powietrznej, ale zapewniam, że nasz system dyżurowo jest również skierowany i bacznie obserwujemy obwód królewiecki i zabezpieczamy naszą przestrzeń powietrzną.
0: Mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Są kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Usłyszeli je byli pracownicy kancelarii premiera z zarządów Beaty Szydło. Piotr M. i Anna P. byli odpowiedzialni za kontrowersyjną kampanię Sprawiedliwe Sądy. Zostali zatrzymani przez CBA i doprowadzeni do prokuratury w Rzeszowie. O szczegółach Michał Rawa.
6: Według ustaleń śledczych Piotr M. i Anna P. założyli spółkę, która na realizację kampanii Sprawiedliwe Sądy dostała ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej. Pieniądze, zdaniem śledczych, przeznaczono na cele niezgodne ze statutem fundacji, która miała promować Polskę.
7: Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy. No był to też element takiej kampanii politycznej.
6: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Nie zostali aresztowani. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej Piotr M. to komentator telewizji Republika, a Anna P. jest obecnie dyrektorką Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta.
0: Przypomnijmy, że wcześniej w tym śledztwie zatrzymani zostali Maciej Eś i Cezary J. byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Zaatakowała policjanta podczas przeszukania jej domu i za to właśnie odpowie. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty znieważenia policjanta i naruszenia jego nietykalności cielesnej. To efekt przeszukania jej mieszkania, które zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Chłystun.
8: Policjanci, którzy przeszukiwali dom kobiety w związku ze śledztwem w sprawie podżegania do zabójstwa, pierwotnie nie planowali jej zatrzymać.
9: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę, no stąd to zatrzymanie.
8: Tłumaczy prokurator Bartosz Maliszewski. Kowalski z prokuratury okręgowej w Płocku. Tymczasem odnośnie podżegania przez nią do zabójstwa osób, które dążą do skazania jej syna, śledczy zabezpieczyli podczas przeszukania istotne materiały.
9: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
8: Przypomnę, że wcześniej prokuratura prowadziła już jedno śledztwo w sprawie gróźb karalnych kierowanych przez nią, ale to postępowanie zostało umorzone. Nowe wszczęto po telewizyjnym reportażu w tej sprawie.
0: Po przesłuchaniu w sprawie ataku na policjanta 47-latka została zwolniona z policyjnego aresztu. Była małopolska kurator oświaty jest winna zniesławienia. Taki wyrok zapadł w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka zespołu szkół zawodowych numer 2 w Krakowie. Urszula Mroczek-Gula oskarżyła byłą kurator oświaty o zniesławienie i domagała się 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Barbara Nowak zarzucała jej zaniedbania w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Sąd przyznał rację skarżącej.
10: To pomówienie, którego się dopuściła pani oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu nauczyciela.
0: Mówi Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Satysfakcji z wyroku nie kryje Urszula Mroczek-Gula. Walczyłam o swoją godność, dodaje.
11: Mam nadzieję, że ten wyrok będzie takim sposobem zatrzymania byłą małopolską kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią dotyczącą mojej osoby.
0: Wyrok sądu jest nieprawomocny. Barbara Nowak może się od niego odwołać w ciągu 7 dni. Bez biletu przeszedł przez płot z drutem kolczastym i wsiadł do samolotu do Palermo. Po incydencie na wrocławskim lotnisku pojawiają się pytania o bezpieczeństwo portu lotniczego. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
12: Gdy pracownik obsługi pomagał pasażerce, 23-letni obywatel Tunezji wykorzystał moment, wmieszał się w tłum i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko wyszło na jaw przy liczeniu pasażerów. Obecnie port lotniczy prowadzi audyt, ale już zapewniają, że tą samą drogą nikt się nie przedostanie. Nieoficjalnie dowiedziałam się, że mężczyzna ma usłyszeć zarzuty.
0: Według Straży Granicznej zatrzymany przebywa w Polsce legalnie i nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków. W gabinetach pojawiają się młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, a także brak aktywności czy niezdrowa dieta. O szczegółach Dawid Olszewski.
13: Coraz częściej choroby serca dotyczą bardzo młodych osób. Według Agaty Kosobuckiej-Ozdoby ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy 20-parolatkowie trafiają już do szpitala z ostrymi incydentami wieńcowymi.
14: Przybywa nam pacjentów młodszych. To ściśle powiązane z trybem życia, jaki prowadzimy, wysokim odsetkiem nadwagi i otyłości.
13: O ciągłej trosce o zdrowie każdego dnia muszą pamiętać osoby, które cierpią na choroby sercowo naczyniowe.
15: Miałem arytmię i naciśnienie, mam stent jeden ustawiony. To jest co najmniej raz w miesiącu kontrolę u kardiologa.
13: Codzienny ruch, mniej soli i żywności wysoko przetworzonej, więcej warzyw i owoców to proste rzeczy, które mogą dobrze wpłynąć na nasze zdrowie.
0: Najnowsze badania pokazują, że ponad 18 milionów dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała. Problem dotyczy także młodych dorosłych. Co dziesiąty w wieku od 20 do 35 lat ma nadciśnienie. Ponad 4 tysiące złotych. Tyle wydaje miesięcznie przeciętny polski student. To prawie 1000 złotych więcej niż jeszcze 4 lata temu. O kosztach życia studentów Oleg Ruszkowski.
16: Najwięcej pieniędzy pochłania najem. W zależności od miasta koszt najmu pokoju wynosi średnio od 500 do 1100 zł. Według badań zaledwie co dziesiąty student mieszka w akademiku.
17: W dużych ośrodkach akademickich Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław trzeba naprawdę mieć spore zasoby finansowe, żeby wynająć indywidualnie mieszkanie albo mieszkać w mieszkaniu współdzielonym, czy nawet mieszkać w takim uczelnianym akademiku, bo te akademiki kosztują też już powyżej 600-700 zł, czasami 1000 zł.
16: Mówi dr Przemysław Barbrik ze Związku Banków Polskich. Duża część studentów decyduje się, jeżeli to możliwe, na mieszkanie z rodziną. Takie rozwiązanie zadeklarowała prawie połowa badanych.
0: Aby podreperować swój budżet, studenci często podejmują także pracę. Zatrudnienie deklaruje 2 na 3 badanych żaków. 2 złote za kilogram papryki prosto z pola. Rolnik z Sandomierza po raz kolejny ogłasza samozbiory. Jak mówi, to jego ostatnia deska ratunku przed bankructwem. W skupie za ziemniaki płacą 40 groszy, za cebulę 60, a za paprykę zaledwie 10 zł, mówi Maciej Siekiera ze Świętokrzyskich Gałkowic.
18: Idąc do sklepu na przysłowiowy warzywniak, kupujemy warzywa, parę kilogramów papryki, parę pomidorów, parę ogórków i za te warzywa płacimy 200-300 zł, a u rolnika za tą samą kwotę nieraz nie zmieścimy tego do bagażnika.
0: W sklepach ceny tej samej papryki sięgają nawet 17 zł za kilogram. Akcja samozbiorów ma pozwolić odzyskać choć część włożonych pieniędzy. Warto sobie pomóc rolnikom, no i jednocześnie własnemu budżetowi. O finał siatkarskiego Euro zagramy ze Słowenią. Polacy już awansowali do strefy medalowej, a zrobili to także Słoweńcy, którzy pokonali 3-1 Belgię. A jak kibice oceniają naszego półfinałowego rywala?
19: A i tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
20: 3-1.
21: 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza, ja w nich wierzę.
0: Tak na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. Ten mecz zostanie rozegrany w piątek. Przypomnijmy, Polacy to aktualni mistrzowie Europy. To było podsumowanie dnia w radiu Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Adam Mickiewicz. Wybrane ballady, w tym romantyczność. Adam Mickiewicz to poeta epoki romantyzmu. Był nie tylko autorem wielu wybitnych dzieł, ale także działaczem politycznym i nauczycielem akademickim. Urodził się w 1798 roku na terenach dzisiejszej Białorusi. Mieszkał tam do wczesnej młodości, potem dużo podróżował. Gdy odkryto, że działa w tajnym zgromadzeniu młodzieżowym, został karnie zesłany do Rosji. Nie przeszkodziło mu to w kontynuowaniu pisarskiej pasji. Dzięki swoim utworom Mickiewicz zyskał duże uznanie. Zaczęto zaliczać go do grona trzech wielkich wieszczów. Trójce te tworzył razem z Juliuszem Słowackim i Zygmuntem Krasińskim. Cykl ballad powstał w 1822 roku i był to debiut pisarski Mickiewicza. Napisał wtedy dwa tomy poezji, z których pierwszy stał się przełomowym dziełem w literaturze. To właśnie Mickiewicz zapoczątkował nurt romantyczny, który był oparty na zwyczajach ludowych. Po publikacji tomików i pierwszym sukcesie nie próżnował. W następnych latach wydano jego kolejne dzieła. Były to Dziady, Pan Tadeusz, Konrad Wallenrod oraz Sonety Krymskie. Gotów na odrobinę wiedzy o balladach? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, to znaczy, że możemy powoli przekazywać Ci najważniejsze fakty. Teraz poznaj niezbędne minimum. Ballady i romanse Mickiewicz napisał, będąc w Wilnie. Pierwszy tom był zbiorem 14 utworów, które traktowały o wierzeniach ludu, tradycjach i zasłyszanych legendach. Mickiewicz był zafascynowany podaniami ludowymi i obyczajami prostego człowieka, dlatego uparcie dążył do ich spisania i opublikowania. Chciał je odwzorować możliwie jak najwierniej. W swoich balladach bardzo mocno zaakcentował obecność sił nadprzyrodzonych, szczególnie w kontekście pojmowania winy i kary. Według poety nie było winy bez kary, a sprawiedliwość wymierzali umarli. Ballada jest gatunkiem literackim, który łączy w sobie cechy liryki i epiki. Pierwotnie uchodziła za utwór śpiewany. Obecnie jest utworem poetyckim napisanym stylem wierszowanym. Podzielona na strofy opowiada jedną z ludowych legend lub ważne wydarzenie historyczne. Główną rolę w balladach odgrywa jednostka, jej uczucia i emocje oraz doświadczenia życiowe. Wiersz jest pełen wyrażeń poetyckich, które mają podkreślić nastrój towarzyszący opowieści. Adam Mickiewicz nie był jedynym autorem ballad. Utwory tego typu pisali również inni znani poeci: Bolesław Leśmian, Kazimierz Tettmajer, Julian Tuwim i Leopold Staff. W kompozycji ballad nieustannie pojawiały się nowe elementy. Bohaterami niektórych byli zwykli ludzie. Z czasem znalazły się tam nawet elementy groteski. Mickiewicz stworzył wiele ballad i romansów, ale my zajmiemy się tylko wybranymi, ponieważ nie wszystkie są omawiane w szkole. Streścimy ci zatem Romantyczność, Pierwiosnek, Lilię, Powrót Taty, Świteś, Świteziankę, Panią Twardowską oraz Rybkę. Jeśli jesteś gotów, to usiądź wygodnie i dobrze się wsłuchaj. Na pewno nie będziesz się nudził, bo są to naprawdę niewiarygodne historie. Właściwe streszczenie wybranych ballad Adama Mickiewicza. Romantyczność. Rzecz dzieje się w małym miasteczku. Mieszka w nim Karusia. Dziewczyna straciła swojego ukochanego i wydaje się, że z rozpaczy postradała zmysły. Stoi na rynku i woła zmarłego. Choć pozostali mieszkańcy go nie widzą, wierzą, że jest on tam rzeczywiście obecny. Wiedzą, że Jasieniek, bo tak ma na imię ukochany, bardzo kochał Karusię za życia i na pewno by jej nie opuścił, dlatego zbierają się wokół dziewczyny, żeby ją wesprzeć. Na rynku pojawia się też starzec, ale ma on nieco inne poglądy. Nie wierzy w brednie, które opowiada ludność zamieszkała w miasteczku. Uważa, że rzekoma obecność zmarłych to jedynie zabobon i szydzi z Karusi, ale narrator jest po stronie dziewczyny. Swoją decyzję argumentuje wiarą i uczuciem, które potrafi czynić cuda. Pierwiosnek. To opowieść o kwiatku, który zwiastuje nadejście wiosny. Świadkiem naocznym narodzin pierwiostka jest narrator, który postanowił podzielić się z ludźmi tą opowieścią. Między nim a kwiatkiem dochodzi do rozmowy na temat początków czegoś nowego i niezapomnianego. Lilię. Bolesław Śmiały wydał rozkaz kary śmierci obejmujący wszystkie niewierne żony swoich żołnierzy. Jedna z żon złamała zakaz czystości i zdradziła męża, gdy ten walczył na wojnie. Ponieważ nie chciała się przyznać do tego, co zrobiła, postanowiła zabić męża i od razu go pochować. Na jego grobie zasiała lilię.
Nie wiedziała, że mąż po powrocie widział się ze swoimi braćmi, więc są oni zdziwieni jego nieobecnością w domu. Mają nadzieję, że zgubił się po drodze i dotrze lada dzień. Na niewierną żonę pada blady strach i udaje się do pustelnika po poradę. Starzec uspokaja kobietę. Przecież o jej zbrodni wie tylko mąż, a ten już nie żyje. Zresztą bracia z czasem o nim zapomną. Tak też się dzieje. Widząc, że brat nie wraca, niespodziewanie obaj proszą kobietę o rękę. Niewiasta nie umie podjąć decyzji samodzielnie, dlatego prosi braci, aby każdy z nich zaplótł wieniec. Ten, którego będzie piękniejszy, zostanie mężem. Niewierna żona nie pomyślała, że bracia zerwą lilię z grobu zabitego i stanie się nieszczęście. Gdy tylko dokonała wyboru, ziemia, na której znajdowała się pobliska cerkiew, zadrżała gwałtownie. To zamordowany małżonek przybył, aby dokonać zemsty. Nagle wszyscy zapadli się pod ziemię. Powrót taty. W jednym z miasteczek żywot wiedzie rodzina z dwojgiem dzieci. Ojciec jest kupcem, matka zaś zajmuje się domem. Martwi ją, że mąż dość długo nie wraca z dalekiej podróży i postanawia poinformować o swoich rozterkach dzieci. Mówi, że na tatę może czekać wiele niebezpieczeństw. Wymienia rozlane rzeki, zabójców oraz groźne dzikie zwierzęta i prosi o modlitwę w intencji ojca. Nakazuje dzieciom, aby udały się na wzgórze za miastem, gdyż jest tam święty obraz, który może pomóc w szczęśliwym powrocie taty do domu. Posłusznie wykonują polecenie matki i gdy docierają na miejsce, gorliwie modlą się pod obrazem. Pacierze zakłóca powóz, który należy do ojca. Radość dzieci nie ma granic, ale są to chwile ulotne, ponieważ na ich drodze staje 12 zbójców. Ich zamiarem było okraść kupca ze wszystkiego, co posiada, ale herszt bandy niespodziewanie tego zabrania. Dostrzega, że ojciec spotyka dzieci i że one gorliwie się modlą o jego bezpieczny powrót. Jest przejęty ich zachowaniem, dlatego prosi, aby odmówiły pacierze także i w jego intencji. Następnie odjeżdża, zabierając ze sobą swoich towarzyszy. Świteś. Akcja utworu rozpoczyna się sielskim opisem ciemnego boru, którego pięknem może się zachwycić każdy człowiek. W borze jest jezioro, w którego miejscu znajdował się gród litewski. Jego mieszkańców zebrano na naradę i poproszono o wsparcie w walce z carem. Zrobił to osobiście książę Mendok. Mężczyźni zgodzili się pomóc księciu, ale byli zmuszeni zostawić kobiety same. Wtedy na ich miasto napadła Ruś. Mieszkanki nie chciały się dobrowolnie oddać innym mężczyznom, więc podjęły decyzję o samobójstwie i zniszczeniu wszystkich bogactw, jakie posiadały. Z ich pomysłem nie zgadzała się córka Tuchana, która gorliwie modliła się do Boga z prośbą o wstawiennictwo w tej sprawie. Bóg spełnił jej prośbę i na miasto zesłał biel oraz miękkość. Ludzie stali się ziołami i kwiatami, gród zaś jeziorem przykuwającym uwagę. Niestety niektóre kwiaty były trujące. Wszyscy żołnierze cara doświadczyli ich mocy. Świtezianka. Dwoje młodych ludzi nad brzegiem Świtezi przysięga sobie dozgonną miłość. Chłopak obiecał dziewczynie, że nigdy jej nie zdradzi. Ponieważ ta nie wierzyła mu zbytnio, postanowiła go przetestować i zmieniła się w piękną kobietę. Chłopak nie dotrzymał danego słowa i uległ nieznajomej. Choć rozpoznał w niej swoją dziewczynę, było już za późno na przeprosiny. Świtezianka nie zamierzała mu wybaczyć. Za karę został wciągnięty przez wir i utonął w rzece. Jego duszę zaklęto w drzewie. Pani Twardowska. Niejaki pan Twardowski oddał swoją duszę diabłu w zamian za to, że będzie mógł korzystać z jego posług. W podpisanym przez niego cyrografie zawarto zasady transakcji. Diabeł zgodził się spełnić prośby Twardowskiego, ale po wszystkim bohater musi udać się do Rzymu i tam oddać się w ręce diabła. Choć bohater wyraził zgodę na proponowane warunki, to ani myślał się z nich wywiązać. Gdy po 7 latach udał się do karczmy o nazwie Rzym, diabeł zjawił się po zapłatę. Twardowski miał jeszcze wtedy 3 życzenia, o które mógł poprosić i zamierzał z nich skorzystać. Najpierw zmusił diabła, aby ten wykąpał się w święconej wodzie, a potem, aby przez rok był mężem jego żony. Twardowska wzbudziła w diable takie przerażenie, że uciekł niepocieszony przez dziurkę od klucza. Rybka. Dziewczyna, która została uwiedziona, a następnie porzucona, chce popełnić samobójstwo, topiąc się w rzece. Gdy stoi na brzegu, tylko jedna rzecz wywołuje w niej wątpliwości. Wie, że kiedy umrze, jej dziecko zostanie sierotą. Mimo tego nie rezygnuje i rzuca się w wodny wir. W tym samym czasie jej kochanek poślubia księżną i odbywa się huczne weselicho.
Przerywa je dopiero płacz dziecka, które sługa niesie i chce oddać matce. Zabiera je na brzeg rzeki, bo tam dziewczynę widziano po raz ostatni. Niestety kobieta już nie żyje, ale słysząc płacz swojego dziecka, wynurza się na powierzchnię, przyjmując postać pół kobiety, pół ryby. Sługa, widząc miłość matki do dziecka, decyduje, że będzie je tu przynosił codziennie rano i wieczorem, aby dziewczyna mogła je nakarmić. Któregoś dnia, gdy szedł w stronę rzeki, zauważył swego pana z żoną i nie mógł przejść niezauważony. Postanowił więc poczekać w pobliskich krzakach. Czekał jednak dość długo, a pan nie wracał, dlatego odważył się podejść bliżej. Na brzegu rzeki leżała odzież małżonków, ale ich samych nigdzie nie było widać. Na wodzie zaś zauważył głaz, który przypominał dwa ludzkie ciała. Dziewczyna ryba zniknęła. Prawda, że to bardzo ciekawe historie? Wspominaliśmy wcześniej, że nie będziesz się nudził. Zostań z nami, bo to jeszcze nie koniec. Omówimy dla ciebie problematykę ballad Mickiewicza i zbierzemy w całość najważniejsze fakty. Znajomość fabuły i interpretacja utworów przyda ci się, jeśli chcesz zaimponować swoim nauczycielom. No dobra, pora na podsumowanie. Adam Mickiewicz jest jednym z najbardziej znanych twórców epoki romantyzmu. Swoimi tomikami poezji, zawierającymi ballady i romanse, dokonał przełomu w polskiej literaturze. Jako pierwszy opublikował wierzenia ludowe i legendy, zasłyszane od okolicznych mieszkańców. W swoich utworach stawiał na jednostkę, jej emocje, uczucia i przeżycia. Poruszał tematy życiowe dotyczące winy, kary oraz sprawiedliwości. Zmieszał świat rzeczywisty z siłami nadprzyrodzonymi. Według zapisków autora nie było kary bez winy. Ważnym aspektem w balladach była moralność. Mickiewicz cenił wierność, dotrzymywanie danego słowa oraz szczerość uczuć. W jego balladach to zmarli wymierzali sprawiedliwość osobom fałszywym. Z tomików poezji Mickiewicza czerpali inspiracje także inni autorzy, tacy jak Leśmian, Tettmajer, a nawet Borowski. Za każdym razem dodawali do utworu nowe elementy. Pamiętasz początek opracowania, gdy wspominaliśmy o balladzie? Ballada to utwór liryczno-epicki, który został napisany stylem wierszowanym z podziałem na strofy. Narrację i fabułę ballad wzbogacono o barwne określenia poetyckie. Miały one podkreślić charakter tych utworów, nadać im odpowiedni nastrój i emocjonalność. Ich rolą było wzbudzenie ciekawości odbiorcy. Z początku ballady wyłącznie śpiewano, potem zmieniono je na krótkie utwory poetyckie. Termin ballada pochodzi z języka włoskiego, od słowa ballare, co w dosłownym tłumaczeniu jest czasownikiem tańczyć. Jak już wiesz, utwór nawiązywał do ludowych pieśni, ale gdy odkryli go pasjonaci folkloru, stał się jednym z najbardziej lubianych przez poetów gatunków. Cechą charakterystyczną ballady jest akcja skupiona na jednym wydarzeniu. Mogą być to rodzaje wierzeń, legendy lub plotki zasłyszane od okolicznych mieszkańców. Ballady romantyczne zawierają nie tylko elementy ludowe. Pełno w nich dialogów między ludźmi a zmarłymi i postaci fantastycznych. Nie są to wyłącznie zjawy i duchy. W niektórych utworach obecne są także nimfy i rusałki, a przyroda jest traktowana jako żywy bohater. Język ballady jest stylizowany na ludowy. Pełno tam gwary i mowy potocznej. Dominują także przysłowia ludowe oraz szereg złotych myśli. Autor utworu nie zawsze pełni rolę narratora, ale jest z nim utożsamiany. Mickiewicz był zafascynowany ludowością już od najmłodszych lat. Wiele opowieści słyszał od swojej piastunki i okolicznych mieszkańców. Bardzo chciał je spisać i opublikować, ponieważ nikt przed nim tego nie zrobił. Nie spodziewał się, że zapoczątkuje nową epokę. W cyklu ballad i romansów przedstawił wizję świata według człowieka romantycznego. Zdaniem Mickiewicza była to istota myśląca i samodzielnie podejmująca decyzje, ale o jej życiu bardzo często decydowały uczucia. Było to coś nowego w porównaniu do poprzedniej epoki, w której królował racjonalizm. Kierowano się wtedy wyłącznie rozumem i zmysłami, a nie jak w romantyzmie uczuciami i duszą. Nie było też tam świata duchów i zjaw tak wszechobecnych u Mickiewicza i innych autorów tej epoki. W romantyzmie wierzono, że posiadają one nadprzyrodzoną moc i mogą reagować na niesprawiedliwość w świecie rzeczywistym. Taki obraz postrzegania wykreował Mickiewicz m.in. w romantyczności. Przedstawił w niej dziewczynę, która jako jedyna widzi swojego zmarłego ukochanego. I mimo, że na jej drodze staje starzec, którego poglądy pasują do poprzedniej epoki, to i tak mieszkańcy wierzą kobiecie. Wiarę w duchy ma również narrator, który ujawnia się dopiero w połowie utworu.
Romantyczność nie jest co prawda pierwszą balladą Mickiewicza, lecz należy do tych ważniejszych. Jej fabułę postrzega się jako manifest ideowy. Balladą, którą Adam Mickiewicz zapoczątkował cały cykl, był Pierwiosnek. Obecność kwiatu, jego narodziny i kwitnienie miały być początkiem czegoś nowego. Nasz poeta nie wiedział zapewne, jak prorocze są te słowa. W utworach romantycznych duże znaczenie miała przyroda. Jest obecna niemal w każdej balladzie Mickiewicza. Ogromną rolę odegrała w Świtezi, w której najważniejsze jest jezioro będące niegdyś jednym z grodów litewskich. Bóg zamienił miasteczko w jezioro, ponieważ było ono zajęte przez wroga, a obecne tam kobiety chciały popełnić masowe samobójstwo. To nie jedyny element przyrody. Mieszkańców grodu przemieniono w trujące rośliny. Każdy, kto dotknął kwiatów, umierał. Przekonał się o tym car i jego kompanii, ponieważ to oni zaatakowali kobiety, gdy ich mężowie poszli walczyć na front. Oczywiście, jak w każdej balladzie, w tej również nie brak aspektów moralnych. Śmierć wrogich Rusinów była karą za przewinienia. Elementy przyrody są obecne również w Świteziance, choć to ballada o niewiernym kochanku i zdradzonej przez niego dziewczynie. Chłopak obiecał, że dochowa wierności, lecz złamał dane słowo i musiał ponieść karę. Został wciągnięty w wir rzeki, a jego duszę zaklęto w drzewie. Moralność w połączeniu z przyrodą pojawia się także w Rybce. Porzucona przez kochanka dziewczyna topi się w jeziorze. Pozostawia za sobą jednak dziecko, a że kocha je najmocniej na świecie, decyduje się wrócić na ziemię, przybierając postać pół kobiety, pół ryby. Nie jest to jedyny wątek w tej balladzie. Dziewczyna karze kochanka i jego nowo poślubioną żonę bardzo dotkliwie. Topi ich w jeziorze. Sceny grozy i wyrażenia poetyckie podkreślające ich charakter to częste zjawisko w balladach Mickiewicza. Znajdziesz je także w Powrocie taty, balladzie opowiadającej o kochającej się rodzinie. Herszta zbójców, którzy chcieli napaść na kupca, urzekły dzieci modlące się o szczęśliwy powrót taty do domu. Dzięki temu odstąpił od napadu. Wątki miłosne oraz moralne są w niemal wszystkich balladach. Oparcie się na nich pomoże ci zrozumieć, jaka była wizja świata romantycznego. Zgodnie z wierzeniami ludowymi rzeczywistość przenikała się wraz ze światem fantastycznym. O życiu jednostki decydowały uczucia, wiara w Boga i nadzieja na sprawiedliwość. Za winy należało ponieść karę i nie było od tego odwrotu. Natura odgrywała główną rolę. W balladach Mickiewicza nie brakuje również innych motywów. Do swoich opowieści dodawał także elementy tragizmu i groteski. Tego typu ironię widać na przykład w Pani Twardowskiej, która przestraszyła samego diabła. W obecnym świecie byłoby to traktowane jako pewnego rodzaju zabobon lub obłęd, ale w romantyzmie było postrzegane jako wyższy stopień wtajemniczenia, no coś, czego nie mogli dostrzec zwyczajni ludzie. Cały cykl ballad i romansów stworzony przez Mickiewicza został potraktowany jako osobisty manifest wyrażający przekonania autora. Jednym słowem, Mickiewicz spisał i opublikował to, w co sam po części wierzył. Uważał, że można nawiązać kontakt z istotami pozaziemskimi, jeśli człowiek się na to otworzy. Współistnienie i połączenie realizmu z fantastyką było zupełnie odmienne od teorii klasycznych. Ballad Mickiewicza nigdy nie przeniesiono na ekrany, ale były powielane przez rzesze autorów z późniejszych epok. Nie możemy ci zatem polecić nic, co mógłbyś obejrzeć. Jeśli jednak dysponujesz czasem i masz chęć na odrobinę historii, możesz odwiedzić jedno z muzeów poświęconych jego pamięci. Takie miejsce znajduje się w Warszawie na rynku Starego Miasta. To Muzeum Literatury, które upamiętnia nie tylko Mickiewicza, ale również innych poetów i artystów. Jeśli chcesz zabłysnąć wiedzą przed swoim nauczycielem, możesz spróbować zapamiętać najważniejsze cechy kompozycyjne ballad. Na pewno ci się to przyda na niejednym sprawdzianie. Poza tym Mickiewicz miał na swoim koncie wiele innych, równie popularnych dzieł i byłoby wspaniale, gdybyś zdołał zapamiętać ich tytuły. Bardzo ciekawą historią jest poemat pod tytułem Konrad Wallenrod, w którym nasz poeta relacjonuje życie jednej z ważnych postaci historycznych. Mickiewicz bardzo lubił dodawać swoim utworom pikanterii i nieco tajemniczości. Wallenrod to kolejne takie dzieło, gdzie czytelnik jest trzymany w niewiedzy, dopóki nie dotrwa do końca opowieści. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo ci je polecamy, bo jest to naprawdę ciekawa historia. Jej opracowanie także dla ciebie przygotowaliśmy. Trochę głupio byłoby nie znać pana Tadeusza, który jest chyba najbardziej znanym dziełem Mickiewicza.
utwór zekranizowano jest z pewnością dużym ułatwieniem, bo przebrnięcie przez całą książkę dla wielu jest drogą przez mękę. Nie znaczy to, że chcemy cię zniechęcić do przeczytania całości. Mimo trudności naprawdę warto. Film możesz obejrzeć na osłodę długich wieczorów z książką. To już koniec naszego opracowania i mamy nadzieję, że jesteś zadowolony z podanych tutaj informacji. Poleć je swoim rówieśnikom. Oni też są w potrzebie i na pewno będą ci wdzięczni za to, że jesteś taki koleżeński. Polecamy ci również przeczytanie tomików w całości. Ballady Mickiewicza to dość krótkie utwory, więc możesz poświęcić na nie niedużo czasu. Kto wie, może dostrzeżesz szczegóły, o których ci nie powiedzieliśmy i zabłyśniesz jeszcze większą wiedzą niż dotychczas. Tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Smakosze napojów alkoholowych mogą czuć się zaniepokojeni. Z kręgów władzy płyną sygnały takie, że alkohol jest zbyt tani i zbyt łatwo dostępny.
2: Czy pan jest za tym, żeby alkohol był droższy w Polsce?
3: Nie.
2: Żeby droższe piwo, droższa wódka była?
3: Lepiej nie. Lepiej niech będzie tańszy.
4: Powinien być tak drogi, że nie można go by było kupić. Wtedy by byli ludzie szczęśliwi.
5: Jeżeli podniosą cenę na alkohol, to gwarantuję panu, że w tym miejscu, gdzie stoimy, będzie tyle do kupienia chlania, że coś nie dzieje. No.
2: A tutaj na bazarze.
5: Będzie więcej alkoholu niż warzyw.
6: Owoc zakazany jeszcze bardziej smakuje.
7: Ten, kto pije, będzie pił.
8: Nastoletnie dzieci piją po 13, po 14 lat. Trzeba z tym skończyć.
9: Ile leczenie alkoholików kosztuje?
10: Jest pijaństwo pełno. Biją się, piją panie tu. Dziś wyjątkowo jest naprawdę tak, że nie ma ich, bo śpią jeszcze.
11: Proszę pana, alkohol to jest dla mądrych ludzi, a dla głupich powinien być bardzo drogi.
12: Pić trzeba umieć też, no. To
13: wszystko jest dla ludzi, ale z głową po pierwsze.
12: Dla mądrych ludzi, jak to powiedział Pudzian.
1: No, takie między innymi złote rady dziś w Co ludzie powiedzą. Złote rady pana Pudziana. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: W Ministerstwie Zdrowia trwają analizy zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. No, ten pomysł popiera ministerka zdrowia Izabela Leszczyna. Będę do niego przekonywać koleżanki i kolegów z rządu, tak powiedziała pani ministerka. Tymczasem Senat zajmie się petycją Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich, który żąda ustanowienia minimalnych cen alkoholu w Polsce. Ceny alkoholu miałyby poszybować w górę. Chcielibyśmy, żeby pół litra wódki kosztowało co najmniej 40 zł, piwo około 10 zł, wino około 20 zł, powiedział prezes związku Bogdan Urban. Co na to Polacy?
2: Żeby droższe piwo, droższa wódka była...
3: Lepiej nie, lepiej niech będzie tańsze. Żeby nie pili spirytusu z karnistru sprowadzanego na lotniska.
2: A, to lepiej, żeby był tańszy w sklepie, niż żeby pić jakieś wynalazki, tak?
3: Wynalazki, tak, o to chodzi.
14: Wynalazków umierają. Dwusetka powinna kosztować 10 zł, nie 15.
2: No ale to ma być jeszcze drożej teraz, żeby pół litra alkoholu, żeby 30 zł co najmniej butelka na przykład wódki kosztowała, takie jest.
14: To jest bardzo w złym kierunku. W złym kierunku rząd po prostu idzie, no. W złym kierunku. Papierosy powinny być tańsze i alkohol, żeby ludzie nie kupowali po melinach, tytoniu, tanich tamto.
2: To nie wiadomo, co to jest, nie?
14: Tak, żeby nie kupowali ludzie trucizny po prostu. Bo żywotność Polaków się zmniejsza i brakuje ludzi do pracy.
2: No ale tu niektórzy mówią, że jak tak dużo tej wódki piją, nawet tej legalnej, to i też się ta żywotność zmniejsza, bo alkohol też wyniszcza przecież organizm i w ogóle.
14: Polecałbym nie pić, bo po prostu ja byłem abstynencem całe życie i niepalącym.
2: Tak. Cały czas? Nie pije pan? Nie pali?
14: Nie, żyję 74 lata.
2: No ale to pan tu jest takim dobrym przykładem, że można przeżyć życie i...
14: Można żyć bez papierosów i bez alkoholu.
2: O, teraz są takie pomysły, żeby droższy alkohol był, bo za tani jest.
4: Tak jest. Proszę pana, powinien być tak drogi, że nie można go by było kupić. Wtedy by byli ludzie szczęśliwi.
2: To po ile powinna być wódka, butelka?
4: A co najmniej 50.
2: 50 zł? No ostatnio po 10 zł butelkę wódki można było kupić w dyskontach teraz, bo oni tam rywalizowały ze sobą sklepy.
4: No nie widzi pan, co się dzieje, jak ludzie piją? Awantury, to tamto. No jest nie do pomyślenia. Ja sam raz na jakiś czas wypiję, ale to nie jest dobre.
2: Pani, jak uważacie, powinien być droższy alkohol w Polsce, zbyt za tani jest?
11: Proszę pana, alkohol to jest dla mądrych ludzi, a dla głupich powinien być bardzo drogi. Ale tyle mojego.
2: Ale to co, że jak ktoś podchodzi i mówi, że tu przedstawia, że mądry, to wtedy tańszy dla niego.
11: Każdy sam według siebie ocenia.
2: Pomysł taki, żeby wódka była droższa i piwo.
12: Nie, wódka już za droga jest.
2: No bo właśnie, że jest zbyt tania tak nowa władza. Tak.
12: Gdzie? No nie. Nie, nie w tą stronę idzie.
2: Bo jest petycja taka w Senacie właśnie, żeby minimalne ceny ustanowić piwa, wódki, że piwo tam co najmniej 4 zł, no to różnie, bo to jeszcze nie wiadomo na jakim poziomie ustanowią to, ale żeby piwo 4 zł kosztowało co najmniej, wódka ze 30 zł co najmniej.
13: Nie, za dużo. Za dużo. No. Picie to jest życie, trzeba pić, żeby żyć.
2: A pan ma w ogóle 18 lat?
13: Oczywiście.
12: Pić trzeba umieć też, no. Dać komuś byle co do ręki, to każdy może się okaleczyć, byle czym już.
13: Trzeba z głową, wszystko z głową i tyle. Wszystko jest dla ludzi, ale z głową po pierwsze.
12: Dla mądrych ludzi, jak to powiedział Budzion. Powiedział, alkohol jest dla ludzi, Maryśka jest dla ludzi, ale dla mądrych ludzi.
2: No to też z taką panią rozmawialiśmy, to też tak mówiła właśnie.
12: No.
1: Stosunek do napojów wyskokowych, no w jakże piękny sposób łączy Polaków, wydawać by się mogło, w poprzek podziałów, no bo młodzi mężczyźni zgadzają się z emerytką, emerytka zgadza się w pełni z panem Pudzianem, piękna sprawa. Wszyscy zgadzają się ze wszystkimi, chociaż teraz będzie taki mężczyzna, który no nie zgadza się. Bardzo mu się nie podoba majstrowanie przy cenach oraz przy dostępności alkoholu.
0: Co ludzie powiedzą?
2: Czy pan jest za tym, żeby alkohol był droższy w Polsce?
7: Nie, nie, nie, dlatego że powstaną mety.
2: No bo władza tak chciałaby, żeby były minimalne ceny piwa, wódki. W Senacie teraz taka
7: ale
2: petycja będzie rozpatrzona.
7: Ale to nie może być minimalne. Ten, kto pije, będzie pił. I cena nie gra roli. Mhm.
2: Jest jeszcze pomysł, żeby to pani ministerka zdrowia chce, żeby na stacjach benzynowych, żeby nie było alkoholu.
7: Nie było alkoholu, ja to słyszałem.
2: No i co pan?
7: Ale uważam, że to nie ma... Alkohol musi być normalnie do tego, bo powstaną mety. Powstaną mety,
2: a teraz nie ma met? Gdzieś...
7: Nie, no nie, nie słyszałem o metach. Ja nie kupuję alkoholu na metach. Mhm. Ja kupuję normalnie w sklepie. Tylko pan Kaczyński wykombinował, że setki mają być drogie i dwusetki.
2: No tak, te małpki.
7: Ale to nie zmienia podejścia picia. Pije się tak samo, tylko po prostu ten, kto pije, musi więcej wydać na ten, no niestety.
2: Ale jakby zakaz na stacjach benzynowych wprowadzić minimalną cenę, to może mniej by pili Polacy.
7: Nie. To się nie da tak.
2: No to jak?
7: Co zrobić? Nic nie zrobić. Każdy jest wolnym człowiekiem. Zakazy nic nie pomogą. Polak potrafi.
2: Tak, bo Polak jak słyszy, że coś jest zakazane, to jeszcze chętniej tam...
7: Jeszcze chętniej tam grzebie.
2: Pytam, czy alkohol jest zbyt tani w Polsce? Teraz nowa władza pracuje nad tym, żeby był droższy.
15: Ja nie piję. Pan się spyta kolegi. On pije.
2: Ale właśnie, czy powinien być droższy alkohol? To po pierwsze, a po drugie zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, czy powinien być wprowadzony?
15: Nie powinien być, bo owoc zakazany jeszcze bardziej smakuje. W Niemczech wszędzie alkohol się sprzedaje normalnie, nie ma zakazu picia na ulicy, nie ma i nie ma bałaganu i tak dalej. Nie ma takiego czegoś jak u nas.
2: Ale w Skandynawii tam trudno kupić alkohol, rzeczywiście tam są tylko jakieś...
15: Robią tak jak robią, ale to ich jest sprawa i ich przepisy i zasady, ale uważam, że tak nie powinno być. W cywilizowanych krajach dlaczego? Ten, kto chce, to będzie pił, ten, kto nie chce, to nie będzie pił. I koniec, kropka.
2: Nowa władza wprowadzi takie zakazy, to Polacy obalą rząd. Może tak być.
15: Daj pan spokój z tą władzą. Ja jak pan rząd widzę Tuska, to bym telewizor za okno.
2: Ale pan akurat nie pije, to nie z tego powodu, że...
15: Ale piłem całe życie, a teraz nie piję.
2: Ale to nie z tego powodu, że tu z alkoholem majstrują, tylko tam jakieś inne ma pan powody, rozumiem. No
16: tak. To ja panu powiem o alkoholu tak. Weźcie państwo polskie, przykład skandynawskich krajów i baltyckich krajów. Ja byłem u ciebie w rodzinie. Tam sprzedają od 11 do 18. Nie ma absolutnie alkoholowych sklepów 24 godziny na dobę. Byłem w swoim rodzinnym mieście. 15 minut przed 10, jak chciałam wziąć piwo, ja po prostu eksperymentowałam, rozumie pan? Wziąć przed 10 to piwo, to on poszedł. Przepraszam bardzo, proszę pani położyć. My przedajemy o 10 godziny. I nie wiedziałam, co tam w tym miasteczku, oczywiście, ludzie kupowali wcześniej.
2: To w jakim kraju to jest?
16: Litwa.
2: W Litwie, na Litwie. No. No.
16: Baltijskie kraje mają zastrzeżenie.
2: Powinna być droższa wódka, piwo powinno być...
17: Przede wszystkim powinno być transparentne to, co się robi z tą nadwyżką między ceną właściwą a...
2: O akcyzę chodzi, tak? Że...
17: Nie tylko, bo pan wie, że alkohol kosztuje grosze produkcja.
2: Tak, oczywiście.
17: A to jest polityka cenowa, więc a ona jest nietransparentna i jak pan wie, wszystkie pieniądze zostały prawie zmarnowane.
2: Tak, bo tam powinno jakiś, na jakiś dobry cel iść.
17: No. Ludzie, nie, na leczenie alkoholizmu mi się wydaje, bo w tym celu był ustanowiony przecież ten fundusz. Przede wszystkim powinno być uzasadnienie cen, a nie inaczej, żeby ludzie zrozumieli, dlaczego jest taka, a nie inna cena.
2: No uzasadnienie jest takie, żeby nie, mniej nie, ludzie tak, pili, jak
17: nie,
2: będzie
17: jest
2: droższe.
17: To tak jak pan, ja panu powiem jako żona, niech pan przyjdzie szybko do domu, bo ja tak chcę. To nie jest powód. Trzeba dobrze ludziom uzasadnić, dlaczego się podnosi, ale jednocześnie z tym alkoholizmem walczyć.
2: Aha, czyli jakieś takie bardziej wychodzić z jakimiś kampaniami informacyjnymi.
17: Były programy były, tylko nic z tego nie wyszło.
2: Chodzi o to, żeby teraz droższy był alkohol, żeby minimalne ceny wprowadzić. Senat pracuje nad taką petycją.
18: Kto miał pić, to i tak pić będzie. A? Bez względu na cenę. Polacy nie mają umiarkowania. Nie mają umiarkowania. No nie
2: myśli
18: mają.
2: Pani, że da się tak Polaków jakoś nie, trochę ja uważam, zmusić, że... naprowadzić, żeby tak...
18: Uważam, że kto miał pić, to pić będzie. Wie pan, pamiętam czasy stanu wojennego, gdzie mieszkałam na Śródmieściu, gdzie, proszę pana, nie było sklepów nocnych, nie było Żabek, nie było Biedronek, prawda? I jeżeli ktoś chciał się napić, to szedł na plac Zbawiciela i tam były pochowane w murach. Od jak, bloków.
2: Jak to w górach?
18: No tak, no bo sklepy nie było sklepów nocnych.
2: A to jak się uiszczało opłatę?
18: To znaczy ludzie, którzy mieli ochotę się napić, to wiedzieli kto, gdzie sprzedaje bokiem. Ludzie chodzili po Melinach na Marszałkowskiej, po mieszkaniach i tam byli dystrybutorzy alkoholu. No.
2: Ale w tych murach to co pani mówi, że w murach?
18: Trzymali dla klientów, trzymali alkohol, trzymali. Jak ktoś chciał kupić sklep zamknięty, to się szło na plac Zbawiciela. Stał pan, mówiło się co się chce.
2: Że w bramie stał taki, tak? No,
18: nie pamiętam tych czasów.
2: No ja to tak nie bardzo. Bo to,
18: no, ja
2: tak.
18: Pamiętam.
2: Ja to taki byłem, wie pani, bąbel taki mały, no. to jeszcze no, wtedy nie używałem, wie pani, takich chyba, rzeczy w ogóle.
18: Chyba nie bardzo.
19: Może akcyza powinna być wyższa.
2: No, to w związku z tym, żeby był droższy alkohol właśnie, tak.
19: No tak.
2: A jakby tak wódka była po 40 zł co najmniej, a piwo po, nie wiem, 5 powiedzmy, to wytrzyma pan?
19: Mi się wydaje, że piwo powinno być droższe, bo coraz częściej młodzież sięga. No tak. Dla nich to jest tańsze niż bilet na autobus, więc ten niskoprocentowy powinien być droższy.
2: A zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych? To też jest taki pomysł minister.
19: Bardziej w Sejmie.
2: A, bo pan tutaj nawiązuje do tej sytuacji, co tam śpiewali.
19: Tak, chociaż z drugiej strony to ostatnio. Można sobie przynieść swój, wiadomo, nie? Ale...
2: Słyszał pan, taka ta impreza w Sejmie ostatnio była tam... O Grzegorzu Braunie
19: śpiewa. W hotelu sejmowym. Słyszałem. Poseł też człowiek.
1: No takie właśnie nagranie z hotelu sejmowego krążyło ostatnio po internecie. Posłuchajcie.

0: dobrze, słychać, że ci posłowie akurat mieli nieograniczony dostęp do alkoholu, no a Polakom chcą ograniczać politycy ten dostęp. Na usprawiedliwienie można dodać, że to urzędnicy Ministerstwa Zdrowia pracują nad tym zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, a niebawem senatorowie się pochylą nad tymi wyższymi cenami alkoholu, więc posłowie na razie nie mają z tym nic wspólnego. No a teraz Polacy, którzy nie piją, bardzo cenny głos ludzi niepijących w tej sprawie.
1: Ja się za tym podpisuję, bo ja nie piję. Nie palę, nie piję, to mogą być w horrendalnych cenach i papierosy, i wódka. Dla mnie przynajmniej.
2: Dla pana, a jak ktoś pije i...
1: A no to wiadomo, że wtedy on będzie się krzywdził. No ale to jak ma nałóg, jak chce pić, niech płaci, moim zdaniem. Tak.
2: A to ile powinna butelka wódki kosztować?
1: Tak, moim zdaniem jak za komuny. Za komuny pamiętam, byłem mały, jak wujo pracował i to ciężko za flaszkę dziennie. Za flaszkę wódki, gdzie takie były ceny za komuny. I na kartki była wódka, to wtedy się no, ogromne pieniądze brało. Pamiętam ja jeszcze, na kartki miałem, to przychodziły pijaczki, to 400 zł czy 40, ale to były duże pieniądze, cholerne.
2: Ale to co, to jak teraz jest powiedzmy dniówka 200 zł, to co, butelka wódki 200 zł powinna kosztować?
1: Może nie aż tak. No.
2: Podwyższe ceny na alkohol, na piwo, na wódkę, żeby drożej było. Czy to dobry pomysł?
3: Dobry. U nas rzeczywiście dużo się spożywa alkoholu.
2: No i żeby zakaz na stacjach benzynowych wprowadzić.
3: Szczególnie, bo stacja benzynowa jest tankowania paliwa, a nie od tankowania innych procentów. No właśnie.
2: Aha. No. A pan się zgadza z tym, żeby trochę powalczyć z tym tematem?
4: Jest to, że tak. Pewnie, że tak. Ja nie piję już do 14 lat. I tak samo. I to akurat mogę powiedzieć, że ode mnie na osiedlu już połowa ludzi nie żyje przez alkohol. Których znałem. Sytuacja jest na osiedlu, że dzieciaki potrafią do dorosłych przekabacić, dają im pieniądze i kupują alkohol. To nawet nastoletnie dzieci piją po 13, po 14 lat. Trzeba z tym skończyć.
3: Ile leczenie alkoholików kosztuje? No. No właśnie. To lepiej na zdrowie wydać, a nie na leki czy coś. Tam barskość wątroby. Ile tych ludzi umiera? A ta bezdomność to skąd się bierze? No właśnie z alkoholizmu.
4: Już 14 lat nie piję i dla mnie alkohol może nie istnieć. Serio, naprawdę. Swoje przeżyłem i nie życzę tego, co ja przeżyłem z alkoholem. Ja też nie mogłem dnia pomyśleć o tym, żeby się nie napić. Do takiego stopnia, że nawet już tak miałem, tak akurat piłem, że kolega mi pomagał napić. Już nie byłem w stanie. Bo nie byłem w stanie puszki utrzymać. Naprawdę.
2: Duża rzecz, że się panu udało. 14 lat pan nie pije,
4: ale
2: tak?
4: Ale to sam z siebie.
2: Dał pan radę.
4: Ja byłem lewą nogą już w grobie. Już to sam to czułem. Naprawdę. Czułem to, już organizm mi po prostu już powiedział koniec i jak nie skończysz, to będzie koniec. I mówię, straciłem wielu kolegów, którzy raczej w tym czasie, co ja z nimi piłem, to już ich nie ma. Już nie ma. I to młodzi ludzie, po 40 lat, po 30 parę. Już ich nie ma na tym świecie.
5: Co ludzie powiedzą?
0: Nieopodal hali Mirowskiej ja spotkałem taką seniorkę, która handlowała drobnym asortymentem. No i ona w taki bardzo obrazowy sposób opowiedziała, co tam się dzieje, jak to ludzie dostają małpiego rozumu po tych napojach wyskokowych, napojach zawierających procenty. Posłuchajcie.
6: Pan powinien być jak najdroższy, jest dużo pijany. Biedny kupi alkohol, bogaty to ma. Ale pijaków jest pełno i wypadków pełno. No i złodziei na alkohol pełno, bo kradną wszystko, co się da.
2: Po ile powinna być butelka wódki?
6: Butelka wódki chociaż 50 zł. No.
2: 10 zł?
6: Tak, bo kosztuje 27.
2: No a to były teraz promocje, że i po 10 zł kosztowała butelka?
6: Nie, to by było dużo pijaków, ho, ho, ho. Nie ma co, powinien być jak najwięcej. Jest pijaństwo pełno, biją się, piją, panie, tu. Dziś wyjątkowo jest naprawdę tak, że nie ma ich, bo śpią jeszcze, pogoda tak, ale tak czy nie?
2: Południe śpią?
6: No tak, śpią prawie do wieczora. A potem przyjdą tu na pieniądze zbierać, na samochody. No.
2: Czyli co, zlikwidować alkohol?
6: Zlikwidować to nie, ale bo są uroczystości, śluby, chrzty, wesela, no. To powinien być, ale to takie wyjątkowe dla takich ludzi podrzędnych to absolutnie nie. Jak najdroższy, no.
2: to dochody mamy za wysokie w porównaniu do ceny alkoholu i za dużo tego alkoholu Polacy piją.
7: Ale to pan Tusk wymyślił obecnie, czy jego rząd, jego ekipa?
2: Nie, to na razie w Senacie są takie prace, nad petycją stowarzyszenia tam abstynentów.
7: To ja panu powiem jedno, jeżeli alkohol będzie drożał, no to powstaje znowu szara strefa. Już jest szara strefa w tej baterii. Alkoholu nielegalnego jest tyle na rynku, myślę, że więcej niż legalnego, także... Jestem przekonany, bo sam kupuję, także jestem przekonany. Jest bimbru tyle na rynku, sprowadzanego, krajowego, że...
2: Zdrowe to jest, w sensie w porównaniu to...
7: Myślę, że bimber, który ja kupuję z Podlasia, jest znacznie zdrowszy od wódki, nawet markowej polskiej. To jest bimber robiony z dobrych składników, nie z byle czego. Nie upija, nie uwala, mimo że ma 90%.
2: Jak to nie upija?
7: Nie upija, to trzeba umieć pić po prostu bimber. Nie?
2: Tak
7: nie,
2: na parsteczkę.
7: Na parsteczkę, tak 20, takie 30 maksymalnie, nie? To co jakiś czas. Także jeżeli podniosą ceny na alkohol, to gwarantuję panu, że w tym miejscu, gdzie stoimy, będzie tyle do kupienia chlania, że coś nie dzieje. Nie?
2: A tutaj na bazarze?
7: Na bazarze w ogóle, ogólnie, na całej, na hali Mirowskiej i na wszystkich pozostałych tak warszawskich bazarach. Będzie więcej alkoholu niż warzyw. To jest tak jak prohibicja. To dokładnie tak samo zadziała. Zrobią akcyzę na 100%, czyli ile teraz kosztuje litr wódki? 30 zł?
2: No tak.
7: Takie przyzwoitej wódki.
2: Pół litra.
7: Pół litra, 30 zł.
2: Tak.
7: Jak zrobią powiedzmy na 55, no to tutaj będzie za 30 zł chodziło takie cudo, że to się nie dzieje.
2: A tutaj, no rzeczywiście, tu mamy różne.
7: No mamy tu różności. No.
2: Artykuły spożywcze akurat, alkoholu na razie nie widzę.
7: To będzie podkładka, to będzie pokrywka, w garkach będzie naprawdę dopiero substancja.
0: Czyli i tak źle, i tak niedobrze. Trudny temat. No co, no dobrej majówki wam życzę. Uważajcie na siebie. Adam Feder i do usłyszenia.
5: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

już te survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. A rozpoczynamy od zdecydowanych i mocnych słów w ONZ-cie. Prezydent Karol Nawrocki wystąpił podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego. Mówił o imperialnej polityce Kremla i podkreślał, że to nie my dążymy do konfrontacji. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie na Ukrainie i działaniach Rosji.
1: Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
0: Prezydent podkreślał także rozwój Polski, która weszła w skład grupy G20.
1: Teraz czas, aby w G20 wybrzmiał także głos Europy Środkowej, dotychczas nieobecny na tym forum. Regionu dynamicznie się rozwijającego i mającego nieco inną perspektywę oraz doświadczenia od swoich zachodnich przyjaciół. Polska będzie głosem tego regionu.
0: Wcześniej głos zabrał prezydent Zełenski. Podkreślał, że Rosja zagraża nie tylko Ukrainie. Ostrzegał, że Moskwa wywiera presję także na inne państwa, w tym Polskę i kraje bałtyckie. Jak przekonywał, żeby ograniczyć możliwości Rosji prowadzenia wojny, trzeba uderzyć w jej zdolność do finansowania i produkcji uzbrojenia. Jak mówił, temu właśnie służą ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie i inne ważne obiekty. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo trudna, ale w odpowiedzi nie będziemy mieli innego wyboru, jak sprawić, by była bolesna również dla Rosji. I właśnie dlatego mówimy, że przed zimą potrzebne są działania eskalacyjne. Before winter. A podczas wtorkowej rozmowy z Donaldem Trumpem, Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina jest gotowa do zawarcia rozejmu energetycznego. Stany mają negocjować z obiema stronami o ewentualnym zawarciu takiego porozumienia. W ostrych słowach do szefa rosyjskiej dyplomacji w ONZ-cie zwrócił się szef polskiego MSZ-u. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Mówi Radosław Sikorski. W każdej chwili możecie zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Przestańcie narażać Europę i świat na dalsze niebezpieczeństwo. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał nowe informacje o planowanej stałej bazie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jak mówił, Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Stała baza była jednym z tematów rozmów.
2: Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
0: Mówi szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Jak przekazał, rozmowa dotyczyła też m.in. inwestycji amerykańskich w Polsce. Bez paniki, ale z niepokojem. Tak mieszkańcy Braniewa przyjęli informację o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjski śmigłowiec Mi-8 po godzinie 11 nadleciał znad Zatoki Gdańskiej. Maszyna spędziła po polskiej stronie 42 sekundy. Jak mówią nam mieszkańcy Braniewa, dziś nie odczuli bezpośredniego zagrożenia. Przyznają jednak, że mieszkanie tak blisko granicy wpływa na ich codzienność.
3: Ja czuję lęk. Dzieci czują lęk. Młodzież.
4: Nie odczuwam takiego strachu, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo niebezpieczne, co się dzieje.
3: Czujemy się zagrożeni, dlatego że nasz sąsiad jest blisko, więc nie jest to takie standardowe.
5: Człowiek coraz częściej się zastanawia, jak może się sytuacja dalej rozwinąć.
0: Jak poinformowało dowództwo operacyjne, do incydentu doszło w czasie działań szkoleniowych w obozie królewieckim. Nasze wojsko śledziło lot maszyny i poderwało dyżurne myśliwce.
6: Czytamy to jako kolejny incydent i próba testowania gotowości naszej obrony powietrznej, ale zapewniam, że nasz system dyżurowo jest również skierowany i bacznie obserwujemy obwód królewiecki i zabezpieczamy naszą przestrzeń powietrzną.
0: Mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Są kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Usłyszeli je byli pracownicy kancelarii premiera zarządów Beaty Szydło. Piotr M. i Anna P. byli odpowiedzialni za kontrowersyjną kampanię Sprawiedliwe Sądy. Zostali zatrzymani przez CBA i doprowadzeni do prokuratury w Rzeszowie. O szczegółach Michał Rawa.
7: Według ustaleń śledczych Piotr M. i Anna P. założyli spółkę, która na realizację kampanii Sprawiedliwe Sądy dostała ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej. Pieniądze, zdaniem śledczych, przeznaczono na cele niezgodne ze statutem fundacji, która miała promować Polskę.
8: Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy. No był to też element takiej kampanii politycznej.
7: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Nie zostali aresztowani. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej Piotr M. to komentator telewizji Republika, a Anna P. jest obecnie dyrektorką Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta.
0: Przypomnijmy, że wcześniej w tym śledztwie zatrzymani zostali Maciej Eś i Cezary J. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Zaatakowała policjanta podczas przeszukania jej domu i za to właśnie odpowie. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty znieważenia policjanta i naruszenia jego nietykalności cielesnej. To efekt przeszukania jej mieszkania, które zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Chłystun.
9: Policjanci, którzy przeszukiwali dom kobiety w związku ze śledztwem w sprawie podżegania do zabójstwa, pierwotnie nie planowali jej zatrzymać.
10: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę, no stąd to zatrzymanie.
9: Tłumaczy prokurator Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Tymczasem odnośnie podżegania przez nią do zabójstwa osób, które dążą do skazania jej syna, śledczy zabezpieczyli podczas przeszukania istotne materiały.
10: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
9: Przypomnę, że wcześniej prokuratura prowadziła już jedno śledztwo w sprawie gróźb karalnych kierowanych przez nią, ale to postępowanie zostało umorzone. Nowe wszczęto po telewizyjnym reportażu w tej sprawie.
0: Po przesłuchaniu w sprawie ataku na policjanta 47-latka została zwolniona z policyjnego aresztu. Była małopolska kurator oświaty jest winna zniesławienia. Taki wyrok zapadł w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka zespołu szkół zawodowych numer 2 w Krakowie. Urszula Mroczek-Gula oskarżyła byłą kurator oświaty o zniesławienie i domagała się 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Barbara Nowak zarzucała jej zaniedbania w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Sąd przyznał rację skarżącej.
11: To pomówienie, którego się dopuściła pani oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu nauczyciela.
0: Mówi Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Satysfakcji z wyroku nie kryje Urszula Mroczek-Gula. Walczyłam o swoją godność, dodaje.
12: Mam nadzieję, że ten wyrok będzie takim sposobem zatrzymania byłą małopolską kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią dotyczącą mojej osoby.
0: Wyrok sądu jest nieprawomocny. Barbara Nowak może się od niego odwołać w ciągu 7 dni. Bez biletu przeszedł przez płot z drutem kolczastym i wsiadł do samolotu do Palermo. Po incydencie na wrocławskim lotnisku pojawiają się pytania o bezpieczeństwo portu lotniczego. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
13: Gdy pracownik obsługi pomagał pasażerce, 23-letni obywatel Tunezji wykorzystał moment, wmieszał się w tłum i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko wyszło na jaw przy liczeniu pasażerów. Obecnie port lotniczy prowadzi audyt, ale już zapewniają, że tą samą drogą nikt się nie przedostanie. Nieoficjalnie dowiedziałam się, że mężczyzna ma usłyszeć zarzuty.
0: Według Straży Granicznej zatrzymany przebywa w Polsce legalnie i nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków. W gabinetach pojawiają się młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, a także brak aktywności czy niezdrowa dieta. O szczegółach Dawid Olszewski.
14: Coraz częściej choroby serca dotyczą bardzo młodych osób. Według Agaty Kosobuckiej Ozdoby ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy 20-parolatkowie trafiają już do szpitala z ostrymi incydentami wieńcowymi.
15: Przybywa nam pacjentów młodszych. To ściśle powiązane z trybem życia, jaki prowadzimy, wysokim odsetkiem nadwagi i otyłości.
14: O ciągłej trosce o zdrowie każdego dnia muszą pamiętać osoby, które cierpią na choroby sercowo naczyniowe.
16: Miałem arytmię i naciśnienie, mam stent jeden ustawiony. To jest co najmniej raz w miesiącu kontrolę u kardiologa.
14: Codzienny ruch, mniej soli i żywności wysoko przetworzonej, więcej warzyw i owoców to proste rzeczy, które mogą dobrze wpłynąć na nasze zdrowie.
0: Najnowsze badania pokazują, że ponad 18 milionów dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała. Problem dotyczy także młodych dorosłych. Co dziesiąty w wieku od 20 do 35 lat ma nadciśnienie. Ponad 4000 zł. Tyle wydaje miesięcznie przeciętny polski student. To prawie 1000 zł więcej niż jeszcze 4 lata temu. O kosztach życia studentów Oleg Ruszkowski.
17: Najwięcej pieniędzy pochłania najem. W zależności od miasta koszt najmu pokoju wynosi średnio od 500 do 1100 zł. Według badań zaledwie co 10 student mieszka w akademiku.
18: W dużych ośrodkach akademickich Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław trzeba naprawdę mieć spore zasoby finansowe, żeby wynająć indywidualnie mieszkanie albo mieszkać w mieszkaniu współdzielonym, czy nawet mieszkać w takim uczelnianym akademiku, bo te akademiki kosztują też już powyżej 600-700 zł, czasami 1000 zł.
17: Mówi dr Przemysław Barbrik ze Związku Banków Polskich. Duża część studentów decyduje się, jeżeli to możliwe, na mieszkanie z rodziną. Takie rozwiązanie zadeklarowała prawie połowa badanych.
0: Aby podreperować swój budżet, studenci często podejmują także pracę. Zatrudnienie deklaruje 2 na 3 badanych Żaków. 2 złote za kilogram papryki prosto z pola. Rolnik z Podsandomierza po raz kolejny ogłasza samozbiory. Jak mówi, to jego ostatnia deska ratunku przed bankructwem. W skupie za ziemniaki płacą 40 groszy, za cebulę 60, a za paprykę zaledwie 10 zł, mówi Maciej Siekiera ze Świętokrzyskich Gałkowic.
19: Idąc do sklepu na przysłowiowy warzywniak, kupujemy warzywa, parę kilogramów papryki, parę pomidorów, parę ogórków i za te warzywa płacimy 200-300 zł, a u rolnika za tą samą kwotę nieraz nie zmieścimy tego do bagażnika.
0: W sklepach ceny tej samej papryki sięgają nawet 17 zł za kilogram. Akcja samozbiorów ma pozwolić odzyskać choć część włożonych pieniędzy. Warto sobie pomóc rolnikom, no i jednocześnie własnemu budżetowi. O finał siatkarskiego Euro zagramy ze Słowenią. Polacy już awansowali do strefy medalowej, a zrobili to także Słoweńcy, którzy pokonali 3-1 Belgię. A jak kibice oceniają naszego półfinałowego rywala?
20: A i tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
21: 3-1. 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza. Ja w nich wierzę.
0: Tak na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. Ten mecz zostanie rozegrany w piątek. Przypomnijmy, Polacy to aktualni mistrzowie Europy. To było podsumowanie dnia w radiu Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Ostatecznie zdarzają się nie te katastrofy, których oczekujemy, lecz te, których się wcale nie spodziewamy. Karen Thompson Walker. Wiek cudów. To jest Polska na ucho. Podcast z reportażami. Michał Poklękowski. Moje uszanowanie. Doskonale zrealizowany serial, którym od tygodni zachwycają się widzowie w Polsce i poza jej granicami, sprawił, że w debacie publicznej, w rozmowach ekspertów i tych towarzyskich na nowo odżyła tragiczna historia polskiego promu Jan Heweliusz, który zatonął kilkadziesiąt lat temu na Bałtyku. I znów wróciły pytania, między innymi o to, czy na Heweliuszu była rumuńska amunicja. Wyobraźnię wielu rozpala też kwestia betonu, który po pożarze wylano na górny pokład Heweliusza. To mogło dodatkowo obciążyć prom i mieć wpływ na stateczność jednostki.
1: Ten beton potwierdza coś, czego nie ma w żadnych dokumentach, czego nie ma w zeznaniach, czego nie ma w orzeczeniach, wyrokach. Ten, że tak powiem, dowód w sprawie betonu leży u mnie. Tak bym powiedział, że organa wymiaru sprawiedliwości czy ochrony prawnej, mówiąc szerzej, nie są nim zainteresowane.
0: Prom Jan Heweliusz miał być pływającą pułapką. Zdaniem ekspertów jednostka była po prostu niezdatna do żeglugi.
1: Chociażby z powodu tego, że wszystkie jego dokumenty były nieważne lub błędne. Furta była nieszczelna, która zamykała taką ważną dla stateczności i pływalności tego statku, jego część, czyli garaż czy remizę, jak to nazwiemy, na wagony i samochody.
0: Kiedy Heweliusz przewrócił się i zaczął tonąć w lodowatych wodach Bałtyku, na ratunek czekali ekstremalnie przemarznięci ludzie. Akcję ratunkową opóźniła m.in. nieobecność dyżurnego niemieckiej stacji Rügenradio.
1: W Rügenradio nikogo nie ma na stanowisku pracy najprawdopodobniej, albo ten człowiek śpi snem tak głębokim, że nie odbiera.
0: Społeczny niedosyt związany z wyjaśnieniem przyczyn katastrofy Heweliusza i podejrzanych wydarzeń, do których doszło już po tragedii, jest ogromny. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego z wielką satysfakcją zapraszam Was do wysłuchania przejmującej rozmowy, którą dziennikarz Adam Daszewski przeprowadził z kapitanem Markiem Błusiem, który poświęcił 3 dekady, by ujawnić nieprawidłowości w oficjalnym śledztwie dotyczącym tej katastrofy.
2: I niemal 33 lata temu, bo 14 stycznia 1993 roku, zatonął polski prom Jan Heweliusz. Ostatnio zatonął po raz drugi w serialu opisującym tę katastrofę, miniserialu. Osobą, która wie o tej katastrofie i o Janie Heweliuszu absolutnie najwięcej w Polsce i na świecie, jest kapitan żeglugi wielkiej Marek Buś, który nie tylko jest specjalistą, ponieważ pływał i dowodził statkami, ale także zajmował się sprawami bezpieczeństwa na morzu, bo uczył w ośrodku szkolenia ratowniczego, występował jako pełnomocnik stron przed izbami morskimi wielokrotnie. No, był członkiem nieistniejącego już Stowarzyszenia Rodzin Marynarzy Jana Heweliusza, honorowym członkiem oczywiście. No, a poza tym jest na przykład autorem kilkuset haseł w encyklopediach, między innymi także poświęconych Heweliuszowi, ale co najważniejsze, napisał już kilkadziesiąt materiałów, a jeżeli wziąć pod uwagę to, że również wielokrotnie już mówiłeś przed kamerami o tej katastrofie, to właściwie nikt tyle nie mówił i nie pisał, a nawet dodajmy, to na pewno wyjdzie później, że w pewnym momencie okazało się, że jesteś jedynym człowiekiem, który został ukarany w związku z katastrofą Heweliusza. No ale dobrze, najwyższa pora, żebym ci oddał głos, a to powinno być tak. Pytanie, które najczęściej przewija się wśród ludzi, którzy obejrzeli ten miniserial, a wydaje mi się, że jest ich bardzo wielu. Czy można powiedzieć, że przyczyny katastrofy Heweliusza zostały już wyjaśnione?
0: O tym już za moment, ale najpierw kilka słów z mojej strony. Wady konstrukcyjne jednostki to jeden z kluczowych wątków, jakie pojawiają się w rozmowach ekspertów omawiających kulisy zatonięcia promu Jan Heweliusz. Wielu twierdzi, że z tego powodu zasadnym było pytanie nie o to, czy jednostka ta zatonie, tylko kiedy to się stanie. Kapitan Błuś wyjaśni wam teraz zawiłości i nieprawidłowości związane z budową Heweliusza. Lista przewinień jest bardzo długa.
1: To jest katastrofa bardziej skomplikowana niż wydarzenie na lotnisku pod Smoleńsku ze względu na to, że tam jakby technika grała małą rolę. Głównie grali ją ludzie, natomiast w tym przypadku tych przyczyn jest więcej. Jakby jest więcej instytucji, no powiedzmy sobie, zbiorowości takich o charakterze korporacji, które w tym wszystkim uczestniczyły. Także wiemy bardzo dużo. Historia Heweliusza się bardzo wcześnie zaczyna i ona jest, powiedziałbym, taka bardzo dziwna i nie wszystko wiemy. Zaraz powiem dlaczego. Otóż ten statek, w filmie go się nazywa Benkartem, on powstał, powiedziałbym, w taki dziki sposób. To znaczy stocznia w Trosvik dostała zamówienie na statek o długości 106 metrów, przeznaczony wyłącznie do przewozu samochodów i naczep. 106 metrów miał mieć. Ten statek stał się obiektem, powiedzmy sobie, handlu, bo handluje się kontraktami, statkami, które są rozpoczęte, stoją na pochylniach, są w stoczniach. Ten statek kupiła Stena Line z przeznaczeniem na prom kolejowy. Czyli już mamy sytuację, że mamy statek, który jest od pierwszej linii pomyślany jako prom samochodowy. Będziemy go przebudowywać na prom kolejowy. I w którymś momencie Stena się zorientowała, że to chyba nie będzie dobre i zaczęła szukać kupca. Znalazła go w niemieckich kolejach. W każdym razie on się znalazł w rękach kolei Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Finalnie. Ale co z nim zrobiono? Przedłużono go przede wszystkim około 20 metrów. I przebudowano całkowicie rufę tak, żeby z jednego wąskiego wjazdu do garażu zrobił się taki szeroki wjazd dla kilku torów kolejowych. Oczywiście generalnie łatwo się statki przedłuża i łatwo się podwyższa, natomiast kwestia szerokości jest trudna. To jest bardzo trudne, tak jakby doskonale wiemy chociażby po okręcie Waza, prawda, który wywrócił się tam kiedyś koło Sztokholmu. I ten statek został jako taki wykończony i Niemcy go przyjęli do eksploatacji. Więc można powiedzieć, stocznia miała te doświadczenia z budową promów kolejowych jakieś, ale bardzo dziwne, bo ten prom po prostu nie nadawał się do eksploatacji. Prom kolejowy musi być tak zwanym statkiem sztywnym. Właściwie każdy prom, ale szczególnie kolejowy, musi być sztywny. To był miękki statek, on się kładł na burtę przy silnych wiatrach zachodnich, bo one tam dominują przecież u nas na zachodnim Bałtyku. I to nawet nie jest takie groźne dla statku, to jest groźne dla ładunku, który się znajduje na pojazdach kołowych, bo ten ładunek jest z zasady źle zamocowany albo w ogóle nie zamocowany. I ten statek po 3 miesiącach poszedł do stoczni, bodajże duńskiej, i tam rozwiązano jego problem, instalując mu tak zwany system przeciwprzechyłowy Flume. To nie będziemy wchodzić w szczegóły, to jest system, w którym jest woda, prawda, i ta woda przelewa się na samoczynnie, bez udziału pomp, na tą burtę, która jest jakby atakowana przez fale. I okazało się, że to się udało. Kiedy przyszło zamówienie na Kopernika, bo Kopernik był pierwszy, to już był 74 rok, budowa. Zbudowano Kopernika, opierając się na planie tego Stubenkamera niemieckiego, on tak się nazywał w niemieckich rękach, Stubenkamer. Oparto się na planach tego statku i znowuż zbudowano prom, podobnie jak ten Stubenkamer, 17-metrowy, długość 125 metrów.
2: I ten prom, 17 metrów to szerokość.
1: To jest mniej więcej tak dla promu, który ma jeden pokład ładunkowy za mało o 1,5 metra, dla promu, który ma dwa pokłady ładunkowe, to jest za mało o, powiedzmy sobie, 3-4 metry.
2: To tak jak Heweliusz, bo on miał dwa pokłady.
1: Kopernik też miał dwa pokłady, tak, oczywiście. I ten prom zaczął sprawiać kłopoty podobne jak Stubenkamer i rozwiązano je w inny sposób. To znaczy, ja tutaj mówię o pewnej hipotezie, bo jest taka legenda Kopernika wykorzystywana propagandowo przeciwko kapitanowi Łasiewiczowi, że proszę, ten prom sobie dał radę, taki sam, bliźniak i tak dalej, i tak dalej. Daleko mu do bliźniaka z kilku powodów. Z kilku powodów, bo on miał, jakby powiedzieć, te wszystkie środki ciężkości, środki bocznego nawiewu, środek bocznego oporu na skutek tego, że miał większe zanurzenie, no powiedzmy sobie inne właściwości manewrowe z tym wszystkim, większą wyporność, on był po prostu dużo łatwiejszy w manewrowaniu i w pewien sposób bezpieczniejszy.
2: Mówisz ale o Koperniku.
1: O Koperniku. I z Kopernikiem jest taka dziwna sprawa, że wokół Kopernika podczas procesów i później panowało tabu. Nikt nie chciał ze mną na ten temat rozmawiać, a ujawniła się w czasie procesu rzecz sensacyjna, ponieważ okazało się, że Kopernika, podobnie jak Heweliusza, zważono. Heweliuszowi tej wagi od czasów stoczni przybyło 112 ton, będziemy to rozwiązywać, a Kopernikowi aż 250. No to się nie zdarza, żeby takiemu małemu statkowi ktoś wrzucił 250 ton w konstrukcję w jakiś sposób. Kopernik się też palił, no ale palił się, załóżmy, że też go betonowano, prawda, tą nadbudówkę. No to będzie 50 ton betonu, a gdzie 200? Otóż te 200 ton to jest hipoteza. Podkreślam, że mamy na przykład taki dokument w aktach pierwszej instancji, że sędzia Wąż prosi Polskie Linie Oceaniczne o dokumenty dotyczące bezpieczeństwa Heweliusza, czyli tam listy awarii, dokumenty komisji poawaryjnej i tak dalej. Nic nie dostaje. I to nie jest monitorowane. To znaczy, tak, nigdy żaden z następnych sędziów nie ponawia tej prośby.
2: Przecież nie dowiedział się, że nie należy.
1: No chyba tak. Otóż ja mam taką hipotezę, ją można potwierdzić analogiami, że tam po prostu wrzucono stały balast w dno podwójne.
2: On miał jakieś... Koperniku mówił.
1: O Koperniku. I tego balastu, no może nie było to 200 ton, ale powiedzmy sobie 150, co całkowicie zmieniło właściwości tego statku. On przestał sprawiać problemy, być może tam jeszcze na przykład używano tych balastów bocznych do wyrównywania go w morzu, znaczy do kompensacji przechyłu. Ale zasadniczo, można powiedzieć, powstał na skutek tych wszystkich zabiegów inny statek. No i przychodzimy do Heweliusza. Znowuż jest statek, który ma te 17 nieszczęsne metrów i oczywiście od początku sprawia problemy. Z kilku powodów. Między innymi na tym statku brakuje elementarnej dokumentacji. W związku z tym, kiedy są problemy, to no, organoleptycznie rozbierając urządzenia, na przykład właśnie systemu balastowego, mechanicy się uczą, na czym to polega.
2: Nie mają instrukcji.
1: Nie mają instrukcji i tak dalej, i tak dalej. I ten statek zaczyna oczywiście pływać. Musi być tym statkiem, w cudzysłowie nazwijmy to, sztywnym. Nie można już mu wrzucić 200 ton betonu, bo on ma po prostu o 300 ton nośność mniejszą od Kopernika, czyli no nie możemy mu zabierać nośności, bo trzeba by, że tak powiem, topić markę, czyli systematycznie go przeładowywać i tak dalej. Wszyscy wpadają na pomysł, to znaczy myślę tutaj o eksploatatorach, kapitanach, że będziemy ten przechył wiatrowy, niebezpieczny przede wszystkim dla ładunku, wyrównywać przepompowując wodę w systemie balastów przechyłowych. O tych balastach przechyłowych wszędzie powiedziano bardzo dużo, ale ja przypomnę, że to są balasty, które służą do tego, żeby wyrównywać statek w porcie podczas załadunku wagonów kolejowych, tak żeby się po prostu tory nie rozłączały na lądzie, na rampie i na statku. Bo samochody to się tak po jednym wjeżdżają, lewa, prawa, burta, lewa, prawa i do tego nie jest potrzebny ten system, natomiast wagony się wtaczało cały zestaw na jeden tor, prawda? W przypadku tych skrajnych burtowych torów, no to statek się przesuwał, a któryś z oficerów, który operował systemem, w tym czasie przelewał wodę na tą burtę, która wychodziła, wynurzała się.
2: Powiedzmy to wyraźnie, to nie był system, który należało używać
1: tego
2: w morzu.
1: Tego systemu nie wolno było używać w morzu. tak go konstruktorzy przemyśleli, tak opracowali i tak najprawdopodobniej mówili armatorowi. Bo ja tu jeszcze jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć. Mając doświadczenia z Kopernika i mając doświadczenia ze Stubenkamera, to najprawdopodobniej stocznia zaproponowała: słuchajcie, tutaj już się nic nie da zabalastować, to my wam zainstalujemy dwa systemy przeciwprzechyłowe. Jeden do portu, drugi do stosowania w morzu. Na Stubenkamerze to się udało, to jest system Flume. I ten system nie działał. On po prostu działał odwrotnie, znaczy on wywracał statek.
2: Nie działał na chybę.
1: Znaczy został źle zaprojektowany. Duńczykom ten projekt się udał, Norwegom to się nie udało. Żeby nie wchodzić w szczegóły. Na pewno można go było szukać rozwiązania i go tam próbować przerabiać, ale jakby już armator zdecydował, że dosyć tych wydatków
2: System był, ale nie działał.
1: Trzeba go było wyłączyć, to znaczy PRS go nie zaakceptował, Polski Rejestr Statków, czyli ten techniczny kontroler go nie zaakceptował, kazał wyłączyć, ponieważ oczywiście nie wszyscy byli zdyscyplinowani, to po wypadku wywrotce w Istat kazał go w ogóle odłączyć, to znaczy tam rozebrano rurociągi, jakoś go zaślepiono i ten system już był martwy. W każdym razie pływano z tym systemem, który przepompowując wodę w morzu, upośledzając, można powiedzieć, statek statecznościowo
2: przez całe lata. Nie powinien być jeszcze raz wyraźnie wyłącznie przy nabrzeżu.
1: Należałoby powiedzieć, powinien istnieć zakaz. I się często mówi, są takie nieprawdziwe informacje, że powstała instrukcja, która armator wreszcie napisał instrukcję, która zakazywała. To nieprawda. Armator tego nie mógł zrobić z różnych względów, między innymi z tego względu, żeby mu kapitanowie odmawiali, czyli powiedziałbym ci bardziej tacy praworządni, czy dbający także o swoje własne bezpieczeństwo, kapitanowie prawne, powiedzmy sobie, gdyby była taka instrukcja, byś używał, to nie tylko jest Izba Morska, to jest wówczas także prokurator, gdyby się coś stało. Więc, a jeszcze wśród kapitanów były dwie szkoły. Ja nie wiem, która szkoła była mocniejsza, ale instrukcja próbowała pogodzić te szkoły, bo jedna szkoła mówiła: okej, ja będę pływał z tym systemem w ten sposób. Wychodzę w morze, wieje wiatr, przepompowuję wodę w kierunku burty nawiecznej, czyli przeciwną stronę niż mi się statek przechyla, zamknę zawory i tak będę jechał aż do portu docelowego. Natomiast druga szkoła, która była, powiedziałbym, rozważała więcej aspektów żeglugi, więcej aspektów bezpieczeństwa. Mówiła: sorry, ja tak nie zrobię, bo jeżeli zamknę ten zawór i na przykład wystąpi taka sytuacja, że będę musiał nagle wykonać zwrot, na przykład pojawia się plastikowa łódka mi przed dziobem i ja muszę nagle wykonać zwrot, żeby uratować tą łódkę i tych ludzi przed rozjechaniem, wykonam zwrot, połączą mi się trzy siły, bo będzie siła odśrodkowa, środek ciężkości mam wysoko, ja cały ładunek biorę na pokład, prawda? Nad linię wodną, dwa pokłady. Drugi pokład to już jest na wysokości drugiego piętra, bo tam mamy między pokładami 6 metrów. Zmieni się, powiedzmy sobie, kąt kursowy wiatru. I ja po prostu fiknę, może nie stanie się nic strasznego, może się nie przewróci, może złapie przechył 35 stopni, polecą wagony, będzie mayday, może się mnie gdzieś tam zaholuje, prawda, ale jakie szkody chociażby w ładunku, tego, bo mówiąc obrazowo, ten statek stał się swego rodzaju linoskoczkiem, który używa balansu, prawda, przesuwając ten balans wodny z lewej na prawą. I teraz wyobraźmy sobie, że ta część instrukcji, która mówiła o tym pompowaniu i zamykaniu zaworów, kazała jakby linoskoczkowi przywiązywać ten balans. Mówi, jak ty go przesuniesz, to sobie go przywiąż, bo może ty go zgubisz, wypadnie ci z rąk. Natomiast ta druga szkoła mówiła, że nie, ja tego balansu sobie nie przywiążę, ja muszę mieć w akcji.
2: Mieć możliwość.
1: Bo to realnie jest gwałtowny zwrot, podajemy komendę na ster prawo na burtę i biegniemy do tych pomp, prawda, mamy zawory otwarte, pompy mamy załączone i natychmiast, prawda, pompuje. Ten system był jakby niesterowalny z mostku. w tym sensie, właśnie, że zawory się otwierało i zamykało do końca ręcznie. Marynarz musiał pokonać tam tych ileś pięter, to jest tam około 20 metrów, tak. Bo tam wysyłano marynarza wachtowego, wówczas też niebezpiecznie, oficer zostawał sam na mostku i na przykład miał trudności z obsłużeniem wszystkich systemów. Więc z tego powodu braku zdalnego otwierania była ta grupa. Instrukcja ich pogodziła, ponieważ opisywała szczegółowo, jak pompować i ja już nie pamiętam kolejności tych przepisów. I mówiła, że jeżeli warunki, to PRS kazał dopisać, to było jakieś bardzo niemądre zdanie, ono było jakieś dopiskiem na marginesie, że jeżeli warunki bezpieczeństwa pozwalają, to można pływać z otwartymi zaworami, czyli z tym systemem jakby całkowicie otwartym.
2: Nieostre stwierdzenie, co to znaczy warunki pozwalają?
1: No, warunki eksploatacyjne, że tak powiem, nakazywały to, bo to było być albo nie być promu. No, zamknięcie zaworów oznaczało, że prom trzeba albo odstawić, albo radykalnie przebudować, bo jeszcze przypomnę jedną rzecz o różnicy ze Stubenkamerem. Stubenkamer miał otwarty pokład samochodowy, tam nie było tego garażu, tam było jednak tych kilkaset ton stali bardzo wysoko. Brakowało, woził samochody pod chmurką. Więc mamy, powiedziałbym, prom, którego nie można zabalastować, system Flume nie działa, jesteśmy jakby więźniami tego systemu.
0: Wysoka awaryjność to, oprócz wad konstrukcyjnych, kolejna pięta achillesowa promu Jan Heweliusz. Usterka goniła tam usterkę, co było przedmiotem częstych rozmów, gorzkich żartów i zmartwień członków załogi. Do tego dochodziły pożary i kolizje jednostki. Źródła donoszą, że przed zatonięciem prom miał kilkadziesiąt wypadków. Przechylał się na pełnym morzu, dwukrotnie przewracał się w porcie, zderzał z nabrzeżem albo skutrami rybackimi. Zdaniem śledczych, armator, który, przypomnę, uniknął odpowiedzialności karnej, zignorował konieczność poważnych napraw, decydując się na prowizoryczne rozwiązania, żeby uniknąć strat finansowych. Z tego powodu stan techniczny Heweliusza szybko się pogarszał.
2: Te wydarzenia, które bezpośrednio poprzedziły tragedię, awaria furty rufowej.
1: Znaczy, tych wydarzeń jest dużo, bo jakby w listopadzie 92 roku ten statek ma dwie awarie, czy w październiku, naprawiano długo. On wchodzi w taki okres, powiedziałbym, kryzys wieku średniego, prawda? Czyli zaczyna się tam bardzo dużo rzeczy psuć, te rzeczy się naprawia w pewien sposób na półskrycie, to znaczy
2: 16 lat miał mniej więcej, prawda?
1: Powiedzmy sobie, że 15. Te awarie się naprawia w taki sposób na pół skryty, to znaczy nie zawiadamia się na przykład Urzędu Morskiego, nie dokonuje się inspekcji, silnik się naprawia na lewym układzie, tak? Natomiast tam są dwa silniki pracujące przez przekładnię na jedną śrubę. Natomiast na prawym układzie psuje się przekładnia.
2: Psuje cztery silniki.
1: Ta przekładnia nie zostaje naprawiona do końca. Jest decyzja, że układ może pracować na 70% mocy. W zasadzie w każdej chwili grozi tam awaria duża. No ale jakby znowuż wszyscy się godzą. W grudniu zaczynają się psuć pompy w systemie balastów przechyłowych. Też się te pompy wymienia, nie wiadomo na co, czy są jakieś zapasowe. Tu też jest jakby mnóstwo takich niedomówień, niedopowiedzeń. 10 bodajże stycznia jest już nowa zmiana kapitana Ułasiewicza. W czasie manewrów w Istat statek uderza tak nieszczęśliwie, że w tym momencie, kiedy furtę rufową się zaczyna podnosić do góry, ona jest lekko uniesiona, nie wiem, czy na centymetry, czy na decymetry, nie pamiętam tego, i ta furta przyjmuje w zasadzie całą siłę uderzenia. Jest uszkodzona furta.
2: Wraca.
1: Statek w zasadzie traci klasę, traci certyfikaty. Należy zawiadomić Urząd Morski, inspekcja. i odesłanie statku do stoczni, ponieważ ta furta jest na tyle wykrzywiona, że statek traci szczelność na tej furcie. Oczywiście to rozszczelnienie nie jest jakieś wielkie, no ale... ale mamy pływać bezpiecznie i mamy pływać zgodnie z formalnością, bo to też trzeba powiedzieć, że statek jest niezdatny do żeglugi nie tylko wówczas, kiedy, tak jak samolot, nie tylko kiedy jest w jakiś sposób niesprawny, on w tym momencie traci sprawność kolejną, bo już mamy ten układ napędowy nie tak. Jego certyfikaty tracą tak naprawdę ważność. On już pływa z nieważnymi certyfikatami.
2: Ale pływa
1: nadal. I tą furtę się naprawia w ten sposób, to nie naprawia jej załoga, tak jak znowu czytamy w niektórych źródłach. Przychodzą robotnicy ze stoczni, na takiej powiedzmy sobie stoczni krzak firmy na lądzie zatrudniającej stoczniowców. Oczywiście przychodzą ze sprzętem, stalą, etc. i łatają to. Jakoś tej furty nie da się oczywiście tego całego zwichrowania, które jest tu największym problemem, nie da się zrobić na statku, nie da się naprawić, to trzeba tą furtę zdjąć, położyć na lądzie. Oni to przez 3 dni naprawiają i w zasadzie ta furta jest nadal nieszczelna, tylko nieszczelność się zmniejsza. I jeszcze robią jedną rzecz, o której Tron dostrzega, traktuje formalnie i można powiedzieć, nadaje tam jakiś wyraz w dokumentach, Państwowa Inspekcja Pracy. Jest dziura wybita pod pokładem głównym. Pokład główny to jest ten, który jest pokładem grodziowym, prawda? To jest to sedno pływalności. To jest to sedno. Tam też jest dziura. W zasadzie nie bardzo wiadomo, jak rozległa, jak głęboka. W czasie któryś z zeznań spawacz, który to próbował zaspawać i chyba zaspawał, użył takiego określenia. Blacha była cienka jak papier. Ja nie wiedziałem, jak to zrobić, prawda? Jak tam spaw się prawdopodobnie nie kleił. Czyli mamy 2 szkody, takie, które no, definitywnie mówią, że statek musi iść do stoczni.
2: Ale nie idzie, wypływa.
1: Jak się doda wagę wagonów, bo były to zwykłe dwuosiowe, kryte wagony standardowe, no, no mniej więcej określonej wadze tej samej u wszystkich producentów. I się to wszystko obliczy, to okazuje się, że nadwaga w tych wagonach wynosiła 38 ton. To jest bardzo dużo, bo inne wagony są ok, tam są jakieś różnice po 1-2 tony. Statek to ładuje wszystko i wyjeżdża. Jest najprawdopodobniej przeładowany, mamy to nawet w orzeczeniu, czyli ma lekko utopioną markę. Na tym statku ta lista jego deficytów i braków jest niezwykle długa. On na przykład nie miał znaków zanurzenia na rufie, które są wymagane przepisami. Statek musi mieć je na dziobie, rufie i na śródokręciu, na wybortach, żeby dokładnie pomierzyć. On nie miał.
0: Pomimo tych wszystkich nieprawidłowości, 14 stycznia 1993 roku o godzinie 22 starszy oficer Heweliusza zameldował o zakończeniu załadunku i pracach remontowych przy furcie, która cały czas była nieszczelna. O godzinie 23.20 pracownicy remontujący furtę zeszli z promu, a starszy mechanik Tomasz Brudnicki zameldował, że prom może ruszać w rejs.
1: Statek wychodzi o północy, był spóźniony, więc prawdopodobnie szedł całą naprzód. Jest tam znaczny pośpiech, wychodzą. Prognoza jest taka dziwna, dwuznaczna, bo to nieprawda, że tam nie było prognozy o sztormie, jak znowuż można przeczytać w literaturze. Prognoza się zaczynała od rana, ostrzeżenie o sztormie. Czyli tam raz było to 6 do 8, raz 7 do 8, w porywach do 10 i to ostrzeżenie na czele. Także ostrzeżenie o sztormie było. 8 w skali Beforta to jest sztorm, zresztą nie trzeba w to studiować, jak się to pierwsze zdanie przeczyta. Ale ten prom pływał w 10, on już pływał i przy 12 stopniach Beforta, o tym kapitanowie w wywiadach gęsto drukowanych po katastrofie pisali o swoich przygodach, o ucieczce, już nie pamiętam kto to, ale uciekał z Redy Istad za Bornholm, żeby przetrwać i wykonywał tym statkiem zwroty w tym sztormie. Więc statek wychodzi i nie jest to żadna niezwykła sytuacja. Kapitan idzie o pierwszej, schodzi z mostku, idzie do kabiny. ale nie śpi. Ja w którymś wywiadzie to zdanie zostało skreślone. Powiedziałem, że poszedł uprawiać nawigację bulajową. To w żargonie się mówiło o takiej sytuacji, jak kapitan nie kontrolował oficera na mostku, do którego nie miał zaufania, tylko schodził do kabiny, a ponieważ kapitanowie zawsze mają na tej przedniej ścianie pod mostkiem kabiny i bulaje w nich, czyli okna, to on po prostu widział, prawda, miał na tą prawą burtę, która jest jakby groźniejsza, bo tam z tej prawej przychodzą są statki, którym musimy ustąpić z drogi. Więc sobie może tam widział, miał na pewno mnóstwo pracy biurowej, bo musiał raportować ten wypadek. I na pewno nie spał, bo tutaj tak, trzeci oficer w zeznaniach mówi, że kapitan natychmiast odebrał telefon od niego i natychmiast przyszedł. O drugiej się zmieniła wachta, drugiego oficera zamienił trzeci, czyli ten, który przeżył. I między tą drugą a trzecią wiatr przekracza 10 stopni, osiąga 12, prawda, i więcej. Dwunastka jest jakby już do nieskończoności. I kapitan przychodzi na mostek i w którymś tam momencie widzi na radarze, że mają statek z prawej. To jest taka dość prosta technika. Patrzymy, czy się na niego namiar zmienia. Jeżeli się nie zmienia, to znaczy, że mamy statek na kursie kolizyjnym i się zderzymy. Jeżeli my nie możemy ustąpić, bo Hewel już nie może ustąpić z drogi, on nie może ustąpić zwrotem, tak jak to się robi. Ma ustępować prędkością. Ma ustępować prędkością.
2: No nie może, bo nie jest stabilny.
1: Być może i teraz jest tak, że no, jakąś decyzję trzeba podjąć. I najprawdopodobniej zaczyna się eksperymentowanie na mostku. Pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji. Nie ma żadnej wiedzy, nie ma żadnej instrukcji, nie ma tego w podręcznikach. Prawdopodobnie zaczyna się od zmniejszenia prędkości.
2: Zbliża się statek dzisiaj.
1: Zbliża się statek, więc się zaczynają się eksperymenty. Trzeba mu ustąpić, zwalnia się. A być może już jest to po zwolnieniu, to wykrycie. Tego nie wiemy. Tutaj jest jakby jakaś seria hipotez. I teraz tak. Można mu ustąpić idąc w prawo, czyli wystawiając rufę na

0: rozmowy i narady ze starszym oficerem Janickim, który tam się pojawił, bo ta pogoda, te okoliczności, wstrząsy, które pochodzą od zderzeń z fal, to budzą ludzi, no tak, no, wiele osób w ogóle czujnie śpi, nawet zmiany obroty silnika, prawda? Przychodzą szeregowi marynarze, więc jest dużo osób na mostku, na pewno jest całe kierownictwo, starszy mechanik, radiooficer, tam wówczas wszyscy się pojawiają na mostku.
1: Padnę ci w słowo właśnie, kolejny absurd, o którym słyszymy, że kapitan zasnął i nic nie wiedział, co się dzieje. No nawet gdyby zasnął, natychmiast by się obudził, bo zorientował, że jest jakaś sytuacja konfliktowa. Nie ma takiej możliwości, żeby kapitan o tym nie wiedział. I dlatego przyszedł, tak jak mówiłeś, szybko na most.
0: Znaczy, tu w ogóle dochodzimy do pewnego problemu załogowego. Zresztą okazuje się, że ta w filmie scena, kiedy kapitan jest zrywany z łóżka, jest w pewien sposób wymyślona przez konsultantów. Nie tylko, że kapitan nie spał, ale ci, co spali, to też przestali spać. I na tym mostku odbywa się właśnie narada, której efektem jest ten zwrot w lewo. I do tego zwrotu w lewo trzeba było oczywiście otworzyć zawory w systemie balastowym i trzeba było je otworzyć oba, bo tak się te zwroty robiło, to Łasiewicz nie był pierwszą osobą i jedyną, bo Kopernik też zrobił zwrot już po katastrofie, być może nawet z myślą, że zawrócimy i podejdziemy na pomoc, ale na pewno mu podziękowano. I panował wówczas na statku swego rodzaju, nazwijmy sobie, rozgardiarz. To jest niedobre słowo, ale ten rozgardiarz wynikał z braku łączności. Na tym statku nie było systemów łączności. Nie było systemu łączności, który pozwalałby komunikować się przez głośniki na przykład, wydawać polecenia na pokładzie.
1: Z tym marynarzem, który jest tam na dole.
0: Na którym marynarze pracowali, bo marynarze zostali obudzeni po to, żeby domocować lub zamocować, bo niektóre samochody, nie wszystkie, ale niektóre były niezamocowane na pokładzie kolejowym. W związku z tym ten marynarz musiał być wywołany z pokładu i to wywołanie nastąpiło w ten sposób, że odbyło się przez taką przenośną UKF-kę, krótkofalówkę. W każdym razie ktoś poszedł i otworzył te zawory. I ten zwrot wykonano absolutnie sprawnie. Mamy w tej dziedzinie, w tej sprawie kluczowe zeznanie elektryka Grzegorza Sojwoja, który jest w ogóle genialnym świadkiem. Ja go nazywam czasami z tych dziewięciu, którzy ocaleli. Jego zeznanie jest genialne, ponieważ on opowiada o swoich czynnościach. Obudził się już o godzinie trzeciej, czyli półtorej godziny przed katastrofą i mówi o różnych czynnościach i podaje z dokładnością 5 minut, ile te czasy trwały. I kiedy się to wszystko doda, to wychodzi godzina 4:25, która z kolei doktorowi Dudziakowi, to jest taki guru stateczności, wyszła z obliczeń jako początek pierwszego niekontrolowanego przechyłu na lewą burtę. I doktor Dudziak liczył to wstecz, czyli on zaczął od 5:12, kiedy prom leżał 90 stopni na burcie, taką godzinę i prawidłowo przyjęto. On to liczył wstecz, czyli wywrotka Heweliusza trwa 47 minut. I Grzegorz Sudwoj mówi o takiej rzeczy, on to mówi dopiero na izbie w Gdyni. Ja o mało z ławki nie spadłem wówczas. Mówi tak, jak szedłem w stronę dziobu, tam do magazynku, bo to taki był niezwykle rzetelny człowiek, kiwa, sprawdzę magazynki, moje dobra, które mi podlegają. Poszedł do magazynku na dziobie i słyszał, że wiatr gwiżdże na drzwiach lewej burty. Czyli statek płynie na północ, jest lewą burtą zwrócony do wiatru zachodniego. Statkiem tam lekko kiwało troszeczkę, trochę lewo-prawo, ale generalnie szedł wyprostowany. Jak był w tych magazynkach, to też był wyprostowany, a jak wracał z nich do kabiny, to aż się zatrzymał na skrzyżówce korytarzy, ponieważ wiatr gwizdał, te drzwi były nieszczelne, one umyślnie w ogóle były nieszczelne, tam nie musiały być szczelne tak wysoko nad morzem, nad pokładem głównym. Był zaskoczony, że gwizdże wiatr na drzwiach prawej burty.
1: Czyli się zmienił.
0: Czas mija. To w ogóle dość precyzyjnie pozwala określić, kiedy ten zwrot został wykonany, bo on został wykonany około godziny 4:00. Sudwoj kładzie się na kanapkę, pokiwa, więc nie idzie do koi. Statek idzie dalej prosto i Dopiero po pewnym czasie, czyli jego pobyt w magazynku,

0: Oczywiście pobyt w kabinie, no tworzą jakieś tam powiedzmy sobie 15 czy 20 minut, w których statek po zwrocie idzie już na południe, ma wiatr z prawej burty, idzie prosto. Nie ma żadnego nagłego przechyłu. Ja bym powiedział, to jest moim zdaniem ważna rzecz, bo ona jest taka zdroworozsądkowa. Każdy to może sobie przemyśleć na spokojnie. Na statkach jest w zasadzie wszystko policzalne. To jest tam powiedzmy sobie prawo Archimedesa czasami z jakimiś tam... Jeżeli statek wywróciłby się niesymetrycznie zabalastowany, mamy to słowo, że statek przeszedł linię wiatru, czyli zrobił ten zwrot, czy nie zwrot, czy to no, nie mówiono o zwrocie, bo nie było motywu. Zrobił ten zwrot...
1: Bo nie mówiono o niemieckim
0: statku. Nie mówiono o niemieckim statku. Ten statek miał zniknąć w ogóle z historii nie tylko żeglugi, Heweliusza żeglugi, ale w ogóle z historii świata. To ta wywrotka w tych sytuacji nagłego zwrotu z niesymetrycznie zabalastowanym statkiem trwałaby 9 minut. 9, może 10. Tu jakby też obliczenia dają różny wynik, ale to jest bez znaczenia. No. Proszę zauważyć, jeżeli 90 stopni, czyli od pionu do leżenia na burcie, mamy 47, powiedzmy sobie 45 minut, to mamy mniej więcej przechył 1 stopień, znaczy 2 stopnie na minutę. Jest dość dużo czasu, jednak ludzie, cała załoga wychodzi, prawda, przez korytarze, ubierają się, mają różne przygody, ale większość ludzi, z pasażerami jest inaczej, wychodzi, większość członków załogi wychodzi na pokład. Gdyby to było 9 minut, to jest 10 stopni na tak. Minutę. Nie ma żadnych uratowanych. Nie ma żadnych uratowanych. Może jedna osoba przypadkowo, czysty przypadek. Także tu powiedziałbym, takie zdroworozsądkowe podejście mówi nam, że orzeczenia mówią taką oczywistą, powiedziałbym, nachalną nieprawdę. Nieprawdę. Jedziemy na południe. Z mostka na pewno, to jest w stylu Łasiewicza, pada polecenie zamknięcia zaworów na systemie. Mamy już wodę na prawej burcie, statek idzie równo, opiera się temu wiatrowi, między innymi tą wodą w balaście prawej burty. I znowuż następuje ta kołomyja z wydawaniem poleceń przez UKF-kę. Wiemy, jak to dokładnie wyglądało, bo to marynarz Kochanowski, który się uratował, opowiedział, że bosman mu tam dał UKF-kę, kazał mu zejść. To jest ten ostatni, co szedł do zaworów, ale przed nim był ktoś, kto poszedł zamknąć zawory. To znowuż jest hipoteza, ale stawiam taką tezę. Ci ludzie nie wiedzieli, że został wykonany jakiś zwrot w ogóle. Oni siedzą w zamkniętej skrzyni kadłuba, w tym wielkim garażu pełnym wagonów i samochodów i nic nie wiedzą, że się coś stało. Nie wiedzą, co otwierano, co zamykano. Na dół schodzi ktoś inny. Są w małych grupach rozrzuceń. Nie wiedzą, co wzajemnie robią. Nie ma nad tym żadnej kontroli. Nie ma kamery telewizyjnej, która pilnuje tego pokładu. Nie ma głośników, nie ma innych systemów łączności. Nie ma nawet takiego telefonu bateryjnego na korbkę, który tam kiedyś był na statkach. I schodzi na dół do zaworów kto inny, kto ma nawyk, że się zawsze w morzu otwiera i zamyka jeden zawór. I on zamyka jeden zawór.
1: A otwarte były dwa.
0: Na tych zaworach nic nie widać, bo to nie tylko, że nie można ich kontrolować z góry. Można stanąć przy zaworze i nie wiedzieć, czy on jest zamknięty, czy otwarty. On schodzi i zamyka jeden zawór. System te zbiorniki były tak niebezpieczne, bo tam przy bardzo małym kącie przechyłu, mówi się w papierach, jest, że to 6 stopni, ale to 6 stopni jest dla wyrównanego poziomu, czyli że w obu jest równo, to się niekontrolowany przelew zaczynał przy 6 stopniach przechyłu niedużym, a jeżeli był nierówny, to jeszcze mniej, to mogło być 3 czy 4 stopnie. I woda się zaczyna przelewać, tego od razu nie widać oczywiście, no to właśnie. Widać dopiero po pewnym czasie. Na mostku myślą, że zawory są zamknięte, być może nawet próbują zadziałać którąś pompą na ślepo, bo mogą tam różne hipotezy powstawać. W każdym razie mamy taką sytuację, że te pompy mają za małą wydajność, żeby pompować pod górę. Przy 15 stopniach nie pompują w ogóle, a przy powiedzmy sobie tam przy 10 stopniach pompują, mogą pompować wolniej niż ten samoczynny. Mielą wodę w zasadzie już tylko, z niewielkim skutkiem. I w związku z tym zachodzi coś, co nazywamy, prawda, no niekontrolowanym przechyłem, co kapitan tak określił, wzywając załogę na alarm. No i zaczyna się rzecz, która jest no w zasadzie nieodwracalna, no tak, w tamtej sytuacji.
1: O godzinie 4:31 prom przechylił się w lewo aż do 30 stopni, a z pokładu kolejowego jednostki dochodził upiorny łoskot przemieszczających się na pokładzie tirów. Słabo zabezpieczone wielotonowe pojazdy taranowały się nawzajem. Kilkadziesiąt sekund później kapitan Heweliusza Andrzej Ułasiewicz ogłosił alarm opuszczenia statku.
0: Kapitan wie, że przekroczyliśmy 15 stopni i sprawa jest nieodwracalna. Ogłasza alarm opuszczenia statku. I tu zaczynają się znowu rzeczy, w których są schody i w których trzeba powiedzieć no coś złego o załodze. Otóż trzeci oficer zeznaje, że kapitan dzwonił. Ja twierdzę, że kapitan nie dzwonił. Tam były dwa systemy dzwonków alarmowych. Ponieważ system dzwonków alarmowych był często używany w czasie ćwiczeń, czyli takich zbiórek alarmowych, to żeby nie budzić kierowców, oni śpią nie tylko w nocy, śpią także w czasie rejsu dziennego, to po prostu wyodrębniono ten system i był osobny system dla pasażerów i osobny był dla w osobnych pomieszczeniach. One były izolowane blokiem kuchni i chłodni, także mogło tam być zupełnie dźwiękoszczelnie. I dla załogi. Zadzwoniono dla załogi. Bo taki był nawyk z ćwiczeń. Jak robię coś bez przerwy w ten sposób, naciskam ten guzik, to o tym drugim guziku na pewno zapomnę. Tam jest mnóstwo takich zdarzeń o tym, że ja w stresie zapominam o czymś. I dla pasażerów nie zadzwoniono. I to znowuż jest na granicy pewności, też plotka, wdów, ale i troszeczkę mówią na ten temat zeznania świadków, że pasażerów budził bosman, wszedł do korytarza pasażerskiego i po prostu walił tam pięściami w drzwi, otwierał kabiny i krzyczał, że alarm, alarm, wychodzić. Zresztą to w pewnym momencie przechył. Także dlatego pasażerowie byli źle ubrani, jakby spóźnieni, dlatego wśród zaginionych mamy no największą część zaginionych to są pasażerowie. Oni są prawdopodobnie nie wyszli z nadbudówki. Nadbudówka leży osobno na dnie.
1: O godzinie 5:12 prom Jan Heweliusz przewrócił się do góry dnem. Członkowie załogi i pasażerowie, którzy nie utonęli pod pokładem i udało im się trafić bezpośrednio do lodowatej wody Bałtyku, mogli już tylko liczyć na pomoc służb ratunkowych. Zdaniem ekspertów, nie do końca udana akcja ratowników mogła mieć wpływ na tak dużą liczbę ofiar śmiertelnych katastrofy Heweliusza. Ratownicy z niemieckiego statku Arkona, którzy jako pierwsi pojawili się w miejscu morskiej tragedii, nie schodzili do rozbitków, ale jedynie spuścili im siatkę, po której mieli się wspiąć na pokład. Elektryk Andrzej Korzeniowski nie utrzymał się na zgrabiałych od zimna rękach, wpadł do wody i utonął. Z kolei spuszczona ze śmigłowca ratowniczego lina z pasem zaczepiła o jedną z tratw i wywróciła ją do góry dnem. Reasumując, do tej strasznej katastrofy doprowadził splot wielu okoliczności. Przyczyna nie była jedna.
2: Prom był źle zbudowany, nie powinien był wypływać ten sztorm.
0: Pod każdym względem był niezdatny do żeglugi.
2: Nie, był niezdatny do żeglugi, tak. Generalnie tajemnica Heweliusza jest wyjaśniona. No, kapitan podjął dobrą decyzję, zrobił co należało. Zbieg pechowych okoliczności spowodował, że zaczął się prom przechylać. Pomimo wszystkich swoich chorób, on by dopłynął, gdyby nie
0: zbieg okoliczności, który w teorii wypadku nazywa się serem Rizona, to znaczy, że wszystkie dziury we wszystkich plastrach sera się, że tak powiem, w pewnym momencie pokrywają i możemy ten ser od jego początku do końca obejrzeć.
2: Jeżeli może się coś złego zdarzyć, to się zdarzy.
1: Polski prom Jan Heweliusz zatonął 14 stycznia 1993 roku. Była to największa katastrofa w historii polskiej floty handlowej. Zginęło 56 osób, uratowano tylko 9. 10 ofiar nigdy nie odnaleziono, a przyczyną tragedii, według śledczych, było połączenie wad konstrukcyjnych jednostki, zaniedbań oraz ekstremalnej pogody panującej na Bałtyku. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że jesteście z Polską na ucho. Staramy się dostarczać wam odpowiedzialne oraz bezpieczne treści i obiecuję, że z tego kursu nie zejdziemy. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. A rozpoczynamy od zdecydowanych i mocnych słów w ONZ-cie. Prezydent Karol Nawrocki wystąpił podczas sesji zgromadzenia ogólnego. Mówił o imperialnej polityce Kremla i podkreślał, że to nie my dążymy do konfrontacji. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie na Ukrainie i działaniach Rosji.
1: Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
0: Prezydent podkreślał także rozwój Polski, która weszła w skład grupy G20.
1: Teraz czas, aby w G20 wybrzmiał także głos Europy Środkowej, dotychczas nieobecny na tym forum. Regionu dynamicznie się rozwijającego i mającego nieco inną perspektywę oraz doświadczenia od swoich zachodnich przyjaciół. Polska będzie głosem tego regionu.
0: Wcześniej głos zabrał prezydent Zełenski. Podkreślał, że Rosja zagraża nie tylko Ukrainie. Ostrzegał, że Moskwa wywiera presję także na inne państwa, w tym Polskę i kraje bałtyckie. Jak przekonywał, żeby ograniczyć możliwości Rosji prowadzenia wojny, trzeba uderzyć w jej zdolność do finansowania i produkcji uzbrojenia. Jak mówił, temu właśnie służą ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie i inne ważne obiekty. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo trudna, ale w odpowiedzi nie będziemy mieli innego wyboru, jak sprawić, by była bolesna również dla Rosji. I właśnie dlatego mówimy, że przed zimą potrzebne są działania eskalacyjne. Before winter. A podczas wtorkowej rozmowy z Donaldem Trumpem Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina jest gotowa do zawarcia rozejmu energetycznego. Stany mają negocjować z obiema stronami o ewentualnym zawarciu takiego porozumienia. W ostrych słowach do szefa rosyjskiej dyplomacji w ONZ-cie zwrócił się szef polskiego MSZ-u. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Mówi Radosław Sikorski. W każdej chwili możecie zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Przestańcie narażać Europę i świat na dalsze niebezpieczeństwo. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał nowe informacje o planowanej stałej bazie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jak mówił, Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Stała baza była jednym z tematów rozmów.
2: Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
0: Mówi szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Jak przekazał, rozmowa dotyczyła też m.in. inwestycji amerykańskich w Polsce. Bez paniki, ale z niepokojem. Tak mieszkańcy Braniewa przyjęli informację o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjski śmigłowiec Mi-8 po godzinie 11 nadleciał znad Zatoki Gdańskiej. Maszyna spędziła po polskiej stronie 42 sekundy. Jak mówią nam mieszkańcy Braniewa, dziś nie odczuli bezpośredniego zagrożenia. Przyznają jednak, że mieszkanie tak blisko granicy wpływa na ich codzienność.
3: Ja czuję lęk. Dzieci czują lęk. Młodzież.
4: Nie odczuwam takiego strachu, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo niebezpieczne, co się dzieje.
3: Czujemy się zagrożeni, dlatego że nasz sąsiad jest blisko, więc nie jest to takie standardowe.
5: Człowiek coraz częściej się zastanawia, jak może się sytuacja dalej rozwinąć.
0: Jak poinformowało dowództwo operacyjne, do incydentu doszło w czasie działań szkoleniowych w obodzie królewieckim. Nasze wojsko śledziło lot maszyny i poderwało dyżurne myśliwce.
6: Czytamy to jako kolejny incydent i próba testowania gotowości naszej obrony powietrznej, ale zapewniam, że nasz system dyżurowo jest również skierowany i bacznie obserwujemy obwód królewiecki i zabezpieczamy naszą przestrzeń powietrzną.
0: Mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Są kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Usłyszeli je byli pracownicy kancelarii premiera zarządów Beaty Szydło. Piotr M. i Anna P. byli odpowiedzialni za kontrowersyjną kampanię Sprawiedliwe Sądy. Zostali zatrzymani przez CBA i doprowadzeni do prokuratury w Rzeszowie. O szczegółach Michał Rawa.
7: Według ustaleń śledczych Piotr M. i Anna P. założyli spółkę, która na realizację kampanii Sprawiedliwe Sądy dostała ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej. Pieniądze, zdaniem śledczych, przeznaczono na cele niezgodne ze statutem fundacji, która miała promować Polskę.
8: Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy. No, był to też element takiej kampanii politycznej.
7: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Nie zostali aresztowani. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej Piotr M. to komentator telewizji Republika, a Anna P. jest obecnie dyrektorką Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta.
0: Przypomnijmy, że wcześniej w tym śledztwie zatrzymani zostali Maciej Eś i Cezary J. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Zaatakowała policjanta podczas przeszukania jej domu i za to właśnie odpowie. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty znieważenia policjanta i naruszenia jego nietykalności cielesnej. To efekt przeszukania jej mieszkania, które zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Chłystun.
9: Policjanci, którzy przeszukiwali dom kobiety w związku ze śledztwem w sprawie podżegania do zabójstwa, pierwotnie nie planowali jej zatrzymać.
10: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę, no stąd to zatrzymanie.
9: Tłumaczy prokurator Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Tymczasem odnośnie podżegania przez nią do zabójstwa osób, które dążą do skazania jej syna, śledczy zabezpieczyli podczas przeszukania istotne materiały.
10: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
9: Przypomnę, że wcześniej prokuratura prowadziła już jedno śledztwo w sprawie gróźb karalnych kierowanych przez nią, ale to postępowanie zostało umorzone. Nowe wszczęto po telewizyjnym reportażu w tej sprawie.
0: Po przesłuchaniu w sprawie ataku na policjanta 47-latka została zwolniona z policyjnego aresztu. Była małopolska kurator oświaty jest winna zniesławienia. Taki wyrok zapadł w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka zespołu szkół zawodowych numer 2 w Krakowie. Urszula Mroczek-Gula oskarżyła byłą kurator oświaty o zniesławienie i domagała się 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Barbara Nowak zarzucała jej zaniedbania w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Sąd przyznał rację skarżącej.
11: To pomówienie, którego się dopuściła pani oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu nauczyciela.
0: Mówi Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Satysfakcji z wyroku nie kryje Urszula Mroczek-Gula. Walczyłam o swoją godność, dodaje.
12: Mam nadzieję, że ten wyrok będzie takim sposobem zatrzymania byłą małopolską kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią dotyczącą mojej osoby.
0: Wyrok sądu jest nieprawomocny. Barbara Nowak może się od niego odwołać w ciągu 7 dni. Bez biletu przeszedł przez płot z drutem kolczastym i wsiadł do samolotu do Palermo. Po incydencie na wrocławskim lotnisku pojawiają się pytania o bezpieczeństwo portu lotniczego. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
13: Gdy pracownik obsługi pomagał pasażerce, 23-letni obywatel Tunezji wykorzystał moment, wmieszał się w tłum i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko wyszło na jaw przy liczeniu pasażerów. Obecnie port lotniczy prowadzi audyt, ale już zapewniają, że tą samą drogą nikt się nie przedostanie. Nieoficjalnie dowiedziałam się, że mężczyzna ma usłyszeć zarzuty.
0: Według Straży Granicznej zatrzymany przebywa w Polsce legalnie i nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków. W gabinetach pojawiają się młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, a także brak aktywności czy niezdrowa dieta. O szczegółach Dawid Olszewski.
14: Coraz częściej choroby serca dotyczą bardzo młodych osób. Według Agaty Kosobuckiej Ozdoby ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy 20-parolatkowie trafiają już do szpitala z ostrymi incydentami wieńcowymi.
15: Przybywa nam pacjentów młodszych. To ściśle powiązane z trybem życia, jaki prowadzimy, wysokim odsetkiem nadwagi i otyłości.
14: O ciągłej trosce o zdrowie każdego dnia muszą pamiętać osoby, które cierpią na choroby sercowo naczyniowe.
16: Miałem arytmię i nadciśnienie, mam stent jeden ustawiony. To jest co najmniej raz w miesiącu kontrolę u kardiologa.
14: Codzienny ruch, mniej soli i żywności wysoko przetworzonej, więcej warzyw i owoców to proste rzeczy, które mogą dobrze wpłynąć na nasze zdrowie.
0: Najnowsze badania pokazują, że ponad 18 milionów dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała. Problem dotyczy także młodych dorosłych. Co dziesiąty w wieku od 20 do 35 lat ma nadciśnienie. Ponad 4000 zł. Tyle wydaje miesięcznie przeciętny polski student. To prawie 1000 zł więcej niż jeszcze 4 lata temu. O kosztach życia studentów Oleg Ruszkowski.
17: Najwięcej pieniędzy pochłania najem. W zależności od miasta koszt najmu pokoju wynosi średnio od 500 do 1100 zł. Według badań zaledwie co 10 student mieszka w akademiku.
18: W dużych ośrodkach akademickich Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław trzeba naprawdę mieć spore zasoby finansowe, żeby wynająć indywidualnie mieszkanie albo mieszkać w mieszkaniu współdzielonym, czy nawet mieszkać w takim uczelnianym akademiku, bo te akademiki kosztują też już powyżej 600-700 zł, czasami 1000 zł.
17: Mówi dr Przemysław Barbrik ze Związku Banków Polskich. Duża część studentów decyduje się, jeżeli to możliwe, na mieszkanie z rodziną. Takie rozwiązanie zadeklarowała prawie połowa badanych.
0: Aby podreperować swój budżet, studenci często podejmują także pracę. Zatrudnienie deklaruje 2 na 3 badanych Żaków. 2 złote za kilogram papryki prosto z pola. Rolnik z Sandomierza po raz kolejny ogłasza samozbiory. Jak mówi, to jego ostatnia deska ratunku przed bankructwem. W skupie za ziemniaki płacą 40 groszy, za cebulę 60, a za paprykę zaledwie 10 zł, mówi Maciej Siekiera ze Świętokrzyskich Gałkowic.
19: Idąc do sklepu na przysłowiowy warzywniak, kupujemy warzywa, parę kilogramów papryki, parę pomidorów, parę ogórków i za te warzywa płacimy 200-300 zł, a u rolnika za tą samą kwotę nieraz nie zmieścimy tego do bagażnika.
0: W sklepach ceny tej samej papryki sięgają nawet 17 zł za kilogram. Akcja samozbiorów ma pozwolić odzyskać choć część włożonych pieniędzy. Warto sobie pomóc rolnikom, no i jednocześnie własnemu budżetowi. O finał siatkarskiego Euro zagramy ze Słowenią. Polacy już awansowali do strefy medalowej, a zrobili to także Słoweńcy, którzy pokonali 3-1 Belgię. A jak kibice oceniają naszego półfinałowego rywala?
20: A i tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
21: 3-1. 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza. Ja w nich wierzę.
0: Tak na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. Ten mecz zostanie rozegrany w piątek. Przypomnijmy, Polacy to aktualni mistrzowie Europy. To było podsumowanie dnia w radiu Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec, witam bardzo serdecznie. Jak masz na imię?
2: Daniel.
1: Daniel, długie zgłoszenie, jesteś szczególantem. Mało kto pisze tak szczegółowo o wszystkim, ale niestety musisz mi to wszystko raz jeszcze opowiedzieć. Gdzie jest problem, kogo dotyczy i jak poznałeś, jak się okazuje, problem?
2: Ja poznałem Sylwię, można powiedzieć, zaczepiając ją przez Facebooka. Później jakoś poleciało, można powiedzieć, historii z mojej strony.
1: Na samym początku już kombinowałeś?
2: Zaprosiłem ją na przykład do kina, tak, ale no ja nie mogłem prowadzić pojazdu, ponieważ miałem cofnięte uprawnienia i tak się troszeczkę, można powiedzieć, sprawa skomplikowała. Na początku taka dosyć śmieszna. Sylwia, czyli moja partnerka, mnie nawiozła do kina, tak. Później się, można powiedzieć, to jakoś dalej rozkręciło. Twierdzi, że ja ją na przykład oszukałem, że sprawa rozwodowa, którą miałem, ja zgłosiłem u jednego adwokata, to się trochę ciągło. Wzięłem drugiego adwokata, tamtemu wypowiedziałem umowę i tak to wszystko trwa. Ja mam tutaj jeden taki bardzo duży problem, że nie potrafię tego tak opisać, się stresuję i nie potrafię dobrać słów takich, jakbym chciał do tego, tak?
1: Też są, co się stało? Do czego jestem potrzebny?
2: Co się stało? No, czuję, że tracę ten związek, tak?
1: A przez co? Tracę, mówiła ci?
2: Wielokrotnie.
1: Wymieniaj, co wiesz?
2: Nawet dzisiaj zadałem jej takie pytanie, chciałbym, żebyś wypisała w punktach tak naprawdę, ojej, jak się zawiodłem, tak?
1: Napisała, a nie lepiej po prostu pogadać, niż tak prosić ją, żeby jak księgowa wypisała, ale lewa, prawa.
2: Tak, oczywiście, prosiłem, ale zawsze mówiła, ja ci już to mówiłem 100 razy, ale mówię, no to powiedz mi, bo ja nie jestem taki bezpieczny, nie dostrzegłem tego w takim razie.
1: A to się tak denerwujesz, że ty nie pamiętasz, o czym ona mówi, czy...
2: Ja też mam jakieś problemy z głową, z pamięcią, może coś takiego była, taka rozmowa, tak, ale no ja nie dostrzegłem na przykład tego, tak, i czasami mi się wydaje, że bardziej jak dziecko to powinno się wytłumaczyć, nie wiem, czym to jest spowodowane. Kiedyś tak nie miałem przed szczepieniem na koronawirusa, później się tak troszeczkę to...
1: Ja wszyscy tak mamy to, nie przejmuj się tym, wiesz?
2: Ja wcześniej taki nie byłem, a kocham ją bardzo mocno i chciałbym walczyć o ten związek, tak?
1: Dobra, poczekaj. Nie mam pomiędzy wami bliskości, jak czytam. Brak przytulania, całusów, uczuć. Nie ma tego, co było kiedyś. Teraz ja mówię, poczekaj, bo ty nie potrafisz powiedzieć, a czas ci się zaraz skończy. Żyjesz w jakimś żalu i pretensjach, że nie ma tego, co było na początku, co budowało ten związek. Nie wiesz, co się wydarzyło, że tego już nie ma. Ona mówi, że nie chce grać w twoje gierki. Widzi dokładnie, że robisz coś inaczej, niż robiłeś na początku. Ona cię obwinia za to, że nie jesteś już tym facetem, który tak bardzo się starał na początku. Był taki kochany do rany przy łóż, czyli był tym kwiatem. Teraz jesteś kaktusem dla niej. I jeszcze w dodatku wypytujesz ją o to, co robisz źle, bo tego nie widzisz.
2: No tak, dokładnie. Ja tego nie widzę, nie dostrzegam, tak? Jest tu problem tego typu, może...
1: To jak to ma się udać, jak ty tego nie widzisz?
2: Ja też nie widzę tego z tego powodu, że co bym nie zrobił, to jest źle. Jestem cały czas, można powiedzieć...
1: A pytałeś ją, czy ona cię kocha jeszcze i liczy na jakiś cud?
2: Pytałem.
1: Powiedziała?
2: Powiedziała, to są tylko słowa.
1: Nie tracimy czasu, ja zawsze to mówię na osoby, które tego czasu dla nas nie mają, czyli również i serca, cierpliwości i tym podobnych rzeczy. To trwało i ty przegapiłeś ten moment. Moim zdaniem, ona chce z ciebie zrezygnować, Daniel. Tylko nie chce cię ranić, bo widzi, że jesteś delikatnym facetem.
2: Ja się pytałem, czy ja mam się
1: nie pytasz się, takich rzeczy się nie mówi.
2: Ale pomóż mi. Ja też nie potrafię w niektórych sprawach, jak ty mi powiesz, że to źle robię, żebym z tego, tylko ja też potrzebuję tak jakby dziecku wytłumaczyć, bo nie wiem,
1: nie. Kobieta nie będzie tłumaczyć facetowi, co on ma zrobić, żeby ona go kochała. Daniel, nie ma przepisu. Przecież ludzie są różni. Ludzie się też zmieniają.
2: No tak.
1: Ona ma 40 lat, a ile ty masz?
2: 39. Napisała mi brak czasu i wsparcia w opiece nad córką mamelką, czepianie się dzieci, rozliczanie mnie z czasu.
1: Zazdrosnyś?
2: Czy zazdrosny? Jak widzę, ostatnią...
1: Czyli nie.
2: Taka...
1: Dobra, spokojnie. Czyli nie. Nie odpowiadasz mi na pytania zadane. Zazdrosny jesteś, a ty chcesz o tym porozmawiać. Albo się jesteś, albo nie. Dobrze wiesz. Moim zdaniem jesteś bardzo zazdrosny i podejrzewasz ją o zdradę i o wszystko i próbujesz to wytłumaczyć tym swoim wywodem. Natomiast no widzisz, jeśli tak rozmawiasz z nią, no to ona może być zmęczona po tych kilku latach razem. Może mieć cię dosyć. Daniel, będzie ciężko w sądzie. Dobrze, że nie macie ślubu.
2: No nie mamy ślubu, nie.
1: No, bo sąd by cię zabił. Przypominając, odpowiadamy tak lub nie. Daniel, dzwonię do Sylwii, zobaczymy, co ona powie na ten temat.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, Sylwio. Paweł Pawelec na Ratunek Miłości, program Kochaj albo Rzucaj.
1: Dobry.
2: Sylwek, albo cię uwolnię i będziesz szczęśliwa, bo może tego potrzebujesz, albo coś może naprawię.
1: Nie.
2: Bo mechanik samochodowy nie daje rady.
1: Tak?
2: No, wypisał mi, co mu nie idziesz, czego nie rozumie, z czym sobie nie daje rady. Woła o miłość, nie? Natomiast nie może cię pytać, jaki ma być, żebyś go znowu pokochała. Facet to albo wie, albo musi odejść. Zgodzisz się ze mną?
1: W jaki sposób się skontaktował?
2: Napisał do programu Kochaj albo Rzucaj na antenie Radia Vox FM. Mamy taki program, w którym wierzymy w to, że zawsze jest dobry moment, żeby powalczyć o coś. Czasami do mnie dzwonią faceci albo dziewczyny, które utraciły miłość.
1: Ale ja jestem w pracy, ja teraz nie mogę rozmawiać.
2: Jakby to było ważne, to byś rozmawiała.
1: To ja wiem, ale...
2: Ale nie jest.
1: Nie, to nie jest ważne, ale no nie mogę teraz rozmawiać naprawdę.
2: Nie powiedział mi tylko, dlaczego to się rozwala. Czy że jest zazdrosny, czy że ma pretensje, czy że cię krytykował, czy że cię nie słuchał. Mówi tylko o chłodzie, który pomiędzy wami jest. Jest go coraz więcej. No a w chłodzie to nie ma koloru.
1: Dobra,
2: tak?
1: Ale ja muszę kończyć. Do widzenia.
2: Czyli nie chcesz go.
3: No nie!
2: Jesteś nieważny. Ja bym nie tracił czasu.
4: Tak, ja słyszałem całą tą mowę.
2: Stan uczuć do ciebie i miejsce, gdzie jesteś w jej sercu. Można byłoby porównać cię do miejsca, w którym stoi kosz na śmieci.
4: No
2: pomagam
4: tak.
2: ci podjąć decyzję, Daniel. Nie tracimy czasu na kogoś. Kogo nie jesteśmy ważni, ktoś tego czasu nie ma. Nie szanujesz rozmówcy.
4: Przepraszam, mam słuchawkę na uchu i jak nie słychać, to przepraszam.
2: Ona cię nie kocha. Ona cię nie kocha. Ty byś chciał usłyszeć coś innego. Nie chce się uzewnętrzniać, ponieważ musiałaby kłamać.
4: Napisała do mnie teraz w tej chwili, dzwoni do mnie gościu i dupę truje. Czy ty jesteś normalny? Naprawdę ci odbiło?
2: No, dupę truje. Nie walczy o miłość. Dupę truje. Czy ty wiesz, kogo ty pokochałeś, Daniel? To jest ta delikatna, subtelna kobieta, o której mi mówiłeś, naprawdę? To jest ta dziewczyna, która się przygląda, jak walczysz o tą miłość, jak nie poddajesz się, jak czegoś
4: no wiele,
2: nie rozumiesz.
4: Wiele razy próbowałem, no myślałem, że to po prostu jeszcze ten program coś pomoże, tak? Ale widzę, że tutaj chyba nie ma szans. Nie
2: powiedzieć
4: wiem,
2: ci coś?
4: Terapeuta nam pomoże.
2: Zostaw to bez wyjaśniania, bez prób kontaktowania się od teraz z nią, bez odpisywania na SMS. Wie, gdzie mieszkasz?
4: No, mieszkamy wspólnie, pod wspólnym dachem jeszcze, tak?
2: Jednak możesz nie powracać do tej rozmowy i tego telefonu, jak ona będzie ci mówić, zarzucać, oskarżać cię, pretensjować, robić ci awantury. Patrz na nią, jeśli masz siłę, i nie reaguj. Mhm. Najlepiej byłoby, gdybyś nie mówiąc i nie tłumaczył nic, wyprowadził się, zamieszkał u kogoś już po powrocie. Mhm. I albo ona zacznie o ciebie walczyć, albo zejdziesz jej z serca i z karku jak ciężar, którego już nie ma siły nosić i nie wie, co zrobić, żebyś się wyprowadzić. Pomóż jej. Bo gdy cię kocha, ona powalczy o ciebie. Nagle zobaczy w tobie mężczyznę, a nie płaczącego faceta, który nie rozumie, co się dzieje. Ja bym tak zrobił.
4: Rozumiem.
2: Ratuj się i przygotuj się na to, co cię czeka.
4: Dobrze.
2: Trzymaj się. Współczuję.
4: No, dziękuję ci za rozmowę.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
0: Reklama.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Anna Padowska, zapraszam. Najpierw konkurs plastyczny, potem specjalne lekcje, debaty i konferencja. Miasto Radom rozpoczyna kampanię edukacyjną dotyczącą hejtu i mowy nienawiści w szkołach. Problem jest ogromny, mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.
1: 90% uczniów doświadcza hejtu w szkole. Doświadcza przemocy rówieśniczej, doświadcza przemocy cyfrowej. To oznacza, że średnio statystycznie jeden uczeń w klasie jest ofiarą hejtu i kilkoro uczniów w szkole. I Radom w tym zakresie niestety nie jest zieloną wyspą. Takie przypadki również zdarzają się w naszych radomskich szkołach. Dlatego dzisiaj inaugurujemy i ruszamy z kampanią. Kampanią, która realizowana jest pod patronatem prezydenta miasta Radomia, a koordynatorami tej kampanii są nasze trzy poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dzisiaj startujemy, dzisiaj zaczynamy i dzisiaj znajdujemy się nieprzypadkowo w Zespole Szkół Plastycznych, bo ta inauguracja wiąże się z ogłoszeniem konkursu plastycznego. Ta kampania będzie skierowana zarówno do szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych. Zaczynamy z końcówką września, natomiast zakończymy całą kampanię w grudniu tego roku.
0: Na początek wszyscy uczniowie otrzymają ankiety, które mają sprawdzić ich wiedzę z zakresu hejtu w internecie. Po ich analizie opracowany zostanie plan działań, mówi Małgorzata Radurska-Olifrowicz, dyrektorka poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Radomiu.
1: 90% uczniów doświadcza hejtu w szkole. Doświadcza przemocy rówieśniczej, doświadcza przemocy cyfrowej. To oznacza, że średnio statystycznie jeden uczeń w klasie jest ofiarą hejtu i kilkoro uczniów w szkole. I Radom w tym zakresie niestety nie jest zieloną wyspą. Takie przypadki również zdarzają się w naszych radomskich szkołach. Dlatego dzisiaj inaugurujemy i ruszamy z kampanią. Kampanią, która realizowana jest pod patronatem prezydenta miasta Radomia, a koordynatorami tej kampanii są nasze trzy poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dzisiaj startujemy, dzisiaj zaczynamy i dzisiaj znajdujemy się nieprzypadkowo w Zespole Szkół Plastycznych, bo ta inauguracja wiąże się z ogłoszeniem konkursu plastycznego. Ta kampania będzie skierowana zarówno do szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych. Zaczynamy z końcówką września, natomiast zakończymy całą kampanię w grudniu tego roku.
2: To jest działanie długofalowe, w które mają być włączeni również rodzice, nauczyciele, ale też i pracownicy szkół, którzy na co dzień z tymi uczniami pracują. W związku z tym te działania profilaktyczne, które planujemy, mające na celu taką psychoedukację, one mają być przynajmniej dwa razy w miesiącu w każdej klasie się odbywać. W związku z czym, jeśli sprawdzimy wiedzę uczniów, to będziemy oddziaływać zgodnie z tym, co nam wyjdzie w ankietach. Takie działania, takie zadania, takie tematy będą realizowane z uczniami po to właśnie, żeby ich wyposażyć w podstawową wiedzę dotyczącą tego, w jaki sposób zgłaszać, jak postępować, żeby starszym uczniom uświadomić też odpowiedzialność prawną za takie działania, które wiążą się z hejtem. Więc w związku z tym, jeśli włączamy w to całe środowisko i działanie jest długofalowe, to liczymy na to, że w tej ankiecie, którą będziemy prowadzić po tych podjętych działaniach, ten poziom wiedzy podniesie się, ale też to, o czym też Pan pytał, sposób reagowania i też młodzi ludzie będą może bardziej ośmieleni do tego, żeby to zgłaszać bezpośrednio osobom, które z nimi te zajęcia też będą prowadzić. Myślę tu o psychologach, pedagogach, którzy są na co dzień obecni w szkole, ale też i my jako poradnie jesteśmy również otwarci na to i cały czas byliśmy, żeby takimi osobami też się zaopiekować. Dlatego mówię, jest to długofalowe działanie, proszę Państwa, i liczymy na to, że efekt tego działania będzie widoczny. Choćby już w tych ankietach, na pewno pokaże się też na debatach, bo w debatach też będziemy bazować na wiedzy dotyczącej tego przedmiotu, którą będą prezentować uczniowie, nauczyciele i rodzice.
0: W działania włączy się także Młodzieżowa Rada Miasta, mówi jej przewodniczący Daniel Chrzanowski.
3: Szanowni Państwo, jako przedstawiciel młodzieży mogę wyrazić jasno, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne, ponieważ niestety hejt jest ogromnym problemem u dzisiejszej młodzieży. Dlatego bardzo cieszymy się, że takie inicjatywy są podejmowane przez miasto. Ze strony Młodzieżowej Rady Miasta Radomia mamy 3 krótkie apele. Po pierwsze do szeroko pojętych hejterów, aby zastanowili się, jak działają, ponieważ konsekwencje ich czynów mogą być naprawdę tragiczne. Po drugie do ofiar hejtu. Takie inicjatywy są właśnie dla nich, aby im pomóc. Taka pomoc jest i nie bójcie się prosić o tą pomoc, ponieważ nie jest to oznaka żadnej słabości, jest to oznaka odwagi i po zasięgnięciu pomocy może być tylko lepiej. I trzeci, ostatni apel już do ogółu. Niestety przez ostatnie kilkadziesiąt lat w szkołach rosła ta, ja to nazywam znieczulicą, ta obojętność niestety dała ogromne pole do popisu hejtowi. Musimy zacząć temu przeciwdziałać, dlatego proszę o jedno, abyśmy nie byli obojętni.
0: Wpadają wprost pod koła, giną lub odnoszą poważne obrażenia w zderzeniu z samochodem. Mowa o dzikich zwierzętach powodujących kolizje i wypadki. Jakie prawa i obowiązki ma w takiej sytuacji kierowca auta? Czy jest wiedza pozwalająca uniknąć zdarzenia i związanych z tym kłopotów? O tym Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
4: Trzeba zwracać uwagę na pobocza. Zwierzęta ogólnie poruszają się przed wieczorem, w nocy i nad rankiem. W ciągu dnia one najczęściej są gdzieś schowane w lesie głęboko i odpoczywają. I w okresie od zmroku do świtu najczęściej trzeba zwracać uwagę na pobocza. Trzeba zwrócić też uwagę w miejscach na przykład, gdzie są przepływy jakichś rzek, strumyków, bo to jest taki szlak naturalny migracyjny wielu gatunków. Tam, gdzie znajdują się zażywienia wśród, przy drogach, również jest większe prawdopodobieństwo, że dany gatunek czy tam grupa jakichś zwierząt może się pojawić.
5: Czy zwierzęta chętnie korzystają z przejść dla pieszych? Czy zwierzęta chętnie korzystają z przejść specjalnie dla nich budowanych? Czy mamy takie w regionie radomskim i czy leśnikom udało się zaobserwować właśnie jakieś takie ruchy migracyjne różnych gatunków?
4: Przejścia dla zwierząt budowane są najczęściej nad drogą, nigdy pod drogą, bo raczej zwierzę dzikie nie wejdzie w jakąś tunel, tylko nad. No wiadomo, na początku jest zmiana tego środowiska, zwierzęta troszeczkę nieufnie podchodzą do tego, muszą się przyzwyczaić, zobaczyć, że tam jest bezpiecznie, że tam można też wejść i po pewnym czasie oczywiście przechodzą i drapieżniki, i później jeleniowate i różne gatunki, bo to jest element też przyrody, która wtapia się w tą okolicę, która tam w danym miejscu jest i na początku jest, jak to się mówi, przyzwyczajenie, a później korzystanie.
5: Mamy takie przejścia w regionie radomskim? Jeśli tak, to gdzie?
4: Mamy pod Białobrzegami na przykład takie przejście. Mamy też pod Szydłowcem są takie przejścia, gdzie tam te przejścia są na terenie, gdzie przechodzą swobodnie z lasu do drugiego kompleksu leśnego. I oczywiście należy pamiętać też, że te przejścia nad drogami muszą być też obsadzone krzewami, roślinnością, dlatego że dzikie zwierzęta raczej niechętnie wychodzą na taką otwartą przestrzeń. Musi być troszeczkę to środowisko podobne dookoła, tak żeby można było się schować, można byłoby przejść przez jakieś krzewy, zakrzaczenia i wtedy ono się swobodnie czuje i też po jakimś czasie przechodzi i korzysta z tych miejsc.
5: Jaka jest Twoja opinia, jeśli chodzi o uregulowania prawne? Czy ktoś, kto jest świadkiem, widzi ranne zwierzę na drodze, musi pomóc, może pomóc, czy w ogóle to jest nieuregulowane? I jak Twoim zdaniem, jako leśnika, właśnie ta sytuacja prawna powinna wyglądać?
4: Czyli regulacje prawne są takie, że jeżeli dany człowiek jest uczestnikiem jakiejś kolizji, wypadku, oczywiście z jakimś dzikim zwierzęciem, ma obowiązek pomóc temu zwierzęciu, nie może odjechać i pozostawić. Jeżeli jest to zwierzę, już nie żyje, można powiedzieć, to należy go po prostu z tej drogi usunąć i powiadomić służby, które sprzątną tą tuszę, a w sytuacji, kiedy jeśli to zwierzę jednak dalej żyje, również należy powiadomić, czy policję, która przyjedzie i odpowiednie służby też powiadomi. Nie wolno pozostawiać, to też są przepisy karne, że nie wolno pozostawić zwierzęcia po kolizji, po jakimś wypadku na drodze, bo to stwarza również niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi.
5: Czy te przepisy są wystarczające? Twoim zdaniem jako leśnika, czy otrzymujecie informację, że no właśnie coś się stało, zwierzę leży, nikt o tym nie powiadomił przez dłuższy czas?
4: Ja dojeżdżam do Radomia 35 km i jeżdżę trasą szybkiego ruchu i co zauważam? Zauważam, jak rano jeżdżę bardzo często, że są sytuacje, gdzie jakieś zwierzę leży na poboczu już po prostu nieżywe i nie ma takiej informacji. Więc wielu kierowców nawet się nie zatrzymuje chyba i nawet nie chce w jakiś sposób, nie to, że udzielić pomocy, bo jeżeli już jest martwe zwierzę, tylko sprzątnąć, żeby inni użytkownicy drogi po prostu nie mieli również jakiegokolwiek tam zdarzenia z tą tuszą. Ale też zdarzają się sytuacje, kiedy mam telefon, że doszło do jakiejś kolizji, wypadku i co dalej zrobić. Więc tu mówię, różnie społeczeństwo, różnie kierowcy podchodzą do tego tematu.
5: Myślę, że warte podkreślenia jest także to, czy ten obowiązek dotyczy w przypadku dużych zwierząt, na przykład saren, na przykład jeleni, łosi czy dzików, czy także tej drobnej zwierzyny, jak na przykład lis, czy podobnej wielkości zwierzęta.
4: Tutaj jest mowa o zwierzętach ogólnie, nie wyróżnia się na małe, na duże. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli zwierzę zginie w takim wypadku samochodowym, kolizji i pozostanie gdzieś przy drodze, wówczas też to ściąga inne drapieżniki, chociażby lisy, do tej padliny. I tu jest kolejne ryzyko, że taki lis czy inny drapieżnik może znów wpaść pod koła. Nawet widziałem też psy, które podchodzą do takiej padliny, która leży przy drodze i też no, pies niby jest przyzwyczajony do samochodów, ale też może wyskoczyć na drogę, chcąc przejść lub zostanie wypłoszony, więc tutaj myślę, że trzeba podchodzić też do tego tak zdroworozsądkowo i zwracać uwagę, czy jakaś tusza padłej zwierzyny nie znajduje się przy drodze, bo to przeważnie widzimy ją najczęściej rankiem, kiedy ruszamy w podróż, bo zwierzyna w nocy poruszając się, ona wychodzi, przechodzi przez drogi i wtedy może najczęściej dojść do takiego wypadku, kolizji i wtedy rankiem no, widać te efekty, które przy drodze bardzo często leżą.
0: Około 500 biegaczy weźmie udział w drugim radomskim biegu onkologicznym. Impreza w niedzielę 4 października. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Biegiem Radom i Radomskie Centrum Onkologii. W programie bieg immarski Kami Nordic Walking na dystansie 5 km. W tym roku startujemy z Parku Kościuszki. Mówi Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
6: Jeszcze trochę jest tych wolnych miejsc, nie jest tak źle, ale faktem, że no, zwiększyła się ta ilość dzienna, nazwijmy to tak, osób zgłaszających się do tej imprezy, więc limit założony 500 osób, przypomnę, w ubiegłym roku mieliśmy limit bodajże 400, ale wyczerpaliśmy i myślę, że i w tym roku ten limit 500 osób osiągniemy. Tutaj koledzy z Centrum Onkologii też bardzo aktywnie pracują nad tym, żeby te tak zwane świadczenia, gadżety były też wysokiej klasy, więc to się wszystko ładnie szykuje. No i cel oczywiście, cel, czyli promowanie też zdrowego trybu życia, zachęta do regularnych badań profilaktycznych. No i przypominamy tym biegiem, że październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Więc tutaj też i odwiedzają nas, jeśli nie biegają, ale również biegają, ale i dopingują osoby, które są po zabiegach onkologicznych, więc to też jest taki ważny element tej imprezy, ważne przesłanie, że po takich przypadkach, po chorobie, po pokonaniu można startować, można być aktywnym fizycznie i to jest też, myślę, jeden z ważnych celów. A widzieliśmy w ubiegłym roku takie grupy, nawet mówię grupy, bo te osoby działają też w różnych fundacjach czy stowarzyszeniach i prezentują swoje te grupy i prezentują tą aktywność, więc na pewno będzie super impreza. W ubiegłym roku była fantastyczna, debiut był bardzo udany. Poszliśmy dalej, wychodzimy w miasto, wiemy, że zawsze jest więcej osób obserwujących, dopingujących w mieście, więc biegamy na testowanej, sprawdzonej trasie z pętlą 2,5-kilometrową ze startem i metą w parku imienia Tadeusza Kościuszki. Trasa znana choćby z biegu Konstytucji.
5: Mhm. Też warto podkreślić, że z tego co pamiętam w ubiegłym roku, to była chyba jedyna impreza, gdzie na trasie widziałam więcej kobiet. Czy w tym roku też tak będzie?
6: Spodziewam się, że tak. Nie zaglądałem, nie patrzyłem w tej chwili na zapisy, jak to się układa, ale spodziewam się, że co najmniej będzie po połowie, jeśli chodzi o kobiety, mężczyźni, ale myślę, że i też będzie to, co pani wspomniała, że więcej będzie pań. I to cieszy, i to bardzo cieszy, bo na tej imprezie oprócz biegu na dystansie 5 kilometrów mamy również marsz Nordic Walking na tym samym dystansie i tutaj bardzo wiele osób właśnie szło z kijkami, bo właśnie osoby, które na co dzień nie są może tak bardzo aktywne fizycznie, czy nie biegają, to z kijkami startowały i to jest też fajne, bo taka wspólnota jak gdyby się utworzyła, że sporo osób właśnie debiutowało w imprezie takiej sportowej, amatorskiej.
5: Mhm. To powiedzmy jeszcze bieg onkologiczny w październiku, a jak będzie wyglądał listopad i grudzień w Stowarzyszeniu Biegiem Radom? Co się będzie działo?
6: U nas się ciągle coś dzieje. Poza takimi organizowanymi imprezami, co nieco, jak to się mówi, dla siebie też ugraliśmy w tym roku, czyli ostatni weekend września jedziemy na trening wysokogórski, można powiedzieć w Beskidy, czyli tutaj okolice Ustronia, Wisły, Szczyrku. Będziemy trzydniowy mieli aktywny taki, nazwijmy to, quasi obóz szkoleniowy, obóz treningowy biegów górskich. No, jest to rodzaj biegów, który cieszy się coraz większą popularnością i warto też troszkę potrenować w takich odmiennych warunkach. W połowie października jedziemy do stolicy Chorwacji, do Zagrzebia. Tam się odbywają Mistrzostwa Świata Weteranów w maratonie. Jedziemy silną grupą 30, blisko 40 osób, także myślę, że też Radom będzie widoczny w tej stolicy. Ale wracając do pytania, tak, jeszcze dwie imprezy biegowe w tym roku będą poza onkologią. Mamy oczywiście 11 listopada bieg realizowany w ramach budżetu obywatelskiego, który kolejny raz udało nam się wygrać. Jesteśmy już trzeci raz z budżetem na ty, czyli korzystamy z dobrodziejstwa budżetu, a bieg niepodległości będzie drugim biegiem organizowanym w ramach budżetu, czyli to, co jest z założenia istotne, jest dostępny dla wszystkich jako impreza bezpłatna. Biegamy na tej samej trasie, co w tym debiucie ubiegłorocznym, czyli trasa, nowa trasa, atestowana trasa na dystansie 10 km bieg. Natomiast Nordic Walking pokonuje tą trasę na dystansie, tą imprezę z dystansem 5-kilometrowym. 10 km to są dwie równe pętle, czyli Nordic Walking i bieg na tej samej pętli się rozgrywa. 11 listopada, w dniu święta niepodległości, ten bieg się odbędzie. Mamy założony limit 999 osób. W tej chwili już jest też około 350 osób zgłoszonych. Pamiętając, co się działo w ubiegłym roku, jesteśmy przekonani, że ten limit osiągniemy na pewno dużo, dużo wcześniej jak termin biegu.
5: No i grudniowy bieg przed
6: grudniowy
5: świętami.
6: Oczywiście, jak zawsze 20 grudnia. Bieg integracyjny środowiska biegowego radomskiego. Bieg w niedzielę poprzedzony sobotnim opłatkiem wigilijnym. A bieg realizujemy nad zalewem Borki. Też już tradycyjnie biegamy na dystansie 10 km, a Nordic Walking maszeruje na dystansie 5 km.
0: Przypomnijmy, drugi radomski bieg onkologiczny w niedzielę 4 października. Start o 11 w Parku Kościuszki. Resursa Obywatelska wraca z cyklem spacerów po mieście. Tym razem uczestnicy poznają miejskie kapliczki, figury i krzyże oraz związane z nimi niezwykłe historie i legendy, mówi Paweł Puton z Resursy.
7: Po wakacjach wracamy w Resursie do jednego z naszych sztandarowych projektów związanych z przybliżaniem mieszkańcom historii Radomia w aktywny i niekonwencjonalny sposób, czyli do spacerów. Na początek kapliczkowy Radom. Zapraszamy już w sobotę 26 września. Startujemy o godzinie 10. Spotykamy się przy ulicy Żeromskiego, przy kapliczce Świętej Rozalii. Te niewielkie obiekty małej architektury sakralnej to prawdziwe perły miejskiego krajobrazu i unikatowe dzieła sztuki. Wszyscy, którzy zechcą z nami pospacerować, dotrą do kilku z tych właśnie kapliczek i przekonają się, kiedy i dlaczego zostały one wybudowane, jak ciekawa historia za nimi się kryje. Wiele z nich związanych jest chociażby z miejskimi legendami czy z innymi bardzo ciekawymi historiami, które na co dzień mijamy i nie zwracamy na to uwagi. Warto pamiętać, że spacer zakończymy niemalże w 130. rocznicę śmierci Wandy Malczewskiej, czyli mistyczki z Radomia, kandydatki na ołtarze. Zakończymy w miejscu związanym z jej pobytem w Radomiu na dzisiejszym Ustroniu. Serdecznie zapraszamy na spacer śladem radomskich kapliczek.
0: Radom się wyludnia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na Mazowszu wynika, że coraz więcej mieszkańców Radomia wybiera życie na wsi lub w innych miastach. GUS szacuje, że liczba ludności w naszym mieście może spaść nawet do 160 tysięcy. A my zapytaliśmy mieszkańców Radomia, jak im się tutaj żyje.
8: Dość ciężko. Ciężkie są prace, zarobki są niskie. Raczej się wyprowadzę.
9: Bym powiedziała, że chyba tak raczej bezludnie wieczorami. W centrum może trochę ludzi, w innych dzielnicach ruchu praktycznie nie ma żadnego, więc trudno powiedzieć, jak się żyje, czy się dobrze, czy źle. Raczej chyba smutno w sumie.
10: Dobrze. Dla mnie, jak dla obcokrajowca, praca mam, wydatki mniejsze, dzieci są w szkołach, bardzo tolerowane.
11: W tej chwili wydaje mi się, że jest dużo lepiej i łatwiej się żyje niż powiedzmy 20-30 lat temu. Poprawiły się warunki bytowe. Samo to, że Radom zupełnie inaczej wygląda, no jest inaczej. Wydaje mi się, że jest dobrze. Bezrobocie w Radomiu spadło, ale na pewno jest młodym ludziom trudniej znaleźć pracę. I starszym 50+ na pewno też jest trudniej.
12: Coraz lepiej się żyje w Radomiu. Coraz więcej miejsc pracy dla młodych ludzi. Coraz więcej jest też wydarzeń kulturalnych.
13: Nie jest najgorzej, no ogólnie ludzie sympatyczni. W miarę taki klimat jest fajny. Da się zrobić, jest też miejsc pracy. Ogólnie tętnie życiem jest. Fajnie jest.
14: Dobrze. Mówię ze wszystkiego blisko, ogólnie wszystko jest. Jest tam parę zastrzeżeń, ale tak to raczej nie ma większych takich minusów to miasto. Mimo, że się mówi, że są.
15: Lubię tutaj mieszkać, ale raczej przyszłości tutaj nie widzę.
14: Z tego, co słyszę ogólnie od ludzi starszych, to idzie to w dobrym kierunku, ale ja nie planuję tutaj pracować.
16: Moim zdaniem na razie spoko żyję w Radomiu, ale nie wiąże przyszłości sobie z tym miastem. Gdzieś wyjadę, no, nie ma pracy dla nas tak bardzo, jest dużo. Nawet po szkołach tutaj dla nas. Kulturalne, no to nawet jest. Sporo miejsc do odwiedzenia, ciekawe miasto, zapraszam tu wszystkich.
17: Mieszka się spokojnie dosyć.
18: O wiele lepiej jak w poprzednich latach. Wiele się zmieniło, na przykład Żeromskiego jest fantastyczny jako deptak. Jest gdzie wyjść, przejść się, no sklepy.
19: Bardzo dobrze, jest czysto, słabo z pracą. No tętni.
20: Nie jest najgorzej. Jeżeli ktoś chce sobie poradzić, to sobie poradzi tak naprawdę. Myślę, że nawet jeżeli chodzi o tą pracę, jest jej mało, ale jak ktoś chce znaleźć, to jakąś znajdzie, jeżeli jest w potrzebie. Chyba, że wybrzydza, no to wtedy już niestety, no.
21: Dobrze mi się żyje, bo jest wszystko nie to, co kiedyś było. Uważam, że kto chce pracować, to pracuje.
22: Myślę, że nie najlepiej. Widać, że jest dużo bezrobocia, ogólnie płace są niskie. Nie żyje się dobrze, tylko po prostu jakoś. Myślę, że nie tętni. Sam ten rynek nawet tutaj, pełno jakichś bezdomnych alkoholików, to nie jest dobra wizytówka na pewno.
23: Mnie się dobrze żyje. Mam pracę, mam jakieś swoje hobby, zainteresowania, no także nie narzekam. Chodząc codziennie przez Żeromskiego, bardziej w sezonie letnim, no to naprawdę życie tutaj tętni w sobotę i w niedzielę.
24: No w Radomiu się żyje cudownie. Tutaj ludzie mają pracę pod dostatkiem, zarabiają bardzo dobre pieniądze. Nikt nie musi stąd wyjeżdżać. Żyje się cudnie i szczęśliwie.
25: Po prostu ciężko z pracą dla ludzi. Ja już jestem w takim wieku, że mnie nie obowiązuje, ale się martwię. Chciałabym, żeby to się polepszyło, ale jakoś nie ma widoku na to.
26: No nieźle. To znaczy, ja jestem na emeryturze. Jakie są te pieniądze, to są. A i jakoś się żyje.
27: Dobrze się żyje w Radomiu. Teraz z pracą jest tu coraz lepiej. Coraz więcej takich imprez kulturalnych jest tutaj.
14: W weekendy była nudno, ale ogólnie miasto się strasznie rozwija. Im miasto bardziej się rozwija, no tym więcej
0: więcej miejsc pracy nam powstaje.
1: Źle, brak pracy.
19: Żyje się chyba jak normalnie każdemu przeciętnemu Polakowi. Sklep za sklepem Gorzarowskiego pusta, nic się nie dzieje. No.
2: Przeciętnie, nie mogę narzekać, zachwycać się też nie mam czemu.
3: Zauważam, że jest troszeczkę lepiej i na rynku pracy, i jeśli chodzi o wybór kierunku studiów. Radom się rozwija, także oby tak dalej.
4: Radomiu się czuje dobrze, przebić się jest ciężko, młodym zwłaszcza. Takie miasto trochę, jak to mówią, to jest miasto starszych osób.

0: Dziś w Radomiu i Grójcu dzień pod znakiem chmur, ale słońce również powinno znaleźć dla siebie trochę miejsca. Poranek rześki, temperatura około 7 stopni. W najcieplejszym momencie dnia na termometrze zobaczymy od 15 do 16 stopni. Miejscami może pojawić się także przelotny słaby deszcz, dlatego parasol warto mieć pod ręką. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu i północnego zachodu. Wieczorem zrobi się chłodniej, a temperatura spadnie do około 10 stopni. I to by było na tyle. Ja życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.
13: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
14: Dwie osoby nie żyją, 6 zostało rannych w wyniku rosyjskiego nocnego ostrzału Kijowa. Uszkodzenia lub zniszczenia odnotowano w 3 dzielnicach ukraińskiej stolicy. Na miasto spadły rakiety balistyczne. Uszkodzony został m.in. szpital położniczy. Pacjenci i personel nie ucierpieli. Wszyscy w chwili ataku przebywali w schronie. Uszkodzone zostały także bloki mieszkalne i prywatne budynki. Pod gruzami jeszcze mogą być ludzie. Trwa akcja ratownicza. Rosyjski atak również nadal trwa. Alarm rozszerzył się m.in. na zachód. Chwilę temu eksplozje było słychać w Łódzku i na Wołyniu. W związku z tym atakiem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacie otrzymali alerty RCB. Polska poderwała swoje myśliwce. Podejrzenie przekroczenia uprawnień przez posła PiS Antoniego Macierewicza. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Warszawska Prokuratura Okręgowa. Ma to związek z interwencją Macierewicza przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości sprzed kilku dni. Zawiadomienie w tej sprawie złożył szef MSWiA Marcin Kierwiński. Balon meteorologiczny Politechniki Lubelskiej przeleciał nad regionem. Celem projektu Misja Stratosfera było połączenie elementów fizyki, elektroniki, meteorologii i informatyki, prezentując naukę w praktyce, mówi Grzegorz Barański z Politechniki Lubelskiej.
15: On ma przesyłać obraz z kamery, która jest zamontowana w ładunku, oraz będzie przekazywał informacje odnośnie temperatury, wilgotności i ciśnienia podczas wznoszenia.
14: Balon wzniósł się na wysokość ponad 30 km, a jego lot trwał około 90 minut.
16: Pierwsza zmiana.
17: Pierwsza zmiana.
16: Od rana z Vox FM.
18: Dzień dobry.
19: Witamy serdecznie.
18: Może ktoś inny godzinę by podał.
13: 28 minut zostało do godziny 7, to Vox FM.

0: jeden z nich.
1: O szczytowaniu. Szynicki, Braxton i Kościkiewicz w Vox FM w rytmie hitów. 21 minut zostało do godziny 7, a
2: można
1: o tej porze.
2: Ładnie pisać o takich świństwach, można?
1: Sprawdzamy, co tam właśnie napisali w internetach i gazetach, co się wydarzyło, jak spaliśmy.
3: I ja się zastanawiam, czy ktoś jeszcze pamięta, co to takiego jest urlop albo wakacje. Tak?
2: To jest czas wolny od pracy płatny. Tak. Ale dużo się na nim wydaje wtedy.
3: No tak, i można sobie pojechać na przykład wakacje do ciepłych krajów, tak jak pewna rodzina z Warszawy polecieli sobie na Sardynię.
1: Już wrócili.
3: Już wrócili, rozpakowywali walizki, a tam wyszedł z walizki Gekon. No przywieźli pasażera na gapę.
2: Ale specjalnie, niechcący.
3: No
2: nie
3: chyba
2: piszą.
3: Niechcący, bo oddali.
1: A co, Kanary złapały tego Gekona, że bez biletu jechał?
3: No tak, jechał bez biletu. Ja uważam, że powinien dostać mandat, a oni go tylko się nim zaopiekowali. No.
2: Dziwna
3: sprawa, ale proszę uważać na wakacjach, jeżeli ktoś jeszcze na takie się wybiera.
2: Taki Gekon zostawił rodzinę, braci, siostry. Płacze, tęskni. Nie róbcie tego zwierzątkom. No przecież, gdzie tak, co on tu zrobi?
3: A propos zwierzątek, w warszawskim zoo urodziły się 3 irbisy śnieżne.
2: To są takie koty biało-szare.
3: Tak.
2: Piękne to jest.
3: No to się urodziły właśnie.
2: Brawo.
3: Rosną jak na drożdżach.
2: One 3 na strójka. Przypadek nie sądzę.
1: Ale że co?
2: No moglibyśmy pójść poprosić, zaadoptować.
1: A to jest dziki kot, Paweł.
2: No i co?
3: No on całą kanapę zje. Daj spokój. Po co to?
2: Kanapkę chyba.
4: Pierwsza zmiana.
1: A to irbisy jedzą irysy?
3: Nie wiem.
2: A żyrafy wchodzą do szafy, kurczę.
1: Aha, wszystko jasne. 19 minut zostało do godziny 7. Will.i.am już teraz.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: 11 minut do godziny 7. Tak, będziemy kogoś budzić, a ten ktoś to Darek.
3: Tak, z nieukrywaną skromnością.
4: Mój tata ma pomoc drogową dla aut i ostatnio dostaje coraz dziwniejsze propozycje przewozów. Na przykład domek holenderski, gołębnik, deski na dach.
3: No tak, bo to przecież jest platforma do przewożenia różnych rzeczy, tak? Nie tylko samochodów. No.
4: Taka laweta?
3: No pewnie, że tak. Możesz całe kilkanaście to i przewieźć. Różnie bywa.
4: Dobra, no to przekonałeś mnie. No to ja też będę miał nietypowe zamówienie w takim razie.
5: Halo?
6: Dzień dobry, Marek Wady z tej strony. Czy pan pomoc drogowa? Dobrze się zadzwoniłem?
5: Dobrze.
6: Dzień dobry, proszę pana, bo ja taką nietypową sprawę mam, bo czy dałby radę pan przewieźć kurnik z kurkami?
5: Chyba nie.
6: Nie byłoby szans? Ja pan to mały kurnik, ja muszę do szwagra po prostu to przewieźć.
5: Jakich to jest wymiarów?
6: Wie pan, to co, tak będzie, że 3x3, 2x2 albo 3x3, jakoś tak z tego co pamiętam.
5: To jest no.
6: Nie ma szans?
5: No, 3x3 to nie.
6: Wydaje mi się, że chyba 2x2 nawet. Tak teraz sobie przypominam.
5: No musimy wiedzieć, co musimy przewieźć, dopiero możemy rozmawiać sobie o więzieniu.
6: Aha,
5: no
6: dobrze, a jeszcze, bo to, wie pan, to będą te nowe pieścirogi koło Nasielska i trzeba to do wymysłów przewieźć. To ile to by kosztowało?
5: No to, ale ciężko mi jest powiedzieć, ponieważ, nie wiem, ile jest roboty przy załadunku? Ile roboty jest przy rozładunku? Nie wiem nawet jeszcze, jak to nawet wygląda.
6: No kurnik, no wie pan jak kurnik wygląda, nie wie pan jak kurnik wygląda.
5: Wiem, murowane ściany.
6: Nie, no taki deszek jest zrobiony. Nie, no bezarkie fundamenty, no proszę pana, no to jest taki do przewodzenia.
5: Nie mam pojęcia jak wygląda kurnik.
6: Nie dobrze, no ja do szwagra, bo ja wie pan, no bo miałem do szwagra przewieźć te kurki, no i on mówi, że on nie przewiezie tego w samochodzie, więc ja myślałem, że ten kurnik weźmiemy. No nic, no, a wie pan, kojarzy pan takie radio Vox FM?
5: Super, bardzo miło.
6: Bo właśnie jest pan na antenie.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: A jak się zgryz poprawił od razu?
2: No cześć.
3: Naprawdę nie da się kurniczka przewieźć? No taki duży samochód, wóz pan wciąga, a kurniczka 3x3, nie dałby pan rady. To jakaś niechęć była, nie?
2: Ja to podziwiam, że ty cały kurnik kurek nazbierałeś, no naprawdę, to jest nie lada wyzwanie.
3: Taki grzebiarz.
2: No dobra, bo my tutaj z prezentem dzwonimy, 500 na prezent marzeń dla ciebie.
4: I Mateuszowi możesz podziękować za ten telefon, bo to on ciebie zgłosił. Miłego dnia życzymy, cześć.
3: Kodak.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: piosenkę.
1: No i pomyliło mi się, że to inna piosenka jest, że to Renata Tata.
0: Albo Errata.
2: Body tak 3 minuty przed godziną 7. Za chwilę wiadomości Vox FM, zostańcie z nami.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym.

0: gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież. Klaudiusz.

0: Tomasza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Najlepsze hity cenowe w Brico-Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Brico-Marché.pl. Brico-Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Polska na forum ONZ apeluje do Rosji: zakończcie wojnę, ale Kreml o poranku znów zaatakował. Są zarzuty dla matki Bartosza G., zabójcy 16-letniej Mai, odpowie za znieważenie policjanta, a za zniesławienie odpowiedziała już była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Została skazana.
10: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
9: Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. O poranku pociski spadły m.in. na Kijów. Wybuchy było słychać też blisko polskiej granicy w Łódzku, na Wołyniu. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie obowiązują alerty RCB. Poderwano myśliwce. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, Rosja wydaje się być głucha na wszystkie apele o zaprzestanie eskalacji.
11: Dokładnie tak. Wręcz może się wydawać, że to odpowiedź na te apele. Na zgromadzeniu ogólnym ONZ szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu.
12: Sergiej,
11: wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, dość tego.
12: Enough is enough.
11: Prezydent Karol Nawrocki mówił z kolei o imperialnej polityce Kremla i podkreślał:
13: chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji.
11: Na ten moment wiemy o 2 ofiarach porannych rosyjskich ataków w Kijowie. Wybuchy było słychać też w Łódzku, na Wołyniu. W związku z tym Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB.
9: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Odpowie za znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty. To efekt przeszukania jej mieszkania.
14: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu nieplanowanego z udziałem kobiety, u której było to przeszukanie. I naruszyła ona nietykalność cielesną funkcjonariusza.
9: Mówił Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Płocku. Po usłyszeniu zarzutów kobieta została zwolniona. Przeszukanie zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Przypomnijmy, wcześniej prokuratura prowadziła już jedno śledztwo w sprawie gróźb karalnych kierowanych przez kobietę, ale to postępowanie zostało umorzone. Nowe wszczęto po telewizyjnym reportażu. Była małopolska kurator oświaty jest winna zniesławienia. Taki wyrok zapadł w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie. Urszula Marczek-Gula oskarżyła byłą kurator oświaty o zniesławienie i domagała się 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Nowak zarzucała jej zaniedbania w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Sąd przyznał rację skarżącej.
15: To pomówienie, którego się dopuściła pani oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu nauczyciela.
9: Mówił Maciej Czajka z Sądu Okręgowego w Krakowie. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia. W wiadomościach teraz zaproszenie. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy za godzinę będzie gościem 8 rundy w Vox FM. Z nami jest już gospodarz dzisiejszego programu Mateusz Chłystun. Mateuszu, o co zapytasz?
8: Dzień dobry. Między innymi o proponowane limity zarobków lekarzy. Czy zdaniem Lewicy te przepisy uzdrowią ochronę zdrowia, czy wręcz przeciwnie, lekarze zaczną masowo odchodzić do sektora prywatnego. Zapytam też o podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i ustawę o asystencji osobistej. Nie zabraknie także pytań o przyszłość Lewicy. Czy ugrupowania pójdą do wyborów w przyszłym roku wspólnie i jaką rolę w tym scenariuszu widzi dla siebie Magdalena Biejat? Ósma runda, chwilę po ósmej w Vox FM. Zapraszam.
9: A ja zapraszam w imieniu Mateusza Chłystuna. Na tę inwestycję region czekał ponad 30 lat. Ruszają prace przygotowawcze do budowy nowej kolei gondolowej w Krynicy-Zdroju. Ma ona połączyć istniejącą kolej na Jaworzynę Krynicką z centrum miasta.
16: Sama kolej Krynica Ekspres to nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości.
9: Mówił Tomasz Pasiejka z zarządu kolei gondolowej. Inwestycja ma być gotowa w październiku przyszłego roku.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Bardzo chłodny poranek.
17: Jeszcze nie zimny, chłodny.
10: Chłodny, zimny też, w Zakopanem przymrozki przy gruncie.
17: A tak, dałem się zaoszukać, myślałem, że to lód na szybach.
18: Ale bardzo też słonecznie o poranku, tak jakby była mroźna zima. Ja takie mam odczucie.
10: Ale spokojnie, w ciągu dnia temperatury zdecydowanie na plusie, w okolicach 15 stopni w całym kraju
17: super,
10: powinno się pojawić.
18: No i będzie też trochę deszczu,
17: dobra.
18: Wszędzie po trochu.
17: A co o słońcu możesz powiedzieć? Ono gdzieś tam
18: zamieszka?
17: Przecież
18: już powiedziałam, że mocno świeci.
17: Gdzie?
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: W Polsce, Paweł, w Polsce.
17: A, bo na razie tylko na wschodzie.
18: Julia Chryn.
10: Konrad Piwowarski.
17: I Paweł Pawelec, rozpaczony, że słońca brak.
18: Dzień dobry.
19: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
20: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: żyje nam.
1: A kto?
2: Jeszcze
3: PKP!
2: Raz.
3: A czy ty właśnie pogrzebałeś, zakończyłeś działalność PKP, bo oni dzisiaj 100 lat kończą.
2: Ale i żyją, patrz, wciąż
3: no
2: żyją,
3: właśnie.
2: Pomimo jakichś tam większych
3: tak
2: czy większych, czy okrutnych kłopotów, prawda? Aha. Szczególnie z punktualnością, jednak żyją. To jest dowód na to, że nie warto się poddawać. Ja też tak żyję.
3: I dlatego tym samym pozdrawiamy wszystkich, którzy aktualnie w tym środku komunikacji, właśnie w pociągu, wszystkich.
2: I tak, jeśli jedziecie i wam się okno nie zamyka, nie szkodzi. Jeśli jedziecie i jest trochę za zimno,
3: Paweł,
2: bądź trochę za gorąco. Nie szkodzi, ale są.
3: Co ty
2: są
3: mówisz,
2: z nami.
3: Ale to takie rzeczy się nie zdarzają w PKP.
1: Nie, no właśnie.
3: To
1: nie,
3: żeby coś nie działało?
2: Naprawdę. Okej, w porządku.
3: 100 lat jakości, tak?
2: 100 lat jakości. No i ceny też się zgadzają, są okej.
3: Ale jeżeli aktualnie jedziecie pociągiem, to nie świętujcie, bo świętujecie za parę miesięcy.
1: Dlaczego?
3: No bo to jednak PKP, to trzeba się spóźnić.
4: Pierwsza zmiana.
1: Intercity dzisiaj świętuje 25 lat.

0: osobowy relacji Poznań, główny zachód odjedzie z peronu szóstego. Zostaje opóźniony na 40 minut i odjedzie z peronu szóstego. Przepraszamy za utrudnienia.
1: No to wszystko już jasne, dziękujemy za rzeczowy komunikat.
2: A to megafoniarz był, tak?
3: Ale tutaj jest słuszna uwaga, sorki, ale jeżdżę PKP i się nie spóźnia, tylko IC zawsze ma opóźnienia, Daniel tak twierdzi.
2: O, w porządku, no nie, no to
3: ja mówię,
2: z praktykiem nie kopiesz się, bo cię pokona kopytem.
3: 100 lat PKP, to kiedyś ludzie się nie spieszyli, więc przyjeżdżały na czas.
1: No właśnie. 20 minut po godzinie 7, dzisiaj właśnie setne urodziny Polskich Kolei Państwowych i świętowanie już się zaczęło.
3: O!
1: Nawet jeszcze przed urodzinami.
3: Super!
1: Dokładnie to świętował 41-latek w Kępnie w województwie wielkopolskim.
3: To pewnie w Warsie.
1: Przyjechał, nie? Zupełnie nie. Okay. Na zewnątrz pociągu był.
2: Był już przygotowany.
1: Podziwiał ten pociąg.
3: Z kwiatami przyszedł?
1: Przyszedł akurat z farbami. Z takimi sprayami.
2: Bardzo ładnie.
1: Graffiti zaczął robić na tym pociągu.
2: No chciał większy.
3: 41-latek?
1: Tak. Tak.
2: Taki spóźniony raper.
1: Bardzo, bardzo upiększył ten pociąg, jak zatrzymała go Straż Ochrony Kolei. No dlaczego pan to zrobił? Powiedział, że miał silną potrzebę szukania inspiracji.
2: Bardzo, właśnie, bardzo ważne, bardzo ważne.
3: Nie można inspiracji do czego, przepraszam bardzo.
2: No widzisz wagon i wiesz, przychodzi ci do głowy tyle rzeczy, które żeś przeżywał, kiedy byłeś młodziutki, jeździłeś na wakacje, chciałeś to jakoś gdzieś, wiesz, zostawić. No to wagon jest idealny. Taka powierzchnia, wiesz, takie płótno metalowe.
1: Mi się po prostu wydaje, że temu panu to peron odjechał.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM.
1: Proszę tak nie robić. Po co to?
2: No jak to było? A potem jesteś sławny, piszą o tobie.
3: 21 minut po godzinie 7. Tina Turner już teraz w Vox FM.

0: jesteśmy do waszej dyspozycji 609-8698-69. Będziemy was pocieszać.
1: A jeżeli chcecie się tulić, to po prostu trzeba dzisiaj autobusem albo pociągiem pojechać tam.
0: Ewentualnie Paweles też chętnie się przytuli.
2: Czyli nie jedną osobę weźmiemy dzisiaj na kolanka.
1: 3 minuty do godziny 7.30 i mamy gościa specjalnego, który wam humor poprawi. Rysiu?
3: Dlaczego w szpitalu stoi stół?
1: 609-8698-69.
4: Pierwsza zmiana.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odrzeszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
1: 7.30 na zegarze to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
16: Jest areszt dla Artura K., byłego policjanta zatrzymanego w aferze Zonda Krypto. Mężczyzna trafił za kratki na 3 miesiące, wnioskowała o to prokuratura. Wcześniej Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i sabotażu procedur bezpieczeństwa na szkodę klientów giełdy kryptowalut. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Dziś w Londynie rozprawa dotycząca ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W sierpniu 2024 roku prokuratura krajowa przekazała, że w śledztwie, które bada nieprawidłowości w agencji, wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów jemu i Pawłowi S., twórcy marki Red is Bet. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Poszedł za rekordową sumę bardzo rzadki kubek z muminkiem, sprzedany na aukcji w Finlandii za nieco ponad 46 tysięcy euro. Nurkujący z muszelkami przedstawia muminka pływającego wśród muszelek. Z fińskiej fabryki porcelany Arabia wyszło jedynie 10 sztuk. Pierwszą serię naczyń z wizerunkami postaci ze świata muminków wypuszczono na rynek w latach 50. ubiegłego wieku. Ręcznie malowała je wtedy sama Tove Jansson, pisarka, rzeźbiarka i ilustratorka, która wymyśliła świat muminków.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
16: Sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy z turnieju. Odpadły Włochy, jeden z faworytów do medalu. Lepsi od Włochów okazali się Finowie, którzy w hali w Turynie wygrali 3-2. Ich półfinałowym rywalem będą Francuzi. Polska zmierzy się ze Słowenią. Mocne otwarcie Ewy Pajor w nowym sezonie Ligi Mistrzeń. Jej Barcelona wygrała 5-2 z Paris FC. Polka w tym meczu zdobyła 2 gole i dołożyła asystę. Kataloński klub broni w tych rozgrywkach trofeum. Kamil Grabara przeszedł już operację. Bramkarz Juventusu podczas treningu zerwał więzadło. Na Instagramie napisał: wielkie dzięki za wszystkie wiadomości, wsparcie i miłe słowa. Szacuje się, że Grabara czeka około 7 miesięcy przerwy w grze. Podczas zgrupowania reprezentacji jego miejsce zajął Sławomir Abramowicz z Jagiellonii. Hubert Hurkacz wraca do gry. Polski tenisista zagra dziś w pierwszej rundzie turnieju ATP w Chengdu. Ostatni raz zagrał na początku września w US Open. Dziś jego rywalem podczas zawodów w Chinach będzie Aleksander Szewczenko, a ich mecz zaplanowano około 11.
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
13: 27 minut do 8. Przypomnijmy, Rysia.
3: Dlaczego w szpitalu stoi stół?
13: 6098 69 89.

0: 21 minut do godziny 8, a my przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Dlaczego w szpitalu stoi stół?
2: No i miało być śmiesznie, zrobiło się tak.
3: Żeby było na czym kroić.
2: Bo koperty daje się tylko pod stołem.
3: O masz, no, no,
0: żeby lekarze mieli jak brać łapówki. W tym temacie sporo SMS-ów, bo dopiero go poskładali.
2: Bo wszystkie łóżka zajęte.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego w szpitalu stoi stół? Bo złamał nogę. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: Za chwilę się tego dowiemy, jak mają na imię nasi słuchacze, więc już teraz możecie dzwonić pod numer 609-869-869 i wziąć udział w tym jakże wspaniałym, jedynym na całym świecie radiowym
1: tak
0: teleturnieju.
1: Genialny, prosty, niesamowity, pozwalający nam poznać się, zażartować, po prostu, Kądziu, dziękujemy.
0: Jest ktoś z nami?
2: Halo, słyszymy się?
0: Halo?
1: A, on jest taki wstydliwy, czekaj, jest wstydliwy,
2: No dobra, no to kolejną osobę w takim razie weźmiemy.
1: Ale myślałem, że będzie tutaj odgadywać.
3: Halo?
1: Jest!
0: Cześć, ile stopni twoim zdaniem to jest jeszcze ciepło?
3: No tak, 28?
0: 28, dobra.
1: Musi być jakaś
0: czyli teraz jest dosyć zimno.
2: Czyli to będzie Juanita.
1: Nie. Nie mówi nic.
0: Masz tak na imię?
1: Jesteś Juanita?
3: Nie.
1: Nie. Agnieszka jesteś?
3: Nie.
0: Patrycja?
3: Nie.
0: A, ale jak masz na imię?
1: Sama nie wiem.
3: Magda.
2: Pozdrawiamy serdecznie w takim razie. Kolejna osoba, może tym razem nam się uda odgadnąć imię.
1: Nie była pewna.
2: A co, Juani to nieładne imię? Nie
1: bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. Od razu byłem w tym,
0: Halo,
1: w Meksyku byłem wtedy.
2: Czy się słyszymy?
0: Halo, ile razy dziennie myjesz zęby?
3: Dwa.
0: Dobra, czyli klasycznie. Mhm. Myślę, że jesteś Kasia.
3: Nie.
1: Dorota.
3: Też nie.
1: Kurczę, blady, nie podpowiadam.
2: Agnieszka.
3: Nie.
0: A, jak masz na imię?
1: Marlena.
2: O, trudne. No, to trudne się
1: nie zgadza. To nie będę czysto grała.
2: Halo, czy się słyszymy z Cisz Radio?
4: Tak, słyszymy się.
2: Dobra, powiedz, imiona rodziców.
4: Teresa Henryk.
0: Dobra, dobra, czyli już Teresa na pewno nie jest.
2: Czekaj, ja już nie skończyłem.
1: To jest klasyka.
2: Aha, numer dowodu.
0: Uwaga, bo to jakiś wyłudzacz.
1: Czekaj, rodzice klasyczni.
0: Ania.
1: Ono musiało być.
0: Nie.
1: No, to, czekaj, kurczę, ladę myślę. Czekacie na mnie, wiem, dziękuję. Jolanta.
4: Nie.
0: Strzel Gosia.
2: Gosia.
4: Nie.
0: A jak masz na imię?
2: Marzena. No tak, przecież to brzmiała jak Marzena.
1: Mi bardziej Bożena brzmiała, wiesz, bardziej.
2: Okej. O, tutaj też nie?
0: Ktoś się rozłączył, a my chcemy jeszcze zadawać pytania.
1: Ktoś ma brzydkie imię, niech nie dzwoni, a nie się rozłącza.
5: Halo, witam.
2: Cześć.
0: Wiesz może, dlaczego weekend trwa tylko dwa dni?
1: To jest pytanie trudne.
5: Dwa dni? Tak. Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Nie ma pojęcia.
0: O, za trudne pytanie.
2: Jak nic nie wie, to Paweł.
1: Nie ogarnię.
5: Trudne się wylosowało.
0: Jesteś Paweł?
5: Nie.
1: Nie jesteś Paweł.
0: Krzysztof.
1: Miałem to samo powiedzieć, nie? Grzegorz, bo jeszcze nie było.
5: Też nie.
0: A, i jak masz na imię?
5: Szymon.
1: Szymon. Jak masz na imię? Ale dodał smutny Szymon, tylko nie weszło na antenę.
2: No my smutny.
0: Co za fatalny bilans.
1: Nic.
0: Musimy trochę poćwiczyć.
1: No.
2: Znaczy, Grześka żadnego nie było?
1: Dziwne.
0: 11 minut do godziny 8. Britney Spears już teraz.
2: Britney.

0: chyba ktoś liczy na naszą wiedzę, ponieważ napisał do nas: dzień dobry, mam pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura?
1: Jajko.
0: Dlaczego jajko?
1: A dinozaury z czego się wykluły?
2: A coś, ale dinozaury to nie kury. Złożyć, nie?
1: No, no ale dinozaur inny. I jajko się wykupi. No to przecież. No.
0: Jeżeli nie mieliście co robić, to teraz macie, możecie się nad tym zastanowić.
2: To jest nieskończoność odpowiedzi poprawnych.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną

0: Dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutino Scorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Reklama.
5: Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Od tego zaczynamy. Ceny diesla ciągle w górę. W kolejnych miejscach przebita bariera 9 zł. A za chwilę 8 runda Vox FM. Gościem dziś wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.
6: Jest 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
5: Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień pojawił się w miejscowości Wola Krobowska wczoraj wieczorem. Z tymi informacjami nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, co udało ci się ustalić?
7: Tą informację potwierdził mi młodszy kapitan Michał Maroszek ze Straży Pożarnej w Grójcu. Uszkodzone zostały anteny, rozdzielnia i agregat prądotwórczy. Straż Pożarna nie wyklucza podpalenia. Na miejsce została wezwana policja. O sytuacji powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naziemna baza Starlink w Woli Krobowskiej to łącznik między satelitami krążącymi na orbicie, a globalną naziemną siecią internetową.
5: Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznał przed chwilą w TVP Info, że wszystko wskazuje na to, że to element wojny hybrydowej i celowa próba zakłócenia ważnego elementu komunikacji. Te stacje eksperci nazywają komunikacyjnym hubem zapewniającym działalność internetu na Ukrainie. Na miejscu cały czas pracuje ABW. Do sprawy będziemy wracać. W kolejnych regionach cena diesla na stacjach przekracza 9 zł. Najwyższa jest w zachodniopomorskim, informuje ePetrol. Z danych wynika też, że cena benzyny jest najwyższa na Dolnym Śląsku. Średnia cena 95 to 7,99. Diesel jest o złotówkę droższy.
8: Ósma runda.
5: A gościem ósmej rundy dziś wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Na rozmowę zaprasza Mateusz Chłystun. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, kłaniam się. Nasz gość Magdalena Biejat, pani marszałek, wicemarszałek Senatu. Dzień dobry. Pani marszałek, rzeczniczka praw dziecka, to jest teraz bardzo gorąca kwestia. Nadużyła kompetencji w ostatnich dniach, miesiącach?
10: Dzień dobry państwu przede wszystkim. Mam nadzieję, że macie państwo dobry poranek. Jeśli chodzi o sprawę, o której głośno wczoraj, o rzecznicę praw dziecka interweniującej w sprawie rodziny, w której rozpoznała przemoc. Odnoszę wrażenie, że w tej awanturze, którą rozkręca głównie prawica, nie chodzi wcale o dobro dzieci, tylko o to, żeby zdyskredytować rzeczniczkę i zdyskredytować system ochrony przed przemocą. Ja nie rozstrzygam, czy rzeczniczka miała rację, czy nie, bo nie znam sprawy. Wiem natomiast, że w Polsce nadal giną dzieci z rąk swoich rodziców i opiekunów.
9: A powinna się wytłumaczyć pani rzeczniczka z tego, co zrobiła?
10: Pani rzeczniczka udzieliła już odpowiedzi. Informacji udzieliła też Komenda Stołeczna Policji. Oba te źródła mówią o tym, że rodzina od dłuższego czasu była objęta kuratelą różnych służb i procedurą niebieskiej karty. Ja natomiast przestrzegam. Mamy problem z przemocą wobec dzieci. Ten problem jest powszechny. W Senacie dopiero w tym tygodniu mieliśmy spotkanie z ministrą do spraw równego traktowania Katarzyną Kotulą.
9: Do tego wrócimy, pani marszałek, na pewno w naszej internetowej części
10: tylko
9: rozmowy.
10: Członkowie komisji, wszyscy od prawa do lewa, łącznie z senatorami z PiSu, przyznawali, że jest to ogromny problem.
9: I pomówmy jeszcze o kwestiach bieżących, pani marszałek. Będziemy mieli na to czas w naszej dłuższej części rozmowy, ale teraz te kwestie bieżące polityczne, o które muszę panią zapytać, czyli kwestia choćby limitu zarobków dla lekarzy. To jest coś, co się pojawiło na dniach. Nie boi się pani, że lekarze odejdą do sektora prywatnego?
10: Nie sądzę, żeby tak było, dlatego że te limity nadal będą dość wysokie. Są nadal duże pieniądze. A to, o co chodzi, i większość ludzi nawet tyle nie zarabia w sektorze ochrony zdrowia. Mamy przypadki skandaliczne, które były omawiane już wielokrotnie, w tym Szpital Południowy w Warszawie. Lekarzy, którzy zarabiają absurdalne pieniądze i się bilokują. To jest mniejszość, ale to rzutuje na wyciąganie pieniędzy z systemu i na wizerunek lekarzy, więc wszyscy chcemy, żeby tę sytuację uporządkować.
9: I te pieniądze, które uda się w ten sposób zatrzymać w systemie, myśli pani, uzdrowią resztę bolączek, na przykład gigantyczne kolejki?
10: To nie wystarczy. Dla mnie ważne jest to, że rezygnuje się, że wprowadza się również zakaz procenta od wartości procedur przeprowadzanych przez lekarzy, bo to również podnosiło koszta. Natomiast to absolutnie nie wystarczy. My jako Lewica jasno o tym mówimy. Musimy zreformować w ogóle system ochrony zdrowia. To może być tylko pierwszy krok. Trzeba zmienić sposób wyceny świadczeń, tak żeby one rzeczywiście nie wprowadzały w długi szpitale. Trzeba zmienić sposób zarządzania szpitalami, tak żeby one nie konkurowały między sobą o specjalistów. Trzeba lepiej zarządzać tymi środkami, które już są, ale tak, również wprowadzić więcej środków do systemu i o tym też premier...
9: A propos pieniędzy, pani marszałek, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie ustawa o zyskach nadzwyczajnych koncernów paliwowych trafiła do Senatu.
10: Tak, głosujemy.
9: Jak pani uważa, co zrobi pan prezydent? Zaproponował przecież swój projekt. Czy ta praca i Sejmu i Senatu nie pójdzie na marne?
10: Pan prezydent regularnie zaproponuje własne projekty, zamiast podpisać po prostu te, które rząd już przygotował. To jest rzucanie kłód pod nogi, nawet nie rządowi, tylko Polakom, którzy czekają na pieniądze, które są potrzebne, żeby móc kontynuować program obniżania cen benzyny i tworzyć osłonę dla naszych obywateli przed kryzysem, który wywołał Trump swoją wojną w Iranie. I teraz sytuacja jest bardzo prosta. Rząd ma to policzone. Rząd jest odpowiedzialny za to, żeby zbilansować budżet, jeśli chodzi o ceny paliw.
9: A propos
10: rząd
9: tego bilansowania? Będziemy kontynuowali w...
10: A powiem tylko, że muszą zapłacić za to koncerny paliwowe, które dzisiaj pasą się na kryzysie. I to jest po prostu sprawiedliwe rozwiązanie. I nie rozumiem, dlaczego prezydent nie chce go poprzeć.
9: I tu stawiamy kropkę. Dziękujemy bardzo słuchaczom Radia Vox FM. Kontynuujemy naszą rozmowę w internecie.
5: Dalszą część ósmej rundy możecie śledzić na voxfm.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Proszę korzystać dzisiaj z pogody, zwłaszcza jeżeli lubicie deszcz.
11: Piszą, że to słońce naprawdę i u nich jest?
4: No pewnie, nawet to... wysyłają ci zdjęcia, jak? Paweł, żebyś obejrzał sobie.
6: Jak wyjrzysz przez okno, to też zobaczysz, Paweł, słońce, bo tego słońca dzisiaj sporo, ale rzeczywiście będzie przerywane deszczem.
11: A, czy od 9 już nie ma.
6: Będzie się pojawiał przelotnie na szczęście, więc promienie słoneczne jakieś do nas będą docierały.
11: Lublin, Kielce, widzę Kraków i Suwałki, a tak po południu to już tylko Suwałki i Szczecin. Także co wy opowiadacie?
6: O czym się mówisz?
11: O słońcu.
4: A, myślałam, że miasta znikną z mapy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: I około 15 stopni na termometrze. Julia Hren.
6: Konrad Piwowarski.
11: Hokus pokus, Paweł Pawelec.
4: Dzień dobry.
6: 6 minut po 8.
12: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: No sprawę, naprawdę kryzys na rynku kryptowalut jest.
1: No ale no mówię ci, że mnie to nie dotyczy.
0: A, widzisz, akurat te kryptowaluty cię dotyczą, jestem pewien. Na pewno masz takie i nasi słuchacze na pewno też takie kryptowaluty mają.
1: Nie mam.
2: Czyli co, spadnie ich wartość?
0: Nie, wzrośnie.
2: Wzrośnie?
1: No to jaki kryzys, jeżeli wzrośnie? To jest...
0: Bo trzeba będzie rozmrozić inwestycje.
2: Masło, masło, masło!
0: Brawo, po jednej nutce, 12 minut po godzinie 8 to Radio Vox FM.
1: O, masz,
0: no i ceny masła idą w górę.
1: Mam chyba z 10 czy 15 w zamarzalniku.
0: Mówiłem, że masz kryptowaluty zamrożone.
1: Kurde, nie wiedziałem. Faktycznie kiedyś wchodziłem jak król, płaciłem, kładłem kostkę masła i był szacunek
0: no
1: na
0: dzień. No właśnie, niedawno cena kostki masła nawet 88 groszy wynosiła. Tylko, że trzeba było kilka kupić.
2: Promocji oczywiście, ale kilka kupić to jest bardzo miła sprawa.
0: No właśnie, i teraz te promocje to już 3-4 złote w tej promocji kosztuje kostka masła.
2: No, a będzie jeszcze gorzej.
0: A jeżeli bez promocji chcesz kupić, to 5 do 6 zł.
1: Okej, okay, dobra.
2: Ja w ogóle nie rozumiem, o co chodzi z cenami masła. Że raz kosztuje złotówkę, a raz 10.
1: Krowy się buntują, że są zbyt tanie, rozumiesz?

0: wrażenie, że powinienem dostawać jakiś dodatek za pracę w trudnych warunkach.
1: Że z nami? Przestań!
0: Jakie zakopywanie kiełbasy.
2: 20 minut po godzinie 8. To jest podobno trend, który już od wielu miesięcy...
1: Co ty?
2: Tak.
1: Czyli na Facebooku?
2: Krąży w internetach gdzieś, że jeżeli to głównie, kiedy bierze się ślub i chce się zaklinać pogodę, żeby było ładnie, nie padało, to trzeba zakopać pęto kiełbasy. Ale nie wiem, jak to działa, naprawdę. Nie wiem, bo to ostatnio siostra mnie oświeciła, że coś takiego istnieje.
1: To jest na pochybę, rozumiesz, to jest, żeby odstraszyć.
0: Ale to musi być teraz z wesela kiełbasa?
1: Nie,
2: bo to przed weselem musisz. I weszłam na forum, w którym właśnie toczy się na ten temat rozmowa, czy warto, czy nie. I tutaj na przykład ktoś pisze, padał deszcz i grad w dniu mojego ślubu, nie pochowałem kiełbasy, może dlatego.
1: Nie pochowałem. To się, widzisz, chowa się złe mięcho. Tak, to jest, to wiesz, zostawiasz wszystko, co złe pod ziemią. Zostaw wszystko, co złe.
0: A czy na noc poślubną tę kiełbasę się odkopuje?
1: Nie.
3: Pierwsza zmiana.
1: Od rana. Mowa o czym innym zupełnie.
2: Nie o tej kiełbasie mówimy, tak?
0: 21 minut po godzinie 8. To Radio Vox FM, ale to chyba już wiecie.
1: Przypadek? Nie sądzę. Czekam.

0: wreszcie działa to. I to jeszcze jak działa? Mariola do nas napisała.
1: Coś
0: ładne
1: wie.
0: Parę lat temu też zakopałam kiełbasę i piękną pogodę miałam w ślub.
1: Aha.
0: W rozwód również.
1: Brawo! No tak, bo chodzi o to.
0: Czyli zadziałało na cały czas małżeństwo.
1: Czyli to, bo to nie gwarantuje udanego małżeństwa, nie. Tylko prognozy. Okej, w porządku. Zakopać kiełbachę. Pęto.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
11: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama.
1: Regulujemy zegarki 8.30. Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
19: Na początek wybuch butli z gazem pod Tarnowem. Poszkodowana została około 50-letnia kobieta. Eksplozja uszkodziła ścianę domu. Na miejscu pracuje 8 zastępów straży, a do akcji zadysponowano także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Uwaga kierowcy, spore utrudnienie na drodze wojewódzkiej między Tarnowem a Tuchowem. Jasne stanowisko amerykańskiego sądu. Ten zablokował zeszłotygodniową decyzję prezydenta Donalda Trumpa i nakazał przywrócenie akredytacji dziennikarzom, m.in. telewizji CNN i serwisu Politico. Uznał, że zakaz wstępu do Białego Domu jest niezgodny z konstytucją. Trump tłumaczył w mediach społecznościowych, że wymienione redakcje nie mogą mieć możliwości podawania fikcji i kłamstw, a prawnicy Ministerstwa Sprawiedliwości próbowali uzasadnić zakaz względami bezpieczeństwa narodowego. Nie rozumiem, dlaczego prezydent nie chce tego podpisać, tego rządowej ustawie paliwowej, mówiła w ósmej rundzie Vox FM wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Karol Nawrocki zapowiedział, że nie poprze ustawy, która miała opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. Pieniądze z kolei miały zostać przeznaczone na kontynuację programu CPN, czyli obniżkę cen paliw. Wiadomo jednak, że to rozwiązanie po raz kolejny zablokuje prezydent.
20: To jest rzucanie kłód pod nogi nawet nie rządowi, tylko Polakom, którzy czekają na pieniądze, które są potrzebne, żeby móc kontynuować program obniżenia cen benzyny i tworzyć osłonę dla naszych obywateli przed kryzysem, który wywołał Trump swoją wojną w Iranie. Muszą zapłacić za to koncerny paliwowe, które dzisiaj pasą się na kryzysie. I to jest po prostu sprawiedliwe rozwiązanie. I nie rozumiem, dlaczego prezydent nie chce go poprzeć.
19: Mówiła Magdalena Biejat. Cała rozmowa Mateusza Chłystuna do wysłuchania na voxfm.pl.
21: Pierwsza zmiana.
22: Od rana z VoxFM.
1: 28 minut pozostało nam do godziny.

0: Słuchajcie, ja jeszcze chciałem wrócić do tematu zakopywania kiełbasy przed ślubem.
1: Tak.
0: Bo mnie to olśniło.
1: Zaklinać pogodę, to przypomnijmy.
0: Tak, mnie to olśniło mnie, bo to już od kilku lat się dzieje podobno w Polsce, no od wielu, wielu lat.
1: Tak, a my dopiero się o tym dowiedzieliśmy.
0: Ale wydaje mi się, że w związku z tym, że to się stało bardziej popularne, to dlatego teraz te dziki w miastach są.
2: Ajajajaj.
0: One na kiełbasę przychodzą.
2: Jest korelacja.
0: No, przecież one ryją w ziemi.
2: No tak, tak.
1: To rzeczywiście.
2: Oni nie oszczędzają, pewnie dobrą swojską kiełbachę kupują, no te dziki to czują, wiesz, czosnkową.
0: Słuchajcie, to nie jest koniec, jeżeli chodzi o te przesądy ślubne, bo znalazłem jeszcze jeden przesąd ślubny,
1: tak,
0: który mnie jeszcze bardziej zastanowił. Chowanie cukru do bielizny. Panny młody.
1: Co?
2: No, wiesz, jest to chodzi, ale wiesz, jest to chodzi, nie?
0: Tak, ma zagwarantować dostatek.
2: Słodycz.
1: Zagwarantować dostatek cukru. Przecież cukier jest tani, masło właśnie, żeby schować, to by było coś.
3: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
0: Nie wiem, czy powinniśmy drążyć ten temat.
2: Mam kilka teorii, ale nie nadają się na antenę.

0: panienka w Vox FM i przypominamy, my tu codziennie robimy dzień dobry.
1: Vox FM robi dzień dobry.
2: I to nie jeden raz, wielokrotnie w ciągu dnia.
3: 16 minut do godziny 9, no a panienka Tomasza zrobiła mu dzień.
2: Dawaj, weź coś poplotkuj.
0: Tomek to o 4 rano do nas napisał już.
2: Ona tak, ci już zadowolony. O 4 rano zrobiła ci dzień?
3: Opowiadaj.
4: Witam serdecznie.
2: No cześć.
0: No Tomek, to w jaki sposób ci żona zrobiła dzień?
2: O, weź tak, ja zamykam oczy i nie się rozmarzę.
4: Żona zrobiła mi dzień w taki sposób, iż oznajmiła mi, że z synem w weekend wyjeżdżałem w góry do Zakopanego. Zostawiałem, jakby mnie powiedzieć, wolną chatę, ale ja to wykorzystam. Słucham?
2: Przedzwoniłeś do kupi?
0: Lepiej, słuchaj tego,
2: Ja padnę z gitarą.
4: Spoko.
2: Dobra. Dawaj, no i co?
0: No i jakie plany?
4: No i plany na weekend wolny wtedy będą takie, iż idę sobie do lasu na grzyby. Bo zawsze jak idę na grzyby,
2: Ach, te grzybiareczki.
4: Zawsze jak idę na grzyby, to żona zawsze dzwoni: idziesz już? Znalazłeś coś? I zawsze truje mi głowę. A tak będę miał chociaż święty spokój, w górach zasięgu nie mają.
3: Słuchaj, zawsze... Zawsze możesz się odwdzięczyć i ty do nich dzwonić. Czy już dotarli na szlak?
0: Ale po co ja chcę otoczyć chłopak?
2: Tak, w sumie rację. Po co? Przestań, no. Wiesz, jak to jest radość. Wiesz, jutro z facetów teraz kiwa głową, uśmiecha się i mówią: ale farciarz, ale no, to zorganizował. No. Mistrz po prostu. Ha, taktyk.
3: Czyli nie zapraszasz kolegów, tylko idziesz na grzyby.
4: Tej wersji się trzymamy, tak.
2: Tak. Nic nie mów.
0: Dobrze, to słuchaj, jakby co, to ja byłem z tobą na tych grzybach. Mało tego, ja jestem z tobą teraz w lesie.
2: Dbaj, jak mu idzie, aż mu kosę lecę kupić.
3: A jak już wrócisz z grzybów, to napijesz się kawy od Vox FM, bo aż 3 kilo mamy dla ciebie. 2 kubki i jeszcze coś słodkiego.
2: Są takie substancje, które
4: super
2: świetnie pasują do kawy.
1: Vox FM robi dzień dobry.
3: voxfm.pl.
2: Tak,
3: wam też
2: robi.
3: Możemy zrobić dzień
2: tak
3: dobry.
2: Się robi dzień.
0: 14 minut zostało do 9.

0: 5 minut do godziny 9 i tak wiemy, że czekacie po godzinie 9 Kochaj albo rzucaj i o czym dziś?
1: Poznany poza granicą Grzegorz bardzo rokował, ale niestety zaczął kręcić się i rozmawiać z innymi mężczyznami, łamiąc serce i spokój Krystiana. W związku z tym zrobił mu awanturę, Grzesiek wyjechał, Krystian tęskni, wróć, Grzesiek woła, Grzesiek odbiera telefony, ale milczy i nie chce rozmawiać. Co z tym zrobimy?
0: Dowiemy się po 9.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.

0: panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższy.

0: tego dealera. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
1: GWM. Go with more.
2: Reklama.
3: Służby mówią wprost, to mogło być podpalenie. Na początek najnowsze informacje po pożarze stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem tematem obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ponad 4000 zł tyle wydaje miesięcznie przeciętny polski student i o tym powiemy na koniec.
4: Godzina 9 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
3: To mogło być podpalenie. Na miejscu pracują funkcjonariusze ABW. Wracamy do wieczornego pożaru na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej koło Grójca na Mazowszu. Według strażaków było to podpalenie. Dużo wskazuje na to, że mamy element kolejnej fazy wojny hybrydowej, ocenił na antenie TVP Info wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To sprawa, nad którą teraz bardzo intensywnie pracujemy, mówił w rozmowie z naszym reporterem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane tam informacje, badane są różne wersje. Za wcześnie jest na tym etapie mówić o szczegółach. Do każdego takiego zdarzenia podchodzimy w sposób bardzo poważny, nie bagatelizujemy tego. Co było przyczyną pożaru? Jeśli podpalenie, to jakie były motywy działania sprawcy?
3: Strażacy zakończyli akcję o 4 rano. Ta noc była niespokojna dla okolicznych mieszkańców, jak mówi nam pani Natalia, mieszkająca kilkaset metrów od stacji. Od rana w jej miejscowości widać sporo patroli policji.
6: Mieszkamy tutaj niedaleko, gdzie wczoraj doszło do pożaru. Przez chwilę nawet nie było prądu, teraz kręci się dużo policji, legitymują osoby wjeżdżające, mieszkańców.
3: Dodajemy, stacja zapewnia działalność internetu satelitarnego, na przykład na Ukrainie. Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem przy okazji zgromadzenia ONZ. Poruszyli temat stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Prezydencki minister Marcin Przydacz tłumaczy, że decyzja w jej sprawie została już wypracowana. Teraz czas na szczegóły.
7: Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
3: A wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że decyzja w sprawie bazy zapadnie pod koniec roku. Polacy przechodzą na gaz, ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy zaczynają montować gaz, mówi naszemu reporterowi Piotr Zadchi z Energy Gas Polska.
8: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
9: Kolejka jest długa przez to?
8: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
3: Jazda na gazie się po prostu opłaca. Diesel w tym tygodniu może osiągnąć nawet 9,30 za litr, benzyna do 8 zł i 10 groszy. Ceny autogazu też rosną, ale nadal są o ponad połowę niższe niż benzynę, przyznają kierowcy.
10: Bardzo się opłaca. Ja dziennie pokonywałem po 100 kilometrów, także no na samej benzynie to by mi się w ogóle nie opłacało. Gaz, no to tak, wie pan, o połowę taniej.
9: Nie myślał pan w związku z tymi cenami o instalacji gazowej?
11: Nie, bo ja tak dużo nie jeżdżę.
9: Jak wychodzi? Taniej?
12: Proszę pana, zdecydowanie taniej. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 kilometrów.
3: Za litr LPG obecnie trzeba zapłacić około 3 zł i 8 groszy. Do końca tygodnia cena może wzrosnąć do 3 zł i 21 groszy. I w temacie pieniędzy zostajemy. Ponad 4000 zł tyle wydaje miesięcznie przeciętny polski student. Tak wynika z raportu Związku Banków Polskich. To prawie 1000 zł więcej niż jeszcze 4 lata temu. O kosztach życia studentów Olek Kruszkowski.
13: Najwięcej pieniędzy pochłania najem. W zależności od miasta koszt najmu pokoju wynosi średnio od 500 do 1100 zł. Według badań zaledwie co 10 student mieszka w akademiku.
14: W dużych ośrodkach akademickich Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław trzeba naprawdę mieć spore zasoby finansowe, żeby wynająć indywidualnie mieszkanie, albo mieszkać w mieszkaniu współdzielonym, czy nawet mieszkać w takim uczelnianym akademiku, bo te akademiki kosztują też już powyżej 600-700 zł, czasami 1000 zł.
13: Mówi dr Przemysław Barbrik ze Związku Banków Polskich. Duża część studentów decyduje się, jeżeli to możliwe, na mieszkanie z rodziną. Takie rozwiązanie zadeklarowała prawie połowa badanych.
3: By podreperować budżet, studenci często podejmują pracę. Zatrudnienie deklaruje 2 na 3 badanych.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Pogodzi dzisiaj trochę wszystkiego, bo trochę słońca się pojawi. Będzie, w Tatrach jest.
16: No tak, na Kasprowę. Myślałem, że cieszę, mnie zaskoczę.
15: Trochę deszczu, bo też może pojawić się dzisiaj wszędzie. No i trochę temperatury w wysokości 15 stopni.
16: Czyli jednego nie będzie.
15: Czego nie będzie?
16: Upałów.
15: A rzeczywiście, masz rację.
16: Nie przewidziano akurat na dzisiaj. I w tym roku już chyba w ogóle. Ale może. Może nas pogoda zaskoczy.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Po weekendzie podobno 20-stopniowe upały. Julia Hren.
16: Konrad Piwowarski.
15: Dzień dobry.
16: Za chwilę kochaj albo rzucaj.

0: To nie gra.
1: Pięknie powiedziane, 15 minut po godzinie 9, a o miłości mówimy, bo kochaj albo rzucaj przed nami i historia Krystiana i Grześka dziś.
2: No, co tu dużo gadać? No nie ma sensu, wszystko powiedziałem. Poznali się za granicą, pokłócili się. Jeden z nich bardzo zazdrosny.
1: Ty wiesz, o co oni się pokłócili, czy po prostu to była wielka jakaś draka?
2: Był bardzo, bardzo zazdrosny, pomimo to, że inni panowie, z którymi rozmawiał Grzegorz, wcale nie byli zainteresowani nim, bo stali z żonami, a on robił mu karczemne awantury, ponieważ... A i co z tego mu mówił? Przecież widzę, jak na nich patrzysz.
1: Historia jest klasyczna, on się zmienił, on wszystko zrozumiał, tak?
2: Tak jest, po tym, jak tamten wyjechał z Belgii, wrócił do Polski, no i teraz Krystian rozpacza, wyje, szaleje, a tamten odbiera telefony, milczy, niewiele mówi i mówi, że nie mogę teraz rozmawiać.
1: To
2: na
1: dzwoń,
2: razie.
1: Niech Krystian tłumaczy tę sytuację.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wybiera zgłoszenie Krystiana, którego witam serdecznie. Cześć.
4: Cześć, witam bardzo serdecznie.
2: O kim będzie ta historia i dlaczego?
4: No, to będzie historia o Grześku. Spotkaliśmy się ogólnie za granicą. Później dowiedziałem się, że on też jest gejem. Później jakoś tak wyszło, że byliśmy razem. Ja od niego byłem trochę zazdrosny, bo zaczęło się od tego, że on zaczął gadać z innymi chłopakami. Ja byłem bardzo, bardzo zazdrosny o to, mimo że te chłopaki mieli dziewczyny, a ja tak byłem o to zazdrosny.
2: Czyli chorobliwy zazdrośnik nam się trafił.
4: Tak, dokładnie.
2: On ci nie mówił, że chłopie, uspokój się, to są faceci, którzy mają dziewczyny, są heterykami. Spokojnie, to jest ciekawa rozmowa. Źle to pojmujesz.
4: No, coś tam wspominał, ale bardzo go kocham. Później on pojechał do Polski i jakoś ten kontakt się urwał.
2: A ty zostałeś za granicą? A gdzie byłeś za granicą?
4: W Belgii.
2: W Belgii. I tam go poznałeś, ale on jest Polakiem.
4: Tak. No i dalej było tak, że on wyjechał do tej Polski, odbierał telefony, ale nie chciał za bardzo gadać. No i tak nie wiem, co zrobić teraz.
2: Ale to Krystian oficjalnie z tobą nie zerwał.
4: Znaczy powiedział, że nie chce tak za bardzo ze mną zgadać. Mówię, to pewnie poznać kogoś innego, ale
2: no,
4: nie
2: no chcę. A ty dalej swoje.
4: No właśnie.
2: To powinieneś go zapytać, czy to jest wynik tego, że zachowywałem się trochę nieodpowiednio. Bo wiesz, ty go oskarżałeś o to, że on cię oszukuje. Wciskałeś mu, że jest nieuczciwy, że tak. Jest gorszy od ciebie, bo ty go tak bardzo kochasz, a on cię ciągle oszukuje.
4: No coś w tym stylu.
2: Coś na pewno tak. No ile razy mu to robiłeś? Powiedz mi, jak długo byliście tam w tej Belgii razem?
4: No to było jakieś pół roku.
2: Od samego początku taki byłeś?
4: To było jakoś po czasie. Jak zaczął gadać właśnie z innymi chłopakami, mi jakoś to nie podpasowało.
2: A co, to myślałeś, że on jest w stanie namówić heteryka na taki eksperyment?
4: No nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym.
2: No właśnie, Krystian, się nie zastanawiasz nad tym, no. Ile masz lat, Krystian, powiedz mi?
4: 30.
2: 30. A ile ma lat Grzegorz?
4: 42.
2: 42. No, to bardziej doświadczony facet. Co wykonywałeś w Belgii?
4: Pracowaliśmy na dachach.
2: Czyli dekarze?
4: Tak.
2: Okej. To chyba dobrze, że płatna praca, szczególnie tam, nie? Bo tak. Tu w Polsce też, tak mi się wydaje, to są dość duże pieniądze.
4: Na pieniądze nie było co narzekać.
2: No i bardzo dobrze, proszę. Pierwszy Polak na antenie Vox FM, który mówi, na pieniądze nie ma co narzekać. Czyli się zgadzało. Bardzo ładnie. Kiedy tłumaczysz, co on mówi, jak wygląda ten kontakt?
4: No bo zazwyczaj są takie krótkie rozmowy, że a, bo jestem zajęty, a to coś, zawsze jakoś się zmówka.
2: Unika cię.
4: Tak, jakoś.
2: Okej.
4: Okay. Ale unika, ale odbiera, to też jest plus.
2: To miłe, tak. Czy wpadłeś
4: chyba
2: sam na pomysł?
4: Tylko nadzieję.
2: Tak, czy wpadłeś sam, Krystian, na pomysł, żeby go przeprosić za swoje zachowanie za granicą?
4: No jeszcze go tak nie przepraszałem.
2: Czyli ty dalej, Krystian, jak dzwonisz do niego, to go podświadomie oskarżasz o to, że nie ma czasu, bo...
4: No właśnie.
2: Bo się rozgląda za innymi facetami, tak?
4: Tak, dokładnie.
2: Albo tam jest ktoś obok ciebie i nie możesz gadać ze mną, tak?
4: No też troszkę tak.
2: Krystian, tak nie wolno, tak zabijesz każde uczucie. Nie da się z kimś takim żyć na co dzień. Bo człowiek się zaczyna bać tej osoby, żeby nie zranić. Nawet z miłości, z szacunku do tej osoby. Po prostu ogranicza się, żeby tobie nie robić krzywdy, nie jest sobą. Tak nie wolno.
4: No myślę, że nie wiem, sam nie wiem, no. Czy źle zrobiłem, czy nie. Dlatego bym prosił bardzo o pomoc.
2: Ty musisz mi obiecać, że jak uważasz, że to jest coś groźnego dla ciebie, tak? Jakaś relacja jego z kimkolwiek, z facetem, który stoi obok żony i twoim zdaniem on podrywa bezczelnie tego jej męża. męża, albo obojętnie grupa mężczyzn i on tam rozmawia z kimś, to ty nie reagujesz. Dajesz rozwinąć się sytuacji, bo tobie to przejdzie potem. Zobaczysz, jak raz zobaczysz, że to nie jest groźne, on będzie też w szoku. Drugi raz zobaczysz, że to nie jest groźne, przestaniesz być zazdrosny być może. Zaczniesz odróżniać sytuacje, które mogą być niebezpieczne, ale wtedy też nie należy w ogóle reagować. Dzwonimy do Grzesia. Grzesiu, czy dasz się przeprosić? To się kochamy, czy się rzucamy? Jak będzie?
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Pamiętajcie, że numer 609-869-869 do waszej dyspozycji. Czy myślicie, że uda się pogodzić Krystiana i Grześka, czy to była tylko przelotna miłość?
2: No właśnie, tu jest bardzo dużo jakby niechęci akurat, że wybrałem taką parę. Ktoś napisał, to już wolę dwie dziewczyny. Tutaj ktoś kibicuje, ktoś się podejrzewa, że ojej, być może ma chłopaka w Polsce. Gorzej, a może ma i żonę.
1: Tego się dowiemy.
2: Sprawdzimy.
1: Za moment.

0: w Kochaj albo Rzucaj wylosowała się chorobliwa zazdrość.
1: Tak, bardzo poważna zazdrość, ponieważ taka wręcz bym powiedział...
0: irracjonalna.
1: O, w klatkę by go zamknął. Tak go kocha. Ale generalnie podejrzewa od razu, że go zdradza.
2: Mówimy o Krystianie, który kocha Grześka. No i Grzesiek powiedział dość już tej zazdrości. On tego więcej nie zniesie.
1: Dekarze się włączyli. Miłość to uczucie głupie. Zaczyna się na dachu, a kończy.
2: No. Co?
1: No bo to branża budowlana, ja wiem, to ich bardzo mocno trafiło, ja wiem, że to są nasi korowi słuchacze.
2: Będziesz dzwonił do Grześka tak. I tłumaczył mu, że Krystian się naprawi, już Dokładnie. Nie będzie taki zazdrosny i żeby do niego wrócił, tak?
1: Tak, i niech powie, o co kaman tak naprawdę.
2: No to proszę.
1: Jestem ciekaw.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo?
1: Dzień dobry, do Grzegorza. Czy dobrze
4: Słucham.
1: Się dodzwoniłem? Grzegorzu, dzwoni facet, który chyba chciałby ci poprawić humor i chciałby w imieniu Krystiana przeprosić cię za krzywdy, jakich doznałeś na wyjeździe. Taka sytuacja. Paweł Pawelec z tej strony. Przypuszczam, że jesteś słuchaczem stacji, w której pracuję, bo branża budowlana jest z nami na co dzień. I Krystian strasznie przeprasza cię za oszczerstwa, kłamstwa, za krzywdy, jakie ci zrobił podczas wspólnego pobytu w Belgii. Prosi o wybaczenie. Obiecuję, że już więcej nie będzie się tak irracjonalnie zachowywać, że będzie znał swoją wartość i zaufa temu, co się pomiędzy wami nieprzypadkiem zbudowało. Będzie to pielęgnował, a nie niszczył. No i Grzesiek, teraz ty. Kto by pomyślał, że do ciebie Pawelec zadzwoni? Nie?
4: O matko. No,
1: rozpacza.
4: Świetna sytuacja. Pan wie, że sobie z pana jaja robił.
1: Nie. Krystian sobie robi jaja ze mnie?
4: Oczywiście. Cała ekipa teraz słucha i śmieje, boki zrywa.
1: Jesteś pewny, że to jest
4: Jestem
1: wymyślone?
4: Okej. Okay. Oczywiście.
1: A dlaczego to robią, jak myślisz?
4: Bo chcą się ze mnie pośmiać. A i mi już jest wesoło.
1: Czyli rozumiem, Grzesiu, że to tylko ty kochasz w taki sposób, a oni postanowili jakby wytknąć cię palcem, tak?
4: No tak, oczywiście mam żonę, dziecko kocham inaczej.
1: A, okej, okay, w porządku. Dobra, rozumiem.
5: No nie!
1: No dobra, Krystian, dobry żart?
6: Nie, to nie jest żart.
4: Dobrze, kurde, Kalsztyn, uwielbiam cię.
6: Gadajmy.
1: Krystian.
4: Nie mam zamiaru, ty, jestem zarobiony.
1: Może ty nie wiesz o tym, ale Grzesiek ma żonę i dziecko. A wasza miłość to był tylko taki, wiesz, no, przelotny romansik, no. Żeby życie miało smaczek.
6: Właśnie.
1: Raz dziewczynka, raz chłopaczek, no.
6: Dobrze, ty kochasz mnie jeszcze?
4: Ubóstwiam cię po prostu wręcz na wszystkie strony. We wszystkie otwory cię kocham, słuchaj.
1: Grzesiu, myślę, że to ty jesteś w kłopocie, bo myślę, że to nie jest żart. Myślę, że to jest prawdziwa chęć
6: nie jest żart.
1: Walki o ciebie, no. A to ty, Grzesiek, nie byłeś w stanie się przyznać do tego, że ukrywasz swoje zainteresowania.
4: Dokładnie.
1: Mając ja rodzinę.
4: Sobie,
1: mając
4: nie
1: rodzinę.
4: Pan, co ja teraz sobie zdałem sprawę, że jestem inny normalnie.
1: Super, dobra. No okej. Okay. Krystian, no to tak. Jeśli to był żart, to bardzo fajny, rozbawił nas wszystkich. A jeśli, no, ktoś, z was nie, a jeśli ktoś z was nie żartował, no to wie, co ma zrobić z tą
6: Krzysiek,
1: drugą osobą.
6: To nie był żart, co ty gadasz?
4: Nie, no słuchaj, bo to jest kochaj albo żyć, więc ja cię kocham, Krystian. Obiecuję ci. Wracaj do
6: serio?
4: Mnie, słuchaj do Polski. Serio.
1: No, patrz jak załatwione. A ile przy tym zabawy, a i złości słuchaczy, żeście zabrali możliwość naprawienia jakiegoś związku bądź rozpoczęcia tego
4: to
1: związku.
4: To nie ja, ale cieszę się, że Krystian wyznał mi tą miłość, w końcu wiem, na czym stoję.
1: No. Krystian, wiesz, że teraz w tym kraju wszystko jest możliwe. Szukaj no. pierścionka zaręczynowego, tylko że Grzesiek będzie musiał się najpierw rozwieść i jakoś wytłumaczyć dzieciom, że kocha inaczej.
4: Dogadamy się z żoną. Myślę, że usta jest szerokie, to się pomieścimy.
1: Dobry pomysł, dobry pomysł. I tak się jakoś życie pomału zaczyna układać. Dziękuję wam, do usłyszenia, pa!
4: Pozdrawiam.
6: Kocham was.
4: Okay.
1: Krystian, kto tak? sobie robił jaja?
6: Nie, nikt sobie nie robił. Może mi się wydaje, że on tak na antenie taki wstydliwy, żeby nie chciał może, żeby żona się dowiedziała, bo ona też może słuchać tego radia i...
1: Tak, czyli co, no, normalnie ty miałeś z nim przygodę taką, no jak to my heterycy mówią, jak chłop z babą?
6: No właśnie, on to wszystko tak obrócił w żart, że jakbym sobie z niego jaja robił.
1: Tak. No szkoda, że mi tego nie powiedziałeś, że on ma rodzinę.
6: No ma, właśnie.
1: No ma, no to... No, no to już wiesz, nie? Że nie wygrasz tego, no. Może jest biseksualny. Może zarówno umawia się z dziewczynami w życiu i z chłopakami, no. Wybrał rodzinę, no bo jest starszy. W jakim wieku
6: no
1: ma te
6: nie
1: dzieci?
6: Wiem, bo raz mi gadał, że chce zostawić, raz mówi, że jest ze mną.
1: No to szkoda, że mi tego nie napisałeś i nie wspomniałeś, nie? Ja co mogłem, to zrobiłem. Krystiana, to jest twoja decyzja. Moim zdaniem powinieneś szukać innego partnera.
6: No mi się wydaje, że tak, chociaż tęsknię za nim.
1: Wiem, ale czy to jeden mężczyzna jest na świecie, który mógłby złamać ci serce? Myślę, że jak się dobrze rozejrzysz, dasz sobie trochę czasu, to myślę, że jest ich wielu.
6: No może, ale ciężko jeszcze o nim mam zapomnieć.
1: Ale to minie, trudno w to uwierzyć. Pierwsza twoja miłość w życiu?
6: Nie.
1: No widzisz, zawsze jest ta najważniejsza, ale, która jest teraz.
6: Ale tak, taka była na serio.
1: Myślę, że trafi się jeszcze nie jedna na serio. I będziesz się sam z tego śmiał, że ktoś obrócił w wielki żart, wstydząc się ciebie na antenie.
6: No właśnie.
1: Trzymaj się.
6: No, dziękuję.
1: Cześć.
6: Pozdrawiam.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: To ja chciałem przypomnieć, że jeżeli chcecie kogoś wkręcić, to też na Vox.fm.pl pierwsza zmiana buzi ludzi, dokładnie. A nie kochaj albo rzucaj.
1: Tak jest, bo tu szkoda czasu i atłasu na nieprawdziwe historie ewentualnie.
2: Pawelec pomaga w miłości, proszę tak. Go nie wkręcać. Vox.fm.pl kochaj albo rzucaj, tam się można zgłaszać.
1: Każdej.
0: A jutro?
1: Nie wiem.
2: Będzie kolejny odcinek?
1: Tak, będzie.
2: Podniesiesz się po
1: jak
2: tym?
1: Jak nas nie zamkną, jak piszą słuchacze.

0: C'est la vie.
1: Takie jest żyćko.
0: Takie jest żyćko właśnie.
1: W czwartek, 24 września, na 23 minuty przed godziną 10. Jeżeli myślicie, że to będzie dobry dzień, to nie będzie wcale dobry dzień.
0: Co ty gadasz w ogóle?
1: Arek powie, że to jest jego ostatni dzień pracy przed urlopem.
0: Tak, to prawda, tak powiem.
1: Popsuje tym samym nam wszystkim humory.
0: Nieprawda, nieprawda.
1: Ale my poprawimy je sobie, bo będziemy mieli w Polsce słonecznie.
0: Ja obiecuję, że ten ostatni dzień przed urlopem to przepracuję na 200%. Naprawdę.
1: O, dobra, to ja dzisiaj nic nie robię.
0: Tak, ja dzisiaj będę pracownikiem roku. Dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora, dzień dobry.
0: A może ktoś z was jest jeszcze przed urlopem?
1: Ha? No dajcie spokój.
0: Dajcie znać. 6-9-8-6-9-8-6-9. Chwalcie się.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
6: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
7: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o twojej przyszłości.
8: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
9: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
10: No co wy, spawane z profili będą git.
11: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
9: Siadek.
11: No co, a ja...
12: Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
13: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
14: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazdevelopment.pl.
15: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
16: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przyjdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
17: Reklama. Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Spore utrudnienia na 25 czerwca. Drogowcy wyłączyli z ruchu prawy pas jezdni od przystanku przy Kaleskrauza do skrzyżowania z Żeromskiego. To jednak dopiero początek drogowych zmian w tym miejscu, bo wkrótce ma ruszyć wymiana asfaltu na odcinku od Słowackiego aż do ulicy Struga. Zmieści się w każdym portfelu, a może uratować życie. Krewkarta to dokument, na którym podana jest grupa krwi jej właściciela. Może ją wyrobić każdy. Wystarczy przeprowadzić 2 badania grupy krwi, żeby pomiar był wiarygodny. O korzyściach, jakie daje krewkarta, mówi Brygida Beck z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
18: Na podstawie tej krewkarty lekarz nie musi już przed na przykład toczeniem krwi oznaczać grupy krwi. Jest to szczególnie ważne w takich drastycznych momentach, kiedy następuje gwałtowny upust krwi, czyli przy wypadkach na przykład komunikacyjnych.
17: W Radomiu krewkartę można wyrobić w laboratorium Szpitala na Józefowie oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Resursa Obywatelska wraca z cyklem spacerów po mieście. Tym razem uczestnicy poznają miejskie kapliczki, figury i krzyże oraz związane z nimi niezwykłe historie i legendy, mówi Paweł Puton z Resursy Obywatelskiej.
19: Wszyscy, którzy zechcą z nami pospacerować, dotrą do kilku z tych właśnie kapliczek i przekonają się, kiedy i dlaczego zostały one wybudowane, jak ciekawa historia za nimi się kryje.
17: Spacer po mieście już w najbliższą sobotę. Start o godzinie 10 przy kapliczce Świętej Rozalii przy ulicy Żeromskiego.

0: Druga warstwa chmur i zero słońca. Taką aurę mamy i mieć będziemy przez najbliższe godziny w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 14 stopni.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9. Vox FM.
2: Vox FM.
1: Radom. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
3: Kawusi,

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
5: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
12: Tango Delta 1056. Over.
13: Gdyby ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta szkolił także pilotów, byliby mistrzami przestworzy. Delta. Kursy prawa jazdy wszystkich kategorii. Kursy kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowe i kursy na instruktorów oraz operatorów maszyn budowlanych. Wybierz Deltę i kurs na instruktorów nauki jazdy. Radom Traugutta 52. Dzwoń 48 331 64 60.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
16: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama. Vox FM.
17: Vox FM. Radom.
18: To najpewniej sabotaż, mówi nam minister cyfryzacji. Na Mazowszu płynęła stacja bazowa Starlink. 3 osoby w szpitalu, za chwilę też poważny wypadek w Łódzkiem. A w wiadomościach zajrzymy również do warszawskiego zoo. Na świat przyszły tam irbisy śnieżne.
19: Na zegarach 10 to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Zróbmy głośniej, posłuchajmy.
18: Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem, mówi naszemu reporterowi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Chodzi o pożar stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Łączymy się z Jakubem Krzyżakiem, który jest na miejscu i zbiera informacje w tej sprawie.
20: Tak, jestem. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, Jakubie. Powiedz, co udało Ci się ustalić?
20: Rozmawiałem do

0: Dosłownie przed chwilą z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim minister cyfryzacji mówi wprost, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem.
1: Modus operandi całego zdarzenia wskazuje, że to jest kolejny element wojny hybrydowej.
0: Gawkowski wskazał, że trwała awaria w tym miejscu mogłaby pozbawić internetu zarówno cywili, jak i wojskowych na Ukrainie. Wiadomo, że teraz wszystko działa jak należy, ale służby ustalają, czy i jak długa mogła być ewentualna przerwa w dostawie internetu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński studzi jednak emocje.
2: Tworzenie pani jest na rękę Rosjanom. Funkcjonariusze ABW analizują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat. Wszystko dokładnie wyjaśnimy.
0: Na miejscu oprócz ABW pracuje też policja.
3: Relacjonował z miejsca Jakub Krzyżaga. Do tego tematu będziemy oczywiście na bieżąco wracać. 3 osoby trafiły do szpitala, to po czołowym zderzeniu 2 samochodów osobowych. Do wypadku doszło dziś po godzinie 7 rano w miejscowości Przeromb w Łódzkiem.
4: Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że 53-letni kierujący Skodą z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym Hyundaiem, którym kierował 62-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia do szpitala zostali przewiezieni obaj kierujący, a także pasażer Hyundaia.
3: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Na miejscu cały czas pracują mundurowi. Są zarzuty dla byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. To w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji. Wśród osób z zarzutami jest też były dyrektor Radosław Eś. Według prokuratury mogło dojść do wyrządzenia szkody majątkowej sięgającej ponad 1 300 000 zł. W sprawie zarzuty usłyszało łącznie 5 osób. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków. W gabinetach pojawiają się młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, brak aktywności czy też niezdrowa dieta. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Coraz częściej choroby serca dotyczą bardzo młodych osób. Według Agaty Kosobuckiej-Ozdoby ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy 20-parolatkowie trafiają już do szpitala z ostrymi incydentami wieńcowymi.
6: Przybywa nam pacjentów młodszych. To ściśle powiązane z trybem życia, jaki prowadzimy, wysokim odsetkiem nadwagi i otyłości.
5: O ciągłej trosce o zdrowie każdego dnia muszą pamiętać osoby, które cierpią na choroby sercowo-naczyniowe.
7: Miałem arytmię i naciśnienie, mam stent jeden ustawiony. To jest co najmniej raz w miesiącu kontrolę u kardiologa.
5: Codzienny ruch, mniej soli i żywności wysoko przetworzonej, więcej warzyw i owoców to proste rzeczy, które mogą dobrze wpłynąć na nasze zdrowie.
3: Najnowsze badania pokazują, że ponad 18 milionów dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała. Problem dotyczy też młodych dorosłych. Co 10 w wieku od 20 do 35 lat ma nadciśnienie. Trzy małe irbisy śnieżne przyszły na świat w warszawskim zoo. Dwie samiczki i samczyk urodziły się w lipcu. Przez pierwsze tygodnie potrzebowały przede wszystkim spokoju i opieki matki. Dziś ważą już ponad 4 kg.
8: Zaczęły się wspinać, więc też jest dla nich zmiana perspektywy, bo tak to była tylko i wyłącznie ziemia, a potem nagle się okazało, że jeszcze można wejść wyżej.
3: Mówiła Marta Tomczuk, opiekunka zwierząt drapieżnych. Przed maluchami drugie szczepienie, dlatego na ich spotkanie z odwiedzającymi trzeba będzie jeszcze poczekać. Ale nie wykluczone, że na wybiegu stołecznego ogrodu zobaczymy je już w październiku.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Marta? Czy ty zamawiałaś dzisiejszą pogodę?
11: Tak.
12: Widać.
10: Za to odpowiadasz.
12: Widać.
11: Ale o co wam
12: widać.
11: Chodzi? Jest tak
10: wszędzie
11: przyjemnie,
10: deszcz.
11: Tak ładnie, tak
10: wszędzie
11: no fajnie.
10: Chmury. Ciemno, zimno.
11: Ale
10: i
11: jesień mamy już.
12: Jak coś, to ja się mogę pod poniedziałkową podpisać. To ja zamawiałem na poniedziałek.
11: Dlatego od poniedziałku z tobą nie rozmawiam.
10: Wiesz, że już jutro nie ma, rozumiesz to?
12: Nie mów jej, bo jeszcze dłużej się nie będzie do mnie odzywać. Naprawdę, ja od jutra zaczynam urlop. A?
13: Bebe.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Spuśćmy na to,
12: czekaj,
10: że...
12: Nie, czekaj,
11: czy można prosić,
12: Marta,
11: żebyś już za godzinę tutaj nie był, co? Bo to tak
10: nie,
11: dwa razy mnie zirytowałeś.
10: Dzisiaj on robi za nas wszystko.
11: Ale dwa ciosy, nie dość, że pogoda to jeszcze urlop.
12: Ale to
11: no.
12: Sympatii, Marta, naprawdę.
13: Odpoczniesz ode mnie przez tydzień, będzie dobrze.
10: Nie tylko ona.
12: No, tymczasem działamy.
11: Przede wszystkim Klaudia.
12: Tymczasem działamy wspólnie, Klaudia Wasiluk.
10: I Arek Sikora.
13: I Marta Kiermasz wraca za godzinę.
10: 9:50, dzień dobry.
13: Dzień
10: mimo
13: dobry.
10: Tego Arka nadchodzącego urlopu to będzie naprawdę bardzo dobry dzień. Gigi D'Agostino na dobry początek, a za moment jeszcze... O, jak miło się zrobiło.
13: No.

0: Mamy mu do końca zaśpiewać?
1: Dajmy.
0: No.
1: Tym bardziej, że warto posłuchać. To The Weeknd, oczywiście. I Blinding Lights w Vox FM.
0: Tać to taczka. Tak, taczka. Tak.
1: 19.10.
0: Jak wiemy, tyle jest roboty, że nie ma czasu taczki załadować. Ale zawsze znajdzie się moment, żeby wejść na voxfm.pl.
1: Żeby zgarnąć kawę od Vox FM, dwie filiżanki i zapas krówek.
0: Taczkę krówek.
1: A to wszystko za to, że napiszecie nam, co wam robi dzień.
0: Na voxfm.pl w zakładce konkursy. Zgłaszajcie się, bo nasza zabawa cały czas trwa, cały czas nagradzamy was, dzielimy was kawą, kubkami, jak wspomniała Klaudia, krówkami.
1: Nasza taczka jest do połowy pełna.
0: No, tak, bo pół już Klaudia zjadła.
1: No, prawda.
0: Vox.fm.pl, piszcie, co wam robi dzień, a my będziemy do was dzwonić.
1: Kao Maj Lambada na dobry czwartek, 20 po 10, tu Vox.fm.
0: Robimy wężyka.

0: Baby Romeo, o takich wysokich lotach, jak już się wysoko leci, potem się ląduje na przykład na jakiejś rajskiej plaży.
1: No to lecimy na All Inclusive!
0: Zapraszamy, drodzy Państwo, kierunek Sardynia, ale że z fajnych wakacji trzeba wrócić i potem no, rozpakować tak, walizkę. Tak.
1: Jadę na urlop, przypominam.
0: Tak, ja udam, że tego nie słyszę, przypominam. Rodzina pewna, słuchajcie, mieszkająca na Saskiej Kępie wróciła z wakacji i rozpakowywała sobie bagaż. No wiadomo, między ubraniami, kosmetykami, różnymi innymi plażowymi akcesoriami, słuchajcie, znaleźli gekona.
1: Gekona. Tak. I ty tak ku przestrodze mi biednemu, który na urlop jedzie.
0: Biednemu, tak? Wytłuszcz.
1: Tak, tak, tak. I, co, i szukasz teraz jakichś takich sytuacji, które mogą mi się przytrafić, tak?
0: Zupełnym przypadkiem takie historie wpadają mi w ręce.
1: Na gekona, którego ktoś przywiózł z wakacji.
0: Ty uważaj, jak się będziesz pakował tutaj w ramach przestrogi.
1: No, dobrze, dobrze, dobrze. Jakiegoś gada mogę ci przywieźć.
0: Wystarczy, że przyjedziesz. Będę usatysfakcjonowana.
1: Wystarczający gad, tak? Okej.
2: Okay. Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
3: A, co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To jest, że się nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie, masakra.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we voxfm.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
6: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Reklama.
11: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Czy w lesie przestrzegamy prawa? To sprawdzają leśnicy. Trwa akcja Jesień 2026. Bierze w niej udział Straż Leśna i inne służby, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
12: Akcja realizowana jest poprzez działania kontrolno-prewencyjne. Biorą w niej udział strażnicy leśni oraz terenowa służba leśna. Wspierają ich funkcjonariusze Policji, Polskiej Straży Łowieckiej i Polskiej Straży Rybackiej. W działaniach strażnikom pomaga też nowoczesny sprzęt, takie jak drony, fotopułapki i kamery. Celem akcji jest zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo.
11: Na terenie Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu wzmożone działania potrwają do końca tygodnia. Wybiorą spośród 5 nominowanych. Już w najbliższą niedzielę poznamy laureata lub laureatkę 11. edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Przypomnijmy, do tegorocznej edycji można było zgłaszać książki, które ukazały się w 2025 roku. Ostatecznie nadesłano prawie 120 propozycji, mówi Radosław Witkowski, prezydent miasta.
13: To bardzo ważna nagroda, bo od 11 lat możemy się szczycić i mówić, że to jedna z najważniejszych nagród literackich w Polsce. Ten proces budowania prestiżu, wartości, a także takiego szacunku dla naszej nagrody trwał wiele, wiele lat.
11: Gala Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza odbędzie się w najbliższą niedzielę w Zespole Szkół Muzycznych.

Pochmurno i bez słońca będzie przez najbliższe godziny w naszym regionie. Dodatkowo, wychodząc z domu, warto zabrać ze sobą parasol, bo wierząc prognozom, może padać.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uterowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przyjdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
17: Vox FM.
0: Vox FM Radom.
17: Vox FM Radom.
18: To mógł być sabotaż, ale niewykluczone są też inne scenariusze. Służby wyjaśniają przyczyny pożaru stacji bazy Starlinków na Mazowszu. Kierowcy, zróbcie głośniej, są problemy na trasie pod Tarnowem. A za chwilę też Piotrków Trybunalski, który chce ograniczyć hulajnogi elektryczne.
19: Posłuchajmy wiadomości radia Vox FM. Na zegarach jest godzina 11, w studiu Marta Kiermasz. Słuchamy.
18: Duże prawdopodobieństwo aktu sabotażu, ale wciąż możliwe, że doszło do zwarcia instalacji zasilającej. Strażacy, policjanci, funkcjonariusze ABW i prokurator pracują w miejscu pożaru stacji bazowej Starlinku w Woli Krobowskiej, niedaleko Grójca na Mazowszu. To mogło być podpalenie, przyznają strażacy, a minister cyfryzacji mówi o prawdopodobnym akcie dywersji.
20: Chodzi po prostu o to, że dzięki infrastrukturze w Woli mamy możliwość korzystania z Starlinków na Ukrainie i ta infrastruktura podlegała, wszystko na to wskazuje, sabotażowi, który miał ją doprowadzić do zniszczenia.
18: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przyznaje z kolei, że taka infrastruktura to dla wroga cel pierwszego wyboru.
21: Można uważać, że tego typu instalacja, która ma związek z Ukrainą, z wojną na Ukrainie, mogła być celem, ale jak mówię, nie należy od razu tutaj przesądzać, bo po pierwsze dowody, śledztwo, sprawcy i tutaj dajmy po prostu służbom pracować.
18: Pojawiają się też pytania, jak zabezpieczony był teren, na którym znajduje się infrastruktura krytyczna.
21: Prawo.

0: Sprawa ochrony tego terenu jest przedmiotem czynności w tym momencie i będziemy te informacje przekazywać.
1: Na miejscu w Woli Krobowskiej jest nasz reporter, jego relacje w kolejnych wiadomościach. Uwaga kierowcy pod Tarnowem, po porannym wybuchu i pożarze domu w Porębie Radlnej są spore utrudnienia w ruchu na trasie do Tuchowa. Ranną kobietę do szpitala zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. 40 strażaków działa na miejscu wypadku.
2: Działania polegają na zabezpieczeniu miejsca oraz stabilizacji uszkodzonej konstrukcji.
1: Relacjonuje Dominik Ryba z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. W kolejnym mieście władze straciły cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Piotrków Trybunalski wprowadza strefy z zakazem jazdy tymi pojazdami. Ze szczegółami Rafał Różycki.
3: Zakaz dotyczy przede wszystkim parków, ale też skwerów czy placów zabaw.
4: Doszliśmy do wniosku, że ograniczenie ruchu hulajnóg elektrycznych przyczyni się do zwiększenia tego bezpieczeństwa.
3: Mówi radny Tomasz Berendt. Mieszkańcy przyznają, że idąc chodnikiem czy alejką w parku, trzeba mieć oczy dookoła głowy.
5: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to ludzie, bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
3: Tylko w tym roku policja w Piotrkowie odnotowała blisko 20 wypadków i kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg.
1: A o wprowadzeniu stref z zakazami hulajnóg myślą też inne miasta włódzkie, m.in. Łódź i Bełchatów. W wiadomościach lubuskie oszuści, którzy podawali się za policjantów i pracowników banku, wyłudzili od mieszkanki Gorzowa Wielkopolskiego 100 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła w historię o tym, że ktoś chce ukraść jej oszczędności. Jak przyznała mundurowym, nie zdawała sobie sprawy, że dzwonią do niej przestępcy. Otrzymała nawet dokumenty, które miały potwierdzać założenie skrytki depozytowej. Sprawą zajmują się gorzowscy policjanci. Kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa, to w kategorii najdłuższego przejazdu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Pokonał dokładnie 1338 km. Trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel.
6: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin, oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km to było średnie zużycie.
1: Mówił Mikołaj Marczyk, dotychczasowy rekord elektryka został poprawiony o ponad 100 km. Przejazd miał charakter eksperymentu i miał pokazać postęp technologiczny samochodów elektrycznych. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 11:00. Za godzinę przywita się z Wami Dawid Osysko.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Świnoujście wygrywa prognozę pogody, bo tutaj 14 stopni już teraz, najcieplej w Polsce, a najchłodniej w Mławie, drodzy Państwo, 8,5.
9: Ale silny przeciwnik Kraków dzisiaj może wysunąć się na prowadzenie, tam prognozowane nawet 16 stopni Celsjusza. No.
8: W Krakowie, to prawda. Najchłodniej to będzie w Zakopanem 12, ale deszcz to, drodzy Państwo, ex aequo. Wszędzie, w każdym jednym mieście w Polsce.
9: Będzie lało.
8: Nie. Białystok znalazła mi Rzeszów tutaj bez.
9: Bez. No, to brawo.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Ale spokojnie. Jak nie doczekacie się tego deszczu w dzień, to zaatakuje was w nocy. Sprawdziłem.
8: Tak? A widziałeś pogodę w poniedziałek, jaka piękna?
9: A widziałem w poniedziałek, bardzo ładna. Piękna, super jest.
8: Słońca wszędzie.
9: Pogoda w poniedziałek świetna.
8: Może się jednak rozmyślisz. Może warto tutaj zostać.
9: Nie. Jadę na urlop. 5 minut po 11. Klaudia Wasiluk.
8: I Arek Sikora. Dzień dobry.

0: To jest właśnie życie. Tutaj się popracujesz, tu na urlop pojedziesz.
1: Czy my zrobimy dzisiaj chociaż jedno wejście, w którym nie zaznaczymy, że Arek od jutra idzie na urlop?
0: Nie, no bo my tak o tym urlopie gadamy i mama do mnie napisała.
1: A gdzie pozdrawiamy to, panią Danusię serdecznie.
0: A gdzie to synuś się wybiera na urlop? Nawet moja mama nie wiedziała, że jadę na urlop.
1: Widzisz?
0: Tak w tajemnicy wszystkich trzymałem.
1: Pani Danusiu, pani nie dziękuję. Jak trzeba, ja mogę jeszcze inne tajemnice tutaj na antenę puścić. Żarcik oczywiście.
0: Na pewno. O!
1: Koniec
0: wejścia. Zrobiło się niebezpiecznie. Dlatego wam pięknie zagramy. Wilki Urka już teraz, Drenchin Indiana, Kaskada, Miły Pan przed nami, a wy na 609-8669-8669 cały czas możecie chwalić się, jeśli też czekacie na urlop.
1: No. Pewnie, śmiało.

0: Nie powinniśmy tego w radiu mówić, ale z teledyskiem ta piosenka jest 1000 razy lepsza. Kto widział, ten wie, o czym mówię.
1: Boys, boys, boys i summertime. A summer tutaj się pojawia nie przez przypadek. Przypominamy, są ci, którzy summer sobie organizują we wrześniu.
0: Tak jest, tak jest. Tak,
1: czy ich lubimy, ciężko stwierdzić, ale są. Musimy
0: jesteśmy, słuchajcie, my jesteśmy ekipą, która zostawiła sobie dni urlopowe, nie miała kiedy ich wykorzystać, wykorzystujemy je po wakacjach. No i 609-8-6-9-8-6-9. My, jest nas dużo.
1: Tak,
0: ja mówię w imieniu
1: swojej drużyny urlopowiczów we wrześniu. Ja pozdrawiam tych już szczęśliwie wyurlopowanych.
0: A tam wyurlopowanych.
1: Którzy mogliby jeszcze oczywiście, no ale przecież ktoś musi pracować.
0: Dzwonicie do nas, 609-8-6-9-8-6-9, halo.
2: Witam serdecznie, z tej strony Paweł.
0: Cześć,
2: a
0: Paweł.
2: Ja się chciałem pochwalić, że 18-19, przepraszam, października wylatuję sobie na taki szybki trip 5-dniowy do Alicante.
0: Ładnie.
2: Robię to regularnie.
1: Super.
2: Od kilku lat. I jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy. I pozdrawiam was gorąco.
0: I pozdrawiamy. Alicante, piękny kierunek, super.
1: Też byśmy nie pogardzili takim Alicante.
0: A widzisz, przyznajesz mi rację.
1: No my, urlopowicze, też byśmy nie pogardzili, ale musimy pracować.
0: 609-8-6-9-8-6-9, halo?
3: Dzień dobry, Andrzej.
0: Dzień dobry, Andrzej.
3: Chwalę się, że po twoim powrocie ja jadę na 10 dni do Portugalii.
0: Do Portugalii? O.
3: A pokazuje mi na prognozie terminowej, codziennie słońce,
0: ładnie.
3: 24-26
0: super.
3: Stopni, ale nie chodzę po firmie i się nie chwalę. Pozdrawiam.
0: Ale to chociaż...
1: Ktoś tu oberwał.
0: Chociaż szefowi powiedz, żeby nie był zdziwiony.
1: Komuś tu utarli nosa.
0: Pozdrawiam.
1: Areczku, tak serio zupełnie, szczęśliwego urlopu.
0: Dzięki, dzięki, jeszcze jestem tutaj przez 2,5 godziny.
1: Szkoda. Autopromocja.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
14: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
15: Być doskonałym kierowcą i jeździć przepisowo.
16: Przysięgamy!
15: Być fachowym instruktorem i szkolić na mistrzów kierownicy.
16: Przysięgamy!
15: Armia Delty. Od lat super szkoleni kierowcy i instruktorzy. Na kursach prawa jazdy we wszystkich kategoriach. Na kursach kwalifikacji wstępnej. Szkoleniach okresowych i kursach na instruktorów. Ośrodek Delta. Kieruj się profesjonalizmem. Radom Traugutta 52. Sprawdź na delta.radom.pl.
1: Reklama.
17: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. można zgłosić przypadki hejtu anonimowo. 2 lata temu w radomskich szkołach została wprowadzona specjalna aplikacja, dzięki której można informować o przypadkach przemocy słownej. Jaki jest efekt tych działań? O tym wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.
18: Zgłoszenia dotyczące hejtu, tej przemocy rówieśniczej są anonimowe. Na takie zgłoszenie natychmiast reaguje osoba, która ze szkoły jest delegowana jako koordynator. Są szkoły, w których to się sprawdziło, w innych nie.
17: Obecnie miasto rusza z kolejną kampanią informacyjno-edukacyjną dotyczącą hejtu w sieci. W programie mają być warsztaty oraz specjalna konferencja na ten temat. Śmierć to dopiero początek, mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. To tytuł wystawy, którą od jutra będzie można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy amulety, maski grobowe, mumie zwierzęce czy ludzkie, a także papirusy, mówi Ilona Pulnarduszyk z Muzeum Malczewskiego.
19: Wydaje mi się, że wystawa Śmierć to dopiero początek. To wystawa zupełnie niezwykła w gmachu naszego muzeum i chyba jedna z ważniejszych w tym roku. To wystawa, która na pewno przyciągnie bardzo wiele osób ze względu na temat, który jest bliski i nauczycielom historii i myślę, że bardzo wielu osobom, które są pasjonatami tajemnic starożytnego Egiptu.
17: Wernisaż wystawy już jutro. Start o godzinie 17. Wystawa będzie czynna do 20 grudnia.

0: przelotne opady deszczu. Takiej aury możecie spodziewać się przez najbliższe godziny w naszym regionie. Po południu możliwe przejaśnienia, a na termometrach maksymalnie zobaczymy tylko 14 stopni.
1: Vox FM. Rado. Vox FM. Robi dzień dobry.
2: Magia radia.

0: FM.
1: Autopromocja.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
0: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
0: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygląda

0: na konto.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
3: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Siadek.
5: No co,
6: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
8: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
9: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
10: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2+1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama. Vox FM.
14: Vox FM. Radom.
15: Atak nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Nie żyje jeden z księży, są ranni. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Na miejscu jest nasz reporter. Relacja już za chwilę. Senat przyjął ustawę o dodatkowym opodatkowaniu firm paliwowych. O ilości zdecyduje prezydent.
16: Na zegarze 12. W studiu Vox FM witamy Dawida Osysko.
15: Dzień dobry.
16: Zapraszamy na wiadomości Vox FM.
15: Nie żyje jeden z księży, a 4 osoby są ranne. To po ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Ranni to 2 księża i 2 osoby świeckie. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Według naszych informacji mężczyzna wtargnął na teren opactwa z maczetą. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: Do ataku doszło w trakcie porannej mszy. Jak informuje Anna Długosz z policji w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował księdza maczetą.
18: Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę.
17: Wszyscy trafili do szpitala w poważnym stanie. Jeden z mężczyzn zmarł na skutek odniesionych ran. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku.
15: Właśnie teraz w Jarosławiu rozpoczyna się posiedzenie sztabu kryzysowego. Przekazał nam to burmistrz Marcin Nazarewicz, który był już na miejscu ataku i sam zbiera informacje o tych wydarzeniach.
19: Ci, którzy zostali poszkodowani, nie byli w jednym miejscu, ponoć ten człowiek się przemieszczał.
15: Na miejscu ataku pracują także kryminalni, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tych zdarzeń. Niewielka miejscowość, niemal odcięta od świata. Na głównych drogach policyjne kontrole. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Korobowskiej niedaleko Grójca na Mazowszu. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Na miejsce jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
20: Zgadza się, jestem.
15: Co teraz dzieje się tam właśnie?
20: Ja w tej chwili jestem jakieś 500 metrów od tej stacji bazowej Starlinków. Dalej żaden z dziennikarzy nie jest wpuszczany. Miejsce zabezpiecza policja. Co chwila tą drogą, przy której jestem, jeżdżą samochody wojskowe i na wojskowych numerach, a także nieoznakowane radiowozy i auta straży pożarnej. My nic nie wiemy, mówi mi jeden z mieszkańców Woli Krobowskiej, pan Mirosław.
21: O pożarze to ja w ogóle nic nie wiem. Ja tu nie słyszałem żadnej straży, nic. To było wieczorem, ciemno było, zgasło światło, gaz telewizor. Za jakieś pół godziny się włączyło światło.

0: sprawa.
1: Sprawę bada już policja, na miejscu jest też ABW.
2: Z Woli Krobowskiej Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. Ustawa paliwowa ponownie trafi na biurko prezydenta. Senat przyjął rządowy projekt bez poprawek. Zakłada nałożenie dodatkowych podatków na wielkie koncerny paliwowe, które zarobiły na wysokich cenach ropy. Rząd chce, by zyski sfinansowały kolejny program obniżek na stacjach. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział już, że nie podpisze tej ustawy, gdyż jest, jego zdaniem, jest niezgodna z konstytucją. Po południu uroczysta kolacja w Białym Domu. Donald Trump podejmie przywódcę Chin Xi Jinpinga. Rozmowy obu polityków zdominują kwestie handlu, sztucznej inteligencji i Tajwanu. Eksperci zachodnich think tanków nie spodziewają się przełomu w relacjach pomiędzy mocarstwami. Szczyt postrzegany jest jako próba przedłużenia kruchego rozejmu handlowego. Są kolejne odkrycia w centrum Warszawy. Na terenie dawnego parkingu przy Filharmonii Narodowej archeolodzy znaleźli pozostałości przedwojennej kamienicy i ukryte w jej piwnicach pamiątki. To m.in. talerze z wizerunkami Zygmunta III Wazy i Jana III Sobieskiego, a także ceramika i ozdoby. Jednym z najbardziej intrygujących znalezisk jest plafon z męską głową ujętą z profilu.
3: Wykonał je Sławomir Celiński. To był znany rzeźbiarz warszawiak.
2: Mówi Magdalena Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Na archeologów czeka jeszcze druga część dawnego parkingu, gdzie mogą pojawić się kolejne odkrycia.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Hubert Hurkacz wraca do gry. Polski tenisista zagra w pierwszej rundzie turnieju ATP w Chengdu. Jego rywalem podczas zawodów w Chinach będzie Aleksandr Szewczenko. Ten pojedynek powinien rozpocząć się za kilka minut. Maja Chwalińska z kolei dziś odpoczywa. Polska tenisistka podczas turnieju w Singapurze miała dziś wystąpić w deblu w parze z Barborą Krejcikową. Czeszka przez kontuzję wycofała się jednak z gry, a jutro rano Chwalińskę czeka ćwierćfinałowy pojedynek w singlu z Elis Martens. Rusza piąta edycja piłkarskiej Ligi Narodów. Dziś pierwszy dzień rozgrywek i pierwszy szlagier. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach obu reprezentacji zadebiutują nowi selekcjonerzy Xavi i Jurgen Klopp. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii tych rozgrywek wystąpią w dywizji B. Rywalizacje zaczną jutro od meczu z Bośnią i Hercegowiną.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Jeszcze zimowych opon nie zakładamy, bo od poniedziałku piękna pogoda.
6: Tak, bardzo ładny poniedziałek nam się szykuje. Czwartek troszeczkę gorszy, od 12 stopni dzisiaj w Zakopanem, przez 14 w Białymstoku, 14 wskażą termometry w Warszawie, 15 w Gdańsku, maksymalnie 16 w Krakowie i to będzie najcieplejsze miasto dzisiaj. Noc również chłodna, od 6 stopni w Zakopcu, 5 w Olsztynie, tylko do maksymalnie 10 w Gdańsku.
5: No i deszczowo dziś jutro, to trzeba też powiedzieć. W sobotę tego deszczu mniej, ale w niektórych miejscach też jeszcze może popadać.
6: I uwaga na mgły tej nocy. Lublin zwłaszcza.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: No, i co?
6: Jeszcze Arek nie powiedział. Jeszcze ty, Dawid, nie wiesz.
7: Co się stało? Aż się boję.
6: Posłuchaj, masz się czego bać, bo...
5: No, wyduś to z siebie.
6: Słuchaj, no, jakby
5: no
6: ci
5: powiedz
6: to powiedzieć.
5: Wszystkim.
7: No powiedz, no. Wyduś to z siebie.
6: Arek idzie na urlop.
7: No nie.
6: Tak?
7: Jak my to przeżyjemy?
6: Znaczy nie, no my to przeżyjemy. Tak. Gorzej będzie z nim po powrocie.
5: A tam. Koleżanka Klaudia chciała zrobić tobie taki test, zobaczyć jak zareagujesz. Nie chodzi o mój urlop,
6: test?
5: Tylko o to.
6: Po prostu taki żarcik chcieliśmy Makłowicz tak się uśmiecha do ciebie na 5 minut po godzinie 12. Żeby ciąg dalszy czwartku był lepszy.
7: Za godzinę jak ładna pogoda, dobrze?
6: Nie? Nie zrobiło ci to? Nie? To my pomożemy, zrobimy dzień za moment wszystkim. Enrique Iglesias i Billy View na dobry początek tej godziny.
5: A co wam robi dzień? Piszcie na voxfm.pl, bo za moment dzwonimy do tych, którzy się zgłosili.

0: To co? Robimy?
1: Dzień dobry! VoxFM robi dzień dobry! Tak, to będzie teraz wasza kolej, słuchajcie. Jeżeli na voxfm.pl napisaliście, co wam robi dzień, to teraz będziemy mieli ogromną przyjemność zrobić go właśnie wam. Jeżeli napisaliście, to teraz koniecznie bądźcie pod telefonami. Dzwonimy.
0: No i kolejny sygnał. I gdzieś tam wibruje telefon albo dzwoni dzwonkiem. A wy sięgnijcie po ten telefon, kliknijcie zieloną słuchawkę. Tak zrobicie, że będziecie z nami gadać.
1: No, to tak działa, słuchajcie. Czasami wystarczy tylko kliknąć.
0: No, Klaudia powiedziała, no zobaczysz, jeden sygnał i odbierze. I co? I nie odbiera.
1: No, tak powiedziałam. No, to prawda.
0: Wykrakałaś.
1: I co? Halo? Udało się?
2: Poczta głosowa. Zostaw
0: wiadomość. Nie. No tak nie będziemy robić. Zadzwonimy jeszcze raz. Spróbujemy. Czy się uda, czy się nie uda?
1: Może ktoś zarobiony, wiesz, 19 po 12. Może gdzieś je obiad i zostawił telefon w drugim pokoju.
0: Tak może być. I nie słyszy. Tak może być. No ale tak nie róbcie nam. No my chcemy wam oddać kawę, krówki.
1: Kubki przede wszystkim, kubki. Niebieskie. Tak, to te same, też. Z których szkoli pił. Dokładnie tak, te same.
0: Możecie zobaczyć na naszych social mediach. No niestety. Tutaj się nie dogadamy.
1: Tu nie pochulamy. Tu nie, trudno. Nie, no ale co robić?
0: Proszę bardzo, zmieniamy numer telefonu. W takim razie dzwonimy do kogoś innego. Tak to działa. Jeden traci, drugi ma szansę na to, żeby
1: coś zyskać,
0: żeby zgarnąć.
3: Tak,
0: halo, dzień dobry, witamy Anetę na antenie Radia Vox FM.
3: Witam.
0: Dzień dobry,
1: dzień
0: Aneta.
1: Dzień dobry, Aneto, tu Klaudia Masieluk, Arek Sikora.
0: Wszystko okej?
1: Okay? Chcemy ci zrobić dzień dobry.
3: Wszystko... Jestem zaskoczona.
0: Właśnie tak głęboki słyszymy.
1: Wdech i się bawimy dalej.
0: Dokładnie. Anetka, gdzie ciebie złapaliśmy? Co robisz? Gdzie jesteś?
3: Pracuję.
0: Pracujesz. A powiedz, czy już masz pomysł na dzisiejszy obiad?
3: Jeszcze nie.
1: A na śniadanie?
0: A może na kolację? A może gdzieś tam wrzucisz te swoje placuszki, które podobno są tak smaczne, że potrafi mama zadzwonić, wyrwać cię ze snu i zapytać o przepis.
1: Ty wystraszona,
3: no,
1: prawda?
3: Potrafi.
0: Powiedz, czy możesz zdradzić nam przepis na te placuszki? Weź nam powiedz, bo narobiłaś nam smaka, musimy wiedzieć, jak je się robi.
3: No oczywiście.
0: No to dawaj.
3: Jogurt naturalny. Mąka, proszek do pieczenia. Okej. Okay.
0: Zapisuję. Miód.
3: I jabłuszka.
1: A, to takie racuchy. To
0: bardzo, no, brzmi to bardzo smacznie. Anetka, a do tego wszystkiego, jakbyś jeszcze sobie takie dwie filiżanki zrobiła kawy i z mamą wspólnie taką kawę się wypiła w kubeczkach Radia Vox FM. Kawę 3 kg też od Radia Vox FM możesz otrzymać i możesz otrzymać jeszcze paczuszkę krówek.
1: Znaczy możesz.
0: Otrzymujesz. My to do ciebie teraz wysyłamy. Anetka, co ty na to?
3: A jestem przeszczęśliwa.
0: Bardzo się cieszymy. Jak ma mama na imię jeszcze powiedz?
3: Ela.
0: Ela. Pozdrawiamy mamę Elę, pozdrawiamy Anetę, która dzisiaj ma zrobione dzień dobry przez Vox FM. No i życzymy.
3: Tak, zrobiliście mi dzień.
0: Smacznej kawusi, pysznych placuszków, Anetko.
3: Dzięki wielkie.
1: Vox FM
3: robi
1: dzień dobry. Dobry. Vox FM.pl, a co wam robi dzień dobry?
0: Dajcie znać, a my może do was zadzwonimy.

0: jeden z nich.
1: Musimy się wam pochwalić, bo my tutaj z Klaudią mamy takie specjalne zdolności. Ja potrafię zamienić się w Zenka Martyniuka, a Klaudia w Krystynę Czubównę.
2: Tak, potrafię. To ten moment?
1: Tak, to ten moment, opowiadaj.
2: Warszawski Ogród Zoologiczny rozpoczął doroczną zbiórkę żołędzi oraz orzechów. Dary dla zwierząt można przynosić od dziś do 4 października.
1: Czyli zbieracie żołędzie i do zoo niesiecie, nie? To tak ja będę tłumaczył z Czubównego na nasze.
2: Potrzebne są żołędzie, a także orzechy włoskie i laskowe.
1: Oho.
2: Zostaną wykorzystane jako urozmaicenie jadłospisu żubrów. Antylop,
1: czyli
2: żyraf, małp.
1: To, co przyniesiecie, to jedzą później zwierzęta.
3: No to tak w szybkim...
4: Ty musisz tłumaczyć.
1: Naprawdę muszę to tłumaczyć. No.
4: Wydawało mi się, że wyraźnie dosyć przeczytałam.
1: Nie, no bardzo ładnie czytasz. Super. No.
2: Suche, zdrowe i czyste, moi drodzy.
1: Suche, zdrowe i czyste.
2: Chodzi o przekąski. Dla zwierząt.
1: Dla zwierząt.
2: Jak już nazbieracie troszeczkę tych żołędzi z myślą o swoich
1: ale
2: dzieciach...
1: Przepraszam. Jeszcze o jednych zwierzętach pomyślcie, drogie panie, przede wszystkim. O swoich misiach. Pomyślcie, którzy jutro będą myczych oglądać.
2: Jakieś
1: przekąski. Tak, bardzo prosimy, bardzo prosimy.
2: Pietruszka już się chłodzi.
1: Czekaj. Było kiedyś coś takiego.
2: Było.
1: Mamy jeszcze czas na to?
2: Mamy? Czekaj. Absolutnie
1: poczekaj.
2: Się nie ograniczaj.
1: Nie. Gdzie to jest? Znajdę czy nie znajdę?
2: To zróbmy to dźwiękiem.
1: Mam. Takie przekąski.
2: Nie do podrobienia. Autopromocja.
5: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
6: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
7: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
8: A jak? W jaki sposób?
7: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
9: Wywaliłaś się na rowerze?
8: No wiesz co?
9: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
6: Kto?
9: Wiem.
6: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
5: Słuchaj codziennie od 6:00.
6: Autopromocja. Reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
16: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
2: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Podpalenie czy awaria zasilania. Służby, w tym ABW i prokuratura, wyjaśniają przyczynę pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej pod Grójcem. Na miejscu wciąż pracują strażacy i policjanci. O najnowszych ustaleniach opowie nasz reporter Jakub Krzyżak.
3: Tą informację potwierdził mi młodszy kapitan Michał Maroszek ze Straży Pożarnej w Grójcu. Uszkodzone zostały anteny, rozdzielnia i agregat prądotwórczy. Straż Pożarna nie wyklucza podpalenia. Na miejsce została wezwana policja. O sytuacji powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naziemna baza Starlink w Woli Krobowskiej to łącznik między satelitami krążącymi na orbicie, a globalną naziemną siecią internetową.
2: Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznał, że wszystko wskazuje na to, że to element wojny hybrydowej i celowa próba zakłócenia ważnego elementu komunikacji. Te stacje eksperci nazywają komunikacyjnym hubem zapewniającym działalność internetu na Ukrainie. Chcą im wynagrodzić i podziękować za bezinteresowną pomoc. Samorząd województwa już po raz 16 organizuje konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Zgłoszenia można nadsyłać do końca miesiąca. Więcej o konkursie przeczytacie na stronie mazowia.pl.

0: Wychodząc z domu, warto zabrać ze sobą parasol, bo po południu synoptycy prognozują przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 14 stopni.
1: Vox FM jest impreza.
0: Około 500 biegaczy weźmie udział w drugim radomskim biegu onkologicznym. Impreza w niedzielę 4 października. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Biegiem Radom i Radomskie Centrum Onkologii. W programie bieg i marsz Skijkami Nordic Walking na dystansie 5 km. W tym roku startujemy z Parku Kościuszki, mówi Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
2: Wychodzimy w miasto, wiemy, że zawsze jest więcej osób obserwujących, dopingujących w mieście, więc biegamy na testowanie. Sprawdzonej trasie pętlą 2,5-kilometrową ze startem i metą w parku imienia Tadeusza Kościuszki.
0: Przypomnijmy, drugi radomski bieg onkologiczny w niedzielę 4 października.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix

0: sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
10: Reklama.
11: Vox.
12: Vox FM.
11: FM. Radom.
12: Radom.
13: Atak nożownika na terenie klasztoru w Jarosławiu. Nasz reporter jest na miejscu. Za chwilę relacja. Prokuratura nie wyklucza sabotażu. Mamy nowe informacje po pożarze stacji bazowej Starlink na Mazowszu. Duża ewakuacja w Nowym Sączu powodem nie wybuch z II wojny światowej.
14: To już 13. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
13: Jeden ksiądz nie żyje, dwóch kolejnych duchownych jest operowanych i stan jest bardzo ciężki. Do szpitali trafiły jeszcze dwie inne osoby ranione przez nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. To najnowsze informacje radia Vox FM po ataku na Podkarpaciu. Policja zatrzymała 31-letniego Ukraińca, który zaatakował na terenie opactwa przed mszą. Na miejscu w Jarosławiu jest nasz reporter Tomasz Widak. Tomku, powiedz, co tam teraz się dzieje.
15: Teren wokół klasztoru jest ogrodzony policyjną taśmą i pilnowany przez mundurowych. Widać ekspertów od kryminalistyki, którzy na miejscu zbierają dowody. Według moich ustaleń napastnik zaatakował w kościele, ale też w kilku pomieszczeniach na terenie klasztoru. W dodatku, jak mówią świadkowie, za chwilę miały się tam też pojawić grupy młodych ludzi z ośrodka rekolekcyjnego. Tutaj pracują teraz służby, a jednocześnie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego władz miasta i wojewody podkarpackiej. Tutaj przed policyjną taśmą widać też wstrząśniętych wiernych, którzy nie mogą uwierzyć, że w tej spokojnej podkarpackiej miejscowości mogło dojść do tej tragedii.
13: O czym mówił z Jarosławia Tomasz Widak. Zatrzymany napastnik jest teraz w policyjnym areszcie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie przesłuchany. Instalacja jest całkowicie wyłączona. Uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
16: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
13: Na miejscu cały czas pracują służby. Dojazd do miejsca zdarzenia jest zablokowany.
17: Na miejscu pracują nie tylko policjanci, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej, ale również funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego CBŚP. Jest to całkowicie wyłączone ze względu na uszkodzenie źródeł zasilania tej infrastruktury, więc ona nie działa.
13: Mówi Marcin Sawicki z Policji w Radomiu. Śledczy nie chcą przekazać więcej informacji, zasłaniając się dobrem postępowania. Wiadomo, że zgłoszenie do Straży Pożarnej wpłynęło około 21:00. Po ugaszeniu pożaru około 3:00 nad ranem teren przejęła policja. Dwie szkoły i pobliskie centrum handlowe w Nowym Sączu ewakuowane. To po tym, jak na budowie hali sportowej przy ulicy Grodzkiej znaleziono rano 3 pociski z czasów II wojny światowej. Policja zamknęła część ulic.
18: Została podjęta decyzja o ewakuacji pobliskich szkół. Biurowca około 1600 osób. Informujemy mieszkańców w obrębie 500 metrów o zaistniałym zdarzeniu.
13: Mówiła Aneta Mazur z Nowosądeckiej Policji. Na miejsce jadą saperzy z Wrocławia. Utrudnienia w rejonie prowadzonych

0: działań mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Uniwersytet czy Politechnika? Między innymi te pytania próbują sobie na te pytania próbują odpowiedzieć tegoroczni maturzyści podczas ogólnopolskiego salonu Perspektyw. Na targach w kilkunastu polskich miastach uczelnie prezentują swoje oferty, by przekonać przyszłych studentów. Zapytaliśmy uczniów o plany na przyszłość.
1: Dużo jest fajnych kierunków na SGGW, dużo fajnych rzeczy do wyboru. WUM rozpatrujemy, Uniwersytet Warszawski i jeszcze zaraz idziemy na AWF. Na razie zbieramy ulotki i właśnie rozglądamy się, co jest najfajniejsze i będziemy wracać i rozmawiać. Dopiero.
2: Ja mam ambitne plany na MIM-ów, na informatykę. Planuję też kandydować na matematykę, ale zobaczę co i jak.
0: W przyszłym roku do matury może podejść ponad 380 tysięcy uczniów.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Ja mam wskazówkę dla przyszłych studentów. Idźcie na jeden kierunek, później na drugi, na trzeci. Tak sobie studiujcie, tak, jeden po drugim, trzeci po czwartym. Dzieci drogie, żebyście wy tyle szkół skończyli, co ja zacząłem. No.
1: A ile zacząłeś? Opowiedz nam o tym.
4: Pogoda jest tak krótka, żebyśmy nie zdążyli rozwinąć tej opowieści.
1: Ale my mamy czas.
4: Genialna opowieść. Absolutnie nie mamy czasu. Lost Frequencies czeka w kolejce, żeby ich zagrać. Już za moment zagramy. A pogoda dzisiaj deszczowa w całym kraju.
1: Pięknie zagadamy.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Bardzo ważne wiadomości przychodzą na 609869869.
1: Poczekaj, zaczynają się na U, a kończą na urlop.
4: Czekaj, Arka. Arek, kiedy ty masz ten urlop, bo nie usłyszałem, ale powiedz po cichu, nie chcemy, żeby Klaudia słyszała, bo jeszcze będzie zazdrosna.
1: Nie, wymyśliłeś tego
4: SMS-a. Nie, naprawdę jest taki przywędrował.
1: Mogę się założyć.
4: 3 minuty temu na wiadomościach przywędrował. Urlop zaczynam za 55 minut. Ale... Klaudia, nie słuchaj.
1: Tak brzmi szczęśliwy człowiek, wiecie? Ja też będę wiedziała.
4: Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora.
4: I Dawid Osystro.
0: Szukałem tego SMS-a. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ja wam coś zdradzę, drodzy słuchacze. Z racji tego, że ja idę na urlop, Klaudia postanowiła zacząć sobie też coś planować.
1: Planuję Sylwestra, słuchajcie.
0: Sylwester w Zakopanym wpisała, szuka noclegów.
1: No, szuka to dobre słowo.
0: Ale to że zaczęła szukać, to nawet na dobre wyszło, bo mamy temat, o którym warto powiedzieć.
1: Słuchajcie, nie wiem, czy są tacy ludzie, którzy są w stanie tyle zapłacić, to znaczy zapłacić tyle, ile górale śpiewają.
0: Pewnie są. No,
1: pewnie są,
0: śpiewają,
1: ale
0: pewnie
1: ceny
0: są
1: za trzy noce, słuchajcie, w niektórych obiektach, właśnie pod Giewontem, przekraczają, słuchajcie, 60 tysięcy złotych.
0: Ile?
1: Najtańsze i najmniejsze pokoje, jak czytam, zostały zarezerwowane już na początku września, więc teraz no bierzesz, co popadnie, tak? Jeżeli w ogóle coś się trafi.
0: A popadnie? No,
1: zostały
0: takie
1: dwa większe i droższe, ale może pewnie zostaną zarezerwowane, więc jak już widzę, że tam kosztuje to około 54 tysięcy za trzy noce i jeszcze nie można zanulować, no to tak debatuję sama ze sobą, czy
0: wydać, czy nie?
1: Czy w ogóle tyle
0: Klaudia, ogólnie,
1: kiedykolwiek będę miała?
0: Ogólnie spoko, tylko musisz pamiętać jedną rzecz.
1: No.
0: Za parking pewnie drugie tyle.

0: Ja bardzo chciałbym podziękować naszemu dyrektorowi muzycznemu, który pod, nie wiem, chyba mój urlop postawił playlistę. Czy kierunki turystyczne, Ekwador na przykład teraz, nie?
1: No. Jak powiedzieć w jednym wejściu, że jadę na urlop, przy okazji jeszcze podlizać się szefowi i jeszcze powiedzieć, że dobrze zagrałem.
0: Dobrze zagrałem.
1: Tak, wiecie, kto jest z nami? Arek Sikora! Tak, sobie.
0: Jestem. Coś będziemy teraz mówić?
1: Tak, powiemy o tym, że możemy wam zrobić dzień dobry, drodzy państwo. Przypominamy z całym sercem ogromnym, że jeżeli jeszcze nie wiecie o tym, że na vox.fm.pl możecie napisać, co wam robi dzień, to już mówimy, tak, możecie.
0: Dokładnie, dokładnie. Nasza zabawa cały czas trwa. Mamy kilogramy kawy, kubki, krówki. Co prawda ja idę na urlop, ale Klaudia jeszcze będzie rozdawać.
1: Bardzo czekam na wasze zgłoszenia. Arka, za chwilę się pozbędziemy, spoko.
2: Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
3: Pokłóciliście się?
2: Chcesz go przeprosić?
3: Pawelec pomoże.
4: No ja bym chciała, żeby coś z tego

0: Autopromocja. Reklama.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarché.pl. Brie Comarché, nasze ceny rządzą.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
19: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
20: GWM. Go with more.
21: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
22: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
25: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
26: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
27: I zrobiła nam super pokój.
28: Mamo, dzięki!
29: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
1: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Duże prawdopodobieństwo aktu sabotażu, ale wciąż możliwe, że doszło do zwarcia instalacji zasilającej. Strażacy, policjanci, funkcjonariusze ABW i prokurator pracują w miejscu pożaru stacji bazowej Starlinku w Woli Korbowskiej, niedaleko Grójca na Mazowszu. To mogło być podpalenie, przyznają strażacy. Minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemioniak przyznaje, że taka infrastruktura to dla wroga cel pierwszego wyboru.
2: Można uważać, że tego typu instalacja, która ma związek z Ukrainą, z wojną na Ukrainie, mogła być celem, ale jak mówię, nie należy od razu tutaj przesądzać, bo po pierwsze dowody, śledztwo, sprawcy i tutaj dajmy po prostu służbom pracować.
1: Tę stację eksperci nazywają komunikacyjnym hubem zapewniającym działalność internetu na terytorium Ukrainy. Warto nosić odblaski, przypominają radomianom policjanci. Obecnie noc zapada coraz wcześniej i częściej poruszamy się po zmroku. W takich warunkach kierowcom trudno jest dostrzec pieszych. Nosząc odblaski, zapewniamy im większy czas na reakcję, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
3: Dobrze wiemy, że na nieoświetlonej drodze pieszy dla kierowcy jest widoczny z odległości nie większej niż 30 metrów. Jeżeli będzie używał elementu odblaskowego w sposób prawidłowy, będzie ten element miał prawidłowy, założone na ubiór, to już dla kierowcy jest widziane z odległości nawet 150 metrów.
1: Policjanci apelują również do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze po zmroku. Deszczowo i pochmurnie. Takiej pogody możemy spodziewać się aktualnie w regionie radomskim. Późnym popołudniem aura ma się jednak poprawić. Aktualnie na termometrze zobaczymy 13 stopni.
4: Vox FM jest impreza.
1: Grójecki Ośrodek Kultury zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie recytatorskim Moja Ojczyzna. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października. Szczegóły konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Grójeckiego Ośrodka Kultury.
4: Vox FM.
5: Vox FM.
4: Radom.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69

0: tego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Canal Plus.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama. Vox FM. Radom.
8: Są wstrząśnięci. Za chwilę relacje świadków po ataku nożownika w Jarosławiu. Strzały podczas policyjnej interwencji na Dolnym Śląsku. Ranny został policjant. Duże utrudnienia w Nowym Sączu to z powodu odnalezionych niewybuchów.
9: 14 na zegarze to czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe pytanie ma dla Was już teraz Dawid Osysko.
8: Napastnik po rozmowie z jednym z księży miał wpaść w furię. Potem wziął nóż z plebanii i wtargnął do kościoła. Tam zaatakował spowiadającą się kobietę i duchownych. To nieoficjalne ustalenia radia Vox FM po tragedii w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął znany z tej podkarpackiej miejscowości ksiądz Stanisław. Cztery inne osoby są ranne. Mieszkańcy są wstrząśnięci.
10: Słyszymy, że taka tragedia. I normalnie gęsią skórę mam, aż mi się głos łamie.
11: Ale znała pani tego księdza?
12: No z widzenia tylko. Z tego, jak muszę prowadził. To jest straszne. Po prostu.
13: Ja tu chodziłem na mszę, także z widzenia go znałem. Fajny ksiądz.
8: Na miejscu pracują teraz policjanci i prokurator. Zatrzymany to 31-letni Ukrainiec. Nic na razie nie wiadomo o jego motywach. Trzech rannych w ataku trafiło do szpitala w Jarosławiu. Wśród nich był zmarły ksiądz Stanisław.
14: Drugi pacjent z licznymi ranami kłutymi klatki piersiowej i kończyn dolnych został przekazany bezpośrednio na blok operacyjny. W tej chwili jest w trakcie zabiegu operacyjnego. I trzeci pacjent również z licznymi ranami kłutymi głównie klatki piersiowej i pleców jest w tej chwili zaopatrywany w SOR-ze i prawdopodobnie będzie przekazany również do zabiegu.
8: Relacjonuje Łukasz Jarema, dyrektor szpitala w Jarosławiu. Trwa właśnie posiedzenie sztabu kryzysowego w mieście z udziałem wojewody podkarpackiego. Policjant postrzelony w trakcie próby zatrzymania podejrzewanego o kradzież. To w Kraśniku Dolnym pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku. Rannego funkcjonariusza do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe.
15: W jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu w trakcie działań około godziny 11 doszło do postrzelenia jednego z policjantów. Funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany.
8: Mówi Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji. Na miejscu pracuje prokurator. Ponad 1500 osób ewakuowanych z dwóch szkół, biurowca i centrum handlowego. To po tym, jak o poranku na placu budowy hali sportowej przy ulicy Grodzkiej w Nowym Sączu odkopano trzy pociski z czasów II wojny światowej. Są ogromne utrudnienia w ruchu, bo policja zamknęła kilka ulic w rejonie budowy.
16: No jest zamknięta.
17: Chcecie iść do centrum handlowego teraz?
16: Tak, jest cała droga zamknięta i musimy iść raczej całkowicie naokoło.
18: Dużo policji jest, dużo jest tych radiowozów.
10: No jest zabezpieczony po prostu ten blok cały, prawda? I tam dalej jest szkoła.
19: Tyle lat moja córka tu chodziła do szkoły przez 4 lata. W każdej chwili coś się może stać, to nikt nie wie.
17: Nie wybuchy podobno. Z tego co widać, to całe miasto się zablokowało. To muszą mieć jakoś obawy.
8: Z mieszkańcami Nowego Sącza rozmawiał Michał Rejduch. Na miejsce jadą saperzy z Wrocławia. Zamiast lekcji w szkolnych ławkach, eksperymenty, drony i pokazy laserowe. W Politechnice Koszalińskiej odbył się jubileuszowy 25. Zachodniopomorski Festiwal Nauki. Co najbardziej przyciągnęło uwagę młodzieży?
20: Mega dużo jest tutaj rzeczy, na pewno wszystko zobaczę tutaj.
21: Bardzo lubię takie rzeczy manualne i cieszę się, że tutaj jestem, bo jest tutaj też dużo związanych rzeczy z informatyką.
22: Fajnie jest, można coś wygrać.
23: No to jest ogólnie dobrze.
24: Jest jedzenie, więc nam się podoba.
23: To interesuje nas najbardziej, jakieś lasery. Takie fajne rzeczy, jakieś lasery może.
24: Tak.
23: Takie różne rzeczy.
24: Jedzenie
23: najbardziej nas interesuje.
25: Czekamy na jakiś wykład, chcemy posłuchać i dowiedzieć się.
8: Korytarze uczelni znów wypełnią się po brzegi już za tydzień, wtedy oficjalnie rozpocznie się nowy rok akademicki.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: 3,5 minuty po godzinie 14, a tego popołudnia, proszę Państwa, niestety donoszę z największym smutkiem, ale popada w Krakowie, w Zakopanem, w Katowicach, w Opolu, w Kielcach, w Lublinie, w Warszawie, w Łodzi, także popada, a na pozostałych

0: W tym obszarze słońce tutaj donoszę z największą radością. Temperaturowo bardzo zróżnicowanie, bo co prawda nawet 14-15 stopni pokażą termometry w Koszalinie i w Szczecinie, ale taki Kraków tylko 10, takie Zakopane tylko 8, to trudno tutaj mówić o sprawiedliwości. Resztę to w ogóle.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Jest pomysł? Dzisiaj jest dzień stylistów rzęs. Rzęs. Kiedyś widziałem takie studio paznokieć i rzęsa i nie wiedziałem, co z tym zrobić. Wszedłem i jak szybko wszedłem, tak wyszedłem. Ale może dzisiaj warto by zadbać o swoje rzęsy. Nie wiem jak.
2: Dziennictwo XFM.
0: Nie pytajcie mnie. Nie pytajcie, bo odpowiem.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Czwartkowy program to jest dzień Czas Start. Dzisiaj mamy dla Was masę niespodzianek, także bądźcie z nami do 17. Kamil Rutkowski zapraszam, razem ze mną Snap i Hugel za chwilę Moving to the Sun, czyli piosenka bardzo letnia. Dzień dobry, wielkie ukłony.

0: Ja nie wiem, czy zauważyliście, ale my już nie jesteśmy w pracy, już mamy białe rękawiczki, już jesteśmy w weekendzie, prawda? Hugel, Hugel, moving to the sun. Witam wszystkich, którzy i w pracy, i po pracy, i przed pracą, i w ogóle bez pracy. No tacy też się również zdarzają, zasiłek, jak to mówią, też dla ludzi. 609-2x8-69, o tej porze pytanie do was jak zwykle brzmi: co robicie, jak stoicie? Co tam u was słychać? O czym myślicie? Co widzicie? Czym się zajmujecie? Co was kręci? Co was nie kręci? Czy się kręci? No wiecie, o co chodzi. Numer bez zmian 609-869-869. Dzisiaj oprócz Dnia Stylistów Rzęs, bo mamy czwartek, czwartkowe popołudnie, mamy także Światowy Dzień Morza. Jak świętować Światowy Dzień Morza? No, trzeba popłynąć.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A w czwartki można. Ze Sławomirem na przykład, Miłość w Zakopanem, Timbalat i Nelly Furtado, Give It To Me już za chwilę, czyli okazja muzyczna jak najbardziej.

0: Timbalando, Nelly Furtada, Give it to me. 18,5 minuty po godzinie 14. Co robicie, jak stoicie? Cześć Kamilu. Gosia pisze, a ja piekę kolejną drożdżówkę dla rodziny. Ale tylko dla rodziny? A radio? Też by chciało. Spróbujemy bardzo chętnie w każdych okolicznościach. Dzwonisz, piszesz, jestem. 19 minut po godzinie 14. 6.09, 2x8.69. Czy się stoi, czy się leży i tak się należy. Kawka, ciacho, po pracy jeszcze godzinka. Później wraca mały szatan. Mały szatan i będzie kombo z mózgu. No będzie. Magda z Krakowa. No wszystkiego dobrego życzymy, Madziu, w takim razie. Dobrego popołudnia. Mimo szatańskich zapędów. Takie się zdarzają. 6.09, 2x8.69. Pozdrowienie ze słonecznej Francji. Sadzimy 50 kg cebuli ręcznie. Na godzinę czy w ogóle? To jest kluczowe pytanie. Numer do waszej dyspozycji dobrze znacie, a my zaglądamy jeszcze do Stanów Zjednoczonych, bo tam niesamowita historia. Współzałożyciel takiej znanej firmy odzieżowej wraz z żoną przekazali Uniwersytetowi Oregońskiemu rekordową darowiznę w wysokości $1 miliard. Prawie 4 miliardy złotych. To największy w historii datek na rzecz publicznego uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych. $1 miliard. Sami z siebie. Ani złotówka z tego nie pójdzie, od razu mówię, dla studentów, bo by wydali w tydzień.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Gdzie jest ten $1 miliard? No, juwenalia były.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Jeśli szukacie muzycznego pobudzenia w to czwartkowe popołudnie, lepiej trafić nie mogliście. To ATB i oczywiście Ecstasy. 27 minut po 14. Za 3 minuty zapraszamy na wiadomości.
1: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
2: A, co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: Faktycznie, żeście mnie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie,
1: pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano w voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Reklama.
15: Czas posłuchać, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Na zegarach 14.30, a już teraz zapraszamy na wiadomości w studiu Dawid Osysko.
16: To 12-latek odpowiada za wtorkowy incydent na torach kolejowych w Jedlance, niedaleko Łukowa. Dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki. Początkowo podejrzewano, że może to być akt dywersji. Chłopiec namierzony przez policjantów w obecności rodzica przyznał się do winy.
17: Z ustaleń policjantów wynika, że 12-latek przechodząc w pobliżu torów kolejowych zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
16: Mówi rzecznik łukowskich policjantów Marcin Jóźwik. Rosja dzisiaj ponownie zaatakowała punkty na Ukrainie blisko granicy z Polską. W związku z tym ewakuowano przejścia graniczne w Chrubieszowie i Dorohusku, poinformował premier Donald Tusk. W związku z atakiem blisko polskiej granicy RCB rozesłało alert dla regionów lubelskiego i podkarpackiego. Podczas nocnych rosyjskich ataków kolejny dron rozbił się na terytorium Rumunii. Do naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony doszło także w sąsiedniej Mołdawii, informują władze w Kiszyniowie. Jeszcze meteorologiczna ciekawostka z Brazylii. Tegoroczny wrzesień jest w Rio de Janeiro najbardziej deszczowym od czasu, kiedy zaczęto prowadzić pomiary opadów. Według ekspertów odpowiada za to El Niño. To fenomen wynikający z ponadprzeciętnie wysokich temperatur powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku.
15: Tak się zamyśliłem nad tym El Niño. Jak to się przekłada na pogodę u nas, o tym powiem więcej za chwilę. Tymczasem muzyka Lady Gaga, Poker Face i Toby Romeo. Program To Jest Dzień Popołudniowy, czwartkowy.

0: Biuro Mało przekonuje, że jak latać, to tylko wysoko. W programie To jest dzień. 23 minuty do godziny 15. Nie wiem jak wam, ale mi mama zawsze mówiła: lataj nisko i powoli. Ale ja nigdy nie byłem pilotem, więc jestem chroniony. Od 1 listopada, nie wiem czy wiecie, ale jak będziecie chcieli mieć własną firmę, to założycie już ją tylko przez internet. Takie numery. Koniec ery papierowych formularzy, nie będzie kolejek w urzędach. Znaczy będą, ale no nie do tego okienka. I tego mi najbardziej szkoda. No tego szkoda. Z jednej strony super, wszystko przez internet, szybko, fajnie, no ale kontaktu z panią z okienka, no nic nie zastąpi, nic.
1: Reklama.
2: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
9: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
10: No co wy, spawane z profili będą git.
11: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
9: Siadek.
11: No co?
12: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Radom Aleja Grzycznarowskiego 28 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Radom Aleja Grzycznarowskiego 28.
14: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
1: Reklama.

0: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Można zgłosić przypadki hejtu anonimowo. 2 lata temu w radomskich szkołach została wprowadzona specjalna aplikacja, dzięki której można informować o przypadkach przemocy słownej. Jaki jest efekt tych działań, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
1: Zgłoszenia dotyczące hejtu, tej przemocy rówieśniczej są anonimowe. Na takie zgłoszenie natychmiast reaguje osoba, która ze szkoły jest delegowana jako koordynator. Są szkoły, w których to się sprawdziło, w innych nie.
0: Obecnie miasto rusza z kolejną kampanią informacyjno-edukacyjną dotyczącą hejtu w sieci. W programie mają być warsztaty oraz specjalna konferencja na ten temat. Pierwszy dzień jesieni przywitał nas pochmurną pogodą, jednak ta pora roku ma nie jedno oblicze. Zapytaliśmy więc radomian, za co lubią i za co nie lubią jesieni.
2: Lubimy za piękne liście, nie lubimy za brzydką pogodę, deszcze.
3: Jesień lubię bardzo za jej taką aurę i kolory.
4: Są kolorowe liście na drzewach i jest czasem sympatycznie.
5: Jesień lubię za to, że jest stosunkowo kolorowo, a nie lubię, bo jest zimno. No i często są mgły.
0: Z mieszkańcami Radomia rozmawiał Wojciech Wójcikowski.

0: ale według synoptyków późnym popołudniem możemy spodziewać się poprawy pogody. Jest też szansa na wyjście słońca zza chmur. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 14 stopni. To będzie okazja do sprawdzenia swoich sił w nowych tytułach i poznania innych pasjonatów. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu odbędzie się kolejne popołudnie z grami planszowymi. Każdy znajdzie coś dla siebie, mówi Radosław Radac ze stowarzyszenia Borderline, które prowadzi spotkania.
1: Będziemy udostępniać planszówki wszelakich typów, czy będą to planszówki ekonomiczne, strategiczne, przygodowe, również gry karciane.
0: Popołudnie z grami planszowymi w radomskiej książce już 28 września o godzinie 16:30. Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie biblioteki.
2: Vox FM Radom. Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
3: Kawusi?

0: FM.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne.

0: 50, od przecięcia z S7 aż do ronda Solidarności Wiejskiej. Spory ruch także na Armii Krajowej i Piotra Skargi. Szerokości do usłyszenia za godzinę.
1: Vox FM. Radom.
2: Żałoba w Jarosławiu. Wiadomości rozpoczniemy od nowych informacji po ataku nożownika. Gdzie powstanie stała amerykańska baza? Za chwilę możliwe lokalizacje. Duże nerwy kierowców w Chorzowie. Chodzi o estakadę, która jednak pozostanie zamknięta.
3: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 15, które przygotował i przedstawi już teraz Dawid Osysko.
2: Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. To najnowsze informacje od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Ujawniono, że zatrzymany 31-letni Ukrainiec wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował trzech duchownych oraz dwie osoby świeckie. Na razie nic nie wiadomo o jego motywach. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. Od ran zginął jeden z księży, drugi jest ciężko ranny. Stan pozostałych trzech osób nie zagraża ich życiu. Priorytetem jest teraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, zaznacza wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
4: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia. To, drodzy Państwo, co jest szalenie ważne, to osoby, które były świadkami tego zdarzenia, zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną.
2: Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej, relacjonuje naszemu reporterowi przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Dendor.
5: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła. Tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
2: Decyzją burmistrza Jarosławia do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. Pod koniec roku prawdopodobnie zapadnie ostateczna decyzja w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Taką informację przekazała przebywająca w USA wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pod uwagę brane są trzy województwa: zachodniopomorskie, dolnośląskie i lubuskie. Według Północnej Izby Gospodarczej najlepiej, aby wojska amerykańskie pojawiły się w Szczecinie albo okolicach.
6: Za województwem zachodniopomorskim przemawia m.in. fakt, że w naszym regionie jest duży poligon w Drawsku Pomorskim, korpus NATO, idealną bazę wypadową do Niemiec, silny port w Szczecinie i Świnoujściu.
2: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Izby. W bazie ma stacjonować prawie 5 tysięcy żołnierzy wraz z rodzinami. Kierowcy na Śląsku są w dużych nerwach. To po tym, jak prezydent Chorzowa Szymon Michałek zapowiedział, że nie przywróci ruchu na zamkniętej od kilkunastu miesięcy estakadzie w ciągu drogi krajowej 79. Decyzja jest ostateczna. Miasto zamierza wyburzyć estakadę i wybudować nowy obiekt. To jest skandal, mówią kierowcy z Chorzowa, z którymi rozmawiał nasz reporter Darek Brombusz.
7: Zapraszam od 14.30, ja go zabiorę do swojego samochodu do godziny 18 i zobaczę, co się dzieje.
8: Cały Chorzów zaciśnięty jest. Nie?
7: Poza tym wszystkie drogi są zniszczone. Jest tragedia.
9: Byłoby wygodniej, gdyby była estakada czwarta?
10: Na pewno by było wygodniej.
11: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem.
9: Omijać w godzinach szczytu.
2: Estakada w Chorzowie została zamknięta w czerwcu ubiegłego roku. Władze miasta twierdziły, że grozi zawaleniem. Pod koniec sierpnia pod obiektem przywrócono ruch tramwajów. To impreza dla miłośników sztuki, ale także dla cieśli, rzemieślników i wszystkich, którzy lubią majsterkować w drewnie. W Łodzi rozpoczął się trzydniowy Wood Design Festival. Można nauczyć się konserwacji antyków, zasad intarsji, ale także tworzenia czy składania mebli. Festiwal łączy sztukę z praktycznymi umiejętnościami, o czym przekonał się Grzegorz Mnich.
12: I jak ci idzie?
13: Na pewno wymaga to mocnej ręki. Po tej chwili już pewnie będę miał odciski na palcu.
14: Tutaj akurat przygotowujemy prace praktyczne. Będziemy próbować stworzyć stół.
15: Pokazujemy, jak wyszlifować dokładnie meble.
16: Takie jest założenie z festiwalu, ażeby pokazać zarówno sztukę wysoką, jak i sztukę użytkową, design dr Olga Tuszyńska-Szczepaniak, jak i różnego rodzaju rozwiązania technologiczne.
2: Festiwal w łódzkiej hali Expo potrwa do soboty.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: W sobotę będzie cieplej, ale tymczasem trzeba jakoś wytrzymać to co najbliższej nocy, bo 10, 11 stopni, 12 pokażą termometry w Koszalinie, w Zakopanem zaledwie 7. Tamtej nocy popada, podobnie w Krakowie, w Lublinie, w Białymstoku oraz w Gdańsku i w Koszalinie, nad ranem również pokropi. Jutro deszczyk przesuwa się z zachodu na wschód, najwięcej właśnie tego deszczu na ścianie wschodniej oraz na północy naszego kraju. 15, 16 stopni, powtóreczka z dzisiaj. Niemal wypisz, wymaluj biometr, proszę Państwa. Tak na czerwono, ale to tak na czerwono. We'll be right back.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Tak na czerwono, że trzeba sobie humor poprawiać, dlatego Vox FM robi dzień dobry, a ja mówię dzień dobry. 4,5 minuty po godzinie 15. Kamil Rutkowski, czwartkowy program to jest dzień bardzo czwartkowy, a to oznacza prawie weekend.
2: To jest dzień z Vox FM.
1: Dlatego z propozycji The Colors i Masters wydają się jak znalazł.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.

0: ten to wie, jak się bawić. Szuka dziewczyny, szuka, znaleźć nie może. To Masters. 12 minut po godzinie 15. Mamy czwartek, a w sobotę księżyc żniwiarzy. Bez żartów. Coś takiego będzie. Na niebie. Bardzo niecodzienny spektakl. Po 19 na wschodnim horyzoncie pojawi się księżyc w pierwszej jesiennej pełni, znany w tradycji ludowej jako księżyc żniwiarzy. Dobrze, że nie dodali ponurych żniwiarzy. To jest podobno bardzo wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć, obejrzeć księżyc w najpiękniejszej osłonie, bo podobno ma być najpiękniejsza. Sprawdziłem, będzie widać. Będzie. Niebo nie będzie w Polsce tak bardzo zachmurzone. Będzie można oglądać. Księżyc ma być wielki, ma być i troszeczkę czerwony. I ta pełnia ma duże znaczenie historycznie, ponieważ dawniej rolnicy korzystali ze światła do kończenia żniw po zmroku. No, dzisiaj mamy żarówki, ale z drugiej strony taka okazja, żeby na prądzie oszczędzić.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Czytam, że podczas wschodu księżyc będzie wydawał się większy i przybierze intensywnie czerwoną barwę. Oj, to może mylić.

0: Paris & Gory, oczywiście Hungry Eyes, czyli Dirty Dancing, ale w zupełnie nowej odsłonie.
1: Vox FM robi dzień dobry.
0: Kamil, wita Kamilę, dzień dobry.
2: Witam.
0: Co robi Kamila? Bo ja w pracy.
2: Robię obiad.
0: Obiad?
2: Ja po pracy, tak.
0: Jakbyś powiedziała, że robisz obiad w pracy, to bym wiedział, gdzie pracujesz, a tak to będzie trochę trudniej. Proszę Państwa, ja chcę tylko wszystkim powiedzieć, że Kamila bardzo mnie zaintrygowała.
2: Cieszę się, jak myślałam.
0: Bo napisałaś tak, na takie wezwanie, co ci robi dzień, napisałaś, dzień robi mi, uwaga, cytuję, mój kochany, gdy marudzi i narzeka mniej niż 10 razy na dobę. Słuchaj, patrzyłem na to z dobrych 5-7 minut i zastanawiałem się cały czas i obstawiałem, kim jest mój kochany i ile ma lat.
2: Mój ukochany ma 40 plus.
0: Okej.
2: To mój partner ukochany.
0: No ale widzisz, i się zastanawiam, czy to dziecko, czy to może pies, czy to może kot.
2: Nie
0: obstawiałem takiego rozwiązania. Czy, słuchaj, 40 plus, tak? Zbadał się, zdrowy jest, po 40,
2: tak,
0: wiesz,
2: tak,
0: regularny.
2: Super.
0: I czy jeszcze, zaraz mi pewnie powiesz i wszystkim nam tutaj, że ty robisz obiad właśnie dla tego kochanego, żeby przynajmniej jeden powód do narzekania miał mniej, tak?
2: Tak, dokładnie właśnie.
0: Widzisz, ja też jestem prawie 40 plus, jak także doskonale rozumiem. Słuchaj, na co narzeka najczęściej?
2: Na co narzeka najczęściej?
0: Nie, ja zgadnę, poczekaj. Na korki narzeka na pewno, że nastał się w korkach. Że się pewnie urobił, że miał dzień w robocie, że jest po pachy urobiony i że jedyne, o czym myśli do domu, to że przyjść się położyć na kanapie, a nie tam jakieś malowanie, gdzieś tam chodzić po na zakupy. Trafiłem?
2: Też, jak najbardziej.
0: Słuchaj, czy przypadkiem my się nie znamy?
2: Bo
0: zaczynam mieć coraz większe podejrzenia, że my się po prostu znamy. Słuchaj, dobra. Dzisiaj robimy tak. Jak on ma na imię w ogóle, ten kochany?
2: Janek,
0: jeżeli nas teraz słyszysz, to chcę ci tylko powiedzieć, że dzisiaj zero powodów do narzekania. Dzisiaj przyjeżdżasz do domu. Jest już, czy jeszcze go nie ma?
2: Jest.
0: No dobra, to jak już jesteś w domu, to jak mnie teraz słyszysz w domu, to Kamilę w jedną rączkę ucałować, w drugą rączkę ucałować, a Kamila właśnie teraz sobie załatwiła zapas kawy roczny z od Vox FM, kubeczki, króweczki, jednym słowem, robimy ci dzień, Kamilka.
2: Super, cieszę się bardzo.
0: Ja tym bardziej, no ja już jestem uśmiechnięty od ucha do ucha. Pozdrów tego...
2: No ja za kawę to na pewno.
0: A Janek?
2: Janek też pije ze mną.
0: No to dwa powody do narzekania w takim razie. Już mniej.
1: Vox FM robi dzień dobry.
0: To nie ma co narzekać, voxfm.pl. Róbcie sobie dzień. A ich troje dzwoni. Do Jolki.
3: Jolka, do ciebie.
4: Słucham? Kto mówi?

0: To Bitfreaks i Somebody's Watching Me w Vox FM 27 minut. Mamy po godzinie 15, czwartek, 24 września. Żeby być dobrze poinformowanym, proponuję już za 3 minuty posłuchać co ważnego w kraju i na świecie. Czas na wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
3: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
7: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Reklama.
0: 15.30 na zegarze. Dawid Osysko w studiu zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM, a my słuchamy.
14: Do końca tygodnia w Jarosławiu będzie żałoba. To po dzisiejszym ataku 31-letniego nożownika w Opactwie. Jedna osoba zmarła, pozostałe zostały ranne.
15: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo.
14: Mówi Marcin Nazarewicz, burmistrz Jarosławia. Miasto apeluje również o niepowielanie niesprawdzonych informacji. Z wyglądem ciało odnaleźli strażacy po ugaszeniu pożaru przyczepy kempingowej w Zakopanem. Przyczepa stała przy nieczynnym hotelu, nie był to teren kempingu. Przyczyny pożaru oraz tożsamość ofiary nie są na razie znane. 19 listopada sąd w Londynie ma podjąć decyzję w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmierowskiego. Polska prokuratura zarzuca byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Świetny występ Huberta Hurkacza na otwarcie turnieju ATP w chińskim Chengdu. Polak wygrał w dwóch setach 6-3 i 7-6 z dobrze dysponowanym Kazachem Aleksandrem Szewczenką. Rywalem Hurkacza w drugiej rundzie turnieju będzie Amerykanin Martin Dam. Trener Włoch zabrał głos po gigantycznej sensacji. Mistrzowie świata przegrali w walce o półfinał Mistrza z Europy z Finlandią 2-3. To nie był nasz dobry dzień, udało nam się jednak wrócić na właściwy tor, ale kiedy trzeba było dokończyć dzieła, wykonać decydujący atak, zdobyć kluczowe punkty, to zawiedliśmy. Zawiedliśmy w najważniejszym momencie, przyznał Ferdinando De Giorgi. Jednocześnie podkreślił, że Finom należą się gratulacje. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. To dziś na początek piątej edycji piłkarskiej Ligi Narodów. Polacy jutro rozpoczną rywalizację w dywizji B z Bośnią i Hercegowiną.
0: O tym dzisiaj jeszcze powiemy. See will never go away, Katy Perry tymczasem. Hey.

0: Katy Perry, Hot and Cold, 20 minut, mamy zaledwie do godziny 16, czwartek cały czas. Dopytujecie, a gdzie to, przepraszam, ta kawa? A kawa na voxfm.pl, bo voxfm robi dzień dobry. To dzień dobry w takim razie. Topki miły pan Davis za wszystko i za nic, Matt Konemira i Virgin Szansa muzycznie już za chwilę.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
6: Tango Delta 1056. Over.
7: Gdyby ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta szkolił także pilotów, byliby mistrzami przestworzy. Delta. Kursy prawa jazdy wszystkich kategorii. Kursy kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowe i kursy na instruktorów oraz operatorów maszyn budowlanych. Wybierz Deltę i kurs na instruktorów nauki jazdy. Radom Traugutta 52. Dzwoń 48 331 64 60.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawy. Targów obronnych organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
10: Reklama.

0: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Na głównych drogach policyjne kontrole. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej niedaleko Grójca na Mazowszu. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Ja w tej chwili jestem jakieś 500 metrów od tej stacji bazowej Starlinków. Dalej żaden z dziennikarzy nie jest wpuszczany. Miejsce zabezpiecza policja. Co chwila tą drogą, przy której jestem, jeżdżą samochody wojskowe i na wojskowych numerach, a także nieoznakowane radiowozy i auta straży pożarnej. My nic nie wiemy, mówi mi jeden z mieszkańców Woli Krobowskiej, pan Mirosław.
2: O pożarze to ja w ogóle nic nie wiem. Nic nie wiem. Ja tu nie słyszałem żadnej straży, nic. To było wieczorem, ciemno było, zgasło światło, zgasł telewizor. Jakieś pół godziny się włączyło się.
1: Sprawę bada już policja, na miejscu jest też ABW.
0: Według ekspertów stacja jest komunikacyjnym hubem zapewniającym działalność internetu na terenie Ukrainy. Oferują pomoc w wypełnianiu wniosku o świadczenie dotyczące wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Mazowszu ostrzega przed pośrednikami. Pukają oni do drzwi bądź wysyłają listę. Za swoją pracę chcą pieniędzy, mówi Małgorzata Korba z ZUS-u.
3: Za taką w cudzysłowie pomoc żądają nawet ponad 20 tysięcy złotych. Wsparcie w wypełnieniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS, a także na naszej infolinii.
0: Wniosek o świadczenie dla osób z niepełnosprawnością można złożyć elektronicznie.

0: późnym popołudniem na niebie ma pojawić się więcej słońca. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 14 stopni. Regionalne przysmaki, rękodzieło, atrakcje dla dzieci i widowiskowy pokaz ognia. To wszystko w ramach zbliżającego się jarmarku Świętego Michała w Radomiu, który już w ten weekend. Impreza odbędzie się na Placu Konstytucji. Wstęp gratis.
1: Vox FM.
2: Vox FM.
1: Radom.

0: programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
5: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona. Odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakątekozdobna.pl.
4: Reklama.
8: Anna Badowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. W tej godzinie zapinamy pasy i wyjeżdżamy na ulicę Grójca. I o tej porze płynnie nie pojedziemy na całym odcinku ulicy Piłsudskiego. Chwilę czasu stracimy też na Mogilnickiej i Lewiczyńskiej. Nie lepsza sytuacja o tej porze na Armii Krajowej. Tutaj mocno zakorkowany jest dojazd do Ronda Żołnierzy Wyklętych. Żółwim tempem pojedziemy też przez ulicę Piotra Skargi. W cierpliwość musicie uzbroić się także dojeżdżając do Ronda Honorowych Dawców Krwi. Nielepsza sytuacja o tej porze na Alei Niepodległości. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Radomiu i więcej aut o tej porze na Podwalnej. Nielepsza

0: wyjechać na Ukrainę, ale nie został do niej wpuszczony, a potem zaatakował. To ustalenie Radia Vox FM w sprawie 31-letniego Ukraińca, który zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął jeden z księży, cztery inne osoby, w tym dwaj duchowni, są ranni. Te doniesienia zbiera nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy wiadomo już, co było motywem działania zatrzymanego mężczyzny?
1: To wyjaśnia prokuratura. Z naszych nieoficjalnych doniesień wynika, że napastnik jedynie przejeżdżał przez Polskę, a celem jego podróży była Ukraina. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. W Jarosławiu zebrał się sztab kryzysowy z udziałem wojewody podkarpackiej i burmistrza miasta.
2: Myślę, że to było zderzenie, którego nikt nie był w stanie przewidzieć, natomiast służby zareagowały perfekcyjnie, co świadczy o tym, że miasto jest bezpieczne.
1: Zapewnił burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz. Mieszkańcy są w szoku i wspominają zmarłego księdza Stanisława.
3: Wspaniały ksiądz. 3 dni temu były imieniny księdza świętej pamięci Stanisława. Piękna była msza. Nie mogę dojść do siebie.
1: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma obowiązywać żałoba.
0: Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych zapewnił, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Przekazał także, że łączy się w bólu z bliskimi ofiar tego ataku. Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć mężczyzna, który postrzelił 28-letniego policjanta. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Podczas interwencji służb do domu wrócił mężczyzna i na widok policji otworzył ogień.
4: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został przewieziony karetką do szpitala. Był przytomny. W tym momencie nie mamy informacji o jego stanie zdrowia.
0: Relacjonuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Na miejscu pracuje prokurator. Zatrzymanemu 33-latkowi może grozić nawet dożywocie. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie w pełni zautomatyzowana apteka. Taka placówka działa w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Specjalne roboty przygotowują tam leki onkologiczne i kroplówki z niezwykłą precyzją, eliminując ewentualny błąd ludzki. Urządzenia zostały sprowadzone m.in. z Finlandii, Belgii i Włoch.
5: Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie. Kolejne urządzenia to są urządzenia, które mają możliwość przepakowania takiego oryginalnego opakowania właśnie do takich unit dozów, czyli do pojedynczych dawek.
0: Mówi kierownik nowej apteki Monika Augustyn. Koszt robotycznej apteki przekracza 90 milionów złotych. Szpital w najbliższych latach planuje kolejne inwestycje na kwotę ponad 250 milionów. Można poczuć się jak na planie wielkiej produkcji filmowej. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, w której polski biegun ciepła gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców, którzy są zachwyceni.
6: Podobało mi się bardzo, to jest niesamowite. Dla Tarnowa to jest coś innego i na pewno pozostanie w pamięci i warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie.
7: No są tutaj konie, są jakieś bryczki, fajne kostiumy mają, nawet są te witryny z cyrylicą. Przypomina to właśnie te XIX-wieczne czasy.
8: Tarnów jednak jest najcieplejszym tutaj, nie tym regionem, jak to mówią w Polsce, więc nie tylko to będzie się liczyło, ale jakiś film też będziemy mieć na pamiątkę.
0: Filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października. Przypomnijmy, że nowa produkcja Netflixa skupi się na losach Barbary i Bogumiła Niechciców. Za reżyserię serialu odpowiada Kamila Tarabura.
9: A za wiadomości Vox FM o 16.30 odpowiada już Małgorzata Łukowska.
0: O, jak pan świetnie przygotowany.
9: Dawidowi bardzo dziękujemy. Do jutra, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Przygotowałem się pogodowo i tak, trochę dobrych, trochę złych informacji. Jutro deszczowo, tak na zmianę ze słońcem, to jest dobra i zła informacja zarazem. 15-16 stopni, więcej jutro nie będzie, ale od soboty idzie ocieplenie. 21-20 w sobotę, a w niedzielę nawet 24 stopnie, pokażą termometry. Przyszły tydzień także bardzo sympatyczny. Najbliższej nocy deszcz z mieszkańcami Zakopanego, Krakowa, Lublina, Białegostoku, Gdańska i Koszalina. 7 stopni zaledwie, pokażą termometry w Warszawie, w Białymstoku, w Suwałkach, w Zakopanem, najchłodniej w Olsztynie. Piąteczka.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Taka malutka piąteczka, ale dobrze, że jeszcze na plusie, bo trzeba się szykować, że za chwilę te temperatury będą miały kreseczkę z przodu i to będzie oznaczało minus 1, minus 2, minus 3. Tymczasem się nie przejmujemy, mamy babie lato, piękną, złotą polską jesień.
11: Dzień z Vox FM.
9: A muzyka letnia, Modern Talking, Jeronimo Skadylaki, Weekend, już za chwilę Kamil Rutkowski. Dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Halo, halo, tu Londyn, a nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek, Lądek z drugiej klasyk. 11 minut po godzinie 16. Same zmiany, słuchajcie, ostatnio czytam. Tu zmiana, tam zmiana. Non stop coś zmieniają. Wyobraźcie sobie, jest zmiana. 1 grudnia tego roku. Miało być 1 lipca, ale coś tam się wzięło i poprzesuwało. Będą zmiany w dowodach osobistych. Uwaga, to jest dobra zmiana, tak zwana, bo odbiór dokumentu będzie możliwy w dowolnej gminie, którą wskażemy podczas składania wniosku. Tararam, pam, pam. Ci, którzy wiedzą, że kiedyś było tak, że trzeba było jechać przez pół Polski często do miejsca zameldowania, o, to się będą cieszyć. O, będą się mogli cieszyć. Jest jeszcze więcej. Kolejna zmiana dotyczy sytuacji, gdy dowód zostanie unieważniony przez pomyłkę urzędnika, bo teraz będzie można przywrócić ważność takiego dokumentu w ciągu 30 dni od daty unieważnienia. Jeżeli chodzi o unieważnienie samego urzędnika, to bez zmian.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Wciąż niemożliwe. Basic Element to You, Sonic Sky już za chwilę, a później sprawdzamy dzień na tak, dzień na nie. Numer do mnie 609-869-869. Winter Raptors Radio Program.

0: Sonic. To jest niepowtarzalny głos, nie do podrobienia. Sky, 19 minut mamy po 16.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
0: I to jest pytanie. Czwartek na tak, czwartek na nie. Numer telefonu do studia 609-869-869. Kciuk do góry czy kciuk w dół. Dzwonicie na żywo do studia i opowiadacie nam o tym, co u was dobrego, co złego. 609-869-869. Jeden telefon z sekretarki, pozwólcie.
3: Cześć. Paulina.
0: Cześć.
3: Dzisiaj dzień zdecydowanie na tak, bo jeszcze tylko dziś i jutro
0: i
3: mam 17 lat. W sobotę kończę drugą 18. Dziewczyny, wiecie o co chodzi.
0: Wiemy, faceci też wiedzą, bo mają kobiety. Zdrowia życzymy w takim razie i w ogóle wszystkiego dobrego. 609 2x869, kogo witamy, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Oczywiście, że dzień na tak. Już wracam do domu z pracy razem z moją koleżanką Justynką, a ona ostatnio się do was dodzwoniła, więc to jest podwójne szczęście. Tak, córka właśnie dorosła, napisała, że już jedzie, a zaraz się spotkamy, będzie obiad jadła u mnie i jeszcze dzisiaj bilet dostałam na stare, dobre małżeństwo, także wszystko super.
0: Co za dzień! Człowieku, ja nie wiem, czy my to teraz będziemy w stanie przebić. Nie psujmy tego w takim razie, niech to się ładnie plecie. Kogo witamy? Halo, dzień dobry!
5: Cześć, Michał z tej strony.
0: Cześć, Michał, co dobrego?
5: No, jak najbardziej na tak. Cieszę się, bo dzisiaj właśnie dostałem informację, że kurier przywiózł prezent dla mojej żony z okazji 18. rocznicy ślubu.
0: Myślałem, że 18 urodzin, to bym się troszeczkę zmartwił. Nawet nie pytam, co to jest, bo nie daj Bóg jeszcze żona słyszy i się zaraz niespodzianka wyda. Ale żonie zazdrościmy takiego Michałka. 609-869-869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Halo, halo. I jeszcze raz powiedz, bo coś tam przerwało.
6: Ola z tej strony.
0: Cześć Ola. Ola ma czwartek na tak, czwartek na nie.
6: Mam czwartek na tak, ponieważ mam urlop.
0: Aha.
6: Upiekłam ciasto dla mojego męża.
0: Aha.
6: I zrobiłam obiad.
0: Nie, to ty jesteś taką bohaterką domową na urlopie? Chciało ci się?
6: Tak.
0: Jak rozumiem, tak, pracy ci brakuje. A co zrobiłaś dzisiaj dla siebie?
6: Idę na paznokcie.
0: Czyli jednak można. Słuchaj, tak. To żebyś miała... A długi masz ten urlop?
6: No, tylko... Dzisiaj, jutro.
0: Dobra, to żebyś jutro miała co robić, 500 na prezent marzeń ci daję ode mnie, żeby ci jakoś czas tam zorganizować. Co ty na to?
6: Super, dziękuję.
0: Proszę bardzo.
2: To jest dzień. To jest
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: A tymczasem muzycznie Clean Bandit, Sean Paul, Rockabye z Colim Zenek Martyniuk po polsku o miłości.

0: To jest piosenka o miłości. Wolę wyjaśnić, bo jednak love nie każdy zrozumie. Z Kolim Zenek, Marteniuk i Ryder. 28 minut po 16. Za 2 minuty będą wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś to

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta Kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Danio tutaj jest. Stokrotka.
2: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie 3 opakowań.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
3: To już czas najwyższy na wiadomości Vox FM o godzinie 16.30 w studiu. Witamy Małgorzatę Łukowską.
4: Dzień dobry.
3: I zapraszamy.
4: Okradli placówkę ze sprzętu i leków, a potem uciekli karetką. Policja szuka sprawców zuchwałego nocnego włamania do szpitala w Miastku w województwie pomorskim, mówi Dawid Łaszcz z Policji w Bytowie.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że nieznani sprawcy ukradli sprzęt komputerowy, medyczny, leki oraz ambulans, którym odjechali. Nasi policjanci od razu zajęli się tą sprawą. Na miejscu wykonali oględziny z udziałem technika kryminalistyki, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków.
4: Śledczy analizują teraz nagrania z monitoringu i spisują listę skradzionych rzeczy. Będzie instrukcja, jak reagować w razie ataku z powietrza. Jej kolportażem zajmie się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wersja papierowa trafi do poszczególnych samorządów. Wersję cyfrową znajdziemy na rządowych stronach internetowych. 12-stronicowa broszura ma być uzupełnieniem poradnika bezpieczeństwa. W kolejnym mieście stracili cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Piotrków Trybunalski wprowadza strefy z zakazem jazdy tymi pojazdami.
6: Muszę się obejrzeć, czy nie jedzie hulajnogą, bo może mnie walnąć. Ja w takim wieku to już się nie pozbieram.
4: Zakaz ma obowiązywać m.in. w parkach. A propos parków, Polska będzie miała nowy rezerwat przyrody. Ponad 180 hektarów lasów pod ochroną stworzy obszar Głębokie Doły. To na terenie nadleśnictwa Rybnik. Na jego terenie znajdują się m.in. buczyny, źródliska, doliny potoków czy rzadkie gatunki dzięciołów. Jest też tu duża ilość martwego drewna, będącego siedliskiem i źródłem pokarmu dla wielu organizmów. Głębokie Doły oficjalnie zaczną funkcjonować 6 października.
3: A czego tam nie ma, tak? I gatunki, najważniejsze pytanie jednak brzmi.
4: Sarny, łosie, jelenie,
3: ryjówki, kuny. Ale najważniejsze pytanie moje brzmi, czy są tam głębokie doły?
4: Jak sama nazwa wskazuje, absolutnie nie ma.

0: Ale Oksi Lawinia.
1: A to aha, które padło, to od Małgorzaty Łukowskiej, która się wybiera, wybiera i wybrać nie może. Sójka za morze też tak robiła. Pamiętajcie, że Vox FM robi dzień dobry na voxfm.pl. Tam wchodzicie, czekają zapasy, krówek, kawa. No wiecie co, dobre. A tymczasem pod numerem 609-2x869 pytanie dzień na tak, dzień na nie. Dzień na nie, bo niby jest czwartek, a u mnie od niedzieli poniedziałek. Pozdrawiam, Patryk z Bydgoszczy. No ale to Patryk. Naprawdę jest czwartek, jeżeli nie wierzysz, to może Asher ci to wyjaśni. Asher, proszę.
2: Reklama.
3: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
4: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
5: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazdevelopment.pl.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu gotowym do wprowadzenia od zaraz? Zakątek Ozdobna ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Inwestycja ukończona, odbierz klucze i rozpocznij swój remont. Wprowadź się do miejsca, w którym naprawdę chce się mieszkać. Ale uwaga, zostały ostatnie wyjątkowe mieszkania. Nie pozwól, by ktoś inny zajął przestrzeń dla Ciebie i Twojej rodziny. Przejdź i zobacz gotowe mieszkania. Nie zwlekaj, wejdź na www.zakontekozdobna.pl.
2: Reklama.

0: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Czy budynek dawnego kina Atlantik i Corso przy ulicy Moniuszki 15 w Radomiu przestanie straszyć? Straż Miejska wystąpiła do sądu o ukaranie właścicieli i podjęcie działań dotyczących zabezpieczenia budynku. Funkcjonariusze kontaktowali się z zarządcami, jednak oni nie podjęli żadnych działań. Jak mówi Mariusz Bocheński z Radomskiej Straży Miejskiej, obecnie stan nieruchomości stwarza zagrożenie.
1: Dotyczące zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego dla przechodniów, a chodziło tutaj o osłony elewacji, które w wyniku temperatury stały się luźnymi elementami, no, przy wietrze silnym fruwające i zagrażające przechodniom.
0: Właściciele budynku otrzymywali również wezwanie od strażników dotyczące porządku na działce i odśnieżenia chodników. Jesień to nie czas na siedzenie na kanapie. Aby zachować zdrowie i dbać o odporność organizmu, należy się ruszać. Mały spacer może zdziałać cuda. Dbajmy też o odpowiednią dietę, radzi Cezary Papis, dietetyk i trener personalny z Radomia.
2: Leżąc, oglądając fajny serial czy film i zjadając sobie chipsiki raz na jakiś czas, oczywiście, każdemu można. Natomiast jeżeli popadniemy w taką skrajność, że te chipsy będzie non-stop, no niestety, momentalnie nasza postura się zmieni, nasz organizm zostanie mocno w palnik, spadnie odporność, spadnie chęć do robienia czegokolwiek.
0: Przypomnijmy, że aktywność fizyczna powoduje produkcję endorfin, więc dzięki dawcy ruchu poprawi się także nasze samopoczucie.

0: Parasol możemy zostawić w domu, bo nie powinno padać. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 15 stopni. Na mój obraz i podobieństwo to tytuł wystawy, jaką możemy zobaczyć w Muzeum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy pracę autorstwa Beaty Ewy Białeckiej. Artystka łączy ikonografię religijną ze współczesnym spojrzeniem na tożsamość kobiety. Wystawa będzie czynna do 8 listopada.
1: Vox FM Radom. Robi dzień dobry.
2: Magia radia.

0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Zjazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzycznarowskiego 28.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
10: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja ukończona. Przyjdź na dni otwarte w piątek 25 między 14 a 18 i sobotę 26 września między 10 a 14. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy, a klucze przekażemy Ci od ręki. Przyjdź, czekamy na Ciebie. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
1: Reklama.
11: Przy mikrofonie Anna Badowska. Witam wszystkich zmotoryzowanych. Zaczynamy od Grójca i tutaj więcej aut na Krajowej 50 od przecięcia z S7 aż do Ronda Solidarności Wiejskiej. W cierpliwość musicie o tej porze uzbroić się także na Armii Krajowej i Piotra Skargi. Na razie luźniej na 50 od strony Słomczyna. Jedziemy dalej w stronę Warszawy. Postoicie w miejscowości Mroczków i Wola Mrokowska. I szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Radomiu. I o tej porze więcej aut na Żółkiewskiego, na dojeździe do Zbrowskiego i także wokół Ronda Popiełuszki. Podobnie o tej porze na Alei Grzecznarowskiego i Alei Wojska Polskiego. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość, dojeżdżając do Ronda Matki Bożej Fatimskiej. Zaglądamy do centrum, tutaj postoicie na Okulickiego przy Sanepidzie oraz przy Starym Ogrodzie i Szpitalu.

0: Mamy filmy z zatrzymanym napastnikiem z Jarosławia. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z 31-letnim Ukraińcem. Zdewastowali pociąg ze Szczecina, teraz trafią przed sąd. Pseudograficiarze są już w rękach policji. Na koniec Łódź, gdzie odbędzie się festiwal drewna.
1: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
0: Napastnik miał walczyć na froncie na Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego.

0: poszkodowana dziewczynka może jeszcze dziś opuścić szpital. To informacja od lekarza o 10-latce z miejscowości Ptaki, ranionej toporkiem przez o rok starszego kolegę. Jej stan jest dobry, ale decyzję o ewentualnym wypisie podejmie lekarz prowadzący, mówi rzecznik szpitala dziecięcego w Białymstoku Aneta Łukowska.
1: Dzisiaj rozmawiałam z lekarzem prowadzącym, także poinformował mnie, że w najbliższych dniach zostanie wypisana. Być może będzie to dzień dzisiejszy, natomiast na tę chwilę nie mogę potwierdzić w 100%, dlatego czekam na informację potwierdzającą, jeśli chodzi o lekarza prowadzącego.
0: Chłopiec, który ranił 10-latkę, również znajduje się w tej placówce. 10 pseudograficiarzy zatrzymanych, bo wpadli przez włączoną kamerę. W nocy z 19 na 20 września grupa około 30 osób zatrzymała awaryjnie pociąg relacji Szczecin-Świnoujście. Na stacji w Ładzinie zdewastowali skład sprejem. Straty wynoszą ponad 90 tysięcy złotych, mówi zastępca komendanta policji w Szczecinie Przemysław Kucharski.
2: Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, można powiedzieć, że pochodzą z tak zwanych dobrych domów. Są to obywatele polscy. Zebrany materiał pozwala na twierdzenie, że ta sama grupa dokonała podobnego czynu w Berlinie, w metrze, gdzie dokonali włamania i również zamalowali skład.
0: Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Policja zapowiada, że to nie koniec zatrzymań. To impreza dla miłośników sztuki, ale też dla rzemieślników i wszystkich, którzy lubią majsterkować w drewnie. W Łodzi zaczął się 3-dniowy Wood Design Festival. Można nauczyć się konserwacji antyków, ale też tworzenia i składania mebli. Festiwal łączy sztukę z praktycznymi umiejętnościami, o czym przekonał się nasz reporter Grzegorz Mnich.
3: Co tu ciekawego się dzieje?
4: Uczymy intarsji, czyli starej techniki zdobienia mebli. Cierpliwość, trzeba wyłączyć Facebooka, Netflixa wyłączyć i wtedy sobie usiąść.
3: I jak ci idzie?
5: Na pewno wymaga to mocnej ręki. Po tej chwili już pewnie będę miał odciski na palcu.
6: Tutaj akurat przygotowujemy prace praktyczne. Będziemy próbować stworzyć stół.
7: Pokazujemy, jak wyszlifować dokładnie meble.
8: Takie jest założenie z festiwalu. Ażeby pokazać zarówno sztukę wysoką, jak i sztukę użytkową, design, dr Olga Tuszyńska-Szczepaniak, jak i różnego rodzaju rozwiązania technologiczne.
0: Festiwal w łódzkiej hali Expo potrwa do soboty.
9: Dzisiejszy dzień taki, trzeba przyznać, nie najgorszy, chociaż pewnie są miejsca w Polsce, gdzie moglibyśmy ponarzekać na pogodę, ale tak na przykład w Mikołajkach teraz okolice 17-18 stopni i z tego, co mi mówi moja mapa pogodowa, to najcieplejszy punkt właśnie naszego kraju. Najchłodniej w Bielsko-Białej, tam zaledwie 10 stopni. No i te przelotne opady deszczu, one cały czas mogą się mimo wszystko pojawiać. Ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, bo jak pada deszcz, to spędzamy więcej czasu z bliskimi. Tak mówią naukowcy, podobno.
10: Na pełnej Vox FM.
9: Że w domu siedzimy i w ogóle. A w domu można słuchać Vox FM. W samochodzie można słuchać Vox FM. W pracy też można słuchać Vox FM. Tak naprawdę to generalnie wszędzie. Pod warunkiem, że macie naszą aplikację, a jak nie macie, no to trzeba ją po prostu pobrać na wasz telefon. I wtedy nawet na drugim końcu świata możecie nas słuchać. 4 minuty po 17:00. Michał Trawka, dzień dobry. Zapraszam.

0: Ależ to był klas... Inaczej, to był hit, to był przebój, a klasykiem się stał i klasykiem jest Bartek Wroda, jedna na milion w Vox FM. Tak wam też właśnie gramy, czyli w rytmie hitów. 11 minut po 17 na naszych radiowych zegarach i proszę bardzo, wiadomość, która jest doskonałym przykładem na to, że faktycznie słuchacie nas wszędzie, na każdy możliwy sposób. Właśnie słucham was w pracy przez słuchawki, korzystając z apki. Pozdrawiam operatorka maszyny CNC. Proszę bardzo, byle do 22. Nie wiem, czym jest maszyna CNC, to muszę sprawdzić. Maszyna CNC, jak to wygląda w ogóle? Aha, to jest taka... To jest taka maszyna... Taka tego, no. I teraz wszystko jasne. No to teraz to ja już wiem, co to za maszyna, pewnie.
1: Na pewnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. To jak? Lecimy z nową zagadką? Uwaga! Co ma falę, ale nie jest morzem?
2: No ja muszę przyznać, że takiego entuzjazmu w głosie cioci Madzi to już dawno nie słyszałem. Co ma falę, ale nie jest morzem? To dzisiejsza zagadka. Jeśli znacie odpowiedź, to śmiało. Można pisać, można wysyłać głosówki 609-869-869. Pod ten numer można wszystko słać.
0: Zagadka cioci Madzi. Súbeme la radio.

0: Jacka, cioci Madzi.
1: Wracamy do naszej dzisiejszej zagadki cioci Madzi i z tym tematem ze mną Mateusz. Cześć Mati.
2: Cześć, witam.
1: Powiedz, co u ciebie? Jak twój czwartek? Tak na dzień dobry bym chciał wiedzieć.
2: W porządku.
1: Aha, jakoś leci.
2: A,
1: no i dobrze. Pozytywnie, pozytywnie.
2: Pozytywnie. O,
1: dobrze,
2: no
1: rozumiem. Dobra, dobra, to słuchaj, zrobimy tak. Przypomnijmy sobie zagadkę cioci Madzi. Co ty na to?
2: Owszem.
1: Dobra, uwaga. Poczekaj. Dobra, przypominamy dzisiejszą zagadkę.
3: Co ma falę, ale nie jest morzem?
1: Co ma falę, ale nie jest morzem? No to teraz kilka waszych odpowiedzi, które napłynęły. Między innymi, proszę bardzo, wasza głosówka.
4: Falę ma człowiek na głowie, czyli włosy falowane. Kamil, pozdrawiam.
1: Włosy falowane. Mati, jak myślisz? To może być poprawna odpowiedź?
2: Nie.
1: Nie? Okej, okay, dobra. To sprawdzamy jeszcze kolejną.
5: Dzień dobry, jestem Daniel. Fala jest w wojsku.
1: O, to ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest w wojsku.

0: No, mogłoby być, ale
1: mogłoby
0: to
1: być. Okej, okej, dobra. To jeszcze tutaj widzę propozycje, które słuchacze nadsyłali. Między innymi to może być też źle położony parkiet. On też może mieć swoje fale. Okej. Okay. No i też mikrofalówka. Co myślisz?
0: No, mikrofalówka też.
1: Ewentualnie. Dobra. Dobra, Mati, to jaka jest twoim zdaniem poprawna odpowiedź na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi?
0: Ma fale, ale nie z morzem, to wiadomo, że radio, a w szczególności radio Vox FM.
1: Vox FM, radio. Dobra, czy sprawdzamy, czy to jest poprawna odpowiedź?
2: Mam nadzieję, że wszyscy znali odpowiedź, bo chodziło o radio.
1: O radio, no i świetnie, Mati, także no, bardzo ładnie odgadłeś dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. No i z racji tego, że to zrobiłeś, to proszę bardzo, voxowe gadżety wędrują prosto do ciebie. Co ty na to? Dobry układ, co?
0: No, owszem.
1: Owszem. A chcesz kogoś pozdrowić, korzystając z okazji?
0: Wszystkich znajomych.
1: Okej, no to wszystkich znajomych Matygo serdecznie pozdrawiamy.
3: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
4: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
5: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
6: No co wy, spawane z profili będą git.
7: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
5: Siadek.
7: No co, a ja...
8: Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
9: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Gotowi na zmianę? Inwestycja wyścigowa 42 jest już na ukończeniu. Nowoczesne mieszkania, świetna lokalizacja, komfort, na który czekałeś. A najlepsza wiadomość? Klucze odbierzesz już od października. Nie zwlekaj, zostały ostatnie mieszkania. To idealny moment, by znaleźć swoje wymarzone miejsce do życia. Odwiedź nas, poznaj inwestycje i wybierz swoje mieszkanie, zanim zrobią to inni. Twój nowy adres czeka. Wejdź na www.wyścigowa42.pl.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Reklama.
14: Vox FM.
3: Vox FM.
14: Radom.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
1: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
4: Być doskonałym kierowcą i jeździć przepisowo.
5: Przysięgamy!
4: Być fachowym instruktorem i szkolić na mistrzów kierownicy.
5: Przysięgamy!
4: Armia Delty. Od lat super szkoleni kierowcy i instruktorzy. Na kursach prawa jazdy we wszystkich kategoriach. Na kursach kwalifikacji wstępnej. Szkoleniach okresowych i kursach na instruktorów. Ośrodek Delta. Kieruj się profesjonalizmem. Radom Traugutta 52. Sprawdź na delta.radom.pl.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.
8: Stan zaatakowanych w klasztorze w Jarosławiu wciąż jest poważny, od tego zaczniemy wiadomości. Historyczna wizyta w USA, do Białego Domu przyleciał prezydent Chin Xi Jinping. Dbajcie o siebie, w Polsce zaczął się sezon na infekcje.
9: 18 na zegarach, to wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Został osadzony w policyjnym areszcie, teraz czeka na przesłuchanie. To informacje z prokuratury na temat 31-letniego Ihora HM. Ukrainiec dokonał ataku z użyciem noża w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zginął jeden z księży, cztery kolejne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Na terenie klasztoru wciąż trwają działania śledczych. Przekazała nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
10: Zbierane są dowody, zabezpieczane są wszystkie ślady, ustaleni są świadkowie. Przesłuchiwani.
8: Tymczasem w szpitalu w Jarosławiu trwa walka o życie rannych w ataku nożownika. Dwie osoby były operowane, relacjonuje lekarz dyżurna w tym szpitalu Ewa Dziedzic.
11: Obaj pacjenci są już po operacji i obaj leżą u nas w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Ale ich stan jest ciężki. Dycha za nich aparat i dostaną.

0: bezpieczeństwa, technologii oraz superinteligencji. Decyzje, które podejmiemy dziś w tych dziedzinach, mogą sprzyjać pokojowi i dobrobytowi przez kolejne dekady. To drugie spotkanie obu przywódców w tym roku. Eksperci twierdzą, że głęboka nieufność po obu stronach prawdopodobnie utrudni jakiekolwiek znaczące przełomy w trakcie tych rozmów. W tle pozostaje rywalizacja obu państw o wpływy gospodarcze i technologiczne, a także spory dotyczące Tajwanu i Iranu. Chorzowscy kierowcy są wściekli. To po decyzji prezydenta miasta Szymona Michałka w sprawie ruchu na zamkniętej od kilkunastu miesięcy estakadzie w ciągu krajowej 79. Decyzją prezydenta estakada zostanie zburzona. Z kierowcami rozmawiał o tym nasz reporter Dariusz Brąbosz.
1: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem między godziną 14 a 17.
2: Jak była estakada, było wygodniej.
3: Tak. No oczywiście, że tak. Prosto było i sprawa była rozwiązana. Teraz już jest wszystko, cały Chorzów zaciśnięty jest. Nie?
2: Pan dużo traci na tym jako taksówkarz?
4: Bardzo dużo. Przede wszystkim eksploatacja samochodu. Po roku czasu mam takie koszta za samochód do naprawy, za te wszystkie objazdy, dziury przede wszystkim, bo w mieście nic nie jest zrobione.
5: Niech osoby kompetentne się wezmą do roboty.
0: Estakada w Chorzowie została zamknięta w czerwcu ubiegłego roku. Władze miasta twierdziły, że grozi zawaleniem. Pod koniec sierpnia tego roku pod obiektem przywrócono ruch tramwajów. Zaczął się sezon infekcyjny w Polsce. Najpierw wirusy krążą w żłobkach i przedszkolach, później trafiają do szkół i domów. Pierwsze objawy przeziębienia pojawiają się zwykle od 1 do 2 dni po kontakcie z wirusem, mówi specjalista chorób wewnętrznych Paweł Banaś.
6: Przeziębienie zazwyczaj charakteryzuje się wieloma objawami, takimi przede wszystkim z górnych dróg oddechowych. Jest to katar, pobolewanie gardła, troszeczkę suchego kaszlu zazwyczaj, stan podgorączkowy. Pacjenci zazwyczaj są w stanie sobie poradzić z tymi objawami na własną rękę.
0: Typowe objawy przeziębienia nie są poważnym zagrożeniem dla zdrowia, więc choroby często można leczyć domowymi sposobami. Przeziębieniu możemy zapobiec często myjąc ręce, unikając zatłoczonych miejsc i zdrowo się odżywiając.
7: O, widzisz, ja już mam taki kaszelek, już mi tak sucho, chyba L4 będzie potrzebny.
0: Nasz ekspert od spraw chorób.
7: No ale jak jest taka pogoda za oknem, no to zobacz, jak się nie przeziębić, no dajcie spokój. Opady deszczu tak naprawdę w całej Polsce na termometrach okolice 14-15 stopni, jutrzejszy dzień wcale, ale to wcale nie będzie lepszy.
0: Ale niedziela będzie piękna, 24 stopnie maksymalnie się
7: pojawią. No właśnie, i w takich momentach człowiek łapie przeziębienie. Przestaje być chory, tak, przestaje być chory. Ja chcę w to wierzyć, naprawdę. Nie, najgorsze jest to, jak wiesz, jednego dnia masz 20, później masz 11, później znowu 20.
0: Paluszek 11. I główka, każdy wie, o co chodzi. Vox FM.
7: Ale to nic, no pogody nie da rady bardzo załatwić, nie mam takich możliwości i takich kontaktów jeszcze, ale kto wie, co przyniesie najbliższy czas. Natomiast mogę was zabrać na słoneczną Majorkę, przynajmniej tak muzycznie. Co ty na to, Gosia?
0: Jadę.
7: No to jedziemy wszyscy razem.

0: Kali ma minął Szanghaj, chociaż są też tacy, którzy twierdzą, że kali jeść i kali pić. 13 minut po 18 na naszych radiowych zegarach. Kojarzycie związek Michała Wiśniewskiego z mandaryną, prawda? No, w ostatnim czasie cały świat i cały show biznes tym żył, no i teraz wypadałoby, żeby jednak razem ze sobą zamieszkali. A no właśnie, bo oni ze sobą jeszcze nie mieszkają. To znaczy, no są razem, ale z racji tego, że każdy z nich ma inne, ważne, mniej lub bardziej obowiązki, to też ciężko jest im się wprowadzić do jednego wspólnego gniazdka. No jest ostatnio mandaryna po prostu w jednym z wywiadów powiedziała, że planują, owszem, ale to tak jakoś może w październiku. W październiku może. Może tak, może nie. Na razie się łapią, a później to się okaże. Ja już pomijam fakt, że... Albo nie, może nie. Po prostu powiem, że stara miłość nie rdzewieje po prostu. A co z tego wyjdzie dalej, to... No to już show biznes nieraz pokazał.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: I cyk, za chwilę robimy drugie kółeczko.

0: jeden z nich.
1: Zdobyć świata szczyt. 24 minuty po 18 na naszych radiowych zegarach, a za chwilę propozycja. Propozycja do naszej best listy. Ja tylko przypomnę, że tam są wasi ulubieńcy, wasi faworyci. Warto wchodzić, głosować. Voxfm.pl, zakładka best lista. Plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji. No i właśnie jutro po 17 najświeższe notowanie, więc jest jeszcze moment i czas, żeby wejść i zagłosować. Natomiast wracając do propozycji. Like a Prayer, Labak. No, utwór, który jest wam, myślę, bardzo dobrze znany, chociażby z anteny Vox FM, ale ten utwór, on często ma właśnie różne odsłony, tak bym je nazwał. Każdy próbował go po swojemu zrobić, no ale w oryginale wykonywała go Madonna jeszcze w 1989 roku. Teraz ktoś kolejny wpadł na pomysł, żeby go trochę stuningować, unowocześnić. I co wyszło? A no właśnie, posłuchajcie. Na pełne.

0: Tobi Romeo, Fly High. Wysokich lotów życzymy oczywiście wszystkim tym, którzy w tym momencie są jeszcze w pracy, bo umówmy się, jak mamy taką już wieczorną godzinę, no to tej energii faktycznie może brakować, ale na to jest bardzo dobre rozwiązanie, bardzo dobra, złota, bym nawet powiedział, recepta, po prostu być z Vox FM i zobaczycie, że i humory, i energii będziecie mieli zdecydowanie więcej i lepiej. Więc nie odchodźcie zbyt daleko, a na 609-8698-69 widzę, że wysyłacie mi swoje wiadomości właśnie odnośnie tego, gdzie jesteście, co robicie. I tak na przykład ktoś mi wysłał, że na przeziębienie, a z racji tego, że mamy teraz taki czas, gdzie to przeziębienie może no się pojawić tak naprawdę znikąd, są podobno dobre maliny i ktoś takie maliny ma z własnego ogrodu. Nie to, żebym zazdrościł, nie no, absolutnie wcale.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Autopromocja. 3,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o nas! W smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Ty plus weekend.

0: Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Reklama.
12: Vox FM.
11: Vox FM Radom.
12: Vox FM Radom.
13: Sprawdzają, czy to nie był sabotaż. Trwa śledztwo w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink. Ustawa o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych przyjęta przez Senat. Na koniec pociąg do kultury, który będzie kursować na trasie Warszawa-Berlin.
14: 19 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
13: Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę nocnego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustalaniu szczegółów zdarzenia, mówi rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka.
15: Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, jeżeli chodzi o kwestię tego podpalenia. Służby pracują na miejscu, na tym terenie prywatnym i również po zakończeniu działań będą przekazywane informacje co do motywów, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru tej instalacji.
13: Wiadomo, że zgłoszenie do Straży Pożarnej wpłynęło wczoraj około 21:00. Po ugaszeniu pożaru około 3:00 nad ranem teren przejęła policja. Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok nas, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy Woli Krobowskiej.
16: Wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretem z tony. No po prostu jestem w totalnym szoku.
17: Jedynie tylko tyle, co słyszałam, ale nawet nie wyglądałam, że straże jechały, a tak to nic więcej.
14: Wiedziała pani o tym, że tutaj jest w ogóle coś takiego, jak ta baza Starlink?
17: Nie wiedziałam. Naprawdę mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest.
14: Słyszała pani, co tutaj się wydarzyło?
18: A ja jeszcze słyszałam. W nocy tam światło wyłączyły.
14: A żadnego dymu, pożaru, nic pani...
18: Ja nie widziałam, ja spałam. Żebym wiedziała, to bym wyszła.
14: Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok was?
18: No jest strach, no co zrobię? To co? Teraz ja nie wyjdę do sklepu po chleb? Co będzie, to będzie.
13: Na miejscu pracują funkcjonariusze Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Senat bez poprawek przyjął ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Teraz wszystko w rękach prezydenta. Od wprowadzania tych przepisów rząd uzależnia niższe ceny paliw i powrót do pakietu.

0: Na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowano międzynarodową konferencję poświęconą tej tematyce, a chodzi o to, by władze regionów w Polsce w przypadku wojny czy kryzysu miały już gotowe, opracowane procedury. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, jakie rozwiązania mają Ukraińcy?
1: Między innymi przygotowanie alternatywnych źródeł zasilania, przekonuje szefowa Charkowskiej Rady Obwodowej.
2: Domaśni generator.
1: Kiedy nie ma prądu, taki generator może pomóc naładować telefon, a to zapewni łączność. Przede wszystkim taki sprzęt powinien znaleźć się jednak w placówkach ochrony zdrowia, powiedziała mi Tetiana Jechorowa-Lucenko. To nie jest straszenie, zapewnia z kolei ambasador Ukrainy w Polsce, tłumacząc, że akty dywersji, z jakimi mamy coraz częściej do czynienia nad Wisłą, powtarzały się także w Ukrainie, krótko przed rosyjską agresją.
3: Najpierw była próba zastraszania społeczeństwa polskiego i państwa polskiego, a teraz są już ataki bezpośrednio na instalacje, które składają infrastrukturę krytyczną.
1: Mówił ambasador Wasyl Bodnar. Wystąpieniem Ukraińców uważnie przysłuchują się samorządowcy z całej Polski.
4: Wiedza praktyczna, na którą tak naprawdę nie jesteśmy się w stanie żadnej książki przygotować.
1: Powiedziała mi zastępca czyni burmistrza Małopolskiej Skały Karolina Kosińska.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Pociąg do kultury ponownie rusza z Warszawy do Berlina. Maszyna nie tylko dowozi pasażerów do celu, ale też pozwala im uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w trakcie podróży. Pierwszy przejazd wyruszył z Warszawy już dziś. W wagonie mogliśmy usłyszeć koncert warszawskiego Kombo Tanecznego, mówi kurator projektu Natalii Wasserman.
5: Pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie. Mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. Serdecznie zapraszamy, mamy 8 przejazdów. Oczywiście obowiązuje normalny bilet PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. I się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.
0: Pociąg do kultury kursuje do niedzieli, a kolejne przejazdy zaplanowano jeszcze w październiku.
6: Pociąg do kultury. Świetna, świetna sprawa. Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj już słońca nie uraczymy. Byłoby to nadzwyczaj dziwne, gdybyśmy w nocy zobaczyli słońce, ale może gdzieś tam, no kto wie. Natomiast jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, może jutro mamy piątek, co wy na to? To przelotne opady deszczu tak naprawdę w całym kraju. Okolice 15-16 stopni. Sobota też pod wielkim znakiem zapytania. Ale raczej przewaga słońca, chociaż ten deszcz gdzieniegdzie może się pojawić. Gdzieniegdzie mam tutaj na myśli północno-wschodnie krańce polskie, głównie tam. A tak poza tym, to raczej nie. 5 minut po 19:00. Gramy w rytmie hitów. Michał Trawka. Dobry wieczór.

0: Fate, Ava Max i Alan Walker w Vox FM. Kwadrans po 19 na naszych radiowych zegarach. Wasze protipy, że tak powiem, odnośnie tego, jak sobie radzić z przeziębieniem, cały czas napływają na 698-698-69. Napisała do mnie między innymi Karolina, że u niej od lat sprawdza się taka wybuchowa mieszanka, czyli ciepłe mleko, czosnek, imbir i miód. I to podobno działa. No, warto byłoby spróbować, chociaż przyznam szczerze, mleko, czosnek, to już brzmi, no, nad wyraz dobrze, oczywiście, nie, no, ale inaczej, jeżeli to działa tak samo, jak zapewne smakuje, no to okej, to jest zrozumiałe.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: Siema, ja i Superstar w Vox FM. Warto też przypomnieć, że Vox FM robi dzień dobry każdego dnia, więc warto być z nami, warto nas słuchać, bo do zgarnięcia. Po pierwsze, fajny taki niebieski boksowy kubek, z którego kawa bądź herbata smakuje podobno dużo, dużo, dużo lepiej. Po drugie, no właśnie, dorzucamy kawę, żeby pobudzić was do działania, dodać energii, a wiadomo, no większość z nas dzień zaczyna od kawy, a żeby uzupełnić to wszystko, to też dorzucimy coś słodkiego. Taki pakiet od nas. Co zrobić, żeby to było wasze? No to trzeba wejść na vox.fm.pl i tam się zgłosić, tam trzeba napisać, co robić dzień. No i później właśnie taki solidny zapas kawy, słodyczy i kubek trafia do was.
1: Na pełnej! Na pełnej.

0: Everything I Do w Vox FM. Dzisiaj mamy dzień stylistów rzęs, no to pozdrawiamy wszystkich stylistów, ale myślę bardziej stylistki. No i mamy też Światowy Dzień Morza, proszę bardzo. No to pozdrawiamy wszystkich marynarzy, o, w szczególności.
1: Reklama. Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Aresto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.

0: z obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Reklama. Vox FM. Vox FM. Radom.
7: Jeszcze dziś przesłuchanie jednego z księży zaatakowanych w klasztorze w Jarosławiu. Pracownicy poznańskiej firmy GlaxoSmithKline boją się masowych zwolnień. Powiemy też o niebezpiecznej modzie na sharenting.
8: Jest 20, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Dzisiaj nie dojdzie do przesłuchania napastnika, który zabił księdza w podkarpackim Jarosławiu. To najnowsze informacje z prokuratury. 31-letni Ukrainiec Ihor M. jest w rękach policji. Wiadomo też, że zakończyły się operacje dwóch najciężej rannych w ataku osób. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. W klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu wciąż trwają działania śledczych, mówi Bożena Haraszy-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
9: Na miejscu zdarzenia prowadzone są oględziny. Jest to czynność, która potrwa jeszcze najprawdopodobniej kilka godzin. Są przesłuchiwani świadkowie zdarzenia. Aby wykonać te czynności procesowe, należy zebrać cały materiał dowodowy dostępny na chwilę obecną.
7: Szpital opuścił już jeden z rannych w ataku księży. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. Prokuratura potwierdziła nasze nieoficjalne doniesienia, że 31-letni napastnik dotarł dziś do polsko-ukraińskiej granicy. Jak udało nam się ustalić, mężczyzna nie został wpuszczony na Ukrainę, a wczoraj przyjechał do Polski z Niemiec. W przeszłości miał walczyć na froncie na Ukrainie. Widmo masowych zwolnień w poznańskim oddziale koncernu farmaceutycznego GlaxoSmithKline. Pracę może stracić nawet kilkuset pracowników, ponieważ spółka planuje przenieść część usług wsparcia poza Polskę, mówi przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
10: Nie przypominam sobie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, żeby skala takich zwolnień sięgała kilkuset pracowników. To jest bardzo rzadko spotykane również na poziomie kraju.
7: Władze GlaxoSmithKline w komunikacie przesłanym Polskiej Agencji Prasowej tłumaczą, że firma zmieniła strukturę, by rozwijać nowe leki, ale zapewnia pełne wsparcie dla pracowników i współpracę ze związkami. Tymczasem związkowcy zapowiadają pilne rozmowy z władzami firmy.
10: Dowiemy się, jakie są powody restrukturyzacji. Po drugie, jak sądzę, dowiemy się, dlaczego w takiej formule, czyli tyle zwolnień. No i po trzecie, co jest najważniejsze, będziemy chcieli oczywiście bronić miejsc pracy i bronić pracowników, a szczególnie członków związku, którzy są zagrożeni dzisiaj utratą miejsc pracy.
7: Do spotkania ma dojść w przyszłym tygodniu. Zdjęcie dziecka w internecie może stać się czymś więcej niż tylko rodzinną pamiątką. Eksperci ostrzegają przed konsekwencjami sharentingu. Z raportu Status Udostępnione wynika, że połowa badanych rodziców publikuje w sieci zdjęcia swoich dzieci. Udostępnianie ich wizerunku w mediach społecznościowych może jednak wiązać się z zagrożeniami. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
11: Jak powiedziała mi psycholog Justyna Kotowska, pełne skutki sharentingu poznamy dopiero za kilka lat, gdy dzisiejsze dzieci wejdą w dorosłość. Już teraz wiadomo jednak, że publikowanie ich wizerunku może mieć poważne konsekwencje.
12: Zauważamy, że zjawisko sharentingu

0: klasyfikacji generalnej 9. miejsce. Przejechaliśmy prawie 400 tysięcy kilometrów i na ten wynik zapracowało 664 rowerzystów.
1: Dla siebie i dla zdrowia.
2: Dla przyjemności. To tak mnie relaksuje. Odcinam się i jestem w swoim świecie.
3: 3881. Zdrowie daje.
4: Od kilku lat oddajemy coraz to nowe odcinki ścieżek rowerowych i mamy zamiar jeszcze, bo właśnie kończymy projekty.
5: Dodają rowerzyści i wiceprezydent miasta Artur Bochenek. Rowerową stolicą Polski w kategorii miast została Świdnica, a w kategorii gmin Łysomice.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: Chcemy przygotować się do Mistrzostw Europy i jednocześnie mieć dobre wyniki w Lidze Narodów, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Jan Urban. Jutro biało-czerwoni zaczną zmagania w tej edycji Ligi Narodów. Na początek zagrają z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym, mówi pomocnik polskiej kadry Przemysław Frankowski.
7: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy jutro od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
5: Początek meczu Polska-Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45. Ukraina wygrywa z Belgią 2-1, Włochy również 2-1 z Chinami. Dzięki temu Ukraina zmierzy się z Włochami w półfinale turnieju Billie Jean Cup. Drugą parę półfinałową tworzyły już wcześniej drużyny Hiszpanii i Czech. A Polki pokonały reprezentację Iranu w 8 rundzie 46. edycji Olimpiady Szachowej. Tym samym awansowały z 15 na 11 lokatę. W turnieju Open Polacy przegrali z Chinami, co kosztowało ich spadek z 11 na 25 miejsce.
8: Dzisiejsza noc chłodna, ale z drugiej strony co się dziwić, w końcu mamy końcówkę września, więc chłodno musi być. Okolice 8-9 stopni na zachodzie, tak naprawdę tylko tam okolice 10, ale za to na zachodzie może popadać. Tak naprawdę to może popadać na północy, na zachodzie i na południu, czyli taka podkowa się robi. Albo literka U, odwrócona. No ale to już tam, dajmy sobie z tym spokój. Jutro za to w ciągu dnia będzie padać wszędzie. 6 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dobry wieczór. Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.
6: Na pełnej z Vox FM.

O, i właśnie tak się dzieje, jak się człowiek zagapi. Konstanty Drążek, tańcula, podgorączkowy stan. No, umówmy się, przy aurze, którą mamy za oknami, o podgorączkowy stan, no, nie jest wcale tak trudno. A z drugiej strony, no wszyscy wiemy, co się dzieje z mężczyznami, którzy mają podgorączkowy stan, prawda? No panowie, umówmy się, to już jest ten moment, gdzie trzeba faktycznie pisać testament i powoli zastanawiać się, co będzie, jeśli świat jutrzejszy będzie bez nas, prawda? No ale nie piszmy czarnych scenariuszy, ja wiem, że czasami bywa ciężko, natomiast wasze wiadomości odnośnie tego, jak sobie z przeziębieniami radzić, one cały czas napływają. Kolejna z propozycji to nalewka z malinek albo syrop z czarnego bzu, pisze Gosia. No i to jest kolejna opcja, którą warto będzie przetestować, gdy przyjdzie przeziębienie.

Armin van Buuren, Vox FM. Co ja chciałem? A, no tak, przecież, żebyście odwiedzali naszą stronę voxfm.pl i tam się zgłaszali, bo do zgarnięcia piękny, niebieski, voxowy kubek. Do tego wszystkiego dorzucamy zapas kawy, no żeby z tego kubka kawę pić. A i na osłodę życia też się coś znajdzie. Gdzie, co i jak? Raz jeszcze przypominam, voxfm.pl, tam się trzeba zgłaszać i tam trzeba napisać, co robi ci dzień. No i później my dzwonimy, wręczamy taki oto pakiet, wy jesteście zadowoleni, bo taki pakiet dostaliście, no i my jesteśmy też zadowoleni, bo taki pakiet wam daliśmy. Wszyscy wtedy są zadowoleni. Prosty układ, bardzo mi się podoba. voxfm.pl, tam odsyłam.

0: przyjemnie, naprawdę przyjemnie się tego słucha, prawda? Fastboy i Music Sounds w Vox FM. A propos, na ten utwór można głosować w naszej bestliście. Niech ja tylko sprawdzę, niech ja tylko zerknę. Aktualnie, no aż jestem zdziwiony, 14. Ale wszystko w waszych rękach. Pamiętajcie, wy macie na to realny wpływ, więc warto wchodzić w voxfm.pl i tam głosować. Plusy, minusy to wszystko do waszej dyspozycji. A najświeższe notowanie już jutro po godzinie 17.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.

0: dobry. Autopromocja.
1: Reklama. Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Radom.
1: Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, wielkim lasem szedłem, nocy nie przespałem, żeby ciebie spotkać w małym kącie świata.

0: Każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Reklama.
1: Wiadomości zaczniemy od nowych informacji w sprawie ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu. I jeszcze więcej maszyn będzie bronić polskiej przestrzeni powietrznej, zapewnia minister obrony. Piotrków Trybunalski walczy z hulajnogami elektrycznymi. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Walczył na froncie na Ukrainie. Na razie nie wiadomo, dlaczego dokonał tej zbrodni. 31-letni Ukrainiec Ihor M. przed południem zaatakował z użyciem noża księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławie na Podkarpaciu. Mężczyzna został zatrzymany, teraz czeka na przesłuchanie. Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Rawa.
2: Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna dzień przed atakiem przyjechał do Polski z Niemiec. W dniu ataku chciał dostać się na Ukrainę, ale nie został przepuszczony przez granicę z powodu problemów z ubezpieczeniem swojego auta. Ma niemiecki i ukraiński paszport oraz polski PESEL, co oznacza, że był już wcześniej w naszym kraju. Śledczy dopiero po zebraniu materiału dowodowego przesłuchają 31-latka. Z relacji świadków, w tym przełożonej klasztoru siostry Barbary Dendor, wynika, że napastnik po rozmowie z jednym z księży wpadł w furię.
3: Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła.
4: Wspaniały ksiądz, mądry, wspaniały ksiądz. Nie mogę dojść do siebie.
2: Wspomina zmarłego księdza jedna z mieszkanek Jarosławia. W mieście do końca tygodnia ma obowiązywać żałoba.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał na platformie X, że obywatel tego kraju dopuścił się straszliwej zbrodni. Złożył kondolencje bliskim zmarłego księdza i życzył szybkiego powrotu do zdrowia rannym. Premier Donald Tusk podkreślił, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Zwiększyliśmy liczbę jednostek zaangażowanych w obronę powietrzną, zapewnia szef Ministerstwa Obrony Narodowej. To odpowiedź na niemal codzienne prowokacje przy wschodniej granicy Polski. Na przykład wczoraj rosyjski śmigłowiec wleciał kilkaset metrów w głąb kraju, na wysokości Braniewa, przy granicy z obwodem królewieckim, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Na początku września nakazałem zwiększyć obecność na wschodniej flance NATO, na wschodniej granicy Polski. Zwiększone liczby par dyżurnych, rozstawione nowe punkty obrony przeciwlotniczej. Przed chwilą też rozmawiałem z generałem Sokołowskim o uruchomieniu kolejnych żołnierzy, dyslokowaniu ich w miejsca służące do ochrony polskiej przestrzeni powietrznej, polskiej granicy.
1: Szef MONU dodaje, że Polska otrzymała zapewnienie od NATO o kolejnej zmianie misji na lotnisku Rzeszów-Jasionka w przyszłym roku. Będą tam stacjonować sojusznicze systemy Patriot. Do końca bieżącego roku misję na lotnisku prowadzi Holandia. W kolejnym mieście stracili cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Piotrków Trybunalski wprowadza strefy z zakazem jazdy tymi pojazdami. O szczegółach nasz reporter Rafał Różecki.
6: Zakaz dotyczy przede wszystkim parków, ale też skwerów czy placów zabaw.
7: Doszliśmy do wniosku, że ograniczenie ruchu hulajnóg elektrycznych przyczyni się do zwiększenia tego bezpieczeństwa.
6: Mówi radny Tomasz Berendt. Mieszkańcy przyznają, że idąc chodnikiem czy alejką w parku, trzeba mieć oczy dookoła głowy.
8: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie. Bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
6: Tylko w tym roku policja w Piotrkowie odnotowała blisko 20 wypadków i kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg.
1: O wprowadzeniu stref ze zakazami hulajnóg myślą też inne miasta wołockie, m.in. Łódź i Bełchatów. A w Nowym Sączu jeden z mieszkańców chce przebiec 770 km w 10 dni. Sportowiec Paweł Jarząbak planuje pokonać szlak słowackich partyzantów z Bratysławy do granicy polsko-słowackiej w Przełęczy Dukielskiej.
9: Za wszystko jestem odpowiedzialny ja. Jedzenie na trasie muszę ogarniać sam. Noclegi

0: Najchłodniej będzie znów na Podlasiu, 14 na plusie, a cieplej to już będzie od soboty. Niedziela już w ogóle piękna, ponad 20 na plusie.
1: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
2: Daria Żurowska, zapraszam. Buduje swoją pozycję nie tylko jako galeria i przestrzeń wystawiennicza, ale także jako centrum spotkań, debat i wydarzeń kulturalnych. Mowa o Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Zajrzymy do tego miejsca tak troszkę od kuchni i sprawdzimy, kto ją odwiedza, jak dobierani są artyści, których sztukę możemy oglądać i jaką rolę pełni instytucja dla lokalnej społeczności. O tym Anna Wadowska rozmawia z dyrektorem artystycznym placówki Łukaszem Rudeckim.
3: Jaką rolę taka placówka powinna pełnić w społeczności lokalnej? Sztuka współczesna nie jest jakby też sztuką łatwą, ona porusza bardzo różne tematy, często też i kontrowersyjne, więc jaką rolę widzi tutaj Pan dla takiej instytucji, jeśli chodzi o tą społeczność lokalną?
4: To jest szeroki dyskurs generalnie o tym, jaką rolę ma odgrywać kultura wyższa, czy też no, sztuka współczesna należy do tej takiej, powiedzmy, elitarnej, czyli węższej, kierowana jest powiedzmy do węższej liczby odbiorców. Oczywiście w opozycji do sztuki czy kultury popularnej, która jest kierowana do jakiegoś masowego odbiorcy. Niemniej jednak naszym celem stało się jednak otworzenie, poszerzenie tego grona odbiorców, nie tylko na specjalistów, którzy rzeczywiście pasjonują się sztuką generalnie i szukają jej i tak czy owak oni trafią do naszej instytucji, ale także poprzez prezentowanie różnorodnych postaw artystycznych, bo to jest niezmiernie ważne, żebyśmy sobie budowali społeczność szeroką, która będzie naszym stałym odbiorcą. Oczywiście część wystawiennicza to jest tylko element naszej też misji, ale także mamy kino studyjne, które jest jedynym takim w mieście kinem z nieco innym repertuarem niż te kina, które mamy. Kładziemy duży nacisk na tą sferę edukacyjną, więc tutaj edukujemy młode pokolenia, robimy warsztaty oprowadzania, więc to jest też niezmiernie ważny element tejże misji, bo przygotowujemy sobie kolejnych odbiorców i to jest również dla nas bardzo, bardzo cenne. Oczywiście jesteśmy, no staramy się, żeby nasza instytucja była ambasadorem, powiedzmy, i miasta, i miejsca, Mazowsza, oczywiście, bo jesteśmy mazowieccy, tutaj ukłon w stronę samorządu województwa mazowieckiego, który nas wspiera oczywiście i możemy robić tak wspaniałe wystawy i budować tak wspaniałą kolekcję, bo oczywiście to wiąże się oczywiście ze środkami, z finansami, więc tutaj mamy bardzo, bardzo duże wsparcie. No i tak jak słyszałem właśnie, tu odbieram dużo różnych telefonów, propozycji, bodajże właśnie usłyszałem, że to był telefon z Polski, że elektrownia jest ambasadorem Radomia w Polsce i nie tylko, więc to było dla mnie bardzo takie no, istotne i właściwie bardzo byłem zadowolony, że tak jesteśmy odbierani, więc budujemy przede wszystkim, koncentrując się na tej sztuce współczesnej, budujemy też wizerunek profesjonalnej instytucji kultury na Mazowszu, ale jesteśmy w Radomiu, więc tutaj jesteśmy też kojarzeni z miastem, więc też cieszę się, że budujemy ten pozytywny wizerunek miasta w Polsce i nie tylko. To też było takie bardzo miłe zaskoczenie.
3: Czyli generalnie można powiedzieć, że instytucja, czyli elektrownia, tak naprawdę jest już znana nie tylko tutaj lokalnie, jest znana też mazowiecko, ale też jest znana krajowo i międzynarodowo. Czy jest to takie ukontentowanie, jeśli chodzi o rozwój instytucji dla Pana jako dyrektora artystycznego?
4: Tak, to też było celem moim od początku i tutaj zespół, z którym pracuję, tu także chciałbym podkreślić tą rolę zespołu całego, bo zarządzanie oczywiście jest istotne, ale dobry zespół to jest fundament i tutaj z moim najbliższym współpracownikiem, Pawłem Witkowskim, panią dyrektor Kotkowską tutaj, która też jest otwarta na te nasze pomysły, idee i tworzymy dobry zespół. Tutaj jeszcze był z nami dyrektor Pujanek, oczywiście już nieżyjący, ale tworzymy dobry zespół.

0: i rzeczywiście kierujemy wzrok nasz sięga nieco dalej i to jest istotne, że sztuka współczesna jest dosyć niszowa, więc szukamy odbiorców dalej i tak naprawdę bardzo cieszy to, że na nasze wydarzenia, no ostatnio na finisażu Wojciecha Fibaka znów była frekwencyjny rekord, bo przyjechało kilkaset osób i to takich z całej Polski, więc to też jest dla nas ważne, że nie tylko lokalny odbiorca, który jest dla nas równie istotny i cenny, ale on jest tutaj już z nami, ale też w branży i nie tylko chodzi taka fama, to tak powiem kolokwialnie, że elektrownia jest kultowym miejscem i warto tutaj przyjechać, więc bardzo do nas cieszy, że właściwie przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski i to jest taka obowiązkowa punkt na mapie kulturalnej instytucji w kraju, które trzeba odwiedzić. Tu się warto pokazać, tu warto sobie zrobić zdjęcie, być, porozmawiać i to jest element właśnie tej całej naszej strategii budowania społeczności szerokiej i to też jest uzasadnieniem do rozbudowy, którą tu planujemy, która też jest osobnym wątkiem, ale także niezmiernie istotny.
1: Czyli Fangorio, to może troszkę szerzej słuchaczom o tym, bo to jest kolejna przestrzeń, która może się pojawić, jeśli chodzi o przestrzeń wystawienniczą, ale też i nie tylko, tak?
0: To, że mamy bardzo ważne zbiory, jedne z ważniejszych w kraju i dowodem tego była wystawa duża już rok ponad temu w Zamku Królewskim. Tam odbyła się wystawa Sztuka Widzenia Nowosielskiej Inni, kurator Paweł Witkowski, Monika Przypkowska Zamku Królewskiego. No, niesamowita wystawa, frekwencyjny sukces, została przedłużana z uwagi na taką popularność, tak dużą popularność, przekrojowa duża wystawa. Zbiory łączone, bo my w swoich magazynach mamy Sztuka Współczesna, no to jest historia też na osobne pewnie spotkanie długa, ale generalnie mamy w swoich magazynach depozyt kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego i ta, którą my teraz tworzymy, ponad 1000 obiektów już elektrowni, jest jakby kontynuacją, dopełnieniem tych dzieł artystów, które po prostu były zbierane przez lata, ówcześnie jeszcze przez m.in. Mieczysława Szewczuka z Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziału Muzeum Jacka Malczewskiego, więc tutaj mamy zbiory jedne z ważniejszych, co też ciekawe, w Zamku Królewskim ludzie no, dziwili się, byli generalnie bardzo zdziwieni, że takie zbiory mamy w Radomiu, więc no, naprawdę jesteśmy w posiadaniu wielkiego skarbu, który chcemy teraz wyeksponować, który chcemy pokazać szerokiej społeczności i liczymy, wierzymy, że będą do Radomia, do elektrowni przyjeżdżały właśnie osoby nie tylko z całej Polski, ale także Europy, świata. Fangor jest takim nazwiskiem międzynarodowym już, który z pewnością wart jest tego, żeby go promować i żeby Radom stał się rozpoznawalny poprzez Fangora i innych oczywiście, bo Wojciech Fangor będzie miał stałą ekspozycję, dużą w nowo wybudowanej siedzibie, w budynku, ale także będzie otoczony największymi ze swojego okresu i nie tylko, bo także rozpoczęliśmy w ostatnim czasie taką modyfikację w profilu kolekcji o artystów międzynarodowych, więc to też jest taka przestrzeń bardzo szeroka, jeszcze nieodkryta i generalnie w Polsce mało eksploatowana. Także liczymy, że to będzie jedna z piękniejszych prezentacji stałych w Polsce.
1: A teraz jako dyrektor artystyczny, no tych wystaw jak widać jest bardzo dużo i wystaw współtworzonych. Którą z tych wystaw uważa pan jako dyrektor artystyczny za taką szczególnie ważną?
0: Jeśli miałbym tak odpowiedzieć natychmiast teraz to, co mi tak przychodzi ad hoc, wie państwo, to oczywiście Woman Art Power, bo to była pierwsza moja wystawa jako dyrektora artystycznego. Kiedy się pojawiłem w elektrowni, no to już miałem oczywiście część wystaw już z programu wynikających, ale Woman Art Power była taką pierwszą wystawą, która była powiedzmy pod moim szyldem kuratorstwa Pawła Witkowskiego, więc to było to odświeżenie. Po tej wystawie się wiele zdarzyło, wiele osób się z nami zaczęło kontaktować. Pamiętam tą wystawę jako pewnego rodzaju spontaniczną, bo ona dosyć szybko została przygotowana, ale jeśli chodzi o pewien przekaz, dobór artystów, pewną energię bijącą z tych prac, taką oddziaływanie w sztuce bardzo ważne jest dla mnie. Więc ta wystawa po prostu nadmiar tych emocji zbudziła. Potem były jeszcze kontynuacje, prezentowaliśmy ją w części na warszawskich targach sztuki. Wspaniała wystawa kobieca. Ideą taką w skrócie tej wystawy było pokazanie kobiecej siły sztuki, ale w taki sposób, że kurator jakby nie programował tego, co tam ma się znaleźć, tylko jakby oddał głos samym artystkom, więc to było wspaniałe. No i one też to wielokrotnie podkreślały, że tam nie było żadnej modyfikacji, nie było manipulacji ze strony mężczyzny, który chciał coś tam uzyskać, tylko że to był taki głos oddany artystką kobietą i to mi się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo podobało. No i zostało przyjęte z takim dużym entuzjazmem. Planujemy w przyszłym roku kolejną edycję tejże wystawy, także już szykujemy się naprawdę na duże wydarzenie. Kolejną wystawą to jest Sport Games, która też była taką wystawą wyjątkową, zbiorową, międzynarodową. Ja tam współkuratorowałem z Pawłem i to było takie naprawdę wyjątkowe spojrzenie na sport w sztuce. To byli artyści o sporcie i generalnie to też ciekawostka, że to temat pomijany mocno przez kuratorów, jeśli chodzi o wystawy. Ostatnia taka poważna wystawa odbyła się tam ponad 10 lat temu w Mocaku, ale to był sport w sztuce. U nas Sport Games, czyli tak naprawdę o tych emocjach, które towarzyszą po prostu w sporcie. Jako, że my też koncentrujemy się na emocjach w sztuce, więc to po prostu zagrało i często to artyści, którzy byli sportowcami, opowiadali o tym, co się właściwie dzieje w tej rywalizacji, czym jest ten w ogóle sport i inny. Tu też wspaniała idea, bo taką osią narracyjną tej wystawy było to, że właściwie idea olimpizmu to było połączenie ciała i ducha, bodajże do roku 40 któregoś bądź 50 któregoś, już nie pamiętam. Medale olimpijskie były przyznawane także w dyscyplinach artystycznych: rzeźba, malarstwo, muzyka i tak dalej, więc mieliśmy złotego medalistę olimpijskiego w kategorii rzeźba w 30 bodajże drugim roku, więc to też jest taka wspaniała oś narracji tego, że ciało i duch, sport, sztuka, one się gdzieś tam łączą. Świetny odzew, międzynarodowa wystawa z Australii, ze Stanów mieliśmy artystów z całej Polski w ogóle. No, niesamowita energia towarzysząca na tej wystawie.
1: Z tego, co pan tutaj opowiada, generalnie też taką misją bardzo mocną, jak widać, łączycie tutaj wiele poziomów, jeśli chodzi o możliwość odebrania tej sztuki, tak? Łączycie ducha, łączycie czy jakieś dziedziny życia, czy to sport, czy inne rzeczy. I też dajecie w przypadku wystawy kobiecej taką wolność do kreacji artyście, ale także i odbiorcy. Czy w tym też jest taka misja edukacyjna, o której pan mówi, bo też realizujecie dużo takich projektów właśnie edukacyjnych, także i dla młodzieży, czyli otwieracie się też na tą grupę docelową, czyli młodzież, młodych ludzi, czyli jakby pokazywać trochę też różne strony tak naprawdę myślenia i odbioru sztuki i tego, co ona robi w nas. To może trochę szerzej właśnie o tej misji, o tej edukacji.
0: Ten aspekt wolności, on jest niezmiernie istotny i tak jak sztuka powinna być wolna i ta debata o tym, gdzie są granice sztuki, gdzie należy ingerować w tą sztukę, czy kurator powinien ingerować, czy artysta ma prawo mówić więcej i tak dalej, to jest oczywiście nieodłączna dyskusja i ona cały czas trwa, zawsze są zwolennicy i przeciwnicy, ale tutaj to, co pani zauważyła, że ważna jest ta otwartość i różnorodność, prawda, czyli my nie narzucamy narracji pewnych, czyli siła sztuki kobiecej może to być, kojarzy się z pewną energią, ale to może być równie dobrze coś delikatnego, coś cichego, spokojnego, prawda? Więc tutaj nie narzucamy narracji, czym dla danej osoby, dla danego artysty jest bodajże jakiś aspekt, w tym przypadku siła. Ten element edukacyjny, on jest niezmiernie ważny, bo my też musimy bardzo delikatnie tutaj działać, bo mamy odbiorcę w różnym wieku, prawda? Mamy dzieci w wieku przedszkolnym, mamy młodzież szkolną, mamy nastolatków, mamy dorosłych, mamy seniorów, więc każda z tych grup, powiedzmy, społecznych troszkę inaczej odbiera rzeczywistość, troszkę inaczej percepuje, więc tutaj ten dobór tych środków, takich narzędzi, które po to, żeby pokazać, na ile pokazać, żeby stworzyć pewien taki klimat artystyczny, żeby oddać ducha bardziej danego dzieła, danego właśnie artysty, jego siły i przekazu, a nie konkretnie koncentrujemy się na jakimś wytworze, który sobie przygotujemy. Tu chodzi o to, żeby zrozumieć pewną koncepcję, a nie wykonać wedle schematu, powiedzmy, jakiegoś przygotowanego.
1: Czyli ta wolność.
0: Tak, to jeszcze raz podkreślam, to jest właśnie bardzo niezmiernie istotny element właśnie pracy twórczej wolność, czyli artysta powinien być wolny przynajmniej wewnętrznie, po to, żeby móc tworzyć, więc społeczeństwo, wychowanie, one nas w pewien sposób ograniczają i, no i też tworzą pewnego rodzaju granice. Ale to też jest ciekawe, żeby badać, przekraczać i z jakąś konsekwencją oczywiście. Bardziej artystyczną czy mniej, ale jest to zawsze pole doświadczeń, badań i poszukiwań. I to jest w sztuce chyba najpiękniejsze. Żeby być otwartym na coś, co jest nowe, coś, co jest nieoczekiwane. Coś, co może przyjść spontanicznie, moim przypadkiem.
1: Mówimy tutaj o szerokiej wolności, mówimy tutaj o edukacji, prowadzicie też warsztaty. No i teraz generalnie ten odbiorca jest jakby tym najważniejszym elementem tak naprawdę waszej pracy i także i artystów, bo wtedy jest to spełnienie, jest to crème de la crème tak naprawdę, kiedy przychodzi odbiorca i obserwuje tą sztukę. Czy przez pryzmat lat i obcowania tak naprawdę ze sztuką współczesną i osób odwiedzających elektrownię, czy ta publika się zmieniła? Czy społeczność też nasza i lokalna jest bardziej otwarta na sztukę współczesną? Czy widać też wzrost zainteresowania?
0: Oczywiście społeczeństwo się zmienia, bo czasy się zmieniają, zupełnie inaczej odbierają pewne rzeczy seniorzy, inaczej młodzi ludzie. Ważne, żeby po prostu słuchać, patrzeć, obserwować. Jeśli słuchamy i słyszymy, to my też jesteśmy w stanie pewne rzeczy odebrać, powiedzmy, przygotować. Generalnie sztuka współczesna jest takim polem, które stwarza raczej dystans niż otwartość, poprzez oczywiście swoją formę, która czasem może być po prostu bardzo, jak to nazwać, znikoma.
1: Albo zaskakująca.
0: Tak. Często jakimś elementem sztuki współczesnej jest prowokacja, więc to też musimy być otwarci na jakąś interakcję, na zachowanie właśnie odbiorców. Więc generalnie budowanie społeczności to jest budowanie jakiegoś otwarcia na pewne rzeczy, których nawet nie do końca rozumiemy. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że odbieramy, powiedzmy, dzieło sztuki jako pewnego rodzaju związane dzieło z kunsztem wykonania, z jakimś takim pięknem, szeroko pojętym. A to wcale nie jest koniecznym wykładnikiem dzieła sztuki współczesnej, więc a wręcz przeciwnie, tak? Jest to oparte na pewnej estetyce, antyestetyce i tak dalej. Oczywiście indywidualizm pracy artysty jest niezwykle cenny, więc artyści też przekraczają, badają pewne sfery i formy plastyczne i treści po to, żeby się wyróżnić, żeby się stać indywidualną osobą, osobą na scenie, powiedzmy, artystycznej, bo takie też są poszukiwane i przez kolekcjonerów i przez instytucje i przez, powiedzmy, szeroko pojętych odbiorców, więc to poszukiwanie pewnej tożsamości artystycznej związanej z indywidualizmem i przekraczanie pewnych granic już natury formalnej, to właściwie tam wszystko zostało powiedziane, więc też jest eksperyment z mediami, jest jakaś jakiś eklektyzm, jakieś łączenie, jakieś po prostu nawiązywanie do pewnych idei.
1: A czy ten odbiorca jest gotowy na te zmiany, które się dzieją? Bo ta sztuka współczesna, ona właśnie może być taka konfrontacyjna, tak? Ona nawet też i trochę poniekąd ma takie zadanie. I czy ten odbiorca, powiedzmy, lat 10, a ten odbiorca, który jest teraz, jest trochę większa możliwość pokazania różnych kontrowersyjnych rzeczy. Czy ten odbiorca się zmienił?
0: Tak, wie pani, tak, ale to wszystko zależy od środowiska danego odbiorcy, bo jesteśmy dziećmi naszych rodziców, rodzice są też swoich rodziców, więc to, w jakiej atmosferze po prostu wyrastamy, czy jesteśmy otwarci na coś, czy zamknięci, no to potem to chłoniemy i tak też taki mamy też stosunek do różnych szeroko pojętych w życiu sytuacji. Młodzi ludzie generalnie są szalenie otwarci. Ja pracuję ze studentami, więc uwielbiam młodych ludzi. Ich nieszablonowość, nieszablonowy sposób myślenia, analizowania rzeczywistości. Mam nastoletnie dzieci, też właśnie uwielbiam z nimi rozmawiać, pokazywać im pewne rzeczy. Ale oczywiście to dorośli w jakiś sposób w te schematy, w szablon wpychają te dzieci, bo wszystkie, wydaje mi się, są otwarte, krytyczne, bo trzeba być krytycznym. Tutaj też chciałbym zaznaczyć, że odbieranie sztuki współczesnej nie ma być oparte na pewnym bezkrytycznym przyjmowaniu. Powinniśmy być krytyczni i analityczni, analizować, jeśli się nam coś nie podoba, werbalizować po prostu, żeby się nie bać tej sztuki współczesnej, żeby nie bać się nazwać pewne rzeczy takimi, jakimi one są, bo często to jest element prowokacji artystycznej i one bazują na tym, żeby wciągnąć danego odbiorcę w pewną grę, w pewną interakcję, bo brak emocji jest chyba najgorszy dla artystów, jeśli dane dzieło sztuki nie budzi żadnych emocji, jeśli wyraża coś, co czyni obojętnym odbiorców, no to chyba gorzej być nie może.
1: To skupmy się może też teraz na kolekcji, którą ma Elektrownia, bo to jest też jeden z ważniejszych obszarów waszej instytucji, czyli kolekcjonowanie. Jakie są najważniejsze elementy tej kolekcji?
0: Kolekcja sztuki współczesnej to jest zbiór bardzo złożony, bo jest bardzo starannie selekcjonowany. Dobór dzieł do takiej kolekcji to jest złożony proces, który składa się z pewnych etapów weryfikacji. Mamy komisję do spraw właśnie zakupów przede wszystkim, ale także i darowizn, czyli nie każdy artysta, który sobie wymarzy, żeby być w naszych zbiorach, jeśli przyniesie pracę, no ona tam się znajdzie. Mamy profil opracowany przez specjalistów, profil, który jest uzupełnieniem, tak jak już powiedziałem, tej kolekcji, którą mamy w depozycie, a jest Muzeum Jacka Maczewskiego Sztuki Współczesnej, i głównie skupiamy się na ten nasz profil, który uzupełniał tą daną kolekcję, to XX wiek, czy lata 70. XX wieku i najnowsze tendencje, które się pojawiają. Od jakiegoś czasu też nasz profil zmienił się na młodą sztukę, na młode malarstwo. Pozyskaliśmy dużo wspaniałych obiektów, wiele obiektów właśnie artystów, którzy mieli u nas wystawy, często darowiznami, albo też z jakimś takim naprawdę chęcią gdzieś tam po prostu pozyskiwali się, znaczy oni chcieli przekazywać te dzieła do naszej kolekcji, także ten zbiór jest naprawdę wyjątkowy i jest wielowątkowy, wielowymiarowy, wielopłaszczyznowy. Tutaj o samej zawartości merytorycznej to pewnie musielibyśmy się mówić na kolejne spotkanie, bo ten profil kolekcji to jest taka też ciekawa rzecz niezmiernie ważne, żeby te dzieła ze sobą też komunikowane, uzupełniały, żeby często artyści młodego pokolenia, oni właściwie w jakiś wprost się wywodzą od jakichś klasyków, jeśli chodzi o swoją narrację, swój profil działania, więc to jest taki system połączony.
1: Brzmi to bardzo ciekawie, jak budowanie takiej siatki po prostu trochę. Pewnych rzeczy, które się ze sobą łączą, gdzieś pojawi się coś nowego, to tu dołączymy to. To jest taka dosyć intensywna praca tak naprawdę.
0: I oczywiście interesują nas, tak jak to w wielu kolekcjach, najwartościowsze, najlepsze dzieła mistrzów takich, artystów, którzy się wpisali gdzieś tam na karty historii sztuki, ale także to, co już wspomniałem, artystów młodych, przed którymi jest przyszłość, którzy mają potencjał i oczywiście te ceny też nie są tak zawrotne i budując tą społeczność, taką dobrą relację z młodymi artystami, wierzymy, to już się dzieje, że oni zawsze z dużą estymą i taką czułością o nas mówią i też nie ma problemu, żeby oni tutaj, nie wiem, wystawili i po prostu w jakiś sposób są połączeni i związani z tą instytucją. To jest też istotny element, budowanie właściwych relacji i z artystami, i z odbiorcami, więc staramy się być przyjazną instytucją i takie głosy też do mnie docierają, że tak jest.
1: Teraz takie pytania z cyklu osobista. Co pana cieszy jako dyrektora artystycznego najbardziej, jeśli chodzi o rozwój elektrowni? I oczywiście tą strefę artystyczną.
0: Najbardziej mnie cieszą opinie odbiorców i artystów o elektrowni i cieszy to, że często osoby, które miały u nas wystawy, były związane z jakimś projektem, one wracają do nas. I jak spotykamy się gdzieś tam w Polsce na różnych wystawach, to po prostu zawsze jest jakaś taka bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobra interakcja. Oczywiście cieszą dobre opinie, dobre wystawy, dobra sztuka, dobra energia.
1: A czy są takie wystawy, do których pan wraca myślami?
0: No myślę, że każda wystawa zostawiła w mojej myśli coś po sobie, bo każda wystawa to jest pewnego rodzaju przygodą i na początku miałem rzeczywiście taką refleksję, że jest tyle przygotowywań, jest tyle wysiłku, tyle pracy związanej, potem otwieramy tą wspaniałą wystawę, no i ona nagle przemija, potem jest koniec ale przychodzi kolejna i to już jest, teraz jesteśmy w pewnym takim rytmie. Żal czasem, że wystawy tak krótko trwają. Rzeczywiście one są tak merytorycznie, tak przygotowane, tak dobrze gdzieś się je ogląda, tak dobrze wybrzmiewają w tej przestrzeni elektrowni, że półtora miesiąca to krótko bardzo. No ale też taki przyjąłem koncept, że na początku musimy pokazać się z różnych stron. Mamy dużo więcej zgłoszeń niż możliwości wystawienniczych, więc to też jest bolączka, że ja po prostu muszę odmawiać. Musimy jako zespół tu kuratorski, jako dyrektor artystyczny, nie jestem w stanie zrealizować wszystkich wystaw dobrych artystów, które bym chciał, bo jesteśmy zobligowani terminami, czasem, więc wystawy też muszą wybrzmieć. Idealną sytuacją jest to 2-3 miesiące, bo one wtedy mogą w jakiś sposób też dotrzeć do większej liczby odbiorców. No ale czasem tak było, że świetne wystawy mieliśmy miesiąc tylko z uwagi na ten taki okrojony mocno kalendarz. A też chęć zaprezentowania jak największej właśnie liczby osób.
1: Jakie cele pan sobie stawia jako dyrektor artystyczny na kolejne lata, jeśli chodzi o rozwój tutaj instytucji?
0: Taki główny cel to podtrzymanie tej jakości artystycznej, żeby cały czas to było na tym najwyższym poziomie właśnie artystycznym. A kolejny ta inwestycja, która jest jakąś taką bardzo wielką sprawą, chyba tak do końca sobie tego nie uświadamiamy, bo to jest ogrom pracy, inwestycji i wszystkiego, ale jeśli jak to się już stanie, to myślę, że staniemy się najważniejszą instytucją tutaj w kraju, być może i szerzej także.
1: Także trzymamy kciuki.
0: Dziękuję bardzo.
1: A dziś na wycieczkę po Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej od strony artystycznej oprowadzał nas dyrektor artystyczny instytucji, pan Łukasz Rudecki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
3: Propagują adopcję, opiekują się zwierzętami ze schroniska, a także organizują cykliczne imprezy. Od 2 lat w naszym mieście działa Stowarzyszenie Wolontariuszy Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka. O tym, jak wygląda ich praca, rozmawiałam ze swoimi gośćmi. Ze mną w studiu przedstawiciele Stowarzyszenia Wolontariuszy Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka, pan prezes zarządu Kornel Makaruk i wolontariuszka pani Magdalena Szczytowska. Witam bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: I może na początku powiedzmy, kim jesteście, co to za stowarzyszenie?
4: Jesteśmy grupą powstałą z wolontariuszy Radomskiego Schroniska, która stwierdziła prawie że 2 lata temu, bo na początku roku 2024, że same działanie w schronisku to troszkę za mało. Że chcemy objąć jakąś pomocą, opieką zwierzęta nie tylko w schronisku, ale również ludzi, którzy powiedzmy nie mogą sobie finansowo pomóc, pozwolić na należytą opiekę, czy należyte jakieś leczenie, operacje piesków. Jak również stwierdziliśmy, że jako grupa zorganizowana będziemy bardziej zauważalni, będziemy bardziej mieć więcej możliwości, aby pozyskiwać środki na te cele, o które nam chodzi. Oczywiście nie tylko cele finansowe dla nas są istotne, dla nas jest bardzo również istotna propagacja adopcji zwierząt, przede wszystkim nie kupowania, ale adopcji zwierząt, jak również urażliwiania najmłodszych członków naszego społeczeństwa do ochrony zwierząt, do opieki nad zwierzętami.
3: Ilu was łącznie jest w tym stowarzyszeniu?
4: W tej chwili jest nas 25 osób. Są złożone 4 wnioski o przynależność do stowarzyszenia, także mam nadzieję, że niedługo będzie nas około 30.
3: Jak wygląda praca wolontariusza?
5: Praca wolontariusza głównie polega na tym, że wyprowadzamy psy na spacery. Staramy się 2 razy chociaż w tygodniu przyjechać, głównie w weekendy. Także wykonujemy też pielęgnację, tak, czeszemy tak przy spacerach, no ale głównie chodzi o tą radość po prostu z tego samego spaceru, tak, bo jednak siedzą w boksach te psy, tak, i nie mają za bardzo radości, szczęścia, dopóki nie przyjedziemy po prostu.
3: Co jest najfajniejsze w pracy wolontariusza?
5: Myślę, że sam kontakt ze zwierzętami, dlatego że jednak zwierzęta w schronisku to są zwierzęta, które są niestety po przejściach, tak, są po przejściach. Są niestety oddawane przez byłych właścicieli, tak? I te zwierzęta, wymagają dużo pracy behawioralnej, dużo miłości. No i każdy spacer, tak, czy każdy po prostu kontakt z człowiekiem, to jest dla nich po prostu ogromna radość, tak? Także myślę, że samo po prostu to, że się pomaga tym zwierzętom, to jest dla mnie na przykład i dla reszty wolontariuszy, myślę, ogromna radość po prostu.
3: A najtrudniejsze w pracy wolontariusza?
5: Myślę, że to mogę przytoczyć moje początki pracy jako wolontariusz w schronisku. Na pewno było bardzo ciężko przyjechać i zobaczyć ilości zwierząt w jednym miejscu i też to jest z jednej strony straszne, że te zwierzęta przez człowieka niestety trafiają, tak? I to z jednej strony uświadamia, to jest takie uświadomienie dla ludzi, że to jest wszystko albo ich wina, tak? Albo jednak coś jest innego, tak? Coś się stało, może jest... No to my też może czasami pies jest nie tak, by. No różnie jest tak, jest rodzina na przykład tak z psem i niestety czasami coś się zdarzy, tak, jednak. Ale myślę, że najcięższym było to, jak przyjechałam, że miałam ochotę zabrać wszystkie po prostu zwierzęta stamtąd, no bo to jednak, no, wielka miłość po prostu do zwierząt moja, tak, i myślę, że innych wolontariuszy tak samo to przyciąga.
6: A ile czasu trzeba poświęcać na pracę w tym wolontariacie? Jak często przyjeżdżacie do schroniska? Czy przyjeżdżacie raczej okazjonalnie?
5: Znaczy staramy się zawsze w weekendy, tak, w sobotę głównie przyjeżdżać. W niedzielę niektórzy też przyjeżdżają. Na tygodniu raczej też pojedyncze osoby, ale to już naprawdę same pojedyncze osoby przyjeżdżają. No a tak to jak jesteśmy w weekend, no to jest grupa złożona z wolontariuszy, doświadczonych wolontariuszy, którzy no raczej przyjeżdżają regularnie.
6: Powiedzmy, a jakie psy i koty trafiają do schroniska? Jak to wygląda?
5: No głównie przez straż miejską tak są przywożone, tak, lub są telefony, tak, do pracowników, tak, schroniska, że coś się stało, tak, jest interwencja jakaś musi być, tak, jednak, no albo są niestety łapane, tak, na gdzieś tam na ulicy, na polach, tak. Więc no tak naprawdę z różnych przypadków są trafiane tak te zwierzęta. No przyjeżdżamy w soboty na przykład, tak, i jest na przykład rząd jednych, tak, boksów psów jak, z jakąś tam nazwą, tak. No i jak liczymy ilość osób, jest na przykład 20 czy tam mniej osób, no to jak jest wystarczająca ilość wolontariuszy, to bierzemy się po prostu na przykład za te większe boksy, gdzie w boksach siedzą po 4, po 5 psów, tak, i musi te 5 osób z jednym boksem po prostu wyjść na spacer.
6: A czy są jakieś psy lub koty, które potrzebują jakiejś na przykład szczególnej opieki?
5: Znaczy, z kotami tutaj, wiadomo, pracownica jedna się zajmuje kotami i tu raczej do niej by było to pytanie, ale na pewno, no tak, mi się wydaje, że wszystkie wymagają dobrej, tak, opieki, tak, dobrego po prostu wsparcia takiego, tak, zarówno dla pracowników także, bo teraz jest też taki czas, że trwa remont w schronisku, tak, no i też jest, no, ciężko dla zwierząt zarówno, jak i dla pracowników, tak, więc też chciałam tu powiedzieć, że zapraszamy ludzi, tak, chętnych, tak, którzy kochają zwierzęta, tak, którzy kochają pomagać po prostu, aby dołączyć do wolontariatu, lub jeśli ktoś nie może dołączyć, no to po prostu na akcję zapraszamy, mamy akcję Wyprowadź psa na spacer co miesiąc, staramy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca organizować taką akcję i ludzie z miasta przyjeżdżają do schroniska i dostają pieska na spacer.
6: No właśnie, tutaj koleżanka wspomniała, czy można do was dołączyć, czy...
4: Oczywiście, jak najbardziej można dołączyć do samego schroniska, wolontariusz schroniska, bo prawo wyprowadzania piesków, jak gdyby, powiedzmy, samodzielnie, bo ma tylko i wyłącznie wolontariusz, który podpisał umowę ze schroniskiem o wolontariactwo. Natomiast do nas zapraszamy wszelkie osoby, które chcą współpracować, nie tylko w samym wolontariacie, ponieważ nasza praca to nie tylko samo wyprowadzanie psów, ale to jest również imprezy, które organizujemy, które mają na celu właśnie pozyskanie między innymi środków na
5: środków pomoc. Środków także i ludzi do adopcji.
4: Ludzi do adopcji, oczywiście, że tak. Przez to, powiedzmy, też, powiedzmy, jeżeli organizujemy pikniki. W tamtym roku zorganizowaliśmy 3 pikniki. Pierwszy piknik to był piknik na osiedlu Ustronie, później był piknik w Leśniczówce i piknik na osiedlu Gołębiów. Na każdym z tych pikników zabieramy po kilka piesków ze schroniska, które mają szansę znaleźć dom i zdarzają się sytuacje, że znajdują dom. Także, powiedzmy, tu jest ten element, powiedzmy, kiedy pokazujemy te pieski i je promujemy, jak również prowadzimy zbiórki. Zbiórki oczywiście zarejestrowane, gdzie pieniądze przekazujemy też również schronisku. W tamtym roku finansowaliśmy za kwotę około 7 tysięcy złotych specjalistyczny lek dla piesków starszych, które na stawy, które wymagają takiego leczenia, które, powiedzmy, uśmierza im ból i, powiedzmy, łatwiej jest im żyć, egzystować. Jak również sfinansowaliśmy ludziom prywatnym leczenie piesków, to czy operacje. Także, no, staramy się jak najbardziej zdobyć jak największe środków, żeby tym wszystkim psom i schroniskowym, i nieschroniskowym użyć w ich życiu.
6: Mhm. To jakie jeszcze oprócz tych zbiórek na leki, jakie potrzeby ma schronisko, no i wasze stowarzyszenie, które pomaga?
4: Wielkie potrzeby są, jeżeli chodzi o karmy specjalistyczne. Karmy gastro i karmy hiperalergiczne. No, schronisko ma swoje fundusze, którymi operuje, którymi działa, robi to jak tylko się da, najbardziej gospodarczo i ekonomicznie, natomiast no, nie zawsze jest to możliwe. Tak samo przy każdej imprezie ogłaszamy jedną rzecz, że zbieramy również dary w formie, czy to powiedzmy jakiś kocy, ręczników, prześcieradeł, które są potrzebne w schronisku, jak również takie rzeczy jak obroże przeciwpchalne. Pieski, no nie ma, niestety nie mamy tyle środków, a schronisko nie ma tyle środków, żeby wszystkie pieski zabezpieczać przeciw pchłą i kleszczą na bieżąco. Dlatego przy spacerach posypujemy lub przyskamy pieski środkami przeciw kleszczom. Natomiast powiedzmy, no jest to chemia, która powiedzmy, no nie jest najlepsza w wykorzystaniu. Dlatego staramy się jak największej ilości psów wyposażyć w obroże, które powiedzmy są, działają przez 3 miesiące, na przykład powiedzmy nie są tak inwazyjne i tak szkodliwe dla pieska. W okresie zimowym bardzo potrzebne są ręczniki, koce, kołdry, tylko oczywiście nie puchowe kołdry, tego typu rzeczy. Z kolei w okresie letnim bardzo potrzebne są prześcieradła, jakieś stare kołdry, którymi zasłaniamy od słońca boksy pieską. Natomiast te ciepłe rzeczy są potrzebne szczególnie w okresie zimowym.
6: Mhm. Powiedzmy, wspomniał tutaj pan o adopcji. Jak wygląda taki proces adopcyjny? Czy na przykład przychodzi się do schroniska i po 2 godzinach wychodzi z psem? Czy to jest jakiś proces? Nie. Jak to właśnie wygląda? Wytłumaczmy.
4: Oczywiście, no nie. Są zdarzenia takie, powiedzmy, kiedy adopcja jest natychmiastowa. Ja sam miałem takie zdarzenie w tamtym roku, przepraszam, 6 lat temu, kiedy w schronisku panowała parwowiroza i straż miejska przywiozła pieska szczeniaka z interwencji z ulicy złapanego. No i wiadomo było, że ten pies nie ma praktycznie wielkich szans przeżycia w schronisku, gdzie akurat ten wirus panuje, dopóki nie zostanie zlikwidowany. Dlatego wziąłem pieska na ten czas, który trwa do dnia dzisiejszego. Ale generalnie adopcja polega na tym, że ktoś przyjeżdża do schroniska, ogląda sobie pieski, zakochuje się zazwyczaj z wzajemnością z pieskiem, wtedy z tego pieska bierze na spacer i z wolontariuszem oczywiście idzie na spacer, z tym psem poznają się. Po pierwszych takich kilku spacerach, kilku zapoznaniach, jeżeli wszystko współgra i ta miłość jest obopólna, wtedy następuje proces adopcyjny, gdzie powiedzmy osoba zainteresowana podpisuje umowę adopcyjną. Oczywiście piesek, który idzie do adopcji, jest pieskiem już wysterylizowanym, zaczipowanym z podstawowymi szczepieniami.
6: Czy często zdarza się, że na przykład piesek wraca do schroniska po takiej adopcji?
4: Zdarzają się takie sytuacje. Te sytuacje są zazwyczaj w takich domach, gdzie na przykład już jest jakiś piesek. I oczywiście, powiedzmy, ta adopcja też polega na tym, że piesek, który jest już właścicielem, jest ma swoich właścicieli, uczestniczy w tych spacerach, bo one też piesku muszą się poznać. Ale podwórko, wybieg dla psów, a dom to są dwie różne rzeczy. I zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się sytuacje, że właściciel no, nie może sobie poradzić z wychowaniem psa, bo niestety te psy wszystkie, mimo naszych starań i działań, żeby powiedzmy jak najbardziej je socjalizować, no, są niejednokrotnie trudnymi psami. I czasem zdarzają się, że powiedzmy, że ktoś sobie nie może poradzić i no, z bólem serca, ale musi oddać.
6: A czy są jakieś historie adopcyjne, które zapadły Państwu w pamięć? Pamiętacie takie?
4: No na pewno moja historia adopcyjna z misią, którą wziąłem na tym czas. Natomiast sytuacje, kiedy pies był taki Łatek, nazwaliśmy, miał imię na Łatek, który był pieskiem dosyć trudnym. I mimo wszystko, że i pracownicy schroniska uważali, że nie będzie tutaj miłości wielkiej. Okazało się, że dozgodna miłość i Kiesek żyje, mieszka, ma się wspaniale.
6: A u pani jakaś taka historia?
5: Na razie na myśl przychodzi mi, nie pamiętam dokładnie imienia psa, aczkolwiek była taka historia, że ktoś tam na Facebooku wstawił tak na internet ogłoszenie, że jeździ jakiś pies pociągiem. Że ktoś pewnie wsiadł, może właściciel wsiadł, zapomniał o psie, no i pies przyjechał skądś tam do Radomia pociągiem. I tak jak nawet jest ta bajka, książka o psie, co jeździł koleją. I no teraz, z tego co wiem, pies jest w domu, tak, jest zaadoptowany. Mam nadzieję, że ma się dobrze, jest szczęśliwy, na pewno w kochającym domu.
6: Czyli to znaczy, że ktoś go zostawił w tym pociągu, tak?
5: Tak, no ktoś musiał go znaleźć, tak, ktoś zadzwonił pewnie po straż miejską i go do Osolińska przywieźli. No i pewnie ktoś przyjechał, nie wiem, czy właściciel, czy ktoś się po prostu z ludzi, z miasta przyjechał i po prostu się zakochał w tym psie, tak. Może też historię poznał tak, że o psie, co jeździł koleją. I też no, taka wielka miłość, ale właśnie o to chodzi, że najlepsze jest, nie ma takich historii, ale najlepsze jest to, że jest taka miłość bezwarunkowa, taka od razu miłość, jak ludzie przyjeżdżają, tak, i pies się zakochuje w osobie i ta osoba w psie, to jest po prostu... No, piękne, tak.
6: Też warto, ci, którzy nas słuchają i myślą o zaadoptowaniu pieska, to też chyba warto podkreślić, że pies to nie jest tylko zabawka czy kot, ale to jest obowiązek i duża bardzo odpowiedzialność.
4: To jest niewielka odpowiedzialność. To są święte słowa, bo to jest... Każdy, kto posiada psa, to nie muszę przekonywać go, że wie, że o tym, że pies czuje, myśli, z psem się rozmawia. Czasem osoby postronnie mające psa mogą pomyśleć, że ktoś pies jest niestety rozumu, ale no, my psiarze psem tak się zachowujemy, traktujemy zwierzęta jako członków rodziny. Wiadomo jest, rzeczą jest, że powiedzmy, jeżeli powiedzmy ktoś podróżuje, musi mieć świadomość tego, że nie będzie mógł tego psa zostawiać. Że każde, nawet zostawianie wśród znajomych, bliskich, którzy znają psa, jest to dla psa wielkie przeżycie. Ja na przykład jestem w ogóle tak samo wielkim przeciwnikiem, jak widzę, że powiedzmy pieski zostawiane są na zakupach koło sklepu. Już nie chodzi o to, powiedzmy, że pies jest narażony na różne niebezpieczeństwa, ale powiedzmy, ten pies naprawdę to przeżywa.
6: Tutaj już wspomnieliście o tym, że na przykład ci, którzy nie mogą zaadoptować pieska, ale kochają zwierzęta, to mogą przyjść na takie spacery, które organizujecie raz w miesiącu. Powiedzmy, kiedy te spacery się odbywają i jak to ogólnie wygląda?
5: Każdą pierwszą sobotę miesiąca są organizowane spacery. Tutaj cała nasza ekipa psiej kostki jest, cała ekipa wolontariuszy ze schroniska także, którzy nam pomagają. No i każdy przyjeżdża, mamy podane godziny, zwykle to jest od 10 do 13 godziny i no ludzie przyjeżdżają, stoją pod bramą, tak, no i czekamy, aż wydamy pieska, tak, oczywiście to jest wszystko pod okiem wolontariusza, no i te pieski idą na spacer 20-minutowy, czasami trochę dłużej, jak ktoś po prostu się zakocha w tym psie, tak, i to jest takie, że fajni są naprawdę ludzie, którzy przyjeżdżają, bo ja widzę tak na przykład, że to jest jednak ogromna miłość, tak, do psa. I z jednej strony widzę żal taki w sobie, wyrzuty, że nie mogą po prostu wziąć psa, bardzo by chcieli, ale nie mogą, tak? Ale z chęcią wracają, przyjeżdżają, kilka razy potrafią przyjechać, tak, czasami nawet potem wracają niektóre te osoby na samą adopcję psa.
2: Vox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96.9.
7: Visita Harry Bentham, spela lite Dota.
8: I hear you, man.
7: Visita Harry Bentham, spela lite Dota.
8: I feel you, man.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od tragedii w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zaatakował księży i wiernych w klasztorze. Sprawca w nocy wjechał do Polski i nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. To informacja od prokuratury po ataku w Jarosławie na Podkarpaciu. Ujawniono, że zatrzymany 31-letni Ukrainiec wziął nóż z kuchni opactwa i to nim dokonał ataku. Na razie nic nie wiadomo o jego motywach. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. Od ran zginął jeden z księży, drugi jest ciężko ranny. Stan pozostałych trzech osób nie zagraża ich życiu. Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej. Relacjonuje naszemu reporterowi przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Dentor.
1: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła. Tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
0: Po południu do sprawy odniósł się prezydent Ukrainy. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem, napisał na portalu X Wołodymyr Zełenski. Dobrze, że była natychmiastowa. Tak o jego reakcji mówi premier Donald Tusk.
2: Dobrze się stało, że prezydent Zełenski zareagował natychmiast. Chciałbym, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premierem, to będzie państwo bezwzględne wobec zła, niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca.
0: Zatrzymany mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany. Do ataku użył noża zebranego najprawdopodobniej z klasztornej kuchni. Śledczy na razie nie znają motywów działania sprawcy. Decyzją burmistrza Jarosławia Marcina Nazarewicza do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba.
3: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne. I też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo.
0: Miasto apeluje też o niepowielanie niesprawdzonych informacji. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę środowego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia, mówi rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka.
4: Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, jeżeli chodzi o kwestię tego podpalenia. Służby pracują na miejscu, na tym terenie prywatnym i również po zakończeniu działań będą przekazywane informacje co do motywów, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru tej instalacji.
0: Wiadomo, że zgłoszenie do Straży Pożarnej wpłynęło wczoraj około 21:00. Po ugaszeniu pożaru około 3:00 nad ranem teren przejęła policja. Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok nas, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy Woli Krobowskiej.
5: Wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretem z cony. No po prostu jestem w totalnym szoku.
6: Jedynie tylko tyle, co słyszałam, ale nawet nie wyglądałam, że straże jechały, a tak to nic więcej.
7: Wiedziała pani o tym, że tutaj jest w ogóle coś takiego jak ta baza Starlink?
6: Nie wiedziałam. Naprawdę mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest.
7: Słyszała pani, co tutaj się wydarzyło?
8: A ja nic nie słyszałam. W nocy tam światło wyłączyły.
7: A żadnego dymu, pożaru, nic pani...
8: Ja nie widziałam, ja spałam. Żebym wiedziała, to bym wyszła.
7: Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok was?
8: No to jest strach, no co zrobię? To co, teraz ja nie wyjdę do sklepu po chleb? Co będzie, to będzie.
0: Na miejscu wciąż pracują funkcjonariusze Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Śledcze prowadzą śledztwo w sprawie mężczyzny, który postrzelił 28-letniego policjanta. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Podczas interwencji służb do domu wrócił mężczyzna i na widok policji otworzył ogień, mówi rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
4: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został przewieziony karetką do szpitala, był przytomny, w tym momencie

0: polskiego podpisu. Tymczasem chorzowscy kierowcy są wściekli. To po decyzji prezydenta miasta Szymona Michałka w sprawie ruchu na zamkniętej od kilkunastu miesięcy estakadzie w ciągu Krajowej 79. Decyzją prezydenta estakada zostanie zburzona. Z kierowcami rozmawiał o tym nasz reporter Dariusz Brombosz.
1: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem między godziną 14 a 17.
2: Jak była estakada, było wygodniej.
3: Tak. Oczywiście, że tak. Prosto było i sprawa była rozwiązana. Teraz już jest wszystko, cały Chorzów zaciśnięty jest. Nie?
2: Pan dużo traci na tym jako taksówkarz?
4: Bardzo dużo. Przede wszystkim eksploatacja samochodu. Po roku czasu mam takie koszta za samochód do naprawy, za te wszystkie objazdy, dziury przede wszystkim, bo w mieście nic nie jest zrobione.
5: Niech osoby kompetentne się wezmą do roboty.
0: Estakada w Chorzowie została zamknięta w czerwcu ubiegłego roku. Władze miasta twierdziły, że grozi zawaleniem. Pod koniec sierpnia tego roku pod obiektem przywrócono ruch tramwajów. Widmo masowych zwolnień w poznańskim oddziale koncernu farmaceutycznego GlaxoSmithKline. Pracę może stracić nawet kilkuset pracowników, ponieważ spółka planuje przenieść część usług wsparcia poza Polskę, mówi przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
6: Nie przypominam sobie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, żeby skala takich zwolnień sięgała kilkuset pracowników. To jest bardzo rzadko spotykane również na poziomie kraju.
0: Władze GlaxoSmithKline w komunikacie przesłanym Polskiej Agencji Prasowej tłumaczą, że firma zmienia strukturę, by rozwijać nowe leki, ale zapewnia pełne wsparcie dla pracowników i współpraca ze związkami. Tymczasem związkowcy zapowiadają pilne rozmowy z władzami firmy.
6: Dowiemy się, jakie są powody restrukturyzacji. Po drugie, jak sądzę, dowiemy się, dlaczego w takiej formule, czyli tyle zwolnień. No i po trzecie, co jest najważniejsze, będziemy chcieli oczywiście bronić miejsc pracy i bronić pracowników, a szczególnie członków związku, którzy są zagrożeni dzisiaj utratą miejsc pracy.
0: Do spotkania ma dojść w przyszłym tygodniu. 5 pseudograficiarzy zatrzymanych wpadli, bo zostawili włączoną kamerę. W nocy z 19 na 20 września grupa około 30 osób zatrzymała awaryjnie pociąg relacji Szczecin-Świnoujście. Na stacji w Łodzinie zdewastowali skład sprejem. Straty wynoszą ponad 90 tysięcy złotych, mówi zastępca komendanta policji w Szczecinie Przemysław Kucharski.
7: Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, można powiedzieć, że pochodzą z tak zwanych dobrych domów. Są to obywatele polscy. Zebrany materiał pozwala na twierdzenie, że ta sama grupa dokonała podobnego czynu w Berlinie, w metrze, gdzie dokonali włamania i również zamalowali skład.
0: Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Policja zapowiada, że to nie koniec zatrzymań. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci zdjęcia albo informacje o swoim dziecku. Tak wynika z raportu Status Udostępnione. Zdjęcia z urodzin, wakacji czy rodzinnych uroczystości trafiają do mediów społecznościowych często bez zgody dziecka. Publikujący zdjęcie w internecie, rodzic traci kontrolę nad tym, kto je zobaczy i co się z nim stanie, mówi psycholog Justyna Kotowska.
8: Nadal, mimo tych alarmujących danych, niestety świadomość rodziców i umiejętności poruszania się w świecie wirtualnym są niewystarczające.
0: Nadmierne publikowanie wizerunku dziecka w sieci może prowadzić do agresji ze strony rówieśników, ale też do depresji i zaburzeń lękowych, tłumaczy Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
9: Dzieci czują wstyd, czują zażenowanie tym, że zostało ich zdjęcie wykorzystane, że no jednak było to jakieś naruszenie ich prywatności, naruszenie ich prawa do tego, żeby decydować, w jaki sposób chcą być prezentowane w przyszłości.
0: Na ten problem zwraca uwagę kampania Status Udostępnione, która mówi o konsekwencjach publikowania wizerunku dzieci w sieci. Plany ewakuacji i rozmieszczenia przybyszów z innych regionów, czy też alternatywna łączność. To część konkretnych podpowiedzi od ukraińskich samorządowców dla polskich kolegów. Na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowano międzynarodową konferencję poświęconą tej tematyce właśnie. Chodzi o to, by władze regionów w Polsce w przypadku wojny czy kryzysu miały już gotowe, opracowane procedury. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie rozwiązania mają Ukraińcy?
10: Między innymi przygotowanie alternatywnych źródeł zasilania, przekonuje szef Charkowskiej Rady Obwodowej. Kiedy nie ma prądu, taki generator może pomóc naładować telefon, a to zapewni łączność. Przede wszystkim taki sprzęt powinien znaleźć się jednak w placówkach ochrony zdrowia. Powiedziała mi Tetiana Jechorowa-Lucenko. To nie jest straszenie, zapewnia z kolei ambasador Ukrainy w Polsce, tłumacząc, że akty dywersji, z jakimi mamy coraz częściej do czynienia nad Wisłą, powtarzały się także w Ukrainie, krótko przed rosyjską agresją.
11: Najpierw była próba zastraszania społeczeństwa polskiego i państwa polskiego, a teraz są już ataki bezpośrednio na instalacje, które składają infrastrukturę krytyczną.
10: Mówił ambasador Wasyl Bodnar. Wystąpieniem Ukraińców uważnie przysłuchują się samorządowcy z całej Polski.
12: Wiedza praktyczna, na którą tak naprawdę no, nie jesteśmy się w stanie żadnej książki przygotować.
10: Powiedziała mi zastępczyni burmistrza Małopolskiej Skały Karolina Kosińska.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. A teraz o pociągu do kultury, który ponownie rusza z Warszawy do Berlina. Maszyna nie tylko dowozi pasażerów do celu.

0: ale też pozwala im uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w trakcie podróży. Pierwszy przejazd wyruszył z Warszawy już dziś. W wagonie mogliśmy usłyszeć koncert warszawskiego kombo tanecznego, mówi kurator projektu Natalii Wasserman.
1: Pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie. Mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. Serdecznie zapraszamy, mamy 8 przejazdów. Oczywiście obowiązuje normalny bilet PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. I się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.
0: Pociąg do kultury kursuje do niedzieli, a kolejne przejazdy zaplanowano jeszcze w październiku. Chcemy przygotować się do Mistrzostw Europy i jednocześnie mieć dobre wyniki w Lidze Narodów, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Jan Urban. Jutro biało-czerwoni zaczną zmagania w tej edycji Ligi Narodów. Na początek zagrają z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym.
2: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy jutro od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
0: Deklaruje pomocnik polskiej kadry Przemysław Frankowski. Selekcjoner Jan Urban zdradził, że możliwe są niespodzianki w składzie Polaków.
3: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. O tak, może powiem. Ale tak już konkretnie nie, ale no będzie. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
0: Początek meczu Polska-Bośnia i Hercegowina już jutro punktualnie, a właściwie i niepunktualnie. Kwadrans przed 21:00.

0: Daria Żurowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji mijającego dnia. Podpalenie czy awaria zasilania. Służby, w tym ABW i prokuratura, wyjaśniają przyczynę pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej pod Grójcem. Na miejscu wciąż pracują strażacy i policjanci. O najnowszych ustaleniach opowie nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Tą informację potwierdził mi młodszy kapitan Michał Maroszek ze Straży Pożarnej w Grójcu. Uszkodzone zostały anteny, rozdzielnia i agregat prądotwórczy. Straż Pożarna nie wyklucza podpalenia. Na miejsce została wezwana policja. O sytuacji powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naziemna baza Starlink w Woli Krobowskiej to łącznik między satelitami krążącymi na orbicie, a globalną naziemną siecią internetową.
0: Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski, przyznał, że wszystko wskazuje na to, że to element wojny hybrydowej i celowa próba zakłócenia ważnego elementu komunikacji. Te stacje eksperci nazywają komunikacyjnym hubem zapewniającym działalność internetu na Ukrainie. Około 500 biegaczy weźmie udział w drugim radomskim biegu onkologicznym. Impreza w niedzielę 4 października. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Biegiem Radom i Radomskie Centrum Onkologii. W programie bieg i marszki Kamień Nordic Walking na dystansie 5 km. W tym roku startujemy z Parku Kościuszki, mówi Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
2: Wychodzimy w miasto, wiemy, że zawsze jest więcej osób obserwujących, dopingujących w mieście, więc biegamy na testowanej, sprawdzonej trasie pętlą 2,5-kilometrową ze startem i metą w parku imienia Tadeusza Kościuszki.
0: Przypomnijmy, drugi radomski bieg onkologiczny w niedzielę 4 października. Zmieści się w każdym portfelu, a może uratować życie. Krewkarta to dokument, na którym podana jest grupa krwi jej właściciela. Może ją wyrobić każdy. Wystarczy przeprowadzić 2 badania grupy krwi, żeby pomiar był wiarygodny. O korzyściach, jakie daje krewkarta, mówi Brygida Beck z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
3: Na podstawie tej krewkarty lekarz nie musi już przed na przykład toczeniem krwi oznaczać grupy krwi. Jest to szczególnie ważne w takich drastycznych momentach, kiedy następuje gwałtowny upust krwi, czyli przy wypadkach na przykład komunikacyjnych.
0: W Radomiu krewkartę można wyrobić w laboratorium Szpitala na Józefowie oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Resursa Obywatelska wraca z cyklem spacerów po mieście. Tym razem uczestnicy poznają miejskie kapliczki, figury i krzyże oraz związane z nimi niezwykłe historie i legendy, mówi Paweł Puton z Resursy Obywatelskiej.
4: Te niewielkie obiekty małej architektury sakralnej to prawdziwe perły miejskiego krajobrazu i unikatowe dzieła sztuki. Wszyscy, którzy zechcą z nami pospacerować, dotrą do kilku z tych właśnie kapliczek i przekonają się, kiedy i dlaczego zostały one wybudowane, jak ciekawa historia za nimi się kryje.
0: Spacer po mieście już w najbliższą sobotę. Start o godzinie 10 przy kapliczce Świętej Rozalii przy ulicy Żeromskiego. Czy w lesie przestrzegamy prawa? To sprawdzają leśnicy. Trwa akcja Jesień 2026. Bierze w niej udział Straż Leśna i inne służby, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
5: Akcja realizowana jest poprzez działania kontrolno-prewencyjne. Biorą w niej udział strażnicy leśni oraz terenowa służba leśna. Wspierają ich funkcjonariusze Policji, Polskiej Straży Łowieckiej i Polskiej Straży Rybackiej. W działaniach strażnikom pomaga też nowoczesny sprzęt, taki jak drony, fotopułapki i kamery. Celem akcji jest zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo.
0: Na terenie Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu wzmożone działania potrwają do końca tygodnia. Wybiorą spośród 5 nominowanych. Już w najbliższą niedzielę poznamy laureata lub laureatkę 11. edycji Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Przypomnijmy, do tegorocznej edycji można było zgłaszać książki, które ukazały się w 2025 roku. Ostatecznie nadesłano prawie 120 propozycji, mówi Radosław Witkowski, prezydent miasta.
6: To bardzo ważna nagroda, bo od 11 lat możemy się szczycić i mówić, że to jedna z najważniejszych nagród literackich w Polsce. Ten proces budowania prestiżu, wartości, a także takiego szacunku dla naszej nagrody trwały wiele, wiele lat.
0: Gala Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza odbędzie się w najbliższą niedzielę w Zespole Szkół Muzycznych. Można zgłosić przypadki hejtu anonimowo. 2 lata temu w radomskich szkołach została wprowadzona specjalna aplikacja, dzięki której można informować o przypadkach przemocy słownej. Jaki jest efekt tych działań? O tym wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.
7: Zgłoszenia dotyczące hejtu, tej przemocy rówieśniczej są anonimowe. Na takie zgłoszenie natychmiast reaguje osoba, która ze szkoły jest delegowana jako koordynator. Są szkoły, w których to się sprawdziło, w innych nie.
0: Obecnie miasto rusza z kolejną kampanią informacyjno-edukacyjną dotyczącą hejtu w sieci. W programie mają być warsztaty oraz specjalna konferencja na ten temat. Śmierć to dopiero początek, mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. To tytuł wystawy, którą od jutra będzie można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy amulety, maski grobowe, mumie zwierzęce czy ludzkie, a także papirusy, mówi Ilona Pulnarduszyk z Muzeum Malczewskiego.
8: Wydaje mi się, że wystawa Śmierć to dopiero początek. To wystawa zupełnie niezwykła w gmachu naszego muzeum i chyba jedna z ważniejszych w tym roku. To wystawa, która na pewno przyciągnie bardzo wiele osób ze względu na temat, który jest bliski i nauczycielom historii i myślę, że bardzo wielu osobom, które są pasjonatami tajemnic starożytnego Egiptu.
0: Wernisaż wystawy już jutro. Start o godzinie 17. Wystawa będzie czynna do 20 grudnia. Wciąż trwają utrudnienia na ulicy 25 czerwca. Związane jest to z remontem chodnika. Drogowcy pracują na odcinku od przystanku przy Kelleskrauza do skrzyżowania z Żeromskiego. Wprowadzono tam też zwężenie na ulicy, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
9: Wykonawca tymczasowo wyłączył z ruchu jeden pas jezdni, prawy jadąc od strony centrum w kierunku dworca PKP. Po wybudowaniu nowego chodnika rozpocznie się wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy 25 czerwca na odcinku od ulicy Sowackiego do ulicy Struga.
0: Przypomnijmy, remont chodnika wzdłuż ulicy 25 czerwca to część inwestycji związanej z remontem nawierzchni na fragmencie ulicy Słowackiego oraz na samej ulicy 25 czerwca. Legendarne tulipany czy kolorowa ceramika Maryvillu. W radomskiej kamienicy Deskurów działa wystawa stała pod nazwą Przemysł – Siła Miasta. Możemy na niej zarówno poczuć klimat międzywojennego Radomia, jak i przypomnieć sobie wygląd miasta z czasów PRL-u, mówi Beata Wojciechowska, kurator wystawy.
10: Przemysł – Siła Miasta, czyli rozwijał się przemysł. Coraz częściej osoby, które pracowały w mieście, a mieszkały na wsi, chciały przenosić się do miasta. Traktowano to wtedy jako pewnego rodzaju awans społeczny. I planowano właśnie budowę osiedli Południe, Michałów, Akademickie. Te wszystkie osiedla właśnie powstawały pod kątem rozwijającego się przemysłu Radomia.
0: Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku. Szczegóły dostępne są na stronie Resursy. Warto nosić odblaski, przypominają radomianom policjanci. Obecnie noc zapada coraz wcześniej i częściej poruszamy się po zmroku. W takich warunkach kierowcom trudno jest dostrzec pieszych. Nosząc odblaski zapewniamy im większy czas na reakcję, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
11: Dobrze wiemy, że na nieoświetlonej drodze pieszy dla kierowcy jest widoczny z odległości nie większej niż 30 metrów. Jeżeli będzie używał elementu odblaskowego w sposób prawidłowy, będzie ten element miał prawidłowo założony na ubiór, to już dla kierowcy jest widziany z odległości nawet 150 metrów.
0: Policjanci apelują również do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze po zmroku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie nakazał gminie Przytyk usunięcie nielegalnych odpadów w Sukowskiej Woli, które zostały zwiezione na ten teren przez grupę przestępczą. Jesienią 2022 roku policja zatrzymała na gorącym uczynku 5 osób, w tym właściciela działki, a sprawą zajęła się prokuratura. Mimo że działka jest prywatna, nakaz usunięcia odpadów otrzymała gmina Przytyk. Wynajęta przez nas firma ma sprawdzić, co dokładnie znajduje się w ziemi, mówi Dariusz Wołczyński, burmistrz gminy.
12: Na tą chwilę radni zdecydowali o przeznaczeniu kilkudziesięciu tysięcy złotych na to, żeby wyłonić firmę, która nam właśnie troszeczkę zacznie zajmować się tym problemem, czyli pomoże nam zdiagnozować, ile tych odpadów jest, jakie to odpady, ile środków potrzebujemy, żeby uporać się z tym problemem, bo to nie tylko utylizacja tych odpadów, ale też i wymiana całego gruntu, przywrócenie gruntu do pierwotnej wartości czy pierwotnego kształtu i jakości, a może tak. I to trwa. Jest już, było ogłoszone postępowanie, bo to takie też sprawy oczywiście trochę czasowo trwają. Zostało ogłoszone postępowanie, wyłoniona została firma, żeby taką dokumentację stworzyć i teraz się to dzieje. I ja jestem bardzo ciekawy, jaki będzie efekt końcowy, czyli tak naprawdę zawsze jak wszyscy do mnie przychodzą i opowiadają, że w czymś jest jakaś potrzeba gdzieś, to ja zawsze pytam, ile to jest słowo kluczowe i wtedy będziemy wiedzieli, czy jesteśmy w stanie sobie z tym sami poradzić, czy będziemy potrzebowali wsparcia. W mojej ocenie tak, jakiegoś zewnętrznego, bo jeżeli to będzie kwota bardzo duża, wiemy, że utylizacja takich odpadów i takich zajęcie się takim przedsięwzięciem to jest duży koszt, a u nas jeszcze dodatkowo koszt, problem bardziej złożony ze względu na to, że to nie są odpady posadowione gdzieś w magazynie, gdzie można podejść, pobrać próbkę, zbadać, policzyć tego, ile jest, tylko gdzieś po wyrobisku piachu zostało to zwożone, zasypywane sukcesywnie. Teraz te czynności, te prace trwają. Nie wiemy, w jakim to jest, no, jak to jest składowane pod ziemią, czy w zbiornikach szczelnych, czy to się wydostaje, czy nie wydostaje do wód gruntowych i tego nie wiemy tak naprawdę. Posiłkowaliśmy się postępowaniem, jakie toczyła prokuratura w tejże kwestii i szczątkowe takie informacje do nas spływały, ale nie wiem, czy no, dzisiaj to jest tak naprawdę to 100% taka informacja. Podejrzewam, że nie, że dopiero jak odkopiemy to, co tam jest schowane, to dopiero będziemy mogli w 100% powiedzieć, jak to wygląda, zdiagnozować tą sytuację, no i dalej się z tym uporać. To są procedury przede wszystkim też czasochłonne. Nieproste, bo nie mamy zbyt dużo firm, które się podejmuje takowych zadań, żeby to zdiagnozować. Też prokuratura toczyła postępowanie w tym zakresie i my też nie od razu mogliśmy się tym przedsięwzięciem zająć. Tak naprawdę możemy się tym zająć dopiero w momencie, kiedy na nas wystawiono taką decyzję, czyli że mamy obowiązek się tym zająć. To już trochę oczywiście trwa, ale to tak jak wspomniałem, że jeżeli dostaliśmy już taką decyzję, że to jest problem gminy Przytyk, no to też zaczęliśmy występować do różnych instytucji typu właśnie prokuratora o informacje na ten temat, czy to już możemy tam wchodzić. To jest grunt prywatny, więc to nie są takie też do końca proste sprawy. Bo jeżeli to jest grunt prywatny, no to tak, duże jest też jeszcze, dużo jest kwestii niewiadomych właśnie, że no niby my możemy, ale jedna ustawa mówi, że no to jest, grunty są prywatne, więc no tak nie do końca. No i no teraz my nie będziemy się tam przy swoich jakichś tam rzeczach upierać. Mamy to zrobić i koniec i to na pewno w którymś momencie się zadzieje, warunkując to, że przede wszystkim że będzie nas na to stać, a trzeba jasno powiedzieć, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniążki. Jeżeli koszt utylizacji zajęcia się tym problemem będzie opiewał na kwotę kilkunastu milionów, to sama gmina sobie z tym nie poradzi. My na wszystkie inwestycje rocznie mamy około 2 milionów, może troszeczkę więcej i zadań dużo do realizacji, a teraz no, ad hoc zajęcie się takim problemem, no tutaj też pamiętając, że to zawsze no, ostatnie słowo należy do naszych radnych, bo ja wykonuję ich polecenie. Jeżeli oni tak postanowią, to nie będziemy mieli wyjścia. Jak już zgromadziliśmy wszystkie te informacje i uzyskaliśmy wszystkie pozwolenia, no to tak jak wspomniałem, od razu została przeznaczona kwota na tą chwilę niewielka, kilkudziesięciu tysięcy i postępowanie ogłoszone, firma diagnozuje i po tym to już albo ogłaszamy przetarg na utylizację tego przedsięwzięcia, tych odpadów, albo po prostu będziemy występować o środki, jeżeli to będzie wartość duża, o środki i będziemy szukali pomocy, żeby z tym się jak najszybciej uporać, żeby to niebezpieczeństwo jak najszybciej zniknęło z naszej gminy. To zadanie będzie realizowane, oczywiście ta dokumentacja będzie tworzona do 31 października tego roku, więc 3 miesiące od podpisania umowy. No i mam nadzieję, że ten termin nie zostanie wydłużony i będziemy mieli tą pełną wiedzę na temat tego problemu. Ten dokument nam wskaże konkretną kwotę, tak naprawdę będzie stworzony kosztorys, jaka nam będzie potrzebna kwota na zajęcie się tym problemem, bo tu już nie mówimy o samej utylizacji odpadów, ale tak jak wspomniałem, wymiana gruntu i tak dalej, i tak dalej. I ten dokument, na podstawie tego dokumentu będziemy mogli ogłosić postępowanie przetargowe na ten cel. Gdzieś z tym dokumentem biegać, sygnalizować, że tyle pieniążków potrzebujemy.
0: Wstępna analiza potwierdziła obecność niebezpiecznych odpadów, mówi Adam Pędowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
13: Pierwsze oględziny miejsca nielegalnego magazynowania odpadów niebezpiecznych w gminie Przytyk zostały przeprowadzone we wrześniu 2022 roku. Miało to miejsce w ramach wspólnej akcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Inspekcją Transportu Drogowego. W trakcie oględzin nasi inspektorzy stwierdzili, że na terenie działki zgromadzono mieszaninę różnych odpadów. Były to m.in. odpady gumowe, tworzyw sztucznych, substancja sypka w postaci kolorowego proszku, mauzery wypełnione cieczą i metalowe pojemniki na aerozole. W ramach wspólnej akcji z inspektorami WIOŚ w Warszawie funkcjonariusze policji zatrzymali pojazd transportujący odpady. Wiózł na naczepie pojemnik typu Mauser o pojemności 1 metra sześciennego i 26 200-litrowych beczek opisanych jako odpady niebezpieczne. Kierowca nie posiadał dokumentacji na transport takich odpadów. Policjanci zatrzymali również właściciela terenu, na którym magazynowane były odpady. Przedstawiciele CLB GIOŚ pobrali próbki wierzchniej warstwy gleby oraz magazynowanych na terenie odpadów na zlecenie WIOŚ w Warszawie i Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Analiza próbek nie wykazała przekroczenia norm, jeśli chodzi o zanieczyszczenie gleby, ale potwierdziła obecność odpadów niebezpiecznych na terenie wyrobiska. W związku z tym w styczniu 2023 roku prokuratura okręgowa w Radomiu została zawiadomiona o popełnieniu przestępstwa. Skierowano też wniosek do wójta gminy Przytyk jako do organu zobowiązanego do jak najszybszego usunięcia odpadów.
0: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.
14: Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: Rado. Rado. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama.

0: Podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Napastnik miał walczyć na froncie na Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca Ihora M. To on dokonał ataku z nożem w klasztorze w Jarosławiu. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z zatrzymanym 31-latkiem. Film i zdjęcia do zobaczenia na superexpress.pl. A najnowsze informacje zebrał nasz reporter Michał Rawa.
1: Zgadza się, dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał paszporty niemiecki i ukraiński, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
0: Do ataku doszło w czwartek rano. Zginął jeden z księży. Cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Dwie były operowane. Do końca tygodnia w Jarosławiu będzie żałoba, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
2: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo.
0: Miasto apeluje też o niepowielanie niesprawdzonych informacji. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę środowego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustalaniu szczegółów zdarzenia, mówi rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka.
3: Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, jeżeli chodzi o kwestię tego podpalenia. Służby pracują na miejscu, na tym terenie prywatnym i również po zakończeniu działań będą przekazywane informacje co do motywów, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru tej instalacji.
0: Wiadomo, że zgłoszenie do Straży Pożarnej wpłynęło w środę około 21:00. Po ugaszeniu pożaru około 3:00 nad ranem teren przejęła policja. Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok nas, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy Woli Krobowskiej.
4: Wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretę z strony. No po prostu jestem w totalnym szoku.
5: Jedynie tylko tyle, co słyszałam, ale nawet nie wyglądałam, że straże jechały. A tak to nic więcej.
6: Wiedziała pani o tym, że tutaj jest w ogóle coś takiego jak ta baza Starlink?
5: Nie wiedziałam. Naprawdę mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest.
6: Słyszała pani, co tutaj się wydarzyło?
7: A ja nic nie słyszałam. W nocy tam światło wyłączyły.
6: A żadnego dymu, pożaru, nic pani...
7: Ja nie widziałam, ja spałam. Żebym wiedziała, to bym wyszła.
6: Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok was?
7: No to jest strach, no co zrobię? To co, teraz ja nie wyjdę do sklepu po chleb? Co będzie, to będzie.
0: Na miejscu wciąż pracują funkcjonariusze Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usiłowanie zabójstwa i czyn na napaść na funkcjonariusza. Śledczy prowadzą śledztwo w sprawie mężczyzny, który postrzelił 28-letniego policjanta. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Podczas interwencji służb do domu wrócił mężczyzna i na widok policji otworzył ogień, mówi rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
3: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został przewieziony karetką do szpitala. Był przytomny. W tym momencie nie mamy informacji o jego stanie zdrowia.
0: Zatrzymanemu 33-latkowi może grozić nawet dożywocie. Pierwsza taka wizyta od ponad dekady. Chiński prezydent Xi Jinping odbywa historyczną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump już przywitał chińskiego przywódcę w Białym Domu, twierdząc, że on i Xi nawiązali naprawdę wielką przyjaźń. Głównymi tematami rozmów dwustronnych mają być handel, sztuczna inteligencja, Tajwan i wojna z Iranem, mówił Trump w czasie przemówienia. Podczas tej wizyty omówimy również palące kwestie dotyczące bezpieczeństwa, technologii oraz superinteligencji. Decyzje, które podejmiemy w tych dziedzinach, mogą sprzyjać pokojowi i dobrobytowi przez kolejne dekady. Jest to drugie spotkanie obu przywódców w tym roku. Eksperci twierdzą, że głęboka nieufność po obu stronach prawdopodobnie utrudni jakiekolwiek znaczące przełomy w trakcie tych rozmów. W tle pozostaje rywalizacja obu państw o wpływy gospodarcze i technologiczne, a także spory dotyczące Tajwanu i Iranu. Senat bez poprawek przyjął ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Teraz wszystko w rękach prezydenta. Od wprowadzenia tych przepisów rząd uzależnia niższe ceny paliw i powrót do pakietu CPN, mówi minister finansów Andrzej Domański.
8: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców, a nie po stronie wielkich koncernów. Prezydent szuka sztuczek, aby tę ustawę nadal blokować.
0: Przypomnijmy, że poprzednią, praktycznie taką samą ustawę na temat nadmiarowych zysków prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Karol Nawrocki podtrzymuje, że przepisy są niekonstytucyjne, dlatego ustawa najpewniej ponownie nie uzyska prezydenckiego podpisu. Tymczasem chorzowscy kierowcy są wściekli na decyzję prezydenta miasta, Szymona Michałka. Chodzi o ruch na zamkniętej od kilku miesięcy estakadzie w ciągu krajowej 79. Decyzją prezydenta zostanie ona zburzona. Z kierowcami rozmawiał o tym nasz reporter Dariusz Brąbosz.
9: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem między godziną 14 a 17.
10: Jak była estakada, było wygodniej.
11: Tak. Oczywiście, że tak. Prosto było i sprawa była rozwiązana. Teraz już jest wszystko, cały Chorzów zaciśnięty jest. Nie?
10: Pan dużo traci na tym jako taksówkarz?
12: Bardzo dużo. Przede wszystkim eksploatacja samochodu. Po roku czasu mam takie koszta za samochód do naprawy, za te wszystkie objazdy, dziury przede wszystkim, bo w mieście nic nie jest zrobione.
10: Niech osoby kompetentne się wezmą do roboty.
0: Estakada w Chorzowie została zamknięta w czerwcu ubiegłego roku. Władze miasta twierdziły, że grozi zawalanie.

0: Ukraińcy przekazują Polakom swoje doświadczenia z początku rosyjskiej inwazji, przygotowania do ochrony ludności, utrzymania ciągłości usług publicznych czy skuteczniej komunikacji z mieszkańcami. Do tego samorządowców z całej Polski ma przygotować konferencja, która odbyła się we Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obecni na niej byli m.in. władze miast zza naszej wschodniej granicy. Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar zwraca uwagę na ochronę tzw. infrastruktury krytycznej.
1: Nie jest to trudne w warunkach rozwiniętej gospodarki wydzielić jakąś część środków, dlatego żeby zabezpieczyć sobie na przykład dodatkową ochronę przeciwdronową dla jakiejś instalacji na przykład energetycznej, instalacji wodnej, która jest, może być obiektem zagrożenia.
0: W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu polskich samorządów.
2: To, czego my się uczymy, to jest wiedza teoretyczna. To, co nam przekazują władze ukraińskie, to, czego doświadczyły, to jest wiedza praktyczna, na którą tak naprawdę nie jesteśmy się w stanie żadnej książki przygotować, więc warto tutaj przyjechać, posłuchać, zobaczyć ich perspektywę, nauczyć się z ich doświadczeń, bo tak naprawdę nigdy nikt nie jest przygotowany na takie sytuacje.
3: Będziecie chcieli Państwo przekuć to w konkretne działania u siebie?
4: Na pewno tak. Nie da się tego zobrazować 100%, żeby przełożyć dokładnie to samo, bo nie wiadomo, co nas czeka. Natomiast pewne aspekty trzeba wyciągnąć i podejść do tego troszkę inaczej, niż robiliśmy to dotychczas.
0: Usłyszał nasz reporter Mateusz Chłyston od zastępcy burmistrza Skały Karoliny Gosińskiej oraz Janusza Pasternaka z zarządu powiatu krakowskiego. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie w pełni zautomatyzowana apteka. Taka placówka działa w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Specjalne roboty przygotowują tam leki onkologiczne i kroplówki z niezwykłą precyzją, eliminując ewentualny błąd ludzki. Urządzenia zostały sprowadzone m.in. z Finlandii, Belgii i Włoch, mówi kierownik nowej apteki Monika Augustyn.
5: Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie. Kolejne urządzenia to są urządzenia, które mają możliwość przepakowania, takiego oryginalnego opakowania właśnie do takich unit dozów, czyli do pojedynczych dawek.
0: Koszt robotycznej apteki przekracza 90 milionów złotych. Szpital w najbliższych latach planuje kolejne inwestycje na kwotę ponad 250 milionów złotych. Można poczuć się jak na planie wielkiej produkcji filmowej. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, w której polski biegun ciepła gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców, którzy są zachwyceni.
6: Podoba nam się bardzo, to jest niesamowite. Dla Tarnowa to jest coś innego i na pewno pozostanie w pamięci i warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie.
7: No są tutaj konie, są jakieś bryczki, fajne kostiumy mają, nawet są te witryny z cyrylicą. Przypomina to właśnie te XIX-wieczne czasy.
8: Tarnów jednak jest najcieplejszym tutaj, nie tym regionem, jak to mówią w Polsce, więc nie tylko to będzie się liczyło, ale jakiś film też będziemy mieć na pamiątkę.
0: Filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października. Przypomnijmy, że nowa produkcja Netflixa skupi się na losach Barbary i Bogumiła Niechciców. Za reżyserię serialu odpowiada Kamila Tarabura. Pociąg do kultury ponownie rusza z Warszawy do Berlina. Maszyna nie tylko dowozi pasażerów do celu, ale też pozwala im uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w trakcie podróży. Pierwszy przejazd wyruszył z Warszawy w czwartek. W wagonie mogliśmy usłyszeć koncert warszawskiego kompu tanecznego, mówi kurator projektu Natalii Wasserman.
9: Pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie. Mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. Serdecznie zapraszamy, mamy 8 przejazdów. Oczywiście obowiązuje normalny bilet PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. Się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.
0: Pociąg do kultury kursuje do niedzieli, a kolejne przejazdy zaplanowano jeszcze w październiku. Chcemy przygotować się do Mistrzostw Europy i jednocześnie mieć dobre wyniki w Lidze Narodów, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Jan Urban. W piątek biało-czerwoni zaczną zmagania w tej edycji Ligi Narodów. Na początek zagrają z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym.
10: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy jutro od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
0: Deklaruje pomocnik polskiej kadry Przemysław Frankowski. Selekcjoner Jan Urban zdradził, że możliwe są niespodzianki w składzie Polaków.
11: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. O tak, może powiem. Ale tak już konkretnie nie, ale no będzie. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
0: Początek meczu Polska-Bośnia i Hercegowina w piątek o 20:45. W najbliższych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Szwecją, Rumunią oraz rewanż z Bośnią na wyjście.

0: klubu wolno. One szypa trzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Wczesna runda.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Nasz gość Magdalena Biejat, pani marszałek, wicemarszałek Senatu. Dzień dobry. Pani marszałek, rzeczniczka praw dziecka, to jest teraz bardzo gorąca kwestia. Nadużyła kompetencji w ostatnich dniach, miesiącach?
2: Dzień dobry państwu przede wszystkim. Jeśli chodzi o sprawę, o której głośno wczoraj, o rzecznicę praw dziecka interweniującej w sprawie rodziny, której rozpoznała przemoc. Odnoszę wrażenie, że w tej awanturze, którą rozkręca głównie prawica, nie chodzi wcale o dobro dzieci, tylko o to, żeby zdyskredytować rzeczniczkę i zdyskredytować system ochrony przed przemocą. Ja nie rozstrzygam, czy rzeczniczka miała rację, czy nie, bo nie znam sprawy. Wiem natomiast, że w Polsce nadal giną dzieci z rąk swoich rodziców i opiekunów.
1: A powinna się wytłumaczyć pani rzeczniczka co zrobiła?
2: Pani rzeczniczka udzieliła już odpowiedzi. Informacji udzieliła też Komenda Stołeczna Policji. Oba te źródła mówią o tym, że rodzina od dłuższego czasu była objęta kuratelą różnych służb i procedurą niebieskiej karty. Ja natomiast przestrzegam. Mamy problem z przemocą wobec dzieci. Ten problem jest powszechny. W Senacie dopiero w tym tygodniu mieliśmy spotkanie z ministrą do spraw równego traktowania Katarzyną Kotulą.
1: Do tego wrócimy, pani marszałek, pewno w naszej internetowej części
2: tylko
1: rozmowy.
2: Członkowie komisji, wszyscy od prawa do lewa, łącznie z senatorami z PiS-u, przyznawali, że jest to ogromny problem.
1: I pomówmy jeszcze o kwestiach bieżących, pani marszałek. Będziemy mieli na to czas w naszej dłuższej części rozmowy, ale teraz te kwestie bieżące, polityczne, o które muszę panią zapytać, czyli kwestia choćby limitu zarobków dla lekarzy. To jest coś, co się pojawiło na dniach. Nie boi się pani, że lekarze odejdą do sektora prywatnego?
2: Nie sądzę, żeby tak było, dlatego że te limity nadal będą dość wysokie. To są nadal duże pieniądze. A to, o co chodzi, i większość ludzi nawet tyle nie zarabia w sektorze ochrony zdrowia. Mamy przypadki skandaliczne, które były omawiane już wielokrotnie, w tym Szpital Południowy w Warszawie. Lekarze, którzy zarabiają absurdalne pieniądze i się bilokują. To jest mniejszość, ale to rzutuje na wyciąganie pieniędzy z systemu i na wizerunek lekarzy, więc wszyscy chcemy, żeby tę sytuację uporządkować.
1: I te pieniądze, które uda się w ten sposób zatrzymać w systemie, myśli pani, uzdrowią resztę bolączek, na przykład gigantyczne kolejki?
2: To nie wystarczy. Dla mnie ważne jest to, że wprowadza się również zakaz procenta od wartości procedur przeprowadzanych przez lekarzy, bo to również podnosiło koszta. Natomiast to absolutnie nie wystarczy. My jako Lewica jasno o tym mówimy. Musimy zreformować w ogóle system ochrony zdrowia. To może być tylko pierwszy krok. Trzeba zmienić sposób wyceny świadczeń, tak żeby one rzeczywiście nie wprowadzały w długie szpitale. Trzeba zmienić sposób zarządzania szpitalami, tak żeby one nie konkurowały między sobą o specjalistów. Trzeba lepiej zarządzać tymi środkami, które już są, ale tak, również wprowadzić więcej środków do systemu i o tym też premier...
1: A propos pieniędzy, pani marszałek, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie ustawa o zyskach nadzwyczajnych koncernów paliwowych trafiła do Senatu.
2: Tak, dzisiaj głosujemy.
1: Jak pani uważa, co zrobi pan prezydent? Zaproponował przecież swój projekt. Czy ta praca i Sejmu, i Senatu nie pójdzie na marne?
2: Pan prezydent regularnie zaproponuje własne projekty, zamiast podpisać po prostu te, które rząd już przygotował. To jest rzucanie kłód pod nogi, nawet nie rządowi, tylko Polakom, którzy czekają na pieniądze, które są potrzebne, żeby móc kontynuować program obniżania cen benzyny i tworzyć osłonę dla naszych obywateli przed kryzysem, który wywołał Trump swoją wojną w Iranie. I teraz sytuacja jest bardzo prosta. Rząd ma to policzone. Rząd jest odpowiedzialny za to, żeby zbilansować budżet, jeśli chodzi o ceny paliw.
1: A propos rząd tego bilansowania? Będziemy kontynuowali w...
2: A powiem tylko, że muszą zapłacić za to koncerny paliwowe, które dzisiaj pasą się na kryzysie. I to jest po prostu sprawiedliwe rozwiązanie. I nie rozumiem, dlaczego prezydent nie chce go poprzeć.
1: Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, jest gościem ósmej rundy. Pani marszałek, wracając do spraw związanych z ochroną zdrowia. Powiedzieliśmy o tym limicie zarobków dla lekarzy. Oponenci tego pomysłu podnoszą taki argument, że rzeczywiście to może oznaczać pewną ucieczkę do sektora prywatnego, w którym po prostu lekarze zarobią więcej, zarobią tyle, ile już teraz zarabiają, na pewno na wyższym poziomie niż w publicznej służbie zdrowia. Nie obawia się pani, Lewica się nie obawia, że to się stanie? Jaki będzie państwa krok, jeśli chodzi o poparcie tych
2: My popieramy
1: przepisów?
2: Te rozwiązania. Sam marszałek Czarzasty postulował wprowadzenie takich rozwiązań i Jeszcze raz, to nie jest tak, że wszyscy lekarze zarabiają takie obsceniczne pieniądze, jak te, o których głośno ostatnio w przestrzeni publicznej. Większość z nich zarabia dużo mniejsze stawki. W związku z tym to nie jest tak, że nagle wszyscy lekarze dostaną po kieszeni. Po kieszeni dostaną ci, którzy nauczyli się pompować ten system bez żadnych ograniczeń. I tutaj trzeba postawić jakiś limit, bo rzeczywiście jest niestety tak, że coraz więcej w takich szpitalach, w których zwłaszcza procedury są bardzo wysoko opłacane przez NFZ i w których lekarze biorą sobie procent jeszcze od tych procedur, coraz więcej pieniędzy idzie na pensje, a coraz mniej idzie na leczenie i na utrzymanie szpitali. I oczywiście nikt nie postuluje, żeby teraz nagle znowu wrócić do sytuacji z lat 90., kiedy lekarze i pielęgniarki zarabiały grosze i uciekali na zachód, żeby móc utrzymać rodzinę. Musimy utrzymać godne pensje, ale nie absurdalne. Ale to nie wystarczy. Mamy dzisiaj regularny problem z tym, że szpitale się zadłużają także dlatego, że procedury są wyliczone, wycenione w sposób zupełnie nieadekwatny do tego, ile rzeczywiście kosztują.
1: Czyli co, inna wycena procedur, inna to jest po pierwsze procedur... i stąd pieniądze do budżetu na to, żeby ratować ochronę zdrowia.
2: Po to, żeby rzeczywiście to się kalkulowało, tak? Żeby szpitale nie zadłużały się dlatego, że leczą ludzi, bo to też nie może tak wyglądać. Po drugie, bo inaczej rzeczywiście będziemy cały czas dosypywać do tego worka, a on będzie workiem bez dna, bo będzie źle zorganizowany. Czy to znaczy, że mamy nie dosypywać pieniędzy? Nie. Nakłady na ochronę zdrowia w Polsce w stosunku do PKB są nadal bardzo niskie na poziomie, na tle Unii Europejskiej. Ale to nie wystarczy i my o tym na lewicy mówimy od dawna. Nasz kolejny postulat na przykład, to jest zmiana zarządzania szpitalami z poziomów powiatów na poziom województw. No bo mamy dzisiaj taką absurdalną sytuację, co też wpływa na pensje lekarzy, że no nie wiem, mamy dwa wysokospecjalistyczne szpitale obok siebie w tych samych powiatach. Wiadomo, że w każdym powiecie musi być izba przyjęć, musi być SOR, musi być interna. Ale czy musi być na przykład neurochirurgia w obydwu? Pewnie nie. Dobrze by było, żeby tym zarządzał wojewoda, żeby można było na poziomie województwa zadbać o to, żeby każdy pacjent miał dostęp do lekarza specjalisty, ale żeby jednocześnie nie było przesycenia specjalistami na jednym drobnym obszarze, bo wtedy na rynku, na którym brakuje specjalistów, dyrektorzy konkurują ceną i stąd również absurdalne wzrosty pensji.
1: Myślę, pani mówi o obscenicznych zarobkach, tak, zdecydowanie.
2: Tych pomysłów Lewica ma więcej, cały czas je przynosimy, mamy spotkania z ministrem zdrowia, z ministrem finansów i będziemy walczyć o to, żeby na tym nie poprzestać.
1: Będzie na to czas na pewno w przyszłorocznej kampanii wyborczej przed wyborami.
2: Mam nadzieję, że zajmiemy się tym jednak jeszcze
1: przed zdrowia będzie
2: kampanią.
1: Pewnie głównym argumentem, tak. Pani marszałek, a propos obsceniczności, pani mówi o obscenicznych zarobkach, to ja teraz chcę przypomnieć naszym widzom,

0: pod ogromnym wrażeniem, jak Polska się rozwinęła. Także nasi sąsiedzi, którzy w Unii Europejskiej są, którzy weszli razem z nami, zazdroszczą, jak doskonale wykorzystaliśmy to, że w Unii Europejskiej jesteśmy. I marszałek Czarzasty na każdym spotkaniu mówi: słuchajcie, pamiętajcie, jaka jest stawka. Pamiętajcie, jaka jest stawka, bo dzisiaj niestety PiS, Konfederacja opowiadają o tym, że będą walczyć z Brukselą. Zasłaniają się oczywiście, opowiadają, zawsze mówią, że nie, oczywiście nie wyprowadzimy Polski z Unii Europejskiej, ale Bruksela to zło.
1: Ale nadal Bruksela pytanie jest aktualne, czy takim językiem marszałek Sejmu powinien się posługiwać?
0: Marszałek Sejmu posługuje się językiem odpowiednim do kontekstu. Nie posługuje się takim językiem prowadząc obrady, nie posługuje się takim językiem rozmawiając z dziennikarzami. Na spotkaniach, na których jest luźniejsza atmosfera z mieszkańcami, pozwala sobie na nieco bardziej potoczny język. Nie sądzę, żeby to był jakiś wielki skandal.
1: A niech pani powie, jak Lewica zamierza odbudować albo zyskać trochę w sondażach, budować swoją pozycję? No bo tragedii nie ma, ale jesteście państwo poza podium, jeśli chodzi o najnowszy sondaż. To jest czwarte miejsce. Zbliżają się wybory. W przyszłym roku będziecie musieli sięgnąć po wyborców. Na kogo liczycie?
0: My przede wszystkim liczymy na tych, którzy chcą Polski nowoczesnej, Polski, która się rozwija, Polski, za którą nie trzeba się wstydzić. Polski, w której właśnie dbamy o rozwój ochrony zdrowia, o rozwój transportu, o bezpieczeństwo.
1: Na ekranach pokazujemy właśnie sondaż poparcia dla Superekspresu, dla partii politycznych. Lewica, czwarte miejsce.
0: Nie odwracamy się od Europy, nie odwracamy się od naszych partnerów, nie kłaniamy się Putinowi. I żeby to zrobić, żeby dotrzeć z tą propozycją do mieszkańców, nie tylko realizujemy ten program już teraz w rządzie, bo będąc w rządzie robimy wszystko, żeby Polska była jak najlepszym krajem. Inwestujemy w budowę mieszkań na wynajem dla klasy średniej, po to, żeby nie musiała wiązać się kredytem. Ja widziałam te mieszkania. Dziennikarze, którzy je oglądały, nie mogą uwierzyć, że to nie są mieszkania deweloperskie z prywatnego rynku. One są w doskonałym standardzie. Mieszkają tam ludzie naprawdę o średnich zarobkach, którzy wreszcie mogą być na swoim, a jednocześnie płacić niski czynsz. Budujemy dzięki nam, i o tym mówił wczoraj też w Krakowie premier Krzysztof Gawkowski, kiedy pojechał wspierać naszą kandydatkę Darię Gosek-Popiołek, udało się doprowadzić do legalizacji transkrypcji małżeństw jednopłciowych i zapewnić parom jednopłciowym realne prawa, bo dzisiaj już pierwsze pary dostają też wypłatę zasiłków z ZUS-u. Więc to są rzeczy i takie w zakresie praw człowieka, i w zakresie bezpieczeństwa dnia codziennego, jak chociażby też poprawa funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy, żeby skończyć ze śmieciówkami na rynku pracy. Mogłabym tak długo wymieniać, ale my nie poprzestajemy na tym. Jedziemy też w Polskę. Byliśmy w wakacje w miejscowościach turystycznych, odwiedzaliśmy, widzieliśmy się z Polakami, jeździliśmy przez 5 tygodni, a teraz zaczniemy kolejną trasę i będziemy jeździć dalej. Będziemy przekonywać ludzi w spotkaniach bezpośrednich, tak jak robi to już teraz marszałek Czarzasty.
1: A propos pana marszałka.
0: Że naprawdę warto stawiać na Lewicę.
1: Nie ma pani takiego wrażenia, że
0: polityków to nie zapominamy o tym, co obiecywaliśmy w kampanii, tylko konsekwentnie to realizuje.
1: Nie ma pani takiego wrażenia, że to, że marszałek Czarzasty jest w Lewicy, że dobrał sobie jako najbliższego współpracownika w Sejmie pana Marka Siwca, nie, delikatnie mówiąc, nie pomaga wam? W tym sensie, że no, szkodzi po prostu.
0: Ale skąd taka teoria?
1: Wiele ludzi, z którymi rozmawiam, mówi, że po prostu pamiętają czasy przed rokiem 90, a pan marszałek Czarzasty, pan Marek Siwiec z tymi latami się kojarzą.
0: Wczoraj akurat na ulicy, to jest prawdziwa historia, szłam z Senatu do domu i spotkałam pana, który mnie zatrzymał i powiedział mi, że bardzo nam gratuluje i że kiedyś nie lubił marszałka Czarzastego, a teraz niezwykle go ceni za jego postawę, za jego niezłomność wobec prób prezydenta Nawrockiego zawłaszczania sobie władzy, za stawanie zawsze po stronie właściwych wartości. I dla mnie to, co jest wartością Lewicy, to jest ta wielopokoleniowość. Tak, oczywiście, są tacy ludzie jak marszałek Czarzasty, jak Marek Siwiec, jak moi starsi koledzy, którzy mają jakąś historię za sobą, ale którzy dzisiaj stoją po stronie tych wartości, z którymi wszyscy szliśmy do wyborów w 2019 roku, w 2023 i we wszystkich wyborach po drodze. Którzy nie tylko o tym mówią, ale też realizują te zasady. Którzy kiedy trzeba, jadą pomóc strajkującym w zakładzie pracy, a kiedy trzeba, stają po stronie kobiet, które potrzebują dostępu do aborcji i którzy nigdy się nie zawahali. I oprócz nich są ludzie z mojego pokolenia, jak premier Gawkowski, jak ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jak ministra Kotula, jak liczni posłowie i posłanki, ale też ludzie z jeszcze niższego pokolenia, jak Łukasz Michnik, jak nasi współpracownicy, Wiktoria Grelewicz, można by wymieniać bardzo długo. I to jest nasza siła, to jest siła lewicy, polegająca też na tym, że ci wszyscy my jesteśmy ekipą i partnerami. Nikt tutaj nie jest spychany na margines, nikt tutaj nie jest, nie wiem, nikomu się nie ucina skrzydeł, dlatego że być może zagrozi jedynemu wodzowi i to się na lewicy nie dzieje.
1: Ale wie pani co, mam takie wrażenie, bo kiedy byłem w roku 2023, kiedy zmieniała się władza w Polsce, robiłem taki tour po sztabach wyborczych, byłem w Lewicy między innymi i byłem też w Konfederacji dla porównania. Mam wrażenie, że zdecydowanie więcej młodych ludzi było w tym drugim sztabie, że jednak młodzież idzie bardziej teraz w tę stronę. I pytam panią o to, jak zamierzacie zyskać poparcie, na kogo głosy liczycie najbardziej, też w tym kontekście, jak chcecie przekonać do siebie młode osoby.
0: Przede wszystkim przedstawiając dla nich program, mówiłam już o mieszkaniach, ale mówimy też o lepszej edukacji, o dostępie do akademików, o poprawie sytuacji transportowej, bo dla młodych ludzi ważne jest to, żeby mogli dojechać do liceum czy na studia z rodzinnej miejscowości. Dzisiaj, żeby to się wydarzyło, potrzebne są połączenia autobusowe, których w Polsce brakuje. Zresztą złożyliśmy jako cała koalicja odpowiednią ustawę, która wreszcie miała uruchomić te połączenia, doprowadzić do tego, żeby one działały. Zawetował ją prezydent Nawrocki. Do tej pory nie potrafi wytłumaczyć racjonalnie dlaczego. Natomiast też oczywiście mówimy do nich głosem tego młodszego pokolenia. To jest to pokolenie, które dzisiaj razem z nami jeździ w trasę. To nie jest tak, że tylko marszałek Czarzasty czy ja, który też spotyka się z młodymi ludźmi. Przekonuje ich, że warto głosować na lewicę, bo to lewica zapewni im bezpieczeństwo.
1: A propos bezpieczeństwa, co lewica zamierza zrobić, żeby rzeczywiście było w Polsce bezpiecznie? Pani mówi o tej bieżączce, nazwijmy to lokalnej, ale chcę panią zapytać o tę bieżączkę globalną w ujęciu Polski. Zwiększanie nakładów PKB na obronność to są rzeczy, które bardzo często przewijają się w tym, co mówi choćby minister Kosiniak-Kamysz. A państwa pomysł na to, pani mówi, nie bratamy się z Putinem. Robimy swoje, ale co w kwestii bezpieczeństwa konkretnie? Utrzymanie zbrojeń na podobnym poziomie, dalsze wspieranie Ukrainy, jak państwo to widzicie?
0: Oczywiście dalsze wspieranie Ukrainy jest kluczowe i będziemy na pewno przekonywać naszych partnerów do zwiększenia tego wsparcia. Cały czas na stole jest na przykład kwestia zajęcia aktywów, rosyjskich aktywów państwowych, które są zamrożone w tej chwili na kontach w Unii Europejskiej. Nadal Unia nie podjęła decyzji, żeby te zamrożone aktywa wykorzystać. Na razie wykorzystujemy tylko odsetki od nich, ale to Rosja powinna płacić za wojnę, którą rozpętała w Ukrainie i te aktywa powinny zostać wykorzystane na to, żeby przekazać je Ukrainie, po to, żeby mogła wreszcie tę wojnę wygrać. Coraz więcej, na szczęście, coraz jaśniej Europa zdaje sobie sprawę z tego, jakim zagrożeniem jest ta wojna, także dla nas wszystkich. A naszym zadaniem jest zadbanie o to, żebyśmy jej nie przegrali już teraz. Bo my już teraz jesteśmy na tej wojnie. Nie mówię tego, żeby państwa straszyć. Tylko takie są fakty. Ciągłe ataki w strefie dezinformacji, nieustające ataki troli, podważające zaufanie obywateli do państwa, powtarzane niestety te przekazy przez prawicę, przez opozycję, zarówno spod znaku PiSu, jak i spod znaku obu Konfederacji. Dzisiaj wielokrotnie politycy tych formacji powtarzają kłamstwa rozpuszczane przez rosyjską propagandę, a Putin zaciera ręce. I na tej wojnie musimy wygrać. I tutaj ogromna praca jest wykonywana przez Ministerstwo Cyfryzacji pod wodzą ministra Gawkowskiego.
1: Ale pani marszałek, przepraszam, widzę taki pewien dysonans w tym wszystkim, bo z jednej strony lewica mówi tak, dla migrantów jak najbardziej musimy być otwarci, przestępczość nie rośnie mimo tego, że są migranci i tak dalej.
0: No takie są fakty.
1: A z drugiej strony mamy też statystyki policyjne codziennie, tak. O nich mówimy w wiadomościach, w serwisach informacyjnych, z których wynika jednak, że sporo osób innych narodowości popełnia czy przestępcze.
0: Ale panie redaktorze, pan mówi o sytuacjach pojedynczych przypadków. Ja mówię o statystyce, czyli o liczbach. ile tych liczb jest. W Polsce szacuje się, że migrantów mamy około 5-6%. Generalnie powiem tak. Liczba migrantów w Polsce, procent migrantów w Polsce jest wyższy niż procent przestępstw popełnionych przez migrantów. To oznacza, że migranci popełniają przestępstwa rzadziej niż Polacy. Takie są liczby i to są oficjalne liczby. Polska, pomimo tego, że rośnie liczba migrantów, to jest fakt, głównie z Ukrainy i Białorusi w Polsce, staje się krajem coraz bardziej bezpiecznym. Liczba przestępstw od tych najdrobniejszych po te najbardziej groźne typu zabójstwa regularnie spada w stosunku do lat 90. nawet w niektórych przypadkach o 40%. Co więcej, Polacy w badaniach mówią, że czują się bezpiecznie. Ponad 90% Polaków mówi, że czuje się bezpiecznie w swojej okolicy, że nie czuje się zagrożonych. W związku z tym nie ma tak, że wraz z tą migracją rośnie poczucie, ani poczucie zagrożenia, ani rzeczywiście faktycznie przestępczość.
1: To skąd ta polaryzacja, te nastroje antyukraińskie, sytuacje, które się pokazują?
0: Nastroje antyukraińskie są rozniecane przez rosyjską propagandę, przez rosyjskie trolle i przez fake newsy rozsiewane przez polityków PiSu i Konfederacji. I kończy się to takimi absurdami, że dzisiaj Polacy, którzy widzą na przykład parkingi Kiss and Ride, które są oznaczone zgodnie z oznaczeniami na żółto i niebiesko, dlatego że to są konkretne kody. I tak było od lat. Tak było od lat. I to są konkretne kody w oznaczeniach drogowych, tak? Żółty oznacza tymczasowość jakiegoś znaku, a niebieski, że to jest miejsce uprzywilejowane. Widzicie to państwo również na przykład na miejscach postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Rozumiem, że jest grupa, która twierdzi, że to jest przygotowane specjalnie dla...
0: że to są parkingi dla Ukraińców i że Ukraińcy znowu mają w Polsce lepiej, co nie jest prawdą. Mamy kolejne histerie rozkręcane, dlatego że ktoś zobaczy, nie wiem, flagę Kaszub i mu się wydaje, że to jest flaga Ukrainy. Tak ostatnio Marianna Schreiber się skompromitowała. Regularnie, ale to się bierze stąd, że kolejni i kolejni politycy powtarzają te bzdury, a nienawiść przekłada się na konkretne działania.
1: I czyli wojna dzisiaj... informacyjna, to jest kolejna jej odsłona. I ta wojna już trwa, to doskonale wiemy.
0: I co się dzieje, że pani mówi, są atakowane w autobusie za to, że mówią po ukraińsku. To była historia, która obiegła całą Polskę. Ale również Polacy na tym są atakowani. Przykładem jest choćby działaczka społeczna z Warszawy, Zenobia Żaczek, która stanęła w obronie starszej pani, która mówiła z ukraińskim akcentem i została zaatakowana przez jakiegoś osiłka w warszawskim tramwaju, ale przykłady są też Polaków, którzy zostali zaatakowani przez innych Polaków, bo zostali wzięci za Ukraińców.
1: My te przykłady znamy, ale jak z nimi, jak walczyć wobec tego z tym, co do tego doprowadza, pani marszałek?
0: To jest odpowiedzialność nas wszystkich. To jest odpowiedzialność Ministerstwa Cyfryzacji i rządu, żeby wywierać naciski na platformy społecznościowe, żeby wreszcie wzięły odpowiedzialność za to, co tam się dzieje. I tutaj jednym z tych sposobów jest walka, jest wprowadzenie na przykład DSA, czyli dyrektywy europejskiej, która pozwoliłaby likwidować treści szkodliwe. Niestety zawetował ją kilkakrotnie już prezydent Nawrocki, ale to jest także odpowiedzialność nas wszystkich. Odpowiedzialność naszych jako polityków, państwa jako dziennikarzy, ale także każdego z państwa. Nie dajcie się państwo oszukiwać. Jak widzicie takie fake newsy, nie dajcie się ponieść emocjom, tylko najpierw je sprawdźcie dwa razy.
1: Zamykając tę kwestię, pani marszałek, bo mówi pani, że ta wojna już trwa na tej płaszczyźnie choćby informacyjnej. Pani mówi, migranci nie przynoszą ze sobą do naszego kraju większej przestępczości, ale specjaliści, choćby wojskowi, z którymi porozmawialibyśmy, zapytalibyśmy, jak działa sprawa dywersji i tak dalej, powiedzą, tak, nasi wrogowie już tutaj są.
0: Tak.
1: Mamy te akty dywersji, o których głośno, choćby miniona noc, wieczór, podpalenie najprawdopodobniej stacji przekaźnikowej Starlinków. I w większości przypadków, jeżeli służby trafiają na sprawców tych przestępstw, nie mówimy tu o Polakach jako o sprawcach. Jak wobec tego, pani zdaniem, to pogodzić? Czyli akceptację dla migrantów, dla osób, które przybywają z zagranicy, odsianie spośród tych osób potencjalnych dywersantów działających na zlecenie najprawdopodobniej Kremla i jednocześnie to, o czym pani mówi, uspokojenie nastrojów społecznych. To są bardzo trudne kwestie.
0: Oczywiście, że są trudne. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Natomiast to jest bardzo proste. Jeżeli ktoś łamie prawo, to musi zostać ukarany. Bez żadnych wymówek, bez żadnej taryfy ulgowej, niezależnie od tego, czy jest Polakiem, Ukraińcem czy Anglikiem. służby mają obowiązek sprawdzać tych, którzy przyjeżdżają do naszego kraju, podejmować decyzję, kto może wjechać, a kto nie. Tutaj też coraz więcej pieniędzy idzie na to, żeby te służby wzmocnić, zarówno w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, jak i w Straży Granicznej. Natomiast naszą odpowiedzialnością jako państwa również jest zadbanie o to, żeby ci migranci, którzy do nas przyjeżdżają, mogli się rzeczywiście zintegrować w Polsce. Bo jeśli migranci popełniają przestępstwa i nie bez powodu na przykład są w krajach innych, w Unii Europejskiej chociażby, również w więzieniach Polacy jako migranci w tamtych krajach. Nie dlatego, że Polacy są bardziej skłonni do przestępstw, do czego zresztą próbuje przekonać swoich obywateli prawica z tamtych państw, tylko dlatego, że przestępstwa, przestępczość biorą się z biedy i wykluczenia bardzo często. I naszym odpowiedzialnością jest zapewnić dobrą integrację tym ludziom, żeby nie tworzyły się w Polsce getta, żeby dzieci uczyły się polskiego. Większa inwestycja w związku z tym w naukę języka polskiego jako języka drugiego w szkołach. Większa inwestycja w lokalne społeczności i w włączenie, w danie wsparcia tym lokalnym społecznościom. I to już się dzieje. Takie instytucje powstają w wielu gminach, zwłaszcza prężnie w Wielkopolsce, gdzie byłam i rozmawiałam z przedstawicielami urzędu na ten temat, gdzie tworzą się przestrzenie, w których dorośli, obywatele z innych krajów mogą uczyć się języka polskiego, uczyć się naszej kultury, zasad funkcjonowania, bo często to jest kwestia tego, jak recyklingować śmieci. To są bardzo proste rzeczy. Po to, żeby właśnie włączali się w naszą kulturę i w nasze społeczeństwo. My w ogóle jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych krajów, bo ci ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, to są Ukraińcy i Białorusini. To są ludzie, których język jest bardzo podobny do naszego, kultura jest bardzo podobna do naszego. Stąd też wszystkie kraje zazdroszczą nam tak wysokiej aktywności zawodowej tych migrantów.
1: Oni tak, Maszek, czyli taka praca u podstaw, jak rozumiem. To jest to, co mogłoby uleczyć tę sytuację. Nie wchodźmy już może w szczegóły.
0: Ani jedna, to nie jest tak, że to jest jedno rozwiązanie.
1: Ale to są pani marszałek, bardzo tożsame kwestie. Płynnie przejdźmy jeszcze raz do polityki i do tego, jak będą wyglądały przyszłoroczne wybory, bo to są tożsame kwestie, jak słuchamy polityków Razem, polityków Nowej Lewicy. Będzie wspólna lista?
0: My do tego zachęcamy. Partia Razem nie jest zainteresowana. Więc póki co nic na to nie wskazuje. My zachęcamy Partię Razem do tego, żeby wzięła odpowiedzialność za swoje słowa, zaczęła brać odpowiedzialność za Polskę.
1: Dlatego się pani wycofała z Razem?
0: Odeszłam z Razem, dlatego że uważam, że moim obowiązkiem jako parlamentarzystki, jako polityczki nie jest znalezienie sobie wygodnego fotela na opozycji i krytykowanie wszystkiego w czambuł jak leci, tylko wzięcie odpowiedzialność za państwo i za realizację programu, który obiecałam realizować. Zwłaszcza w tak trudnych czasach, bo całą tę audycję rozmawiamy o tym, jak te czasy są trudne. I oczywiście super wygodnie jest usiąść z boku i mówić wszystkim, że robią źle, a trudniej jest zakasać rękawy i rzeczywiście próbować coś zrobić.
1: Daria Gosek-Popiołek w tych trudnych czasach poradzi sobie z rządzeniem Krakowem? Ma pani nawet przypinkę z kandydatką Lewicy.
0: Tak, dzisiaj będę w Krakowie. Ją wspierać po raz kolejny zresztą. Daria Gosek-Popiołek absolutnie sobie poradzi, ponieważ jest jedną z najmądrzejszych i najsilniejszych osób, jakie znam. Jest osobą, która jest parlamentarzystką, która od 2019 roku, odkąd została posłanką, walczy o Kraków. Zarówno w parlamencie, teraz udało jej się wywalczyć opłatę turystyczną, za którą lobbowała od wielu, wielu miesięcy i za którą będziemy wszyscy, jak jeden mąż dzisiaj, głosować w Senacie, ale to również posłanka, która nie przestała walczyć o swoich mieszkańców z Krakowa. Ona wspierała krakowskie kwiaciarki, które próbowano wywalić z rynku. Ona wspierała lokatorów wtedy, kiedy tracili mieszkania. Ona walczy z deweloperami, którzy próbują przejąć Kraków i niszczyć krakowskie zabytki. Udało jej się wielokrotnie z sukcesem zawalczyć o pracowników instytucji kultury. Walczyć z mobbingiem i wspierać ich w nierównej walce z pracodawcami, którzy łamali ich prawa pracownicze. Więc właściwie jak ja jadę do Krakowa i chodzę z Darią po Krakowie, to nie ma sposobu, żeby nie spotkać kogoś, kto ją zna z jej konkretnej działalności na rzecz mieszkańców. A robi to wszystko nie będąc we władzach Krakowa, więc wyobraźcie sobie teraz państwo, ile by mogła zrobić, gdyby była w magistracie. Ona ma konkretny plan, wie dokładnie, co trzeba zrobić, żeby wreszcie zatrzymać ten absurdalny, rozpasaną turystykę, która dzisiaj niszczy Kraków zamiast go wspierać, żeby mieszkańcy wreszcie mieli dostęp do mieszkań, do zieleni, do dobrego transportu.
1: Chciałoby się powiedzieć, w trudnych czasach pamiętajmy o zdrowym stylu życia i o żywieniu. To jeszcze na koniec poruszmy tę jedną kwestię, by chcemy państwu pokazać pewną wypowiedź a propos diety.
2: Dieta planetarna wprowadzona rewolucyjnie do szkół to katastrofa. Ogromna część dzieci nie jest przyzwyczajona do nowych posiłków, duża część jedzenia się marnuje, a dzieci po prostu chodzą głodne. Mamy sygnały, że wielu rodziców wypisuje dzieci po prostu z obiadów. Głodne dzieci często zamiast tej tak zwanej zdrowej diety używają potem produktów niezdrowych, słodkich, bo chcą po prostu szybko się pożywić. Czas sprawdzić, jak to idiotyczne rozporządzenie zaczęło działać. Trzeba wycofać się z najbardziej rewolucyjnych zapisów i rzeczywiście zadbać o zdrowe żywienie dzieci.
1: Oczywiście był minister edukacji Dariusz Piątkowski w odniesieniu do tak zwanej diety planetarnej. No, jak to jest, pani marszałek? No, pani też jest mamą. Jak dzieci nie zjedzą batonów albo kiełbasy, to co, będą głodne?
0: No, fascynuje mnie to, że pan tutaj powiedział dwie rzeczy, że przez tą dietę będą jadły niezdrowo, no dzieci już jedzą niezdrowo. I wiemy to, bo mamy epidemię otyłości wśród dzieci.
1: I to ta epidemia otyłości jest
0: spowodowana
1: inspiracją do tego, żeby zrobić właśnie taką dietę?
0: Potrzebne jest uczenie dzieci zdrowych nawyków od przedszkola. I dlatego została wprowadzona zmiana w jadłospisach, żeby ta dieta była po prostu zdrowsza. I żeby ta dieta była też odpowiadała, to nie jest dieta, która się bierze, nie wiem, znikąd. Z kosmosu, jak zdają się sugerować jej przeciwnicy, to jest dieta oparta na polskich lokalnych produktach. Mamy tam soczewice, znajdziemy tam warzywa lokalne, znajdziemy tam owoce, znajdziemy tam na pewno mniej cukru i mniej czerwonego mięsa, tak, to prawda, ponieważ dowodzi tego nauka, że zbyt duże spożywanie przetworzonego mięsa, czerwonego mięsa jest po prostu niezdrowe dla młodych ludzi. Zwracam uwagę też, że bardzo często ma w sobie bardzo dużą zawartość soli, te wędliny i tak dalej. Chodzi więc o to, żeby ta dieta była żeby nie chodzi o to, żeby komuś czegoś zakazywać, ale żeby te dzieci uczyć zdrowego żywienia i wspierać w ten sposób rodziców.
1: A miejsce na edukację rodziców? Bo mam wrażenie, że rzeczywiście tu akurat nie trudno się nie zgodzić z tym, że jeżeli dziecko wróci do domu, powie, że jest głodne i tak dalej, rodzic zaserwuje to, co pociecha będzie w danym momencie chciała. Jeżeli będzie to właśnie słona, niezdrowa wędlina czy jakaś słodka przekąska, to też tak się stanie. Nie powinniśmy wobec tego, pani mówiła dużo o edukacji osób, które przyjeżdżają do Polski kulturowej, językowej, a w tej sytuacji nie powinniśmy też przy okazji wprowadzania takiej diety powiedzieć, dobra, edukujemy także rodziców.
0: Oczywiście, że tak i myślę, że ta dyskusja też nam w tym pomaga, natomiast bardzo trudno jest dotrzeć do rodziców, którzy no, nie są zgrupowani w jednej instytucji jak dzieci w szkole, którzy są bardzo często zabiegani, tak, są zajęci wychowywaniem dzieci, pracą, utrzymaniem tej rodziny, często wożeniem dzieci na dodatkowe zajęcia i trudno ich oczekiwać, że będą tracili może nie, ale że wygospodarują jeszcze czas na edukację w zakresie żywienia. Natomiast to, co działa, to edukowanie dzieci, bo te dzieci przynoszą te informacje ze szkoły do domu. Ja to wiem, bo jestem sama mamą i mój syn regularnie mnie edukuje z różnych rzeczy. Przynosi mi do domu różne rzeczy, których się dowiedział w szkole i pyta, czy wiedziałaś to, a wiedziałaś tamto. W związku z tym w ten sposób też uczymy dorosłych. I jedną rzecz powiem na temat prawicy robiącej histerię wokół tej diety. Tak, to jest fakt, że dzieci, którym się zmienia dietę, buntują się na początku. Mówię też to jako mama, ja to rozumiem, ale to jest, kiedy się do niej przyzwyczają, będą zdrowsze, będą szczęśliwsze, będą lepiej funkcjonowały w szkole, lepiej się uczyły i damy im lepszą szansę na przyszłość, bo być może zapobiegniemy kilku dramatycznym sytuacjom otyłości, która rzutuje potem na życie dorosłe. Natomiast nie widziałam ani tego, jaka jest kontrpropozycja, co proponuje w takim razie prawica, jaki ma pomysł na inną zdrową dietę, poza powrotem do tego, co było, czyli złej jakości posiłkami opartymi na cukrze i tłuszczu, a z drugiej strony Nie słyszałam, żeby wcześniej interesowali się zdrowiem dzieci. Nie słyszałam, żeby się interesowali, jakie jakości są posiłki w szkołach i w przedszkolach. Zainteresowali się dopiero wtedy, jak postanowili zrobić awanturę, kopiując zresztą kretyńskie pomysły prawicy ze Stanów Zjednoczonych, która z wszystkiego robi wojny kulturowe.
1: Ciekawe czasy mamy, drodzy państwo. Nawet w kwestie żywienia i diety wkrada nam się polityka. Drodzy rodzice, słuchajcie zatem swoich pociech, bo jak mówi pani marszałek Magdalena Biejat, która była gościem 8 rundy, to dzieci implementują, jak to się mówi, dobre rozwiązania ze szkoły do domu.
0: A dzieci są mądre.
1: A dzieci są mądre i to jest chyba najlepsza puenta. Dziękuję bardzo za spotkanie.
0: Dziękuję.

0: Podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Napastnik miał walczyć na froncie na Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca Ihora M. To on dokonał ataku z nożem w klasztorze w Jarosławiu. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z zatrzymanym 31-latkiem. Film i zdjęcia do zobaczenia na superexpress.pl. A najnowsze informacje zebrał nasz reporter Michał Rawa.
1: Zgadza się, dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał paszporty niemiecki i ukraiński, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
0: Do ataku doszło w czwartek rano. Zginął jeden z księży. Cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Dwie były operowane. Do końca tygodnia w Jarosławiu będzie żałoba, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
2: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo.
0: Miasto apeluje też o niepowielanie niesprawdzonych informacji. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę środowego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustalaniu szczegółów zdarzenia, mówi rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka.
3: Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, jeżeli chodzi o kwestię tego podpalenia. Służby pracują na miejscu, na tym terenie prywatnym i również po zakończeniu działań będą przekazywane informacje co do motywów, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru tej instalacji.
0: Wiadomo, że zgłoszenie do Straży Pożarnej wpłynęło w środę około 21:00. Po ugaszeniu pożaru około 3:00 nad ranem teren przejęła policja. Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok nas, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy Woli Krobowskiej.
4: Wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretem z całą, no po prostu jestem w totalnym szoku.
5: Jedynie tylko tyle, co słyszałam, ale nawet nie wyglądałam, że straże jechały. A tak to nic więcej.
6: Wiedziała pani o tym, że tutaj jest w ogóle coś takiego jak ta baza Starlink?
5: Nie wiedziałam. Naprawdę mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest.
6: Słyszała pani, co tutaj się wydarzyło?
7: A ja nic nie słyszałam. W nocy tam światło wyłączyły.
6: A żadnego dymu, pożaru, nic pani...
7: Ja nie widziałam, ja spałam. Żebym wiedziała, to bym wyszła.
6: Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok was?
7: No to jest strach, no co zrobię? To co? Teraz ja nie wyjdę do sklepu po chleb? Co będzie, to będzie.
0: Na miejscu wciąż pracują funkcjonariusze Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usiłowanie zabójstwa i czyn na napaść na funkcjonariusza. Śledczy prowadzą śledztwo w sprawie mężczyzny, który postrzelił 28-letniego policjanta. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Podczas interwencji służb do domu wrócił mężczyzna i na widok policji otworzył ogień, mówi rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
3: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został przewieziony karetką do szpitala. Był przytomny. W tym momencie nie mamy informacji o jego stanie zdrowia.
0: Zatrzymanemu 33-latkowi może grozić nawet dożywocie. Pierwsza taka wizyta od ponad dekady. Chiński prezydent Xi Jinping odbywa historyczną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump już przywitał chińskiego przywódcę w Białym Domu, twierdząc, że on i Xi nawiązali naprawdę wielką przyjaźń. Głównymi tematami rozmów dwustronnych mają być handel, sztuczna inteligencja, Tajwan i wojna z Iranem, mówił Trump w czasie przemówienia. Podczas tej wizyty omówimy również palące kwestie dotyczące bezpieczeństwa, technologii oraz superinteligencji. Decyzje, które podejmiemy w tych dziedzinach, mogą sprzyjać pokojowi i dobrobytowi przez kolejne dekady. Jest to drugie spotkanie obu przywódców w tym roku. Eksperci twierdzą, że głęboka nieufność po obu stronach prawdopodobnie utrudni jakiekolwiek znaczące przełomy w trakcie tych rozmów. W tle pozostaje rywalizacja obu państw o wpływy gospodarcze.